0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Zaczynamy audiokrację razem z nowym singlem Kurkus. Na dzisiaj między innymi o możliwym powrocie legendarnej grupy, no ale też o sukcesie międzynarodowym polskiego zespołu, także gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Audiokracja.
1: Każdy życzyłby sobie takich odrzutów, o ile w ogóle w przypadku Prince'a można tak mówić o niepublikowanych utworach. Słuchaliśmy utworu Stone, który po raz pierwszy na antenie Radio Opole zabrzmiał w audycji Gorączka Piątkowej Nocy Agnieszki Kurendy-Schmidt. No i ten album zapowiada Timeless, czyli wydawnictwo z niepublikowanymi wcześniej utworami Prince'a. Ta płyta ma z kolei ukazać się 28 sierpnia. Nie miałem przyjemności rozmawiać z przedstawicielami zespołu Tant Freaky, natomiast jestem w stanie postawić niemałą kwotę na to, że z pewnością Prince'em się inspirowali. Choć ich twórczość jest bardzo oryginalna i nawiązują do brzmień funkowych, elektronicznych, soulowych, jazzujących. No jest duża wolność i duża oryginalność w tej muzyce. A mówię o tym dlatego, że jest świetny powód, żeby wrócić do Tant Freaky. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o niemałym sukcesie grupy, dlatego że zespół znalazł się w ścisłej trójce grup, które mają możliwość wystąpić na festiwalu Montreux Jazz. Natomiast jeżeli chodzi o tę część już ostatnią, decydującą tego konkursu, no to tutaj decyzja już spoczywała w rękach jurorów. No i okazuje się, że udało się ten sukces przypieczętować. Można powiedzieć o tym, że jest spektakularny, dlatego że zespół Tant Freaky zajął pierwsze miejsce, więc będziemy mieli też w tym roku przedstawiciela na festiwalu Montreux Jazz. Oprócz tego, że grupa zostaje zaproszona na festiwal i będzie pokryty koszt ich podróży i noclegu, no to jeszcze otrzyma sprzęt nagraniowy za 7000 euro, no i zostanie pokryta opłata, która wynosi 3000 euro za występ w ramach festiwalu. Także no, niemały sukces, możliwość pokazania się szerszej publiczności. Grupa oczywiście nie próżnuje i przygotowuje się do wydania kolejnej płyty, no ale my wrócimy wciąż do świeżego albumu, czyli Trans Cosmic Space. Tym bardziej, że troszeczkę ten album przeoczyliśmy, a ukazał się pod koniec zeszłego roku, więc teraz z przyjemnością do niego wracam. No i oczywiście warto celebrować, że polski zespół wystąpi na festiwalu Montreux Jazz. Słuchamy utworu Open Hearts Circle.

Ponadgatunkowy zespół Tant Freaky wystąpi w tym roku na festiwalu Montreux Jazz i zastanowiłem się nad tym, jak sformułowałem te informacje o sukcesie wrocławskiej grupy i mogło to zabrzmieć nieprecyzyjnie. Oczywiście w puli nagród jest też wynagrodzenie w wysokości 3000 euro dla zespołu, a nie tak, że ktoś jakieś koszty będzie pokrywał, także byłem nieprecyzyjny, jeżeli ktoś mnie źle zrozumiał, to przepraszam. Skoro jesteśmy przy sukcesach rodzimych wykonawców, to też warto pamiętać, że ostatnio grupa, która występowała w Radio Pole nie tak dawno temu, bo w 2023 roku. Chodzi tutaj o zespół Cinnamon. Grupa wtedy promowała swój nowy album, wtedy nowy, czyli Supercharged. No i w każdym razie zespół Cinnamon ostatnio grał podczas ekskluzywnego koncertu Jacka White'a. Był supportem, otwierał jego występ. No i samo to było powodem do radości dla grupy. Dzielili się zresztą zdjęciami z Jackiem White'em, wspominali całą przygodę też, jak to wyglądało od strony technicznej, o tym, że no, była to świetna przygoda i że zespół dużo się mógł, mimo już bardzo zaawansowanego stażu, nauczyć od Jacka White'a. To wszystko się ze sobą też wiąże a propos międzynarodowych sukcesów, dlatego że w tym roku Tant Freaky wystąpią na Montreux Jazz Festival, natomiast w zeszłym roku zespół Cinnamon grał na Glastonbury, także są na fali wznoszącej. 2 czerwca zagrali właśnie w klubie Studio przed Jackiem White'em, no i panowie zastanawiali się, co zrobić dalej, jak zdyskontować ten sukces, no i stwierdzili, że zrobią to w sposób, który im najlepiej wychodzi, czyli nagrają nową muzykę. Ich nowy utwór nazywa się The Great Attractor, no i mimo że nie jest wcale krótki, dlatego że ma 5 minut 40 sekund, to panowie stwierdzili, że i tak będzie sprawiał wrażenie jeszcze dłuższego przez to, ile się w nim dzieje. Postanowili specjalnie pójść w barok, w pewien przesyt. Nagrali progrokową mini suite, która ma być upchana w coś przystępnego. Mówią, jeżeli chodzi o utwór The Great Attractor, o inspiracji Beatlesami, Queens of the Stone Age, trochę wzniosłości grupy Pink Floyd też postanowili dodać. No i oczywiście nie kryją inspiracji, jeżeli chodzi o garażowość, fuzz, brud brzmienia Jackiem White'em. Dużo tropów, no ale to wszystko udało się zgrabnie upchnąć, a przypominam, utwór nazywa się The Great Attractor.

To był zespół Cinnamon, ich ostatnia jak do tej pory studyjna płyta, czyli Supercharged. No, skoro zespół Cinnamon niedawno wspierał Jacka White'a podczas jego koncertu w klubie Studio w Krakowie, słuchamy najnowszego singla Jacka, który nazywa się Dollar Bill.

był Jack White, jego najnowszy single, czyli Dollar Bill. Utwór zapowiada płytę Frozen Charlotte. Nawróciliśmy do Jacka White'a, dlatego że zespół Cinnamon, który występował w Radio Pole niecałe 3 lata temu, a zupełnie niedawno, bo na początku czerwca, przed Jackiem White'em w Krakowie, ta grupa wydała nowy single.

Ingier. Oczywiście już się oswoiłem z tym, że na kameralny koncert czy koncerty, bo jeszcze był koncert warszawski w Stodole Jacka White'a, trudno się było dostać i oczywiście bardzo się cieszę z radości osób, które na tym koncercie były, no ale teraz zmieniamy klimat. Zresztą będzie się to sprzęgać z 63. Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, bo jednym z ciekawszych koncertów w ramach festiwalu był koncert hip-hop Jedno Podwórko. Tak naprawdę druga odsłona tego wydarzenia, bo rok temu mieliśmy pierwszą. No i na pewno wszyscy pamiętają, że za oprawę muzyczną, za aranżację odpowiadał zespół Torres Brothers razem z DJ-em Epromem. To wszystko brzmiało bardzo naturalnie. Wydaje mi się, że no, wpisze się to w festiwalową tradycję. Natomiast teraz a propos łączenia rapu z żywym instrumentarium, nawet powiedzmy z brzmieniami lekko orkiestrowymi, postać, która mocno w Polsce spopularyzowała takie podejście, czyli rzecz jasna G-Mac. G-Mac szykuje się do bardzo dużego koncertu, który zagra 12 września na lotnisko Bemowo w Warszawie. Na tym razem będzie promował swój nowy album G-Mac, etiudy na piano, sampler, orkiestrę i kolegów. O tym wydawnictwie G-Mac opowiedział ciekawie w podcaście Imponderabilia i mówił między innymi o tym, że bardzo zależało mu na tym, żeby nie działać korespondencyjnie na łączach, tylko żeby to był taki proces gdzieś równoległy, żeby z artystami pracować nad utworami, żeby wymieniać się pomysłami, żeby reagować na ich teksty. Nie ze wszystkimi się to udało. Nie wiem, jak było z PZ-em. Natomiast brzmi to bardzo swobodnie, bardzo naturalnie. Do etiud będziemy wracać w większej objętości, no ale teraz sobie słuchamy etiudy numer 2, w której gościnnie pojawił się przywołany PZ.

Radio Opole. Ciszy nie będzie.

Focus Irachim z gościnnym udziałem sióstr Przybysz. No i nawiązując do etiudy Jimka, której fragmentu słuchaliśmy przed chwilką, nawet całej etiudy, etiudy numer 2, będąc precyzyjnym, bo jego płyta to zbiór, jak on to określił, etiud. W każdym razie na płycie, z której pochodzi utwór, z PZ-em też jest numer z Focusem i Rahimem i on na pewno się w audiokracji pojawi. No a teraz rzecz, która nam, jeżeli chodzi o ostatnie tygodnie, mocno towarzyszy w audiokracji, dlatego że nasza scena instrumentalna, improwizowana, około jazzowa, jakkolwiek ją określimy, ma się bardzo dobrze i co chwilę pojawiają się nowości. No i oczywiście zawsze pojawiają się jakieś głosy, czy purystów gatunkowych, czy dziennikarzy muzycznych, którzy szukają zawsze jakichś przełomów w muzyce, którzy zastanawiają się nad tym, czy cały czas muzykę około instrumentalną, gdzie pojawia się saksofon, czy inne instrumenty dęte, można wrzucać do szufladki jazz. Nie będziemy tego rozstrzygać. Zauważyłem, że ostatnio pojawia się często pojęcie post-jazz, także myślę, że Ninja Episkopat na taką szufladkę jakoś by się bardzo nie obraziło. No a zespół wraca z płytą Ubryk, która ma ukazać się 22 października. Będzie, jeżeli chodzi o tę tożsamość brzmieniową, podobnie jak wcześniej, czyli muzyka będzie balansować pomiędzy jazzem, elektroniką i punkową energią, natomiast nowy album koncepcyjny ma opowiadać historię krakowskiej zakonnicy Barbary Ubryk, która była więziona przez 20 lat w zakonie karmelitek bosych. Płyta ukaże się 22 października, jak już wspominałem, natomiast pierwszą zapowiedzią tego wydawnictwa jest utwór The Bell of Shame, w którym pojawił się gościnnie filadelfijski duet hip-hopowy, czyli Shrapnel. Słuchamy nowego singla Ninja Episkopat.

To był nowy singiel Ninja Episkopat. Na skoro jesteśmy przy polskiej scenie około jazzowej, no to warto posłuchać zespołu Niechęć. Tutaj są, a propos Niechęci i Ninja Episkopat, powiązania personalne, dlatego że łączy te grupy saksofonista Alex Klof. No, my wracamy do albumu koncertowego Niechęć 2025.

był zespół Niechęć i koncertowa płyta grupy. Na teraz sensacyjny powrót zapowiadany na początku audycji. Na początku były to spekulacje, dlatego że w mediach społecznościowych zespołu Faith No More pojawiła się nowa grafika i data 2027, no ale Billy Gould, czyli basista zespołu, potwierdził, że zespół się schodzi i w przyszłym roku zagra koncerty. Nasza muzyka jest bardzo wymagająca fizycznie i wkrótce nie będziemy w stanie grać jej tak, jak ją napisaliśmy. Stworzyliśmy ją jako 20-latkowie i zawsze była bardzo wymagająca. Musi tak być. Jeśli nie będę w formie, nie będę mógł grać tych piosenek. Tak artysta uzasadnia chęć powrotu do repertuaru, póki jeszcze są moce przerobowe. Żegnamy się z zespołem Faith No More i utworem RV z kultowej płyty Angel Dust. Za audiokrację dziękuję Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski. No i zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Więcej kultury.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, audycja Więcej Kultury w Radiu Opole. Trwają 50. Polskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Żywa. Dzisiaj program w całości poświęcony temu wydarzeniu. Będziemy mówić o spektaklu Tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej na podstawie dramatu Gerharda Hauptmana. To przedstawienie przyjechało do Opola z Teatru Śląskiego w Katowicach. Oglądaliśmy je wczoraj w ramach pokazu konkursowego. I za moment o tym spektaklu porozmawiam z krytykiem teatralnym Łukaszem Drewniakiem. To jest przedstawienie dotykające tematu zła, buntu społecznego, siły społecznej, która rodzi się pod wpływem frustracji i tego, do czego prowadzi rewolucja. Za chwilę rozmowa na ten temat, później obszerny fragment spotkania, które miało miejsce wczoraj na foyer teatru. Spotkania, które Łukasz Drewniak prowadził z artystami, aktorami Teatru Śląskiego w Katowicach. Także taka prezentacja na naszej antenie dzisiaj w programie.
0: Radio Opole.
1: O spektaklu Tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej, który prezentowany jest w ramach 50. Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Żywa. Dzisiaj rozmawiamy. Przedstawienie przyjechało do Opola z Teatru Śląskiego w Katowicach. Powstało na podstawie dramatu Gerharda Hauptmana. O tym przedstawieniu rozmawiam z krytykiem teatralnym Łukaszem Drewniakiem. Tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej mieliśmy okazję zobaczyć jako kolejny spektakl konfrontacji teatralnych. Spektakl, w którym właściwie nie ma bohaterów, którzy są dobrzy. Każdy z nich jest zły, więc myślę, że też jest trudne to dla widza, bo nie znajduje nikogo, z kim się utożsamia, a widzi świat, który jest tak naprawdę zły.
2: Ale można zadać pytanie, dlaczego ludzie stają się źli? Stają się źli, bo są biedni, bo są upokorzeni, bo nie mogą spełnić swoich marzeń. Nie mogą żyć na podstawowym poziomie, w którym rozkwita człowieczeństwo. Maja Kleczewska zrobiła w zeszłym sezonie, bo to jest produkcja z wiosny 2025, dwa niezwykłe przedstawienia, które się dopełniają. Jedno powstało w Teatrze Śląskim w Katowicach, a drugie w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. W Teatrze Zagłębia w Sosnowcu została Ziemia Obiecana według powieści Reymonta i scenariusza Andrzeja Wajdy do swojego filmu, a Tkocze Hauptmana w Katowicach. To są takie dwie połówki jabłka, jakby awers i rewers. Z jednej strony mamy zrewoltowanych pracowników, niedofinansowanych, którzy tworzą rewolucję, a z drugiej w Sosnowcu, po drugiej stronie granicznej rzeczki, mamy fabrykantów, którzy odpowiadają za wszystko, co złe w świecie. Więc to był taki sezon, w którym Maja Kleczewska badała naturę społeczeństwa, które zostało w jakiś fundamentalny sposób zranione przez kapitalizm, przez ludzką naturę. Ja dzisiaj zrozumiałem, oglądając w Opolu to przedstawienie, że trochę nie tak, jak pani mówi, że wszyscy są źli, tylko że w tym świecie zniknęła empatia. Nawet ci ludzie biedni, którzy widzą innych biednych, nie są w stanie im współczuć, bo współczucie, empatia nie kupi chleba, nie sprawi, że będziemy ocaleni w tym świecie, który schodzi na psy. W związku z tym to zło, o którym pani mówi w tym świecie, wynika po części z systemu, w którym wszyscy jesteśmy, z człowieka, który jest w tym systemie uwikłany, a nawet z rewolucji, która próbuje ten system zmienić.
1: Ja też pomyślałam sobie o tym, że tak naprawdę ci rewolucjoniści pragną tego samego, pragną być po prostu na miejscu fabrykanta i to jest ta ludzka natura.
2: Każda rewolucja tak wygląda. Już zapisy papirusowe ze starożytnego Egiptu mówią o odwróceniu ról, czyli biedacy przychodzą do pałaców i nie rewolucjonują systemu, że wszyscy mają porówno, tylko zajmują po prostu miejsce tych znienawidzonych. Ktoś, kto nie miał nic, ma teraz wszystko. I tak się jakby możemy zastanawiać, czy rzeczywiście będzie jakaś światowa rewolucja, która odwróci te bieguny bogactwa i biedy. I odpowiedź Kleczewskiej jest jedna, to znaczy nic takiego się nie stanie, że świat został tak urządzony, żeby dystrybucja dóbr tworzyła enklawy i tworzyła uciskaną większość. Enklawa bogactwa nie jest możliwa bez tego świata biedy i o tym mówią bohaterowie wprost ze sceny. Bogaci potrzebują biednych, tak jak biedni potrzebują bogatych do tego, żeby ich nienawidzić. Jest kilka teraz takich seriali, filmów hiszpańskich, na przykład o bogatym weselu, na który wdziera się zrewoltowany tłum. Bunkier milionerów, który zamyka się przed zamieszkami na świecie. Myślę, że Kleczewska nie wierzy w rewolucję. Ją fascynuje siła tłumu, który idzie, coś podpala, niszczy, ale jednocześnie tego tłumu się boi. Każdy jest spektakl, gdzie czy dziady, czy wesele, czy właśnie tkocze, gdzie pojawia się ten zrewoltowany tłum, to jest jednocześnie erupcja fascynacji. Boże, jest jakaś siła, która rusza świat z posad, a potem przychodzi do niej taka myśl, że my wszyscy zginiemy. w tej pożodze, którą ta rewolucja podpali. Czyli artysta, który chciałby zmianę, jednocześnie wie, że ta zmiana jako pierwsza zmiecie także artystę.
1: Bo może to nie będzie poprawne, ale wydaje mi się, że też Maja Kleczewska patrzy trochę mało empatycznie, albo w ogóle nie empatycznie na tych ludzi, którzy są jednak biedni i pokrzywdzeni przez system, bo oni pokazują jakieś swoje straszne, pożądliwe oblicze, przemocowe. Też tak było w Weselu. Myślę sobie, że tak postrzega generalnie tych ludzi tej klasy niewykształconej, ciężko pracującej, skłonnej do rewolucji.
2: Właśnie nie wiem, czy tutaj mamy kompetencje, żeby wchodzić do jej głowy. Ona tak czyta klasyczne teksty, szukając jednocześnie pozytywów tłumu i przerażenia, które ten tłum wywołuje. No nie wiem, czasem oklaskujemy kibiców biegnących przez miasto, ale jak znajdziemy się na drodze tych kibiców, którzy idą walczyć z innymi kibicami, to czujemy absolutne przerażenie. Cieszy nas, że w jakimś kraju wybucha rewolta, która obala skorumpowany rząd, ale z drugiej strony możemy być przerażeni tym, co spotyka sklepikarza, który miał na tej głównej arterii miejskiej sklepik i został spalony w ramach tego słusznego protestu. Myślę, że Kleczewska wie, że człowiek jest ambiwalentny, że sztuka powinna być ambiwalentna, znaczy pokazywać zło i dobro równocześnie i nie pokazywać, które z nich jest atrakcyjniejsze, które z nich powinniśmy wybrać. To my powinniśmy zdecydować, czy będziemy dobrzy, czy źli, czyli raczej dobrzy, ale jeśli teatr będzie pokazywał palcem, bądźcie tylko dobrzy, świat zasługuje na dobro, to się zmieni w kazanie. To się zmieni w coaching jakiś. Tymczasem teatr od początku, tak jak go wymyślili Grecy, był po to, żeby oglądać zło i dobro z każdej strony i sprawdzać, ile jest dobra w złu, a ile zła w dobru.
1: Czy pan widzi to jakiś taki moment zaczepienia dla widza, że on może też współczuć tym bohaterom, bo we mnie raczej oni budzą jakąś odrazę, nawet ich lament wydaje się taki jakoś odpychający.
2: Pierwszym momentem, w którym poczułem współczucie w tym spektaklu, był jeden z pierwszych obrazów tego spektaklu i potem to współczucie tak desperacko ze mnie uciekło. To było spojrzenie na psa, który został zjedzony. Taki mały kundelek na krzesełku siedział i z offu płynął jego monolog wewnętrzny, pełen wielkiej miłości do ludzi, którzy go na końcu głodu zabili i zjedli. Potrzebował jednej rzeczy mięsa od swoich gospodarzy, swoich opiekunów i w końcu stał się sam dla nich mięsem. I to jest taka opowieść o bezgranicznej miłości, która musi przegrać w tym świecie. I jakby to jest ten moment, kiedy ja naprawdę poczułem współczucie wobec bohatera tego spektaklu. Kim był ten bohater? Osobą nieludzką, psem. A wszyscy inni, może jeszcze Ansorge, który w pewnym momencie ma takie przebudzenie, ludzie, co my robimy? Może to nie jest wyjście. Dlaczego my zabijamy? Dlaczego na końcu naszego słusznego gniewu jest krew i cierpienie winnych i niewinnych? No winny też cierpi, tak samo jak niewinny. Więc ja myślę, że to jest dość perfidny spektakl stworzony przez reżyserkę, która nie bierze jeńców, bo ona robi taką operację na naszym mózgu. Sprawdza, co czujemy, jak rozumiemy rzeczywistość, jakie emocje jesteśmy w stanie dać aktorowi. Proszę zobaczyć, poszliśmy za zewem rewolucyjnym aktorów, ale nie poszliśmy za tym ich złem, nienawiścią, brakiem empatii, która też była. Wolimy teraz mówić, jak oni pięknie grali wściekłych ludzi walczących o swoje prawa, ale gorzej nam przychodzą te słowa, ale przecież ich świadomość tego, że są także roznosicielami zła jest zerowa. Więc ta dwuznaczność teatru Kleczewskiej jest jej niezwykłym atutem i niezwykłą cechą tego światu, które stwarza.
1: To jeszcze ten ważny element spektaklu, jego budulec, czyli język śląski.
2: No to jest znak rozpoznawczy Teatru Wyspiańskiego w Katowicach, Teatru Śląskiego, bo tą część nazwy teraz Robert Talarczyk, jego dyrektor, akcentuje. To jest kolejny spektakl, w którym od piątej strony świata według Kuca, przez Hamleta, przez Tkoczy, jeszcze kilka innych przedstawień. To jest ten walor, który oni mają na sztandarach. To znaczy teatr jest sercem miasta, bo mówi w języku, którym mówi śląska większość. Mówi w języku, który nie jest uznawany w Polsce oficjalnie za język, tylko za rodzaj gwary, w tym momencie według praw dialektu. I dla nas, dla publiczności polskojęzycznej, czy Ślązaków mówiących i myślących także po polsku i pamiętających język śląski z domu rodzinnego, ten śląski w ustach aktorów staje się rodzajem takiego eksperymentu duchowego, który sprawdza, na ile to jest współczesny język, czy on, tak jak na przykład jak w Hamlecie, obejmie filozofię i poezję, obejmie, czy jest w stanie zapisać współczesność, jak w takim spektaklu Roberta Talarczyka, książka Godoy do mnie, gdzie para dobrze wykształconych, bogatych Ślązaków zastanawia się na temat swojej miłości, traumy, związku i rzeczywistości. Okazuje się, że Śląski nie jest tylko mową dzieciństwa i podwórka, tylko jest elastycznym językiem, w którym może się zapisać współczesny świat i może się wypowiedzieć współczesny obywatel Śląska i Polski. To jest chyba najpiękniejsze. Ja po kilkunastu wizytach przez ostatnie 2 lata na tej scenie już mogę czytać bez napisów spektakle w języku śląskim. Znaczy mogę słuchać ich bez pomocy napisów, ponieważ zaczynam rozumieć, zaczynam oddychać tak jak aktorzy przez intencje, ich emocje, tą mową, która jest w pewnym momencie soczysta, brutalnie szczera i taka jakby jak walnięcie pięścią w stół albo wskazanie palcem na to, co najważniejsze w życiu.
1: Zastanawiam się teraz, co sobie pomyśleć po tym spektaklu, bo jeżeli rewolucja nie prowadzi do niczego dobrego, to też to, co mówi ta postać, którą gra Barbara Lubos, właściwie co zrobić, prawda? Gdzie szukać, jakiego szukać rozwiązania?
2: Gdybym znał odpowiedź na pani pytanie, to zarobiłbym $1 000 000 chyba na sprzedaniu takiej książki, która by pokazała człowiekowi, w jaki sposób za pomocą sztuki, teatru objaśnić rzeczywistość i jak zmotywować człowieka, żeby był dobrym człowiekiem i żeby pilnował rzeczywistości i współczucia i innych dobrych wartości, które w niej są. Nie wiem. Nie wiem, co możemy zrobić po tym spektaklu. Są spektakle, które dają receptę. Bądź wolny, idź, jak mawiał Herbert, prawda? Które mówią nam, pomagaj innym, które zabierz się za siebie, chroń środowisko, bądź czuły i uważny wobec tych, którzy są słabsi, wobec od ciebie. Tutaj nie wiem. Znaczy, zostaje z taką emocją, która będzie musiała gdzieś znaleźć ujście, ale to ja muszę znaleźć ten kanał, którym ta emocja popłynie. Oni skanalizowali swoje wkurzenie, swoją złość, oni czy aktorzy, na scenie w postaci wypowiedzi artystycznej. Zarazili nas tą złością, gniewem, ale i przerażeniem rewolucji. Teraz co my z tym zrobimy? Czy to zapiszemy? Czy o tym komuś opowiemy? Czy będziemy o tym dyskutować w domu? Czy będziemy o tym tylko śnić? To już zależy od nas. Nie ma takiej recepty.
1: A to mówił krytyk teatralny Łukasz Drewniak, który prowadzi też w ramach 50. opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa rozmowy z twórcami na fuaje teatru.

0: Więcej kultury.
1: A teraz obszerny zapis spotkania, które miało miejsce na foyer teatru wczoraj po spektaklu Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej w ramach 50. opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Rozmowę z twórcami prowadził krytyk teatralny Łukasz Drewniak.
2: Będą chyba dochodzić kolejni członkowie, prawda, w trakcie tej rozmowy, więc zaczynam. Dariusz Chojnacki, się witam serdecznie od mojej prawej strony. Aleksandra Bernatek, witam. Marcin Szafosz, witam serdecznie. Paweł Kępa, witam serdecznie. Michał Piotrowski, oczywiście nasz dry singer, czyli Mateusz Naniecki. Zbigniew Wróbel obok. Katia Wasiukowa, witam serdecznie. Przepraszam, zespół jest duży i stres prowadzącego w tym momencie daje o sobie znać, żeby nikogo nie pomylić. Drodzy Państwo, nie ma Mai Kleczewskiej z nami, ale jest wspaniały zespół. Pozdrawiam Maja Kleczewska. No, ktoś musiał postawić to przedstawienie na scenie opolskiej. Drodzy Państwo, cieszę się, że zgotowaliśmy taką owację na koniec tego przedstawienia, bo chwilami miałem wrażenie, że ta straszna rewolta ze sceny przeniesie się za chwilę na widownię i pójdziemy i spalimy Wrocław na przykład. Także to są rzadkie chwile teatralne, kiedy wszyscy widzowie jak jeden mąż wyskakują od razu do standing ovation i chcą tymi brawami jakby podziękować za niezwykłą energię, za to szaleństwo, które spętaliście na scenie. Jednocześnie podziękować chcemy także za zadumę nad naszym światem i nad tym, jak wygląda rzeczywistość. Drodzy Państwo, ten utwór Gerharda Hauptmanna został napisany w 91 roku, 1891 roku. Już 3 lata później wszedł na scenę Deutsches Theater w Berlinie. Był wielkim skandalem. Cesarz Wilhelm odmówił wejścia do loży w ogóle. Tak to brzmiało rewolucyjnie w tamtych czasach. No i co? Jesteśmy prawie 140 lat później. Teatr Śląski robi przedstawienie w połowie w języku śląskim, w połowie po polsku. I jest rewolta na scenie, jest prawie rewolta na widowni, jeśli pomyślimy o naszych reakcjach podczas tych dwóch trudnych i pięknych godzin jednocześnie. O jedną rzecz chciałem na samym początku zapytać, bo myślę, że wy zadaliście to pytanie Mai Kleczewskiej, kiedy przyszła z tym tekstem. Hauptmann opisywał prawdziwy bunt tkaczy śląskich z wsi sudeckich z lat 40. XIX wieku i oni naprawdę głodowali. To rzeczywiście była taka sytuacja graniczna, jak wielki głód na Ukrainie niemalże, oczywiście w mniejszej skali, ale równie ze strasznymi skutkami. I czy zadaliście takie pytanie reżyserce pani Maju, czym jest ten głód dzisiaj? Czym on może być? Przecież on nie do końca jest w tym spektaklu dosłownym głodem. Gracie takie sceny, owszem, ale w planie metaforycznym, symbolicznym ten głód oznacza także inny rodzaj pragnienia, emocji, która jest... W Polsce, w Europie, na świecie, gdzie indziej, nie tylko w określonych środowiskach, ale jakby w głowie każdego z nas. Jak nazywaliście z reżyserką ten rodzaj głodu, który jest startem, motorem do tego przedstawienia, do działania? Panie Mateuszu?
3: Tak.

0: Oczywiście myślę, że to też to oburzenie, o którym zostało wspomniane przy oryginale, wynikało z tego oburzenia władzy, która nie chciała tego oglądać, no że jest to tekst o tych ludziach, którzy są gdzieś na nizinach społecznych i jest o tych różnicach i to ta grupa u dołu jest bohaterem, któremu się kibicuje, więc prawdopodobnie stąd było oburzenie, że dlaczego właśnie się wspiera, tudzież mobilizuje, tudzież kibicuje tym, którzy przez tych na górze, czyli w tym przypadku ludzi u władzy, czasami są pomijani albo bardzo często, więc to wracając do wstępu. A czym bunt? Bunt myślę, że tym pewną niezgodą też na warunki, w których jesteśmy, na te różnice społeczne, które są i też na to. Przy okazji my rozmawialiśmy wiele o tym w ogóle o takich naszych sprawach też, o sprawach wynagrodzeń teatralnych, o sprawach być może poczucia się niedofinansowanym w pewnym sensie i myślę, że że można takie tematy przełożyć też na siebie i tu nie... No i to jest ten rodzaj głodu w przypadku naszym, o czym rozmawialiśmy. Nie?
1: I powiedziałeś o nizinach społecznych, ale wydaje mi się, że tutaj też trochę mówimy o równinach społecznych, czyli o tych 90% ludzi nie najbogatszych, do których się pewnie większość z nas zalicza. I o tym kontraście, który też w zasadzie wzrasta, ten kontraście pomiędzy tymi paroma procentami, które zarabiają coraz więcej i więcej i więcej. Elon Musk teraz ma już tyle pieniędzy, ile 5 kolejnych miliarderów razem wziętych. No i to jest szaleństwo, ta skala bogactwa, którą oni mają. Tutaj reprezentuje to kolega, jego postać.
0: No właśnie też Elon Musk się potem pojawił jakoś w takim nawiązaniu do tej postaci Dreisigera, który jest tutaj tym fabrykantem.
2: W postaci Dreisigera cała obsada sukcesji słynnego serialu mogłaby się przeglądać.
0: Nie ma żadnego problemu. Jaki głód, błagam. Żartuję. Oczywiście tak, no i ten Elon Musk się pojawiał, więc no to też jest nawiązanie do, sposób myślenia o tym dzisiejszy, nie? Więc...
1: Tak, więc w zasadzie ten głód dotyka chyba, zaryzykuję, że większość z nas na jakimś etapie życia on dotknął, w jakimś sensie dosłownym, bądź metaforycznym, prawda? Kiedy byliśmy na dorobku, albo jesteśmy cały czas, nadal prekariat w naszym kraju jest dość mocno jednak widoczny.
2: Marcin Gaweł, zapraszamy. Marcin Gaweł, Sorgę, zapraszamy.
0: No przede wszystkim absolutną zaletą tego tekstu jest to, że faktycznie minęło około 30 lat, a to jest aktualne dalej. I praktycznie nie zostało zmienione oprócz tłumaczenia, bo w oryginale tkacze bielawscy mieli swój rodzaj języka, gwary, a fabrykantami byli Niemcy, a w tym przypadku tkoczami są Ślązacy, a fabrykantem jest Polak.
1: No tak, więc ten głód też jest w jakimś sensie formą ucisku, prawda? W sensie jest metaforą ucisku w ogóle, więc też ta kwestia języka śląskiego, który nadal nie jest uznawany, to też jest rodzaj jakby głodu, który Ślązacy mają w sobie i który chcą wykrzyczeć.
2: Czy jeszcze ktoś w kwestii rozumienia symboli tego symbolicznego lub prawdziwego głodu z Państwa chciałby swoje 3 grosze dołożyć w interiuszu?
3: Ja nie wiem, bo gadamy o takim głodzie, głód, brak pieniędzy i w ogóle, ale myślę, że my żyjemy też w czasach, że jak my tu wszyscy siedzimy, wszyscy jesteśmy głodni. I jesteśmy głodni, nie wiem, prawdy, idei, nie wiem, jesteśmy głodni tego, że jesteśmy zagubieni w tym świecie, on nas przerasta, to też jest głód. Cały czas można być głodnym, nie mając nic i jeść psa, a można być głodnym, mając 10-15 tysięcy na koncie, więc jakby myślę, że to też dotyka takiej sfery.
2: Głód widzialności, głód sprawczości.
3: Tak, nie? Głód kariery, głód uznania, głód, wielu możliwych tylko do wymyślenia sytuacjach, więc myślę, że to też jest o tym.
2: Utarło się w historii teatru, że aktorzy, teatr, konkretne przedstawienia, artyści zawsze biorą stronę tej słabszej części. Stają się rodzajem takich trybunów ludowych, ludzi, którzy transmitują dalej ich pragnienia, głód emocjonalny, ich potrzeby. Czy wy mieliście, jakby przygotowując to przedstawienie, takie przeświadczenie, że robicie ten spektakl w sprawie? Znaczy raz, już to, o czym powiedzieliście, języka śląskiego, dwa, niedoinwestowanych sfer budżetówki czy artystów na przykład. Pamiętam, była chyba taka akcja przed premierą, tak, że tak. ogłosiliście protest w związku z płacami
0: zespołów teatralnych. Bo ten temat się pojawia regularnie całkiem, bo... No.
2: Więc jakby, czy waszym zdaniem po takich gorących spektaklach, które robicie, zwłaszcza w Teatrze Śląskim, wierzycie dalej w to, że artysta, który mówi ze sceny, jest bardziej słyszalny niż tłum na ulicy, niż pojedynczy głos, nie wiem, poety, robotnika, który podpisuje petycję z protestem. Znaczy, mamy dalej te większe prawa, lepsze prawa?
0: To znaczy, no też są komfortowe warunki do tego, żeby być słyszanym, no bo jednak państwo przychodzą na spektakl i w spokoju siadają sobie, jest blackout i skupienie wtedy jest na spektakl, na scenę, więc te warunki do bycia słyszalnym są komfortowe. Natomiast to, że zdarza się czasami tak, że spektakl wywołuje emocje w widzach, to jest pewnego rodzaju przywilej tego, co my robimy, moim zdaniem. W tym przypadku dochodzą nas głosy, że tak się dzieje, więc co z tym już się u państwa dzieje, to jest już państwa rzecz, wiadomo.
2: Ale pan to odbiera jako nagrodę za dobrze wykonaną robotę?
0: Tak, to znaczy każdy odzew, że nie tylko, że było ładnie, że się podobało, że było się fajnym, tylko, że coś się przeżyło, potem jakaś myśl zostaje po spektaklu w człowieku dalej, albo w pewien rodzaj wstrząśnięcia i zastanowienia się nad tym i też zobaczenia może też jakiejś swojej sytuacji życiowej. To jest bardzo duża nagroda, bo to się też nie zawsze zdarza.
4: Dobry wieczór. Pozwolę sobie też jakoś odnieść się do tej sprawy, bo nie ukrywam, jakoś mnie to zawsze odpala. To znaczy, prawda, kwestia tego buntu. Raz, że dla nas tą sprawą, no przede wszystkim, może nie przede wszystkim, no, ale kwestia języka, no bo też w dalszym ciągu jako Ślązacy można powiedzieć, że no właśnie, czy to jest bunt, czy nie jest. No próbujemy zająć głos w sprawie. Prezydent, wiadomo, nie podpisuje ustawy, żeby była jasność, nie tylko z tego ugrupowania poprzedni, w sensie z innego też nie podpisał i tak dalej. Więc no to też była dla nas ważna kwestia samego języka i tego, czy my faktycznie potrafimy się chociażby teraz buntować o to, żeby język śląski był tym językiem regionalnym. A druga sprawa, o której pan wspomniał, też szalenie istotna, to znaczy kwestia tego protestu, który, bo to wbrew pozorom nie był żaden, prawda, akcja happeningowa, czy prawda...
2: Były nasze, takie podejrzenia, więc zastanawiam się, jak sobie z tym radzicie.
4: Nasze środowisko jest bardzo podejrzliwe, prawda, gorzej z działaniem, natomiast prawda, był to protest mający na celu zaznaczenie, jak niskie są zarobki aktorów w teatrach państwowych i ta sytuacja nie uległa zmianie i boli mnie to bardzo i mam nadzieję, że kiedyś taka dyskusja w ogóle, że tak powiem, na szczeblu państwowym w ogóle się odbędzie, bo to nie dotyczyło tylko naszego teatru, tylko wszystkich teatrów publicznych w Polsce, które też no, poniekąd wzięły udział w tej akcji, to w ogóle też dotyczy artystów. Ja miałem nadzieję, że to przyniesie jakiś większy efekt. Mówi pan, że mamy tę możliwość, prawda, krzyczenia ze sceny. Oczywiście, że tak i chwała państwu za to, że byliście na spektaklu, czy że teraz tu jesteście, ale pamiętajmy, że też no, żyjemy w pewnej bańce, to znaczy, no nie wiem, do teatru w Polsce chodzi może z 2%, czy tam 2 z hakiem społeczeństwa, to znaczy większości ludzi sytuacja artystów nie interesuje, co pokazała zresztą ostatnia sytuacja, więc w moim odczuciu było dla nas szalenie bliskie, a kwestia tego, jak dotowani są artyści w tym kraju i to nie tylko chodzi o aktorów, moim zdaniem w dalszym ciągu jest szalenie aktualna i należy coś z nią zrobić. Dziękuję.
2: Dziękuję za te słowa, bo państwo wiecie, że trwa debata na temat tej ustawy, która może wejść, nie wejdzie, pewnie nie wejdzie, na temat statusu artysty. I wydaje mi się, że my tę debatę na temat kształtu tej ustawy, zabezpieczeń dla zawodu artystycznego przegrywamy niestety. I dzisiaj przyznam się, że wasz spektakl rozbudził we mnie dwa uczucia, znaczy pragnienie, żeby ten głos, ta energia była głosem w sprawie tej ustawy i walki o zmianę, także postrzegania zawodu artystycznego przez społeczeństwo. A z drugiej strony tak czułem, ojejku, my możemy tylko pokrzyczeć ze sceny, a ludzie i tak swoje wiedzą. To była ta zła myśl, której się wstydzę.
4: Przepraszam, jeszcze tylko słowo. To znaczy właśnie, czy my możemy pokrzyczeć tylko ze sceny? Bo ja mam wrażenie, że i z jednej strony to jest wspaniałe, że artyści są delikatni, wrażliwi, komunikują się poprzez sztukę. Natomiast mam takie poczucie, że po prostu za mało w nas jakiegoś takiego gestu, szanowni państwo, to znaczy, prawda...
2: Co mogłoby być, panie Marcinie, tym gestem? Poza spektaklem,
4: rozmowa,
2: poza wyjściem...
4: mówienie o tym głośno. Nie wiem, nie tylko poprzez sztukę, którą się robi, ale chęć w ogóle jakiejś szerszej dyskusji. Natomiast prawdą jest też to, że w wielu placówkach kulturalnych w Polsce, nie mówię teraz tylko o aktorach, artyści nie zajmują takiego głosu w sprawie, ponieważ się boją, ponieważ przemawia przez nich lęk, że stracą pracę, że zostaną zwolnieni, że psioczą na swojego organizatora. Nie o tym jest mowa, bo myśmy też nie chcieli uderzyć ani w naszego dyrektora, ani w organizatora, w tym wypadku Urząd Marszałkowski i tak dalej. Prawda? Chodzi o to, żeby w ogóle podjąć taki temat i to nie jest albo chcą się nachapać wiedzy, tylko znaczy my się bardzo często w tym kraju potrafimy powołać na artystów wtedy, kiedy są potrzebni, ale no pamiętajmy, to jest praca.
5: I do tego spotkania, które miało miejsce wczoraj na foyer Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, powrócimy za chwilę, będziemy kontynuować tę rozmowę, która toczyła się w teatrze na temat spektaklu Tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej.

0: więcej kultury.
1: I powracamy do rozmowy o spektaklu Tkocze w reżyserii Maji Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach. To przedstawienie konkursowe o polskich konfrontacji teatralnych klasyka żywa. Powracamy do tej rozmowy, która wczoraj toczyła się na foyer teatru i którą prowadził krytyk teatralny Łukasz Drewniak.
2: Zapytam jeszcze o jedną rzecz, która wydaje mi się charakterystyczna w pracy czy w interpretacjach klasycznych tekstów Maji Kleczewskiej. Jestem ciekaw, czy Państwo się zgodzą. Chyba albo w zeszłym, albo dwa sezony temu było to i wesele. Były wcześniej dziady Maji Kleczewskiej. Zawsze pojawiał się tam taki wątek z jednej strony fascynacji kłębiącą się gromadą, w której jest siła, w której jest wola, w której jest taka złość, która może coś zmienić, a z drugiej strony Maja Kleczewska jakby bała się tego, tej erupcji, że ludzi wychodzi nawet przy szlachetnych intencjach. I też jakby oglądając dzisiaj trzeci raz jakby wasz spektakl, cały czas czułem, że słuszny bunt. Ludzie przestawieni do ściany, którzy muszą wreszcie wykrzyczeć, wywalczyć swoje prawa, a z drugiej strony w tym spektaklu właśnie w tym momencie buntu pojawia się coś mrocznego, czyli mord, i jakby reakcja Ansorge też chyba może coś o tym powiedzieć, czyli jakby co my robimy, jak daleko można się w tej rewolcie posunąć i jakby Państwo jakby postrzegacie to operowanie tłumami przez Maję Kleczewską, czy jest w tym taki rodzaj fascynacji, Boże, co mogę z takim tłumem zrobić na scenie, jakiej dobrej sprawie, czy jakiej rzeczywistości oddać głos, a z drugiej strony takie przerażenie intelektualisty, artysty, żeby to się nie wymknęło spod kontroli. Jakby czujecie takie patrzenie na zrewoltowany tłum na scenie u niej po tym doświadczeniu?
3: Ja też myślę, że Maja ostatnio coś takiego powiedziała przy okazji Polskiej Komedii w Krakowie, że za Grand Prix tak zwane za zespołowe, bo ono zwykle jest zespołowe, jeżeli chodzi o nią, to dostaje za spektakle z Katowic i wydaje mi się też, że może po prostu wie, że u nas jest bardzo duża zespołowość, jest bardzo duża energia w zespole, w grupie, no i do tego złożył się też ten tytuł, który jest aktualny, jakoś jej to się poskładało, że wiedziała, że to jest najlepsze miejsce, a do tego tłumaczenie Mirosława Syniawy, w którym należy ten właśnie tytuł zrobić, więc, ale to chyba najlepiej byłoby ją.
4: Tak, myślę, że to jest pytanie do Maji Kleczewskiej, ale ja pamiętam, że więcej w niej było fascynacji niż lęku na próbach i pamiętam, że ten piąty akt, który w tym naszym przedstawieniu jest bardzo, bardzo dziki, to jest ten akt, w którym dokonuje się już ta rewolucja, to Maja cały czas mówiła dziko, jak najbardziej. Jakie pomysły macie, żeby jeszcze było bardziej ostro. Co byście chcieli, jakie jest wasze marzenie do zrealizowania na scenie? Pirotechnika, wszystko tam się działo.
5: Po prostu dobrze czuję w Katowicach.
4: Więc chyba ona tak bardzo chciała jak najbardziej ekstremalnie ten piąty akt przeprowadzić.
2: Chciałem o to zapytać właśnie, jak osiąga się taki stan krytyczny na scenie dla tłumu, dla pojedynczego aktora, kiedy właśnie każde zadanie, każdy monolog staje się coraz bardziej radykalny. Nie dość, że gromada działa jak jakiś taki huragan, tajfun sceniczny, to jeszcze każdy z Państwa dokłada swoją wzmożoną agresję, wzmożony chęć takiego performansu na własnym ciele i na scenicznym świecie.
4: A wystarczy patrzeć na Darka i robić to, co on. Tak, ale jakoś to leci.
3: Ale to jest chyba właśnie kwestia tego, że też my się nawzajem napędzamy i też, że lubimy ze sobą spędzać ten czas. Ile to trwa w ogóle? Dwie godziny? Nie wiem, no na dwie godziny. No, czekamy na ten moment, kiedy to się
2: pani,
3: wydarzy.
2: Ale pani ma to już tak, harcerze mogą powiedzieć. Lubimy spędzać czas ze sobą, zagramy piosenkę przy gitarze.
3: Ale absolutnie
2: jest też tak, jest. Świat,
3: ale
2: jednak.
3: Nie, więc no tak, no ale jak już jedna osoba zaczyna, no to potem lecą następne. Znaczy to jest też tak, że nie intelektualnie aktorstwa czasami się nie da wytłumaczyć. I to jest tak, że jak ktoś zacznie energetycznie, to ta energia idzie dalej. To jest, no, a do tego ten tekst, który na to pozwala. No i też to nie jest tak, że nie wiem, jakoś się tam nakręca. Znaczy dobra, no po prostu ja też mogę mówić o sobie, nie będę mówił o reszcie.
5: Całe twoje pytanie o to, że Maja zastanawia się nad tym tłumem, nie? Jakby co znaczy ten tłum? I myślę, że wszyscy się nad nim zastanawiamy, no bo na przykład rozmawiamy o tym buncie, o głodzie i górnicy idą do stolicy, potrafią skorzystać z przemocy czasem i czasem się ich posłucha. Nie wiem, każda społeczność, która idzie do Warszawy się buntować, czy to są nauczyciele, górnicy, czy dana ekipa, która tam idzie, jest nienawidzona przez resztę kraju, nie? Tylko że oni na przykład idą i coś robią, nie? Nasze środowisko potrafi pięknie mówić, nie do końca jakby pójść, nie? Jakby no, my możemy tam na Facebooku popisać, jakiś wywiad dać, ale żeby zebrać się wszyscy tam pójść, no to tak średnio. I fajnie się zastanowić nad tym, jak uruchomić tłum, żeby może nie korzystał z przemocy, ale też nie był taki, że po prostu no, jest cichutki, nie? Więc myślę, że Maja też bardzo często się nad tym zastanawia i dlatego to też wszystko powstaje, że ten tłum jest taki ważny, bo ta analiza tłumu jest bardzo ważna, bo to jest ogromna siła, tylko jak go wykorzystać i w jaki sposób, żeby to było jak najlepsze.
2: Żeby zmieniała, przetwarzała rzeczywistość, a nie niszczyła. Więc...
5: No dokładnie, dokładnie.
2: A jak ten radykalizm sceniczny dzisiaj jakby postrzegacie, bo większość z Państwa robi bardzo radykalne rzeczy na scenie. Swego czasu jakby Młody Polski Teatr proponował, że nie reprodukujmy przemocy, nie reprodukujmy gniewu, bo to przynosi więcej szkody niż pożytku. A tymczasem wy bardzo odważnie pracujecie na swoich ciałach, na właśnie sprzedajecie na ten gniew i to jest na pograniczu performance'u, właśnie jakiegoś szalonego happeningu, w którym nikt nie bierze jeńców. Jak daleko można się posunąć na scenie w tym radykalizmie?
0: To jest kwestia indywidualna.
2: Wszystko możemy zrobić?
4: Ja uważam, że jeżeli bierze się na tapetę taki tekst, jeżeli jest ta świadomość, że bierzemy taki tekst, to z mojej strony ja staram się zawsze być profesjonalistą, oddawać całego siebie, żeby ten tekst jak najbardziej wybrzmiał energetycznie u Państwa. Znaczy ja nie staram się wchodzić w te buty, znaczy też, bo to jest komfortowa sytuacja, nie? No my dostajemy tekst i dostajemy rolę i to nie jest nasze życie i też... Trochę też, ja jakby z szacunku za każdym razem realnego życia, realnej postaci bądź podobnej postaci staram się oddać całego siebie i przekraczać granice i myślę, że stąd biorą się różne performatywne chęci i brak jakiegoś lęku, żeby dawać całego siebie. No właśnie, żeby z szacunku do tej historii, do tych ludzi, którzy, do tej grupy ludzi, żeby jak najpełniej, profesjonalniej to wszystko zostało energetycznie po prostu przekazane Państwu, no i żeby rezonowało dalej. Żeby może można o tym rozmawiać
2: to
4: później.
2: Jeszcze dopytam, bo na przykład nie wyobrażam sobie Gustawa Cholubka, który grałby pana rolę i wisiał do góry nogami na linach i z głową nabrzmiało krwi wykrzykiwał te straszne i święte słowa.
4: Być może
2: się na to decyduje.
4: Być może zrobiłby to inaczej. Mhm. Wiem, że Zelwerowicz grał też tę rolę Dreisigera kiedyś w jakiejś... Niewiele razy była grana ta produkcja Tkacze, w sensie, bo to po polsku Tkacze w Polsce. Chyba były dwie czy trzy i no, pewnie zrobiłby to inaczej, no może, no nie. Żeby nie zgodził się.
2: Ale jak się tak doprecyzuję, jak się tak wisi do góry nogami, no. Z krwią w głowie i krzyczy te wszystkie słowa tej obrzydliwej dość postaci, no, którą jest grana przez pana postać fabrykanta, no to co w panu jest wtedy najwięcej? Jest gniewu? Czy jest, jak dobrze to robię, bo przekraczam swoje granice, jestem radykalny, wszystko się zgadza teraz, tak to miało być.
4: Zastanawiam się, do czego może się posunąć ta postać i uważam, że ta postać może się posunąć do absurdalnych zachowań.
2: I aktor też powinien się jak najdalej posunąć.
4: I ja wtedy sobie myślę, no ja chciałbym, znaczy ja nie chcę bronić tego gościa, nie? Ja chcę go zrozumieć, ale tak sobie myślę, że może mógł, jeżeli gdyby zawisnął na linach, to pewnie nie miałby barier. No i dlatego myślę sobie, no to jedziemy dalej, no to przekraczamy.
2: Czyli nawet wisząc na szubienicy, kołysząc się dalej, bardziej... by krzyczał swoje
4: absolutnie,
2: swoje
4: miał z tego fan, cieszył się, że jest ten bunt, bo wiedziałby, że to i tak nie ma sensu, nie zmieni biegu świata i że będzie dalej tak, że ci, którzy są na górze, będą na górze i możecie sobie krzyczeć. Więc tak sobie, dlatego myślę, że można się wtedy odwrócić, dobrze się bawić, umazać się krwią.
2: A głosy aktorek, pani Aleksandro, pani Katerino, Marianna Rewolucji.
6: Ja nie wiem, jak daleko moja postać, każda postać i każdy z nas jest gotowy się posunąć w tak ważnej sprawie. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu jesteśmy radykalni, jesteśmy zwierzętami wtedy, kiedy na czymś nam tak bardzo zależy. Nie ma odpowiedzi na to, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć.
2: Czyli nie ma wtedy dla sprawy, nie ma granic. To jest afirmatywne pytanie, nie szukam dziury w całym,
6: każdy ma te granice po prostu gdzieś indziej.
2: Pani Katerino? Pani performatywne podejście do przekraczania swoich granic, tak? Jak bardzo, tak, pamiętam z innych ról, że zawsze idzie pani do końca, jeśli w ogrywaniu swojego ciała, w wypełnianiu sytuacji, radykalnym gestem. Jak pani jakby to postrzega? Co wtedy warto zrobić, a czego nie warto? Jakby jak daleko pani mogłaby się posunąć przy takim zadaniu?
7: Nie wiem, nie przekraczam granicy, nie chciałabym przekroczyć. Jakby ten bunt, który nie dotyczy mnie bezpośrednio, bo pochodzę z Ukrainy, to ja go widziałam na swoje oczy w roku 2014. Dla mnie on jest na tyle ważny dla mojego kraju, że ten bunt, który jest bardzo smutną częścią mojej historii, mojego kraju, jest bardzo ważny dlatego, że powiedzieliśmy, że z nami tak nie można. I od tego momentu wydaje mi się, że bardzo dużo zmieniło się w moim kraju, dlatego że sprawy, które tam w różnym stopniu zaczynają się robić, to ludzie mówią, że z nami tak nie można po tym 14 roku. To była taka jakby ważna bardzo rzecz i to mi się bardzo kojarzy z tym, co jest w spektaklu. Akurat dlatego, że potem wchodzą wybuchy i tak dalej, więc nie wiem. Wiem, że nie przekraczam swoich granic i to jest dla mnie najważniejsze, a czy mogłabym pójść gdzieś dalej? Nie wiem, zobaczymy. Może kiedyś
0: czekam
7: pójdę
0: na
7: dalej.
0: Propozycję, tak? To jest dla reżyserów. Okay.
7: A może jednak.
1: I tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Oczywiście ta dyskusja w teatrze toczyła się dłużej. Prowadził ją, przypomnę, krytyk teatralny Łukasz Drewniak. Mowa była o spektaklu Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach. Jedno z przedstawień konkursowych o polskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Konfrontacje trwają do niedzieli. Będziemy to wydarzenie nadal na naszej antenie relacjonować. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i kłaniam się. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Niebawem w Radiu Opole wiadomości, a później program Dobry Wieczór, tu Opole.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Przed chwilą Baranowski śpiewał, że jest sierpień. No jeszcze nie, jeszcze do sierpnia kilka tygodni zostało. Mamy czerwiec, 17 dzień czerwca dokładnie. Rozpoczynamy spotkanie z reporterami Radia Opole. A co w programie? Między innymi już za chwilę protest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Rano pracownicy przeprowadzili dwugodzinny strajk ostrzegawczy.
2: Chcemy pokazać pracodawcy, że ta firma bez pracowników nie istnieje.
3: Jest nas za mało. No pracownicy u nas często kończą pracę o 18.
1: W programie pójdziemy także do lasu. O przeszłości, teraźniejszości i przyszłości lasów rozmawiali w Opolu eksperci.
4: Spośród 15 nadleśnic w Polsce najbardziej zagrożone zamieraniem sosny, 6 aż jest tutaj w Opolu.
5: Musimy się do takich warunków dostosować.
1: Będzie też relacja z mundialu, ale nie będziemy się przenosić do Stanów czy do Meksyku. Odwiedzimy młodych piłkarzy na turnieju w Strzelcach Opolskich.
6: Reprezentujemy Meksyk. Chcieliśmy inną wylosować. No.
7: Jaką?
6: Argentyną. Graliśmy z Belgią, przegraliśmy 1-0 i graliśmy z Koreą, wygraliśmy 2-0. Jeszcze został nam mecz z Egiptem bodajże.
1: No to musicie uważać na ten Egipt, bo przecież Egipt postraszył Belgię na tych dużych mistrzostwach świata. I takie tematy, między innymi do godziny 15. Proszę zostać z nami. Paweł Oliwa, Cezary Puzyna. Startujemy.

0: Reporterski obraz dnia.
1: 18 minut po godzinie 14 na początek naszego programu protest. Protest, który miał zwrócić uwagę na trudną sytuację pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od godziny 8 do 10, między innymi po polskim ZUS-ie odbył się strajk ostrzegawczy. Poranna akcja trwała 2 godziny. Na czas strajku część pracowników odeszła od swoich stanowisk i nie wykonywała zleconych zadań. Obsługa klientów odbywała się bez zakłóceń. Protestujący walczą przede wszystkim o wyższe wynagrodzenia.
2: Przez miesiące pracodawca nas ignorował. Alicja Borkowska, przewodnicząca oddziału organizacji związków zawodowych w Opolu i członek zarządu, nie brał pod uwagę naszych uwag, jeżeli chodzi o podwyższenie naszych wynagrodzeń i warunków pracy. Dlatego dzisiaj odchodzimy od stanowiska pracy. Chcemy pokazać pracodawcy, że ta firma bez pracowników nie istnieje. Że to pracownicy pracują i nie są godnie wynagradzani, ale pracodawcy uważa, że większość pracy robią automaty, ale jeżeli automaty robią większość zadań, to automaty żądają zapłaty. Tak, jeżeli pracodawca nie spełni tutaj naszych postulatów, będziemy zmuszeni pójść o krok dalej, czyli do strajku generalnego.
3: Walczymy o poprawę warunków pracy. Zostają nakładane corocznie na nas zadania, nawet kilka razy w roku, różne zmiany legislacyjne i tak dalej. Pracownicy z tego tytułu muszą pracować w godzinach nadliczbowych. To są setki godzin, tysiące rocznie i przede wszystkim chodzi o to, że pracownicy są zmęczeni tym. Zmęczeni, jest nas za mało.
4: Czyli rozumiem, że zamiast zaczynać pracę o 7 i kończyć o 15, to kończycie przykładowo o której?
3: No pracownicy u nas często kończą pracę o 18. Przychodzą na 6, wykonują nadgodziny, no i potem na następny dzień znowu przychodzą o 6 i są zmęczeni.
5: I uważam, że podwyżka dla nas to jest minimum w ogóle, jakbyśmy mieli to dostać w porównaniu do tego, jakie mamy obowiązki i jakie mamy obciążenia. Miejmy nadzieję, że to po prostu cokolwiek przyniesie. Jesteśmy już zmuszeni do tego, żeby po prostu podejmować jakieś większe działania. Wszyscy, że tak powiem, dostają podwyżki. My wykonujemy, tak jak mówię, że zadania budżetówek. Budżetówki mają co roku podwyżki jakby gwarantowane i nie muszą się o to w ogóle upominać. A my, jeżeli chodzi o wykonywania zadań dla budżetówki robimy, a jeżeli chodzi o zapłacenie, nie jesteśmy budżetówką, bo jesteśmy zakładem.
6: Rajchel Wojciech, przewodniczący Rady OPZ Województwa Opolskiego. Witam serdecznie. Strajk ostrzegawczy jest konsekwencją sporu zbiorowego, który trwa już od tamtego roku. Pracownicy są przepracowani, przeciążeni. Ustawodawca zapomniał o godnych płacach, bo generalnie, jeżeli sobie tą podwyżkę powinniśmy obliczyć, no to myślę, że stopa inflacji tak to wszystko zjadła, że te postulowane 1200 zł to na pewno tej siły nabywczej od 2019 roku nie wyrówna, więc moim zdaniem to powinno być 2400.
4: Dzisiaj strajk części pracowników w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych, również tutaj w Opolu, w stolicy regionu. Pytanie, jak na to wszystko odpowiada pracodawca, jak centrala, no bo wiemy, że żądają podwyżek, wiemy, że żądają zmniejszenia zakresu obowiązków i też większej liczby pracowników.
7: Z perspektywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zarządu ZUS-u, strajk oczywiście jest legalny, jest częścią sporu zbiorowego. Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego. Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych transparentnie i na bieżąco przedstawia rozmowy, które toczą się ze związkami zawodowymi i komunikuje to chociażby na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyszedł ze swoją propozycją, na którą to propozycję część tylko związków zawodowych się nie zgadza. Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych już od kilkunastu tygodni pokazuje, że jest koncyliacyjny, jest gotowy do dialogu. Natomiast istotnie tutaj tą osią sporu są kwestie płacowe. Zarząd proponuje 200 zł podwyżki na etat, związki zawodowe 1200. No i

0: reporterskim obrazie dnia. Teraz idziemy do lasu, a tam drzewa oczywiście. A drzewa, jak ludzie, nie mają też łatwego życia. Również borykają się na przykład ze stresem, tak zwanym stresem wodnym. O tym między innymi dzisiaj rozmawiano podczas konferencji w Opolu. Lasy Opolszczyzny, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Oprócz stresu wodnego to także ocieplanie się klimatu, ataki szkodników i konieczność adaptacji do zmieniających się warunków. Pewne jest, że musi zmienić się sposób prowadzenia gospodarki leśnej. Szczególną uwagę poświęcono sośnie, bo specjaliści mówią stop masowym zamieraniu tych drzew. Jak wynika z informacji, do których dotarł reporter Radio Pole Witold Woźtak, na Opolszczyźnie jest naprawdę źle, porównując to do pozostałych regionów Polski.
1: Mówił pan między innymi o tym, że trzeba inaczej planować las, żeby były i starsze, i młodsze drzewa i trochę mniej gęsto je sadzić.
2: Jedno, że sadzić, Jarosław Socha, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Ale jeżeli mamy istniejące drzewostany, to takim podstawowym zabiegiem jest to, żeby prowadzić jednak te trzebieże, które powodują, że jest mniejsza konkurencja w wodę. Wówczas drzewa lepiej znoszą stres związany z suszą. Spośród 15 nadleśnic w Polsce najbardziej zagrożony zamieraniem sosny, 6 aż jest tutaj w Opolskim.
1: Z czego to wynika? Z tego, że pada zbyt mało deszczu? Wszędzie mało pada.
2: Wszędzie mało pada, ale tu mamy kumulację kilku czynników. Klimatyczny bilans wodny, który jest kluczowy, czyli różnica między parowaniem i transpiracją przez drzewa, a opadami. Tu wygląda bardzo źle. A druga sprawa to też struktura drzewostanów. W szczególności jeżeli mamy drzewostany sosnowe na żyźniejszych siedliskach, no to one są osłabione i źle znoszą suszę.
1: Czy można z całą pewnością zaryzykować twierdzenie, że lepiej nie będzie?
2: Wolałbym być optymistą, natomiast wszelkie prognozy pokazują, że będziemy mieli tylko do czynienia z nasileniem problemu. Prognozy są takie, że nawet o 80% wzrośnie ryzyko, jeśli chodzi o gradację owadów, patogenów, wszelkiego rodzaju tak zwanych szkodników.
1: Panie profesor, prawda jest taka, że ani ocieplenia klimatu nie zatrzymamy, ani tego, ile pada deszczu.
3: Tak, to prawda. Monika Sporek, Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Ale musimy się do takich warunków dostosować. My chcemy, żeby ta sosna nowo wprowadzana była zaadoptowana do tych konkretnych warunków, które w tej chwili w siedlisku mamy, do małej zasobności wody. Systemy korzeniowe od początku będą musiały sobie z tym poradzić, czyli będą musiały wytworzyć odpowiednio głęboki, rozłożysty system korzeniowy, aby sięgnąć po tę wodę z jak najdalszych miejsc i jak największej głębokości.
1: A tak porównując sosnę do innych drzew, jak dużo ona wody potrzebuje? Porównując do samochodu, dużo pali?
3: Jest to gatunek tolerancyjny, jeżeli chodzi o suszę, czyli że gospodaruje tą wodą umiarkowanie, racjonalnie. Ale widzimy, że ta racjonalna gospodarka nawet jej nie wystarcza. Podawałam w tysiącach metrów sześciennych wytranspirowanej wody, no to to już świadczy o tym, że ona potrzebuje tej wody również dużo. Może nie tak dużo jak dom, a przede wszystkim Bóg, ale i tak w tej chwili w siedlisku tej wody jest po prostu za mało.
1: To planowanie musi zmienić się.
4: Tak, podstawą planowania są plany dziesięcioletnie. Marek Bocianowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Pruszków. Dynamika zmian jest bardzo wysoka. Trudno wyobrazić sobie, żeby plan stworzony na okres 10 lat mógł się w tej dynamicznie zmieniającej rzeczywistości sprawdzić.
1: Jeżeli nie planowanie w perspektywie 10 lat, to pana zdaniem w perspektywie jakiej? 3, 5?
4: Nad tym trzeba się bardzo poważnie zastanowić, wypracować jakieś rozwiązanie, bo być może możemy założyć ogólny rys na dziesięciolecie, tworząc jednocześnie możliwość bardzo szybkiego reagowania na pojawiającą się sytuację klęskową. Dzisiaj teoretycznie taka droga istnieje, ale czasami kwestia podejmowania decyzji to jest kwestia 2, 3, 4 tygodni, żebyśmy nie byli tylko grabarzami wycinającymi martwe drzewa, tylko dlatego, żeby komuś nie upadły na głowę, bo nie o to chodzi. Ten proces powinien być wyprzedzający, umożliwiać odnowienie lasu, żebyśmy ten las mogli utrzymać jako formację.

0: 20 minut zostało do godziny 15. Teraz w reporterskim obrazie dnia o współpracy będziemy mówić, na której skorzystają przede wszystkim pacjenci z problemami oddechowymi, ale nie tylko. Politechnika Opolska rozpoczęła właśnie współpracę badawczą z krakowskim specjalistycznym szpitalem imienia Jana Pawła II w Krakowie. Chodzi o zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości, a ta ma pomóc m.in. w fizjoterapii pulmonologicznej, leczeniu depresji czy zaburzeń odżywiania.
1: Krakowski Szpital Specjalistyczny jest szpitalem dwuprofilowym. Zajmujemy się leczeniem ludzi z chorobami układu krążenia i chorobami układu oddechowego. Grzegorz Witas, dyrektor Szpitala Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Obecny kierownik oddziału chorób płuc zainicjował współpracę z oddziałem fizjoterapii tutejszej uczelni i myślę, że to będzie służyło dobru i uczelni, i pacjentom szeroko pojętym, gdyż u nas w szpitalu leczymy pacjentów praktycznie z całej Polski.
2: Grzegorz Robak, prorektor do spraw ogólnych Politechniki Opolskiej. Nasi naukowcy będą wspólnie z pracownikami szpitala wymieniać się doświadczeniami, prowadzić badania naukowe w dosyć szerokim zakresie, ale co najważniejsze, będą oni wykorzystywali nowe technologie, z jakimi pracują tutaj nasi naukowcy na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.
3: Sebastian Rutkowski, doktor habilitowany, profesor Politechniki Opolskiej, kierownik oddziału śródmięszowych chorób płuc oraz transplantolog i pan doktor Mirosław Nęcki. Zainteresował się badaniami naukowymi, które prowadziłem w przeszłości w zakresie modeli rehabilitacji pulmonologicznej, która może być wzmocniona, uzupełniona poprzez treningi w wirtualnej rzeczywistości. Tym sposobem zostałem zaproszony na pierwsze rozmowy, abyśmy połączyli doświadczenie, które już mamy w badaniach pacjentów z chorobami oddechowymi oraz z technologiami, które stosujemy w ramach relaksacji, poprawy sprawności fizycznej, poprawy wydolności fizycznej, czyli tak naprawdę bardzo szeroko patrząc na funkcjonowanie pacjenta od poprawy codziennego funkcjonowania fizycznego po dobrostan psychiczny.
4: Jak te gogle i wirtualna rzeczywistość mogą wpływać na pacjentów? Co tam się takiego dzieje?
3: Relaksujemy pacjentów, czyli przewlekły charakter choroby, gdzie pacjenci są w trakcie hospitalizacji lub uczestniczą w wielotygodniowych turnusach rehabilitacji, powoduje, że według doniesień naukowych poziom lęku, stresu rośnie. Dlatego też stworzenie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości nowego otoczenia, które w dużej mierze bazuje na naturalnych środowiskach, czy jest to spacer w górach, czy krajobraz nadmorski, bądź też słoneczna łąka, powoduje, że niejako na chwilę świadomość pacjentów przenosi się do świata wirtualnego i odcinają się od prozy szpitalnej, postępowań. Jednocześnie można zaznaczyć też, że ta technologia, to rozwiązanie może być wspierające dla pacjentów nie w warunkach szpitalnych, czyli w warunkach domowych. Dzięki temu wirtualna relaksacja w goglach imersyjnych VR powoduje, że pacjenci mają możliwość, aby zmniejszyć poczucie lęku, stresu, a także, jak wykazaliśmy w niektórych badaniach, długotrwałe stosowanie tego rodzaju relaksacji może wpłynąć na poprawę jakości życia tych pacjentów.
2: Tutaj wykorzystanie tych technologii z zakresu czy wirtualnej rzeczywistości, czy sztucznej inteligencji jest to niewątpliwie przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój wszystkich aspektów działalności naszej uczelni, również w tym zakresie nauk o zdrowiu czy nauk o kulturze fizycznej.
5: Mirosław Nęcki, kierownik oddziału chorób śródmięszowych i transplantologii Szpitala Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Przede wszystkim korzyści wynikające z zaawansowanych metod fizjoterapii. Opiekujemy się pacjentami z przewlekłą niewydolnością oddechową, a więc duszność, lęk, obniżenie nastroju. To są te problemy, które mamy nadzieję poprawić u nich.
0: Katarzyna Drozd-Stachoń przygotowała tę relację. Dziękujemy bardzo, a za chwilę u nas w programie emocje sportowe. W końcu trwa mundial. Oczywiście chodzi o piłkarski turniej w Strzelcach Opolskich.

0: Wprawdzie nie było 48 drużyn, nie było ponad 100 meczów, ale poza tym prawie jak na Mistrzostwach Świata. W Strzelcach Opolskich zorganizowano Mundial Świętego Jacka, czyli piłkarskie Mistrzostwa Szkół Górnego Śląska. To jest turniej z blisko 20-letnią tradycją. Wśród zespołów Argentyna, Meksyk, Maroko, Egipt oczywiście między innymi. Ciekawe, czy były niespodzianki na miarę remisu Hiszpanii z Cabo Verde.
1: Od 2008 roku robiliśmy taki projekt poświęcony rocznicy bodajże śmierci świętego Jacka Odrowąża, tutaj pochodzącego jedynego chyba świętego z okolic tutaj Strzelec Opolskich i Opola. Adam Kała, nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Był taki projekt, który tam się składał z różnych wycieczek, konkursów, no i między innymi był ten turniej sportowy, czyli jakby połączyliśmy różne dziedziny. Ten turniej, który teraz jest po raz 17, jest jakby pokłosiem tego projektu. Potem włączyliśmy się jeszcze w projekt łączący sport z wiarą przy współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Co roku jest jakby taka inna formuła. Raz są ligi europejskie, raz jest euro. Teraz w tym roku z racji tego, że jest rok mundialowy, jest mundial.
2: Słyszałem o tym, że reprezentacje, które grają dziś, są losowane.
1: Wybraliśmy te takie bardziej poważne reprezentacje, które się liczą. Wybraliśmy te bardziej znane, które po tej pierwszej kolejce mundialowej, bo już w sumie taka pierwsza kolejka już się odbyła, wiodą prym, że tak powiem, w tych swoich grupach. No i też są ciekawsze, interesujące dla tych młodych, którzy na pewno wolą grać jako na przykład Argentyna czy Brazylia, niż jako reprezentacja zielonego przylądka, nie?
3: Matuszek Dawid, przyjechaliśmy z Gliwic, z zespołu szkół ekonomiczno-technicznych.
2: Historia tego turnieju to już ładnych naście lat. W tym roku odsłona mundialowa. Losowaliście drużyny, jaką drużyną jesteście, no i jak na razie idzie w tym turnieju?
3: No my już przyjechaliśmy po raz chyba nasty tutaj na ten turniej. W tym roku los wylosował nam zespół gospodarzy, czyli Meksyku. Rozpoczęliśmy tutaj te zmagania, także takie fajne wyróżnienie po tylu latach przyjeżdżania tutaj, że zostaliśmy jakby gospodarzem, mimo że można powiedzieć mieliśmy tutaj najdalej. Jeden mecz wygrany, jeden przegrany, ale dzisiaj no, liczy się przede wszystkim sportowa rywalizacja, możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu i piłka nożna.
2: Wy przyjeżdżacie tutaj już kilkanaście lat na ten właśnie turniej. Pan jest po raz pierwszy. Zapytam o wrażenia. Pierwsze wrażenia z tego, jak jest zorganizowany, jak to wygląda.
3: Kilka lat się wybierałem tutaj, tylko zawsze jeden z nas WF-istów ze szkoły się i chciałem zawsze przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda, bo uczniowie już na początku września zawsze pytają, czy będzie turniej w Strzelcach Opolskich, więc to myślę, że jest najlepsze. Reklama tego. Ja jestem pierwszy raz, jestem naprawdę pod wrażeniem organizacyjnym, jak to tutaj wygląda, poziom sportowy też super, także mogę się wypowiedzieć w samych superlatywach.
4: Pewne tu piłki gramy. Brawo. Jeszcze nie odpuszczaj mu. Rafał, chodź, popatrz, co myśmy zrobili. Źle myśmy to zagrali.
5: Jakub Kopacki, jestem z Lewina Brzeskiego, chodzę do szkoły Staszica w Opolu.
2: Mistrzostwa Mundial Świętego Jacka, który przybrał w tym roku formułę Mistrzostw Świata i zacznę od tego, jak idzie do tej pory, jaką reprezentację wylosowaliście. Czy jesteście zadowoleni z tego losowania? Czy kim chcieliście być, a kim zostaliście?
5: Chcieliśmy zostać Brazylią, ale nie wyszło, zostaliśmy Egiptem. Nie jest źle. Na mundialu jest bardzo fajnie, na razie idzie bardzo dobrze. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. Graliśmy z Koreą i z Belgią.
2: Czy poziom wyrównany, wysoki, czy nie?
5: O, poziom wyrównany, na razie 1-0, wygraliśmy jeden i drugi zremisowaliśmy 0-0.
2: To teraz jeszcze nawiązanie do tego tradycyjnego, normalnego mundialu. Pewnie śledzisz, zakładam, że oglądasz, nie wiem, czy zerywasz nocki, ale komu kibicujesz, kto jest faworytem twoim zdaniem, a kto na razie najbardziej rozczarował?
5: Kibicuję Hiszpania, czym jak ktoś rozczarował, to na razie nie.
2: Hiszpania?
5: Trochę tak, no, można tak powiedzieć.
6: Dzień dobry, jestem Golarz Jakub, jestem z okolic Gliwic i reprezentujemy Meksyk.
2: Meksyk. Czy Meksyk to jest ta reprezentacja, którą chcieliście wylosować, albo ty chciałeś wylosować, czy jest jakaś zupełnie inna?
6: No, chcieliśmy inną wylosować, no.
2: Jaką?
6: Argentyną.
2: Jak idzie do tej pory, bo turniej trwa, z kim graliście, z jakimi reprezentacjami, jakie wyniki?
6: Graliśmy z Belgią, przegraliśmy 1-0 i graliśmy z Koreą, wygraliśmy 2-0. Jeszcze został nam mecz z Egiptem bodajże i to jest mecz o awans z grupy, o wyjście z grupy.
2: Jakiś cel przed wami?
6: No, przyjechaliśmy wygrać, ale na razie się nie układa po naszej myśli. Zobaczymy, no, walczymy.
0: Jakub Biel obserwował zmagania młodych piłkarzy w Strzelcach Opolskich, a dzisiaj Kuba na pewno zarwie kolejną noc, bo o 22:00 gra Anglia z Chorwacją. Oczywiście w Teksasie, nie w Strzelcach Opolskich. I tym piłkarskim akcentem kończymy reporterski obraz dnia. Paweł Oliwa, Cezary Puzyna, dziękujemy za uwagę, miłego popołudnia. Za chwilę u nas wiadomości, a później po 15:00 na Twoje Radio Opole zaprasza Dawid Rajwa.

0: Poranna rozmowa, Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy jest Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. Dzień dobry.
2: Witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
1: To chyba wyjątkowa sytuacja, że województwo nie ma długów.
2: No ale jesteśmy za to bardzo poważnie krytykowani na sesji, że zerowe zadłużenie, a czyni nam się z tego poważny zarzut i pretensje, no właśnie dlatego, że tego długu nie ma. No jakieś kompletne kuriozum. W tym samym czasie na sesji Rady Miasta w Opolu radni PiS-u krytykowali prezydenta za to, że ma zadłużenie. Znaczy to parę metrów dalej. W sejmiku krytyka za to, że tego zadłużenia nie ma, a w gminie krytyka za to, że to zadłużenie jest. Może by się spotkali przed sesjami, uzgodnili wspólną wersję, wspólną narrację. Może coś ChatGPT podpowie i będą wtedy merytorycznie się wypowiadać na sesji.
1: No może to takie rytualne zachowanie opozycji.
2: Nie, no taka robota, oczywiście, my to rozumiemy, ale jestem przekonany i pójdę z panem redaktorem o zakład, że za rok czasu albo za dwa lata na tej samej sali ten sam radny w sejmiku będzie krytykował nas za to, że to zadłużenie się pojawi. Bo ono się pojawi, bo jesteśmy w

0: która jest podpisana na 5 pojazdów w wersji podstawowej i 15 w wersji opcyjnej, i druga umowa 5 pojazdów spalinowych plus 10 w ewentualnej opcji, to w sumie nam daje 35 pojazdów. Jeśli byśmy skorzystali z pełnych opcji w jednej i drugiej umowie, to będzie to wydatek dla województwa rzędu 1 300 000 000 złotych. A przez ile lat będziemy spłacać ten kredyt i przez ile lat, odpowiadając wprost na pana pytanie, to będzie zależało od dwóch czynników. Od tego, na ile tych pojazdów z opcji się zdecydujemy, bo te decyzje jeszcze nie zapadły. Na razie uruchomiliśmy pierwszą opcję na 8 pojazdów elektrycznych, czyli mamy 5 podstawowych i 8 z opcji, to mamy 13 pojazdów, a na pojazdy spalinowe na razie są produkowane tylko 5 pojazdów z wersji podstawowej. I w dalszym ciągu nie zostały jeszcze rozstrzygnięte decyzje dotyczące programu Fenix, z którego możemy pozyskać znaczną część pieniędzy na te pojazdy. Rozstrzygnięcie będzie jesienią tego roku, więc dopiero wtedy będę mógł odpowiedzieć, w zależności od tego, ile tych środków zewnętrznych na te pojazdy pozyskamy, na jaką kwotę województwo będzie się musiało zadłużyć. Ale nie zejdziemy z drogi zakupu nowych pojazdów.
1: No, tym bardziej, że niedawno premier zapowiadał też taką ofensywę kolejową na naprawdę ogromne pieniądze. Ale to będzie też widać u nas w regionie.
0: Oczywiście, że tak, bo to nie tylko jest kwestia taboru kolejowego. Wczoraj też jesteśmy krytykowani za to. No, radna na Konieczne wczoraj powiedziała, że 11 lat czeka na to, żeby się pojawiły na opolskich torach nowe pojazdy szynowe. Ja już później nie miałem możliwości zabrania głosu, bo zwyczaj jest taki, że marszałek przed głosowaniem o absolutorium ostatni zabiera głos, ale ja chciałem odpowiedzieć pani radnej, dlaczego się tak stało. Zdecydowanie wcześniej powinniśmy już ten proces rozpocząć i zakupić ten nowy tabor. Tylko że w roku 2018 i w 2019, wtedy kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i Polregio, było obsadzane, zarząd Polregio w Warszawie był obsadzany ludźmi Prawa i Sprawiedliwości, z roku na rok zwodziło nas, mówiąc, że zakupi pojazdy po to, aby województwo opolskie mogło z tych pojazdów korzystać i aby usługi, które świadczą w ramach naszej umowy, były prowadzone w oparciu o nowe pojazdy. Mówili tak do nas w 18 roku, mówili w 19, mówili w 20, w 21, z roku na rok. Ostatecznie nie kupili pojazdów. Więc myśmy już nie chcieli dłużej czekać i po prostu zdecydowali się na to, że mieszkańcy Opolszczyzny muszą się przesiąść do nowego taboru. Cała Polska, przewozy regionalne w zdecydowanej większości jeżdżą nowym taborem. Jeździmy po Polsce, ja też trochę jeżdżę pociągiem i widzę, jak to wygląda.
1: No właśnie, ale oprócz tego, że wydamy pieniądze na zakup taboru, to będziemy też musieli co roku dokładać. I to też pojawiało się jako zarzut podczas sesji, że zadłużamy się na pociągi, co nie przynosi dochodu.
0: Nie znam transportu publicznego, do którego by się nie trzeba było dokładać. Jest tylko kwestia skali. Umowę z Polregio mamy do roku 2030 i będziemy ją sumiennie i konsekwentnie wypełniać, tak jak i Polregio, ale co po tym roku, to jest sprawa otwarta. Różne warianty, o których już mówiłem wcześniej, leżą na stole. Być może się będziemy decydować na własną spółkę, być może będziemy przedłużać umowę z Polregio, być może będziemy wyłaniać innego operatora. Zobaczymy. Na pewno chcemy wiedzieć dokładnie, za co płacimy rekompensatę. Bo dzisiaj faktycznie to są bardzo duże pieniądze. To jest prawie 170 milionów złotych. Rocznie dopłacamy do przewozów regionalnych. Zgodzi się pan ze mną, myślę, że radiosłuchacze też, że to są olbrzymie pieniądze.
1: Ale to też 1,5 miliona złotych dziennie, jak wyliczył jeden z radnych opozycyjnych.
0: Tak, wczoraj mówił o tym na sesji, ale i jeszcze, bo to ma ścisły związek, to ile dopłacamy z tym, ile wydajemy na nowe pojazdy. Tylko na te pojazdy, które produkowane są już w tej chwili dla nas, to oszczędzamy w związku z tym, że pojawią one nam się, bo my w przyszłym roku jesień już mamy nowe pojazdy z tego pierwszego zamówienia, czyli te pierwsze 5 pojazdów elektrycznych. Tylko z tego faktu wynika zaoszczędzenie przez nas 50 milionów złotych na tak zwanych przeglądach P5. P5 to jest przegląd, który się robi w pojeździe kolejowym średnio co 18-20 lat. To jest generalny przegląd całego pociągu. W zasadzie tylko konstrukcja zostaje, resztę wszystko się wymienia. I przegląd jednego takiego pojazdu szynowego kosztuje między 18 a 20 milionów złotych. I to jest dalej stary pojazd. Więc co? Lepiej remontować stare, przepraszam za kolokwializm, trupy,

0: niż wyłożyć dwa razy tyle, bo nowy pojazd to jest koszt rzędu 38-40 milionów, a ten przegląd generalny starego kosztuje między 18 a 20 milionów
1: złotych. Ale jeżeli pozbędą się Państwo tych starych, to nie będzie za mało? Nawet po zakupie?
0: No więc te pojazdy nowe, które się już pojawią, pozwolą nam na to, że część tych starych pojazdów się pozbędziemy, a w kolejnym roku dołączą kolejne nowe pojazdy i w ogóle chcemy z tego starego taboru całkowicie zrezygnować. Poza tym on jest bardzo energochłonny, ten tabor. Komfortowo jest bardzo kiepski.
1: No tak, oczekiwanie pasażerów są już zupełnie inne.
0: To jest inny,
1: prawda?
0: Świat, no to są 50-letnie pojazdy. Nie mówię o impulsach, które się pojawiły 8 lat temu u nas, te pojazdy, którymi jeździmy na dzisiaj.
1: Oprócz taboru kolejowego, oprócz kolei, to jeszcze były inwestycje w województwie opolskim na takie te drogi konwencjonalne dla samochodów.
0: No, wydaliśmy na to blisko 200 milionów złotych. Z tego prawie 146 milionów na tak zwane inwestycje, czyli budowy nowych i gruntowną przebudowę w starym śladzie obecnych dróg wojewódzkich. Łącznie dało nam to 45,5 kilometra wybudowania nowych, czy generalnie przebudowania nowych dróg wojewódzkich. To z tej puli 146 milionów złotych, a z puli 47 milionów złotych dokonaliśmy cząstkowe remonty, naprawy, tak zwane nakładki na odcinku 37 kilometrów. I tutaj też się spotykamy z krytyką i z zarzutem, że na przykład droga wojewódzka 408, która biegnie z Kędzierzyna-Koźla do Gliwic, że nie robimy remontu czy też przebudowy tej drogi jednocześnie na całym odcinku. No, wie pan, no trzeba mieć trochę pojęcie o tym, co się mówi. Ja sobie nie wyobrażam zamknięcia tej drogi na 2 lata ze wszystkimi zjazdami, dojazdami i możliwościami mieszkańców poruszania się, aby w jednym czasie wyremontować tak długi odcinek drogi.
1: A to, że tyle będziemy wydawali na kolej, to oznacza, że zmaleją wydatki w następnych latach na te drogi dla samochodów?
0: Nie, absolutnie. To są, mamy to tak zaplanowane, myśmy specjalnie przykładali rękę do tego, aby z tym poziomem zadłużenia zejść do poziomu zero, bo wiemy, że czeka nas kredyt na nowe pojazdy kolejowe, ale to nie będzie kosztem czegoś. To nie będzie... Pojawiają się takie głosy. Ja to też słyszę, że za dużo na te pociągi, że to za duże pieniądze, że to zbyt małe województwo, a za duża skala zakupu tych pociągów. To są inwestycje na kilkadziesiąt lat. To nie jest inwestycja na 5 lat. I drogi wojewódzkie, które w naszym regionie są w mojej ocenie zupełnie w przyzwoitym stanie, jeśli należałoby cokolwiek zrobić po stronie ustawodawcy, to wzmocnić powiaty, jeśli chodzi o środki na drogi powiatowe, bo tu jest chyba najwięcej do zrobienia. Ale wczoraj też na sesji podawałem pewnego rodzaju taką konstrukcję, aby sobie radni wyobrazili, ile my wydajemy pieniędzy na drogi wojewódzkie, a jak to jest w innych regionach. Proszę sobie wyobrazić, że my dysponujemy w województwie opolskim prawie 1000 kilometrową siecią dróg wojewódzkich. 1000 kilometrów. Przy budżecie około 250 milionów. Bez środków unijnych. A w województwie śląskim, gdzie tych kilometrów jest 1300, czyli tylko o 30% więcej, budżet na drogi to jest kwota 1 miliard złotych. Więc...
1: No tak, dużo może więcej.
0: No to pokazuje, jakie są możliwości.
1: Robert Węgrzyn jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście obejrzą Państwo na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl. Radio Opole. Jedź dalej.

0: No tak to można zaczynać każdy dzień. Każdy dzień od prezentu zaczęty to dobry dzień.
1: Tak, Romek.
2: Tak, jaki prezent?
1: Chciałem powiedzieć, że my dostaliśmy prezent. I co ty na to?
2: No cieszę się waszym szczęściem, co ja mogę powiedzieć.
0: No ja powiem, że przychodzi sobie człowiek rano do pracy, a tutaj panowie w recepcji mówią, mamy dla was prezent od słuchacza i od słuchaczki, a my nie wiemy, co tam takiego jest i zaraz będziemy to otwierać. I od razu robi się tak jakoś przyjemniej, prawda? Od razu sobie człowiek musi, ale fajna robota.
1: No, widzisz, Romek?
0: A Romek posłuchał o tym, tak.
1: Szósta.
2: Na wiadomościach, niestety, wyższy wyrok dla zabójcy Agaty H. w Opolu. Pracownicy ZUS strajkowali wczoraj w całym kraju.
3: Pracownicy muszą pracować w godzinach nadliczbowych. To są setki godzin, tysiące rocznie.
2: Będzie także ekonomia i Anna Matlak.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła szósta, przed mikrofonem Radia Opole, Roman Juranek.
2: Zaczynamy jednak od kierowców. Uwaga, w miejscowości Schodnia, to powiat opolski, na rondzie przy ulicy Powstańców Śląskich mogą być utrudnienia w ruchu. Zapalił się tam samochód osobowy. Tyle na razie wiadomo ze zgłoszenia. Na miejsce jadą strażacy. Sąd okręgowy w Opolu skazał Huberta Eś na 20 lat i 2 miesiące więzienia. Sąd apelacyjny we Wrocławiu zaostrzył karę skazanego za zabójstwo kobiety w Opolu. Do tych tragicznych wydarzeń doszło w lipcu 2024 roku w jednym z bloków przy placu Piłsudskiego. 21-latek zadał ofierze ponad 20 ciosów młotkiem w głowę i klatkę piersiową. Orzeczenie to zostało ocenione przez prokuratora rejonowego w Opolu jako zbyt łagodne, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury.
5: W wiedzionej apelacji prokurator wskazał w szczególności na fakt, że zbrodnia została zaplanowana, skoro narzędzie przestępstwa oskarżony zabrał ze sobą na spotkanie z Agatą H. Na taki modus operandi wskazywał również treści, których poszukiwał w internecie oskarżony. W ocenie oskarżyciela publicznego zabójstwo popełnione z premedytacją wymagało surowszej oceny. Stąd w apelacji sformułowano postulat podwyższenia kary o 5 lat.
2: A wyrok jest prawomocny.
4: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Pracownicy ZUS strajkowali wczoraj w całym kraju, by poprawić warunki swojej pracy. Akcja protestacyjna trwała 2 godziny. Na czas strajku część pracowników odeszła od swoich stanowisk i nie wykonywała zleconych zadań. Obsługa klientów odbywała się bez zakłóceń. Walczymy o poprawę warunków pracy. Co roku zostają nakładane na nas nowe zadania, mówi Sabina Sówka, pracownik ZUS.
3: Różne zmiany legislacyjne i tak dalej. Pracownicy z tego tytułu muszą pracować w godzinach nadliczbowych. To są setki godzin, tysiące rocznie. I przede wszystkim chodzi o to, że pracownicy są zmęczeni tym. Zmęczeni. Jest nas za mało. No pracownicy u nas często kończą pracę o 18. Przychodzą na 6.
2: Rzecznik prasowy polskiego oddziału ZUS Sebastian Szczurek zaznacza, że strajk jest legalny, jest on częścią sporu zbiorowego. Ponadto został zgłoszony do Okręgowego Inspektoratu Pracy.
6: Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych transparentnie i na bieżąco przedstawia rozmowy, które toczą się ze związkami zawodowymi. Zarząd wyszedł ze swoją propozycją, na którą to propozycję część tylko związków zawodowych się nie zgadza.
4: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla ciebie.
2: Konwent kobiet opolszczyzny odbył się na Uniwersytecie WSB Merito. Poruszone zostały m.in. tematy stereotypów, presji, macierzyństwa i godzenia życia prywatnego z zawodowym. Na konwencie mamy cały przekrój zawodów, w których kobiety się realizują, od motoryzacji po marketing, aż do policji, mówi Marta Świerk, prezes Fundacji Lamina, organizator wydarzenia.
7: Tematy takie jak zatrudnienie kobiet, takie jak stereotypy panujące wśród kobiet, trudności, jakie mamy na rynku pracy, ale również rozwój osobisty, inspiracje, jakie mamy dla kobiet po to, żeby wzrastać, rozwijać się, jak również na przykład zajmować wysokie stanowiska. My kobiety mamy nieco trudniej na tym rynku pracy z uwagi właśnie na macierzyństwo, na przykład na to, że wychowujemy dzieci i wracamy po prostu po pewnej przerwie na rynek pracy.
2: Takie wydarzenia są niewątpliwie inspiracją dla kobiet. Niestety tych stereotypów względem nas jest dużo, dodała Agnieszka Sachanik, menedżer do spraw klienta biznesowego z Uniwersytetu WSB Merito Opole. Na koniec przenosimy się za granicę. Rosyjski atak na Kijów i inne ukraińskie miasta. W Sumach na wschodzie kraju jedna osoba zginęła wskutek ataku dronów. Stolica Ukraina została zaatakowana rakietami balistycznymi. Gęste kłęby dymu i płomienie były widoczne. widoczne rano także w południowo-wschodniej dzielnicy Moskwy. Informuje o tym Reuters, powołując się na świadka. Na razie nie ustalono, co było źródłem pożaru. W tym rejonie znajduje się moskiewska rafineria ropy naftowej. Wcześniej władze Moskwy podały, że w kierunku miasta leciało kilkadziesiąt dronów. Wszystkie miały być zestrzelone.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
2: 4 minuty po godzinie 6.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Joanna Matlak, dzień dobry. Na początek ceny paliw. Benzyna 95 ma dziś kosztować maksymalnie 6 zł i 6 groszy za litr. Cena benzyny 98 wyniesie nie więcej niż 6 zł 72 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 36 groszy za litr. Iran dostaje obietnicę wartą 300 miliardów dolarów. Na mocy porozumienia z USA ma powstać prywatny fundusz inwestycyjny. Mechanizm ma być zachętą do finalnego porozumienia Teheranu z Waszyngtonem. Fundusz ma ruszyć dopiero po podpisaniu umowy i spełnieniu warunków przez Iran. W Głuchołazach oddano do użytku 50 mieszkań wybudowanych przez SIMO Polskie. To pierwszy blok postawiony w tym mieście przez spółkę, której udziałowcem jest gmina, a inwestycje zrealizowano na jej gruntach. Na potrzeby społecznej inicjatywy mieszkaniowej gmina Głuchołazy deklaruje 2 działki, a czy powstanie kolejny blok zależy od tego, jak szybko zasiedlony zostanie budynek przy ulicy Targowej. Ta inwestycja zrealizowana została kosztem 19 milionów złotych, mówi Grzegorz Sawicki, prezes spółki SIMO Polskie.
9: Budynek nowoczesny, wyposażony również w ekologiczne źródła ciepła. Mieszkańcy, którzy tutaj zdecydują się zamieszkać, będą z tego wyboru zadowoleni. Na dzień dzisiejszy wykonaliśmy 2 inwestycje. Rok temu daliśmy do użytkowania budynek w Oleśnie. W planach na ten rok mamy rozpoczęcie 5 inwestycji w Pruszkowie, w Popielowie, w Kluczborku między innymi. Środki na to mamy.
8: W województwie opolskim działają 2 spółki społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Inwestycje są finansowane głównie z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wpłat najemców mieszkań.
4: Pogoda. Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Bardzo ciepły, przyjemny poranek mamy na Opolszczyźnie. Już teraz 16 stopni i z każdą godziną będzie coraz cieplej. Już od dzisiaj wchodzimy w okres tropikalnych upałów. Uff, jak gorąco. To takie stałe słowa, które będą nam się ciśnęły na usta. 27 stopni dzisiaj.
1: Nie, 28 dzisiaj.
0: Ja mam 27.
1: No to weźcie moją prognozę. Jutro 32 stopnie, w sobotę 33 stopnie, a w niedzielę burze, ulewy i wszystko.
0: I się zaczęło.
4: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza.
0: I się zaczęło. Zaczęło się narzekanie. No, źle ci było, tak? Jak było zimno?
1: Ja nie narzekam.
0: Nie?
1: Nie?
0: Nie.
1: Ty mówisz, że zimnie, ja mówiłem, że jeszcze cieplej. Mm-hmm.
0: Że będą burze i że w ogóle katastrofa, to nie ty powiedziałeś.
1: To było z pozytywnym wydźwiękiem.
0: No to chyba, że. Dzień dobry, o poranku, witamy bardzo pogodnie. Już nie mogę się doczekać rozpakowania tej paczki, która do nas dotarła i ciekawa jestem od kogo.
1: No przecież rozpakowaliśmy, ja już jem te babeczki.
0: Oj, później.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut po godzinie 6, trochę poszaleszczę teraz. Żeby wiadomo było, że paczka była zapakowana elegancko w celofan. Rozpakowaliśmy już dwie piękne paczuszki, dwa białe pudełka, a tutaj jeszcze mamy kopertę. Napisane jest, do kogo to jest, czyli że do mnie i do ciebie. Mm. Otwieramy kopertę. Jak to się tak robi? O, no. Tak się robi.
2: Otwieraj.
1: No, ładna. Bardzo ładna karteczka, a w środku napisane tak: Opole, 18 czerwca 2026. Kruche babeczki, własnoręcznie wypieczone. Tak dokładnie to żoworęcznie. Do porannej urodzinowej kawy. Smacznego! No piękna rzecz, tylko że nie podpisane.
2: No tak, także drogi słuchaczu, bo my już jemy babeczki, one są bardzo dobre. Naprawdę, takie inne, takich nie jadłem.
1: Drogi Marku z Prudnika Śląskiego, bo tak strzelam w ciemno, że to chyba od ciebie.
2: Ale wiesz, no nie masz gwarancji.
1: Nie wiem, no nie wiadomo.
2: Więc drogi słuchaczu, zadzwoń pod 774-541-541, powiedz, że to ty, żebyśmy ci powiedzieli, dziękujemy.
1: Babeczki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, już dwie zjedzone, bo ja zjadłam jedną, Kacper zjadł drugą i zaraz pewnie zje jeszcze pozostałe, a w drugim pudełku też nie wiadomo jeszcze, co jest.
2: A to nie wiedziałem, że jest.
1: No, jest drugie pudełko i jeszcze sześć babeczek, nawet jasne, nasi koledzy z radia się załapią, kolokwialnie mówiąc, aczkolwiek nie jestem tego taka pewna. Jak się rozjemy.
2: No nie, bo wchodzą jak złoto, muszę przyznać. Te
1: poczekaj, ale podobno dzisiaj są urodziny radia, a my tak nie do końca wiemy, bo świętowaliśmy już w tym roku ze dwa razy Dzień Radia.
2: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sushi. Czy nie wiem.
1: No to czasami nas sushi o tej porze, na kawę nas sushi, ale każdy pretekst do świętowania jest dobry,
2: prawda? Dzień zrównoważonej gastronomii.
1: O, to zgadza się.

0: Ja to znalazłem.
1: No ty to znalazłeś,
0: znaczy,
1: ale...
0: czat to znalazł.
1: No, to jest taki czat, że my zapomnieliśmy o własnych urodzinach, że to tak? jest niesamowita sprawa.
0: Właśnie zastanawialiśmy, czemu dostaliśmy prezenty od naszego słuchacza. I nagle tak grzebiemy trochę w sieci i znalazłem, że 18 czerwca 1952 roku uruchomiono ekspozyturę Polskiego Radia Fopolu z siedzibą w willowym budynku przy ulicy Zajączka 5 w dzielnicy Generalskiej. I wtedy było 15 minut programu lokalnego.
1: No i napisał do nas Marek z Prudnika Śląskiego oczywiście. Szanowna pani redaktor i panie redaktorze, z okazji 74. urodzin naszego Okna na Świat wszystkiego najlepszego dla całej redakcji i wszystkich pracowników Radia Opole. Dalszego długiego żeglowania po falach radiowych ku uciesze tych, co po drugiej stronie głośnika życzą słuchacze z Prudnika Śląskiego. PS, mam nadzieję, że nie pochrzaniłem coś z datami. Co ciekawe, moje drugie Okno na Świat, tygodnik Motor też ma 74 lata. Taka kumulacja okiennych urodzin. No nie, no to my oczywiście pochrzaniliśmy, a Marek nam osłodził dzień. No szewc bez butów chodzi, bo zwykle o tej porze to zaglądaliśmy do kalendarza historycznego, sprawdzaliśmy, jakie ciekawe daty się kojarzą z tym konkretnym dniem. No i mam tutaj na przykład napisane, że z 18 na 19 czerwca z Polski uciekł potajemnie Henryk III Walezy, że cesarz Napoleon Bonaparte poniósł klęskę w bitwie pod Waterloo, albo że urodził się Paul McCartney. No takie daty mam przygotowane, ale że 18 czerwca Radio Opole powstało, to nie miałam.
0: To bardziej powinniśmy mówić, że Paul McCartney, niezwykły farciarz, bo urodził się wtedy, kiedy powstało Radio Opole.
1: I tego się właśnie trzymamy.
2: Przywitaj dzień z przebojami Radia Opole. Reklama społeczna.
3: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
4: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
3: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
4: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
3: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
5: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
7: Mój koniec świata. Lata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl...
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
14: Adidas,
15: Gant,
16: Karl Lagerfeld,
17: Tommy Hilfiger,
18: Guess,
19: Diesel.
2: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
20: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
21: Po reklamie.

0: pyszne babeczki i możemy się podzielić, ale pod warunkiem, że co?
1: Nie wiem,
0: warunek musimy
1: że Adam Wołek zrobi wiadomości drogowe, to dostanie babeczkę od nas.
0: No dobrze.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Spokojnie, ja tam zaraz przyjdę. Ale najpierw informacje z opolskich dróg. Uwaga, wschodniej. Pożar osobówki w okolicach Ronda na Powstańców Śląskich na miejscu służby, w tym dwa zastępy straży pożarnej. Są utrudnienia, uważajcie w tym miejscu. Korków jeszcze nie ma w opolskich miastach, ale za to remonty skutecznie utrudnią nam życie i wyprowadzą z równowagi. 45 w stronę Kluczborka Wahadła. Remont wojewódzkiej 454 w drodze do Namysłowa. Również mamy ruch naprzemienny w Pokoju i Zieleńcu. Pracę na 385 i ruch naprzemienny w Kopicach, to w kierunku Grodkowa. Do A4, przypominam, nie dojedziecie wojewódzką 401 od strony Przylesia. Trwają prace remontowe na drodze 42 krajowej między Wołczynem a Markotowem Małym i tam również wahadło. Podobnie jak na trasie Ozimek-Grodziec.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie m.in. wysłuchają sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dzisiaj o 14:00 na parterze Urzędu Miasta Opola w pokoju numer 1 przyjmował będzie lekarz urolog. W holu dla mieszkańców przygotowano także mini miasteczko zdrowia z badaniami poziomu cholesterolu, cukru i ciśnienia tętniczego. Udział w badaniach jest bezpłatny, należy jedynie odebrać wejściówkę.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Grobnikach wkracza w decydującą fazę. Obiekt powstaje w ramach ministerialnego programu Olimpia. Ogólny koszt inwestycji wyniesie ponad 5,5 miliona złotych. Dopiero od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Pierwotne, tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od dzisiaj, a więcej na ten temat w wiadomościach za pół godziny. Jeszcze krótko sport. W meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Uzbekistan kontra Kolumbia. Ta ostatnia wygrała 3-1.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mamy już teraz 17 stopni, bardzo ciepły poranek na Opolszczyźnie, a będzie bardzo ciepły dzień i w ogóle ten następny tydzień, cały tydzień, aż do następnego czwartku, taką mamy prognozę pogody, to temperatury rzędu 30 stopni.
1: Dokładnie. W ogóle nie ma na co narzekać. W niedzielę może popada trochę, burze może będą, ale 30 przed nami, muszę smarować czoło 50.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No tak, niektórzy się do 50 już zbliżają powoli.
1: Oj. No i to nie ja.
0: No
1: wiesz?
0: Nie ty, niestety.
1: Nie, to ktoś inny. Ktoś inny, nie będę wskazywał palcem.
0: Dobrze, że w radiu nie widać.
1: No, ktoś inny, to jest fakt.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: 23 minuty do godziny 7. Ja wypiłam dwie kawy, Kacper zjadł już dwie babeczki.
2: Czyli
1: bilans mamy teraz na równo. Bardzo się cieszymy z powodu tego prezentu, który dostaliśmy z okazji 74. okrągłych urodzin Radia Opole. Ale cieszymy się też na Facebooku, ponieważ coraz więcej osób nas lubi. Lubi nas w mediach społecznościowych. Wczoraj dodaliśmy taki wpis jednorazowy. 11 milionów. Dziękujemy za waszą aktywność. Właśnie tyle wyświetleń w miesiąc osiągnęły nasze materiały, które wam udostępniamy. Bardzo się z tego powodu cieszymy. I wy też odnosicie się do tej liczby. Piszecie, że to jest top, że to jest radio, które zawsze was budzi. Serdecznie gratuluję. Cieszą mnie sukcesy najlepszego radia w naszym regionie. Od zawsze lubię Radio Opole i nie zawaham się do tego przyznać. Tak napisał Andrzej.
2: Da, oczywiście wpływ na to miał Festiwal Opolski, który relacjonowaliśmy na rolkach między innymi bardzo aktywnie. Mnóstwo pojawiło się takich filmików, a niektóre z nich to miały po 200 tysięcy, 300 tysięcy wyświetleń. Był

0: Ja czuć, nie?
1: A co ma?
0: Czuć
1: słuch. No.
0: Że nie słychać, że pachnie.
1: Aha, no tak.
0: Ale chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby nam przynieść jeszcze jakiś prezent,
2: to proszę.
0: To my z przyjemnością przyjmiemy.

0: Ja to dobrze powiem,
1: nie
0: czy
1: powiesz na pewno tego dobrze. No,
0: jak
1: próbuj.
0: Masz w domu kierowcę tira, kup mu płytę Chrisa Ria.
1: Udało się tym razem. Tym razem. No jednak trochę węglowodanów z samego rana to dobrze wpływa na mózg, prawda, Romku?
2: Tak.
1: Zjadłeś
2: jest.
1: Już?
2: Jeszcze nie, trzymam sobie jeszcze. Na...
1: Naleśninka ci nie leci na sam widok na tych babeczek?
2: Wiesz, to musi być taka nagroda. Ja sobie zjem po 8, jak już wszystko zrobię.
0: Ale to, wiesz co, to teraz posłuchajmy, od kogo to jest, bo zadzwonił do nas Marek z Prudnika Śląskiego.
3: No chciałem być trochę anonimowy, widać się nie udało.
1: Nie.
3: Ja po prostu wczoraj odbierałem córkę z pociągu na dworcu w Opolu i dlatego była taka okazja, żeby się Państwu jakoś odwdzięczyć, ale generalnie to moja żona jest winna tej produkcji, bo to ona jest takim turbopiekarzem.
1: Ona
3: tak
1: temu winna.
3: Mał. Także bardzo serdecznie pozdrawiam jeszcze raz z okazji tego święta, które gdzieś tam w kalendarzu miałem zapisane. Dziękuję i do widzenia. I
1: dlaczego Marek miałby nam się niby odwdzięczać? To my się powinniśmy Markowi odwdzięczyć. Przecież on zawsze nam takie ciekawostki motoryzacyjne
0: przekazuje.
1: Ale mi się podobało,
0: co powiedział, że jest turbopiekarzem jak nasza ekipa w Le Mans. Ja się tak zastanawiam, czy jak on dostaje na przykład takie ciasto z polewą czekoladową, to mówi, a wygląda to niczym olej silnikowy 14-letniej Forda.
1: No, akurat co do tego, to jestem przekonana. Jeszcze raz gorące uściski dla Marka i dla jego żony, która te turbo babeczki upiekła.
0: Tak.
1: Ona temu winna. A Romek jest nam winien informacji o tym, co tam dzisiaj reporterzy Radio Opole szykują.
2: Tak, powiemy, że są pieniądze z budżetu państwa na naprawę dwóch przepraw w powiecie głubczyckim. To mowa o uszkodzonych w czasie powodzi moście przy ulicy Pocztowej w Głubczycach oraz przeprawie w miejscowości Grobniki. Powiemy także, że dopiero od 1 lipca, nie od dziś, ale od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Pierwotnie właśnie tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od 18 czerwca. Powiemy także, że na Uniwersytecie Opolskim zorganizowano konferencję naukową dotyczącą przyszłości lasów. Szczególną uwagę poświęcono sośnie, bo specjaliści twierdzą, że występuje masowe zamieranie tych drzew w regionie i tak jak powiedziałaś, będą różne aktualności. Nasi reporterzy będą między innymi na otwarciu domu wytchnieniowego w Zielinie koło Strzeleczek. No, czy będziemy także na briefingu na temat umowy, na temat na remont wagonów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury czy firmy Red.
1: Romek to lubi te pociągowe sprawy, tematy. Pociągają go.
2: Pociągają.
1: To jakieś niemieckie pociągi zapowiada.
2: Po prostu
1: tu remonty taboru.
2: W Tarnowskich Górach, gdzie się wychowałem, jest jeden z największych takich właśnie punktów przeładunkowych. Nie, ale towarowych.
1: A, tak. No to kiedyś opowiemy taką opowieść o Romku, który jeździł koleją.
2: Tak.
1: A teraz jeździ na trasie Opole-Nysa. Jak wygląda ta trasa? Jakie tam teraz są, jaka jest sytuacja? To o tym powiemy w Autopilocie Radio Opole. A już teraz Kuba i Kuba, którzy śpiewają o tym, że lato stygnie.

0: Mieszkańcy powiatu głubczyckiego powinni bardzo uważnie posłuchać wiadomości, które dla was mamy punktualnie o godzinie 7, bo tam będą ważne informacje związane trochę z drogami, bardziej z przeprawami.
1: Ale teraz wyjeżdżamy na opolskie drogi z Adamem Wołkiem.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Uwaga, zmotoryzowani służby pracują w miejscowości Schodnia, gdzie doszło do pożaru osobówki w okolicach Ronda na Powstańców Śląskich. Trzeba uważać, w tym miejscu są lekkie utrudnienia. Na miejscu jeszcze dwa zastępy Straży Pożarnej. W Opolu już zauważamy większy ruch na wlotach do miasta, na przykład od strony Zawady Kępy Lędzin, czy na rondzie Szczakiela od strony Strzelec Opolskich, ale i z drugiej strony miasta zapycha się powoli rondo koło Politechniki Opolskiej. Więcej aut w sumie Wojska Polskiego oraz Pruszkowską. Więcej pojazdów jedzie także Niemodlińską i powoli startuje nam szczyt komunikacyjny. Przypominam, zamknięty dojazd do autostrady A4 od strony Przylesia w kierunku węzła Brzeg to wojewódzka 401, na której także mierzycie się z wahadłem na obwodnicy Grodkowa. W Nysie problemy na Grodkowskiej, ta ulica rozkopana, Kędzierzyn, Koźle, tam tłoczno na rondzie milenijnym, a czwórka przejezdna.
2: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: No to ja tylko raz jeszcze przypomnę, że dzisiaj 74. urodziny ma Radio Opole. Na zegarach już godzina 7, pora na wiadomości w Radiu Opole.
4: A w nich remoncie dwóch mostów w powiecie głubczyckim. Dopiero od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Sosna wymiera w opolskich lasach.
5: Tu mamy kumulację kilku czynników. Klimatyczny bilans wodny, a druga sprawa to też struktura dżół stanów.
4: Szczegóły już za chwilę, zapraszam.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Roman Juranek.
4: Są pieniądze z budżetu państwa na naprawę dwóch przepraw w powiecie głubczyckim. Mowa o uszkodzonych w czasie powodzi moście przy ulicy Pocztowej w Głubczycach oraz przeprawie w miejscowości Grobniki. To już kolejne fundusze, jakie nasza gmina otrzymała na odbudowę infrastruktury mostowej, mówi Kazimierz Bedryj, zastępca burmistrza Głubczyc.
6: W ramach tych środków chcemy odbudować przyczółki, wyremontować konstrukcję, umocnić skarpę, także wymienić warstwę jezdną nad mostem. W chwili obecnej przygotowujemy stosowną dokumentację. Chcemy w trzecim kwartale tego roku rozstrzygnąć przetarg, a planujemy oddanie do użytku po remoncie tych mostów w połowie przyszłego roku.
4: W Grobnikach niezbędne prace remontowe zostaną przeprowadzone na moście przy ulicy Szkolnej, a gmina Głubczyce na wykonanie obu zadań otrzymała w sumie blisko 1 200 000 zł.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
4: Dopiero od 1 lipca będzie można wykupić jedną receptę w różnych aptekach. Pierwotnie tak zwane dzielenie recept miało być możliwe od dzisiaj. Ministerstwo Zdrowia na wniosek Naczelnej Izby Aptekarskiej przesunęło termin wprowadzenia nowego rozwiązania, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
7: Jesteśmy w kontakcie z Naczelną Izbą Aptekarską, która zresztą współpracowała z nami w przygotowaniu tego narzędzia. Izba też poprosiła nas o kilka dni przesunięcia, bo kończy też szkolenia dla farmaceutów wdrażania dzielonej e-recepty.
4: Apteki, które dobrowolnie będą chciały włączyć się do systemu, już mogą składać wnioski do Centrum E-Zdrowia. Po zmianach od 1 lipca pacjent będzie mógł realizować receptę w różnych punktach.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Na Uniwersytecie Opolskim zorganizowano konferencję naukową dotyczącą przyszłości lasów. Szczególną uwagę poświęcono sośnie, bo specjaliści mówią o masowym zamieraniu tych drzew. 6 opolskich nadleśnictw jest zagrożonych tym problemem, mówi profesor Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
5: Tu mamy kumulację kilku czynników. Klimatyczny bilans wodny, który jest kluczowy, czyli różnica między parowaniem i transpiracją przez drzewa, a opadami. Tu wygląda bardzo źle. A druga sprawa to też struktura drzewostanów. W szczególności jeżeli mamy drzewostany sosnowe na żyźniejszych siedliskach, no to one są osłabione i źle znoszą suszę.
4: Profesor Monika Sporek, wykładowca Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego, dodaje, że kluczowa będzie adaptacja sosny do coraz trudniejszych warunków.
8: Systemy korzeniowe od początku będą musiały sobie z tym poradzić, czyli będą musiały wytworzyć odpowiednio głęboki, rozłożysty system korzeniowy, aby sięgnąć po tę wodę z jak najdalszych miejsc i jak największej głębokości. To gatunek tolerancyjny, jeżeli chodzi o suszę, czyli że gospodaruje tą wodą umiarkowanie, racjonalnie. Ale widzimy, że racjonalna gospodarka nawet jej nie wystarcza.
4: A organizatorzy konferencji to Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach i Nadleśnictwo Opole. Jest czwartek, 18 czerwca.
2: To przyniesie dzień.
4: O 9 nasi reporterzy będą na otwarciu domu wytchnieniowego w Zielinie koło Strzeleczek oraz na konferencji prasowej w opolskim ratuszu na temat upamiętnienia Jerzego Szczakiela. Godzinę później briefing na temat umowy na remont wagonów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, PKP Intercity i firmy Remtrak. Będziemy także na trzecim opolskim kongresie pod hasłem Biznes odporny na przyszłość w Itaka Arenie oraz na pikniku Bezpieczne wakacje na placu Kopernika. Zajrzymy również na trzecie regionalne mistrzostwa w ratownictwie medycznym Sulisław 2026. Do piątku rywalizuje tam 40 załóg ratowniczych z całej Polski w realistycznych konkurencjach medycznych.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: To chyba już ostatnio taka nasza tradycja, że o poranku mamy trochę zachmurzone niebo, a później się rozpogadza i później już bardzo mocno świeci słońce. Dzisiaj będzie do tego jeszcze bardzo ciepło, bo synoptycy proponują, żeby słońce grzało tak do 28 stopni.
1: Jutro 32 stopnie na termometrach, w sobotę 33, w niedzielę. Mogą być burze i mogą być opady deszczu, ale tak ja lubię takie burze, takie po takich upałach, super są.
9: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Tylko takie burze to są niebezpieczne, bo jak wioska piorun strzeli, to co?
1: Żeby kto tylko nagrał.
0: Tak, takie hity internetowe też nam się przypominają. Mamy 5 po 7, Magda Szybińska,
1: Kasper Śniegulski, Pharrell Williams i Daft Punk w Radio Opole 6 po 7.

0: No nie jest źle, nie jest źle, będzie bardzo dobrze, nawet bardzo ciepło, nawet 34 stopnie to jest maksymalna temperatura prognozowana na ten tydzień przez synoptyków i MGW. Mamy teraz 12 minut po godzinie 7, a na opolskich termometrach już w tym momencie mamy 18 stopni.
1: Natomiast jeżeli chodzi o te temperatury, które w ogóle szykują się przed nami, bo idzie lato w ogóle, lato 21 czerwca, tak?
0: 21? No może być, że 21.
1: No to fajnie, no to u nas w Radiu Opole 21 czerwca będzie lato, no i trzeba przyznać, że mieszkańcy Opola już się tak szykują na to i to dosyć solidnie.
2: Rzeczywiście sytuacja zrobiła się bardzo letnia, bo wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski. Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli i to będzie kulminacja, gdzie w wielu miejscach w Polsce słupki termometrów osiągną wartości powyżej 30 stopni Celsjusza.
0: Ja to mówił profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mieszkańcy Opolszczyzny także do tych upałów się szykują. No swoją drogą dajcie nam znać, czy już jesteście wyposażeni w kapelusze, w stroje kąpielowe, w co jeszcze?
1: No ty, znając ciebie, to zaraz powiesz w parasolki.
0: No popatrz na to niebo, trochę mnie to niepokoi.
1: Nie, wczoraj też się bałaś.
0: Parasolki przeciwsłoneczne też się przydadzą.

0: 19 minut po godzinie 7. Chyba Polakom to się nie dogodzi. Jak jest zimno, to narzekają, że zimno. Jak idą upały, to narzekają, że będzie znowu za gorąco, że się będą pocić, że się będą opalać wtedy, kiedy nie będą chcieli, że trzeba się tymi filtrami smarować. I jeszcze, że trzeba wody pić tyle, co...
1: Hola! Czy ja narzekałem?
0: Ty nie narzekałeś, ale posłuchaj, jak narzekają mieszkańcy regionu.
2: Powiedziałabym, że jest to troszeczkę problematyczne. Najgorzej jest dla starszych ludzi i też dla małych dzieci.
3: Ciężko się gdziekolwiek przedostać przez duchotę. Szczególnie, że jeszcze jest sesja, to trzeba się skoncentrować, a one będą uciążliwe. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie będzie trochę różniej.
4: Dla mnie najlepsza temperatura to jest 20 stopni i ani trochę więcej. Nie wiem, mi się robi zawsze niedobrze w ogóle.
5: Szczerze, tak do 25 stopni to się czuje idealnie, ale powyżej uważam, że to jest już katorga dla nas.
0: No widzisz, ale wiesz, jak narzekają.
6: Wiesz, co jest niesamowite? Że jeszcze te upały nie przyszły, a już duchota, już się niedobrze
0: i już narzekamy.
7: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu. Reklama społeczna.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
14: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
15: czują się bezpieczne i kochane.
16: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
17: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
18: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
19: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
4: Razem możemy zmienić świat.
15: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
14: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
17: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
7: Reklama społeczna.
0: Reklama.
12: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
20: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
12: Ślub?
20: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
12: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
20: Co prawda, to prawda.
12: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
7: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
21: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
7: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
0: Po reklamie.
22: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: prawie w pół do ósmej. Przenosimy się do redakcji Autopilota Radia Opole. Tak patrzę na Adama Wołka. Czy on wygląda, jakby zjadł babeczkę?
1: Nie, on się właśnie dowiedział, że istnieje redakcja Autopilota Radia Opole.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Nie, to ta babeczka. Bardzo dobra, dziękuję bardzo. Nie ma utrudnień w miejscowości Schodnia, gdzie doszło do pożaru osobówki. Tam już jest posprzątane. W tej chwili bez jakichkolwiek zdarzeń, poinformował dyżurny opolskich policjantów. W miastach natomiast ruszył nam szczyt komunikacyjny. W Opolu mamy korki, a ciągną się one po głównych arteriach miasta. Tłok na Niemodlińskiej, do Lotowych do niej, także w ciągu z Pychalskiego po Piastowską. Zgrupowanie aut na Wrocławskiej w kierunku centrum, podobnie jak na Ozimskiej. Ciasno na Węźle Wschodnim, kolejki na Wlotach do stolicy regionu i na obwodnicy w okolicy powstających estakad to na wysokości zjazdu na Sławice Nysa. To problemy na Rozkopanej Grodkowskiej i w centrum. Tam korki i na przeprawach przez Nysę Kłodzką, także Kędzierzyn-Koźle, Rondo, Milenijne, Racławicka, Łukasiewicza i Kozielska. Łatwo nie jest. Fronty robót na krajowych 42 i 45, a A4 przejezdna.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: W powiecie głubczyckim zanotowano wysyp niebezpiecznych gąsienic, m.in. kuprówki, rudnicy. Kontakt z ich parzącymi włoskami może powodować silne reakcje alergiczne i problemy z oddychaniem. Szczególnie zagrożone są dzieci oraz osoby starsze. W związku z zagrożeniem w powiecie głubczyckim zwołano sztab kryzysowy. Ma podnosić świadomość na temat zagrożeń związanych z hejtem i promować tolerancję. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: A gościem porannej rozmowy będzie rzecznik partii Razem w województwie opolskim Jerzy Przystajko, członek Rady Krajowej tego ugrupowania. Porozmawiamy o głośnej sprawie jednego z warszawskich młodych lekarzy, który w rok zarobił 1 600 000 zł, pracując równocześnie w kilku miejscach. Odniesiemy się też m.in. do niepokojących informacji głównego inspektora farmaceutycznego, że zagrożone jest bezpieczeństwo lekowe Polski. Początek rozmowy, kwadrans po 8.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach mamy teraz w całym naszym regionie około 19-20 stopni, 28 stopni maksymalnie i nie powinno padać. Ja wiem, tak patrzysz na te chmury, ale nie, no dobra, jest szansa na opady deszczu.
0: No, zawsze taki delikatny deszczek, jak przejdzie, to się nic naprawdę nie stanie przy temperaturach rzędu 27-28 stopni. To będzie takie lekkie orzeźwienie. Jutro jeszcze cieplej, 31-32, no w tym tygodniu nawet 34, prognozują synoptycy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A jakby nam było mało słońca, to jeszcze w Radio Opole Alvaro Soler. Już teraz pogodnie dla wszystkich tych, którzy trochę boją się tych szarych chmur.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: No nareszcie, ale trochę się spóźniłeś, Irku. Irek Prochera razem z nami, cześć.
2: Bo ja mam analogowy zegarek i on czasami
1: dlatego.
2: Tak
1: nie, no spóźniłeś się, bo już wszystkie babeczki zostały zjedzone. Z samego rana taką świeżą dostawę babeczek.
2: Tutaj okruszek mi został.
1: Z Prudnika Śląskiego dostaliśmy z okazji 74. urodzin Radia Opole.

0: zna.
1: Tak, rzecznik partii Razem w województwie opolskim Jerzy Przystajko, członek władz krajowych tego ugrupowania. Pytać będziemy głównie o ten obszar związany z opieką zdrowotną w kontekście szczególnie afery, która się rozpętała po tym, gdy Portal Zero ustalił, że jeden z lekarzy, warszawskich lekarzy, w ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 1 600 000 zł, pracując w kilku miejscach, czasem nawet równocześnie, czasem nie pracując, bo w tym czasie robił coś zupełnie niezwiązanego z jego obowiązkami lekarskimi. No i trwa w tej chwili potężna burza, a ja będę pytał o to, co z tej burzy wyniknie. Jakie wnioski powinniśmy z tej sytuacji wyciągnąć, bo tam jeszcze oczywiście pojawia się wątek związany z uprzywilejowaniem polityków, którzy mieli omijać kolejkę na badania.
0: Już takie na SOR-ze. Krążą internetowe, że w kolejce na SOR-ze to jest tak, miejsce VIP, miejsca pilni i pozostali.
1: No właśnie, więc czy to jest coś zaskakującego? Myślę, że wiele tych rzeczy, które dzisiaj się ujawnia, no wszyscy wiemy, korzystający z opieki zdrowotnej. Ten system nie zawsze pracuje tak, jak powinien pracować. No i jest oczywiście pytanie, jak to naprawić. Będę też pytał o te projekty związane z wprowadzaniem prohibicji przez samorządy. Wiele opolskich samorządów już wprowadziło, albo przynajmniej jest na etapie dyskutowania o tym, czy warto nocną prohibicję na sprzedaż alkoholu wprowadzać. Również Sejm się tym zajmie, a mamy ciekawe badanie opinii publicznej w tym temacie. No i będę pytał też o bezpieczeństwo lekowe.
2: Kwadrans po godzinie 8:00. Startuje poranna rozmowa, a prowadzi ją Ireneusz Prochera.
0: Ireneusz Prochera i jego gość, to oczywiście.
1: Zapraszam.
0: Już kwadrans po 8:00.

0: czekam sobie na wyniki wczorajsze i dzisiejsze, bo dzisiaj też grali, jeżeli chodzi o mundial, bo mundial są takie rozgrywki w piłkę nożną, kojarzysz?
1: Nie do końca to obserwujemy, dlatego że Polaków tam nie ma, ale mimo wszystko świat jest w tym bardzo zaangażowany.
0: Austria, Jordania, 3-1, Portugalia i grał Cristiano. 41 lat i dalej biega i gra w piłkę. Portugalia z Kongo 1-1. Anglia wygrała z Chorwacją 4-2. Fajne meczycho. Ghana z Panamą 1-0 i Uzbekistan z Kolumbią grał. Kolumbia wygrała 3-1. Ale dzisiaj Czesi zagrają z Republiką Południowej Afryki. Trzeba przyznać, że to nasz sąsiad.
1: To nasz sąsiad, który trochę bierze chyba z nas przykład. To znaczy, nas nie ma akurat na mundialu, ale gdybyśmy byli, to pewnie też byśmy dzisiaj grali mecz o wszystko. Podobnie jak Czesi. Po porażce z Koreą Południową na piłkarskich mistrzostwach świata reprezentacja Czech dzisiaj zagra z RPA. Nastroje panujące wśród czeskich kibiców? Sprawdźmy sami.
2: Powrót reprezentacji Czech na mundial po dwóch dekadach nie przyniósł na razie kibicom powodów do radości. Drużyna prowadzona przez Mirosława Kołbka przegrała na inaugurację 1-2 z Koreą Południową. Ponieważ w ostatniej kolejce Czechów czeka mecz z faworyzowanym, grającym u siebie Meksykiem, dzisiejsze spotkanie z RPA może mieć kluczowe znaczenie. Kibice, z którymi rozmawiałem, mają jednak mieszane nastroje.
3: Wygramy
2: i jakoś dobrniemy do fazy pucharowej, ale zobaczymy jak będzie, bo na razie nasi nie pokazali nic specjalnego. Z RPA nie mamy szans, przegramy. Przykro mi to mówić, ale chłopacy muszą się obudzić. Mistrzostwa mnie nie interesują. Kiedyś to co innego. Oglądało się mecze, bo piłkarze wkładali serce do gry. Teraz chodzi głównie o pieniądze. Zrobiła się z tego komedia. Mecz Czechy-RPA będzie drugim w historii piłkarskich mistrzostw świata, który sędziować będzie kobieta. Główną arbiterką będzie Amerykanka Tori Penso. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Widzisz, byśmy przeżywali to co Czesi, gdyby nasi pojechali tam na ten mundial, więc w sumie dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy Czechom, że tam są. Początek rozgrywanego w Atlancie spotkania dzisiaj o godzinie 18:00.

0: się tak stać.
1: Magdaleno.
2: No słucham.
1: Zabrałbym cię na opolskie drogi.
2: Ty to masz propozycję nie do odrzucenia.
1: Nie ze mną, ale,
2: no
1: z Adamem
2: właśnie,
1: Wołkiem.
2: Chciałam powiedzieć, że to nie ty jesteś autopilotem w Radiopolu i to ty tam się znasz. Ale faktycznie już za moment wyjeżdżamy na opolskie drogi, a punktualnie o 8:00 najnowsze wiadomości.
3: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
4: Reklama.
3: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
5: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
6: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
4: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
1: Najważniejszy trakt naszego województwa, czyli autostrada A4 w regionie całkowicie przejezdna mimo sporego ruchu, ale nie ma żadnych zdarzeń, a także remontów. W Kędzierzynie-Koźlu patrzymy na mapę, tam tłok na rondzie milenijnym i praktycznie wzdłuż całej obwodnicy, ale też na Kozielskiej w kierunku dworca i na obu rondach przy PKP. Uważajcie na Krajowej 45 w stronę Kluczborka, mamy wahadła od Zawady po Jełową, jeszcze troszkę to potrwa, podobnie jak na obwodnicy Kluczborka, gdzie trwa remont wiaduktu kolejowego. W Opolu w wolnym tempie poruszacie się Piastowską, Plance Piłsudskiego, Spychalskiego i Niemodlińską.
3: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
7: A dziś mamy 18 dzień czerwca, czyli 74 urodziny Radia Opole. I również mamy godzinę 8, czas na najnowsze wiadomości.
8: Rusza kolejna edycja marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej.
9: Po wartość dofinansowania z naszej strony 2 400 000, po stronie gmin 1 600 000.
8: W wiadomościach także sprawa lekarza, która wywołała polityczną burzę, a jutro rozpoczynają się dni praszki. Szczegóły za chwilę.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: A o tych szczegółach opowie nam już teraz Roman Juranek.
8: 345 inwestycji w 68 gminach w ciągu 3 lat. Rusza kolejna edycja marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. Pula pieniędzy na każde sołectwo to 7 tysięcy złotych, mówi Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
9: Po wartość dofinansowania z naszej strony 2 400 000, po stronie gmin 1 600 000, w sumie nam to daje na 4 miliony złotych, 345 zadań.
10: U nas co roku 5 sołectw może wnioskować o środki z marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. No i w tym roku na przykład w Łęczach sołectwo chce doposażyć swoją świetlicę wiejską, Kamionka chce doposażyć plac zabaw w nowe urządzenia.
8: Dodaje Tomasz Kandziora, wójt gminy Reńska Wiesia, marszałkowska inicjatywa sołecka będzie realizowana do 2028 roku.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
8: Konsekwencje personalne, kontrole w szpitalach, wniosek premiera do Najwyższej Izby Kontroli i zaangażowanie się w sprawy prokuratury. Sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił blisko 1 600 000 złotych, zatacza coraz szersze kręgi.
11: Parlament w przyspieszonym tempie pracuje nad ustawą, która wiąże zarobki lekarzy z numerem PESEL. Premier Donald Tusk zwrócił się do NIK-u o przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. Nie wykluczył wniosków prokuratorskich w tej sprawie. Dodatkowo zażądał od Szpitala Południowego informacji, czy była specjalna specjalna ścieżka przyjęć dla polityków jego partii.
0: Znaczy, mówię o tym saloniku VIP i tak dalej. Jeśli coś takiego miało miejsce, to muszą polecieć głowy, to w ogóle nie ma o czym gadać. Nie? Chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia, jest zło, reagować.
11: Kacprzyk to warszawski radny, który do poniedziałku był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Stołeczny ratusz poinformował, że został zwolniony z pracy. Szpital przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a prokuratura postanowiła zbadać ją z urzędu.
8: Był to materiał Sylwii Białek. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło pakiet prawa rodzinnego dla dobra dzieci. Dyrektor Departamentu Rodziny i Spraw Nieletnich Małgorzata Łopalewska poinformowała, że na najbardziej zaawansowanym etapie są prace nad projektem dotyczącym pieczy współdzielonej.
4: To jest historyczna chwila dla przepisów prawa rodzinnego, dlatego że wprowadzamy przede wszystkim definicję pieczy współdzielonej do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Założeniem projektu jest to, że dziecko nie jest dobrem do podziału. Dziecko jest najważniejsze i przy rozstaniu rodziców, które to rozstanie jest sytuacją niezwykle stresującą, obciążenie dziecka należy zminimalizować i zredukować do minimum i to zakłada ten projekt.
8: Z badania przeprowadzonego przez Fundację Dobre Współrodzicielstwo wynika, że ponad 67% Polaków uważa, iż piecza współdzielona powinna być podstawowym rozwiązaniem po rozstaniu rodziców, natomiast 81% uznaje izolowanie dziecka od jednego z nich za poważny problem.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
8: Jutro rozpoczynają się dni praszki. W ciągu 3 dni nie zabraknie atrakcji muzycznych czy kulinarnych. Jedną z głównych będzie występ Andrzeja Piasecznego. Artysta zaprezentuje się w sobotę o 22:00. W piątek o 18:00 rozpoczynamy rokową scenę praszki, a po niej praszkowska noc klubowa, mówi Włodzimierz Stochniałek, burmistrz Praszki.
12: 20 czerwca będzie korowód świętojański, tam będzie rozstrzygnięcie konkursu na wianki świętojańskie, koncert laureatów praszkowskiego konkursu piosenki Sukces. Będzie też studio wokalne Dawida Adamskiego, a 21 czerwca praszkowska estrada przedszkolna. Będzie też studio wokalne m.in. Dali Plewysneki i koncert zespołu Derwana.
8: A w ramach obchodów będzie m.in. także wesołe miasteczko z Czech, strefa gastronomiczna z food truckami i tradycyjne obrzędy Nocy Świętojańskiej.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Zaczęło świecić słońce w stolicy województwa opolskiego. Robi się coraz cieplej, już 20 stopni teraz mamy, a dzisiaj w ciągu dnia do 27-28 stopni. To jest temperatura w cieniu. No i już od dzisiaj się przyzwyczajamy do upałów.
7: No bo takie upały będą bardzo solidne, bo w kolejnych dniach możemy spodziewać się nawet 32 stopni. W piątek, w sobotę 33.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Po co lecieć na wakacje do tropików, skoro tropiki mamy u nas? I to do nas można przylecieć na wakacje.
7: No to musisz zmienić swoje plany wakacyjne, przepraszam Magdaleno, jak tak twierdzisz. To faktycznie...
2: A ja to powiedziałam, czy pomyślałam?
7: Nie, powiedziałaś i to jest nagrane. To do Turawy zamiast tamte twoje.
2: A do Turawy to zawsze chętnie.
7: No.
2: 5 po 8, Magda Szybińska.
7: Kasper Śnigurski, Darek Kuzera, cześć, dzień dobry.

0: złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
6: Po reklamie.

0: pogodny, ciepły poranek na Opolszczyźnie. Przed nami zresztą bardzo upalne dni, ale też i gorące tematy w porannej rozmowie Radia Opole.
1: Dlatego, jako że mamy kwadrans po godzinie 8, to przenosimy się do studio obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radia Opole.
3: Gościem porannej rozmowy jest rzecznik partii Razem w województwie opolskim Jerzy Przystajko, członek władz krajowych tego ugrupowania także. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dobrego poranka od partii Razem.
3: Portal Zero ustalił, że 28-letni Dawid Kacprzyk, lekarz oraz radny w warszawskim Ursusie, w ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 1 600 000 zł, pracując w kilku miejscach. Czasem był w tych miejscach, czasem równocześnie, czasami był, ale nie pracował, bo był zajęty czym innym. Pana zaskakuje to odkrycie dziennikarzy?
4: Znaczy, to jest przede wszystkim oburzające. Koordynator SOR-u pracuje w 4 miejscach, z czego w jednym jest według dokumentów 12 godzin dziennie niemal. I wiemy już, że pracując teoretycznie w tym jednym miejscu, znajduje się jednocześnie w programach publicystycznych jako polityk, na Radzie Dzielnicy Ursus, w której uczestniczy. Siedzi na Instagramie, wrzuca kampanijne treści Rafała Trzaskowskiego. No to jest oburzające, to się w ogóle nie powinno wydarzyć. Myślę, że tutaj intuicja i odbiór społeczny jest absolutnie jednoznaczny. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że takie sprawy wychodzą wokół Platformy Obywatelskiej.
3: Ale to ja myślę, że to jest kwestia pewnych mechanizmów, które funkcjonują i funkcjonują za pewnym przyzwoleniem od wielu, wielu lat, bo to nie jest kwestia z dziś, z wczoraj. Przecież to, że lekarze pracują w wielu miejscach, to jest taki mechanizm, który się wykształcił między innymi na skutek tego, że jest ich za mało.
4: No ale teraz przychodzi kolejna afera, bo to nie jest pierwsza afera tego typu. Była afera senatora Lenca, załatwiactwa dla rodziny w szpitalu. Teraz wszyscy zaczynają mówić tak naprawdę partią Razem, bo w kampanii prezydenckiej Adriana Zandberga myśmy mówili dosyć jasno i powtarzaliśmy ten przekaz, że powinien nastąpić rozdział publicznej pracy w publicznym szpitalu dla lekarza, zakaz konkurencji, bo jeżeli medyk ma pracować rzetelnie w szpitalu, to musi poświęcać pacjentkom i pacjentom pełną uwagę. I koordynowanie SOR-u to jest naprawdę trudne zadanie.
3: No i podobno nikt nie chce się go podejmować. Dlatego no, takie wysokie zarobki dla lekarza.
4: Wysokie zarobki są, najwyraźniej lekarz się podjął.
3: Bo najwyraźniej się to opłacało.
4: Lekarz się podjął, opłacało się, no ale mieliśmy do czynienia z zaawansowaną bilokacją i to trzeba po prostu przeciąć. My to mówimy jasno. Albo pracujesz w publicznym, albo pracujesz w prywatnym. Jesteśmy w stanie płacić dobrze, ale poświęcasz, drogi lekarzu, całą uwagę pacjentom w tym szpitalu publicznym, a nie rozdrabniasz się na inne placówki. Najważniejsze, jeśli chodzi o pana Kacprzyka. Tutaj zadziałał mechanizm, który być może nawet doprowadził do czynów zabronionych, bo nieobecność lekarza koordynatora na SOR-ze może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu i zagrożenia życia pacjentów.
3: No właśnie, posłanka pana partii, opolska posłanka Marcelina Zawisza złożyła zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.
4: Tak, to jest zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura powinna przyjrzeć się przede wszystkim pozostałym 3 miejscom, przejrzeć, jak wyglądała ta praca i obecność w tej pracy pana Kacprzyka z KO. I no, chcemy, żeby minister Żurek potraktował to priorytetowo.
3: A lekarze zarabiają za dużo?
4: Lekarze zarabiają w tej chwili naprawdę kwoty, które dla przeciętnego zjadacza chleba są nawet niewyobrażalne, bo to są kwoty idące w miliony. I jest to bezpośrednio skutkiem tego, jak jest zorganizowany system ochrony zdrowia, tego, jak jest zdecentralizowany, jaki chaos pracuje. I może za złe nie można mieć pracownikom, że korzystają na tym systemie, że mogą przeskakiwać z jednej placówki do drugiej placówki, ale to trzeba też przeciąć. System ochrony zdrowia, zatrudniania lekarzy musi być bardziej scentralizowany. Myślę, że na poziomie wojewódzkim, o tym, o czym też od lat mówimy w partii Razem, że własność szpitali, negocjacje płacowe powinny odbywać się co najmniej na szczeblu wojewódzkim, żeby to było uporządkowane i żeby to było w ramach w ramach negocjacji zbiorowych z pracownikami, a nie takiego chaotycznego przeskakiwania między szpitalami, które prowadzi do potężnego rozdmuchania wynagrodzeń lekarzy.
3: A co jeśli lekarze nie zechcą pracować w publicznej służbie zdrowia, bo uznają, że te obostrzenia, które zostaną wprowadzone, nie podobają im
4: się? A to są strachy na lachy. Po prostu.
3: Ma pan taką pewność?
4: No, wszyscy lekarze nagle przejdą do prywatnej ochrony zdrowia i tam będą się zajmowali wstrzykiwaniem wypełniaczy w usta. No, albo wszyscy wyemigrują. Zdementuję, jeżeli nawet, wyobraźmy sobie taką sytuację, jeżeli nawet lekarze przeskoczyliby nagle wszyscy do prywatnej ochrony zdrowia, gwarantuję, że rynkowe wynagrodzenia po prostu by spadły. Więc to, że tutaj są strachy, że ucieknie nam kadra do prywatnej ochrony zdrowia, no można to między bajki włożyć. To zjawisko naprawdę, jeżeli byśmy wprowadzili zakaz konkurencji, uporządkowali to, skończyli z kontraktami, gdzie jest odpłatność za jedną procedurę, która prowadzi później do tych olbrzymich zarobków, naprawdę nic by się nie stało. Uporządkowalibyśmy to. Ja zajmowałem się w kampanii Adriana Zandberga programem zdrowotnym, tak jak zresztą zajmuję się od lat w partii Razem tym obszarem. I myśmy się zastanawiali, czy w innych krajach funkcjonują takie antykorupcyjne rozwiązania. I smutny trochę wniosek wyglądał z Europy w ten sposób, że naprawdę nikt nie wpadł, żeby przede wszystkim ustanowić takie korupcjogenne mechanizmy. No ani w Czechach, ani w Niemczech tych rozwiązań na poziomie ustawowym jest dużo mniej, dlatego że po prostu tam nikt w ogóle nie doprowadził do tego, co się wydarzyło w Polsce.
3: Ale kto doprowadził?
4: No to jest przede wszystkim 20 lat rządów postsolidarnościowych partii na zmianę, Platformy i PiSu, inercja, nieróbstwo, no bo tego nikt nie dotykał po prostu. A przede wszystkim nikt nie dotykał tego w sposób systemowy. Bo w sposób systemowy tutaj zadziałałby zakaz konkurencji, zadziałałoby uporządkowanie własności szpitali i placówek ochrony zdrowia publicznych, tak żeby ten system był bardziej scentralizowany. My mówimy o regionalizacji, więc poziom wojewódzki myślę, że byłby odpowiedni. I to się nie wydarzyło przez lata. Przez lata, zresztą od reform jeszcze rządów solidarnościowych, w których zasiadał Leszek Balcerowicz. No tutaj były bajki o tym, że konkurencja w ochronie zdrowia będzie uzdrawiała sytuację. No teraz widzimy, do czego konkurencja w ochronie zdrowia doprowadza. To jest rozdrobniony rynek. Na rozdrobnionym rynku dzieją się różne sytuacje, które doprowadzają do rozdmuchanych płac z sufitu.
3: Myśli pan, że ta sprawa warszawskiego lekarza no, będzie takim inicjatorem, takim zapalnikiem, który spowoduje, że ta bomba wybuchnie i będziemy na nowo układali system ochrony zdrowia w tym wymiarze właśnie płac i miejsc pracy lekarzy?
4: No ta sprawa przede wszystkim to nie jest tylko praca w czterech miejscach. To jest również oburzająca praktyka, gdzie legitymacja Platformy Obywatelskiej pokazana na SOR-ze w Szpitalu Południowym, nadzorowanym przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej, jest traktowana jako najwyższy priorytet w miejscu, przypominam, w którym najwyższym priorytetem powinni być pacjenci i pacjentki w stanie zagrożenia zdrowia, życia i tylko to powinno decydować o kolejności przyjęcia. Tam niestety partyjna legitymacja prowadziła do tego, że nie dość, że wszystko było robione priorytetowo, to jeszcze było oferowane miejsce w pokoiku dla VIP-ów.
3: No ale tutaj dwa aspekty. Ten lekarz już nie jest członkiem partii, a głosy potępienia płyną także z jego własnej partii, tej byłej partii już tej.
4: No świetnie, tylko że wszyscy tam mieli chyba oczy szeroko zamknięte. Prezydent nadzorujący Szpital Południowy. Ten szpital ma zarząd, który też jest powiązany politycznie z Platformą Obywatelską. Ten szpital zapewne ma również radę, pewnie ma radę społeczną.
3: No jest już wniosek o odwołanie kierowniczki tego szpitala, o ile dobrze wiem.
4: No bardzo słusznie, tylko zastanówmy się nad tym, czy to była sytuacja, w której naprawdę nikt nic nie wiedział. Nie wierzę.
3: Rzecznik Partii Razem w Województwie Opolskim, Jerzy Przystajko, jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami i przenosimy się do internetu.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.
5: Nie ma czego się bać.

0: już prawie w pół do dziewiątej, a to jest odpowiednia pora, żeby sprawdzić, co mamy na polskich drogach.
1: A to wszystko wie najlepiej Adam Wołek.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Najważniejsze jest to, że nie ma żadnych zdarzeń na traktach naszego regionu do informacji od dyżurnego opolskich policjantów. Natomiast w Opolu na Rejmonta i Piastowskiej Gęstokorek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i do ronda przy Galerii Handlowej także. Prace na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem Zmieszka I zapychają się w loty do miasta, na przykład od strony Lędzin czy Kępy. Remont mamy także i budowę ścieżki pieszo-rowerowej między Grodźcem a Ozimkiem i tam mamy wahadło. W Nysie gęsto na przeprawach przez rzekę i rondach przy mostach, zapchane Bema i Sudecka, trwa remont rozkopanej Grodkowskiej, a czwórka przejezdna.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Młody lekarz w Warszawie w rok zarobił 1 600 000 zł, pracując równocześnie w kilku miejscach. Ta sprawa wywołała polityczną burzę. Rzecznik partii Razem w województwie opolskim Jerzy Przystajko, członek Rady Krajowej tego ugrupowania, powiedział w Radiu Opole, że jego partia od dawna postuluje rozdział pracy w publicznych i prywatnych ośrodkach zdrowia.
5: Mieliśmy do czynienia z zaawansowaną bilokacją i to trzeba po prostu przeciąć. My to mówimy jasno. Albo pracujesz w publicznym, albo pracujesz w prywatnym. Jesteśmy w stanie płacić dobrze, ale poświęcasz, drogi lekarzu, całą uwagę pacjentom w tym szpitalu publicznym.
4: Dodajmy, że opolska posłanka partii Razem Marcelina Zawisza złożyła zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a więcej na ten temat w wiadomościach o 9.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: W Moskwie płonie lokalna rafineria. Nad ranem stolicy Rosji zaatakowało ponad 180 ukraińskich dronów. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że łącznie na terytorium Rosji zestrzelono około 555 bezzałogowców. To drugi w tym tygodniu zmasowany atak na miasto i moskiewską aglomerację. Jeszcze 4 spektakle konkursowe zobaczy jury 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Konfrontacje są właśnie na półmetku, a dziś w Teatrze Kochanowskiego na scenie modelatornia zobaczymy sztukę Spowiedź w drewnie z teatru lalki i aktora Kubuś z Kielc.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Od 27 stopni wzwyż. Taka jest prawdopodobnie temperatura dzisiaj prognozowana przez synoptyków IMGW, bo te 27 stopni na dzisiaj prognozowane to jest temperatura w cieniu, więc może się zdarzyć, że będzie i cieplejszy czwartek na Opolszczyźnie.
1: Tak, ale jak popatrzymy na jutro, 32 stopnie w sobotę, 33 stopnie w niedzielę, 32 stopnie upały pełną dębą.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Wczoraj mówiliśmy w porannym programie Radia Opole o dziwadle olbrzymim w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ten niezwykły okaz szykuje się do kwitnienia i co ciekawe, można oglądać to jego kwitnienie na kanale YouTube Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Tak, transmisja już wystartowała. Ja patrzyłem, że rok temu to takiego pecha mieliśmy, że jak wszyscy sobie poszli do domu, to wtedy to tam się rozpoczęło.
1: Tak, nagle i znienacka.
2: Tak. Dziwadło olbrzymie słynie nie tylko ze swoich rozmiarów, ale także z charakterystycznego zapachu przypominającego rozkładającą się padlinę.
1: No i jak mówi dyrektor ogrodu, profesor Zygmunt Kątki, kwitnienie trwa bardzo krótko, zwykle nie dłużej niż dwie noce.
3: Będzie można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a myślę, że będzie to wielkie wydarzenie dla każdego miłośników roślin i ogrodu botanicznego, ponieważ na następne kwitnienie pewnie będziemy musieli poczekać z 5, a nawet 6 lat. Więc zachęcam do odwiedzenia ogrodu. Będzie można go oglądać również w nocy. Myślę, że nawet do 24 będziemy ogród udostępniać tym, którzy zechcą zakosztować przyjemnej, w cudzysłowie, woni Amorphophallus z tytanu.
2: Dotychczas w Polsce dziwadło olbrzymie zakwitło jedynie dwa razy w 2021 i 2025 roku w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie.
1: Ja tak sobie myślę, że takie dziwadło olbrzymie to jest idealny prezent na przykład od zięcia dla teściowej. Pachnie jak padlina, no i samo w sobie jest sugestią, żeby nie pokazywać się częściej niż raz w roku.

0: trochę pozazdrościliśmy naszym kolegom z redakcji Autopilota Radia Opole, którzy na co dzień informują o tym, co dzieje się na opolskich drogach, i sami postanowiliśmy wyruszyć w trasę.
1: Tak, pojechaliśmy drogą krajową numer 45 w kierunku Krapkowic, ale skręciliśmy w stronę zamku w Rogowie Opolskim. A to dlatego, że dzisiaj wyjątkowa sprawa, bo ja i Magdalena jesteśmy ubrani bojowo i taktycznie w związku ze szkoleniem SAFE, na które zaproszono również dziennikarzy Radia Opole.
0: Fundacja Human Doc takie specjalne szkolenie zorganizowała. Będziemy się dzisiaj uczyć bardzo wielu interesujących rzeczy, między innymi tego, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. No, żyjemy w bardzo niepewnych czasach. Zdarzy się czasami tak, że przynoszą nam słuchacze Radia Opole do radia paczki z babeczkami, ale może, mam nadzieję, że nie, komuś przyjdzie do głowy przynieść coś innego. No i wtedy musimy wiedzieć, jak sobie z taką paczką poradzić.
1: Tak, ja sobie dzisiaj z nią poradziłem. Ty nie zauważyłaś, bo jak otwierałem tą paczkę od naszego słuchacza Marka z Prudnika Śląskiego, to ja obróciłem ją w twoją stronę i zacząłem otwierać.
0: No tak, faktycznie tak było. Na szczęście środek był bardzo pyszny. I jeszcze raz podziękowania dla żony pana Marka. Przepyszne były to babeczki. A czego się będziemy uczyć na tym szkoleniu? O tym jeszcze będziemy mówić w Radiu Opole.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
5: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
6: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
7: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
8: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
9: Po reklamie.
10: Autopilot Radio Opole.
11: Bez poważnych zdarzeń na traktach naszego regionu słyszymy od służb, ruch w miastach też mniejszy, ale jeszcze są miejsca, gdzie musicie przyhamować, na przykład w Opolu, na Niemodlińskiej, na lewoskręcie z Nysy Łużyckiej w Luboszycką i na Węźle Wschodnim. Jeszcze więcej pojazdów ustawia się od strony Stadionu Miejskiego na Oleskiej. W Kędzierzynie tradycja, bo tam już operowanie hamulcem na rondzie milenijnym jest normą, a w Brzegu na 3 maja, zaś w Nysie rozkopana Grodkowska i tłoczno na przeprawach. Krajówki to remonty. 45 w stronę Kluczborka, tam wahadła, podobnie jak na 42 między Wołczynem a Markotowem. Wracając zaś na 45, ale w kierunku Raciborza, to przeprawa tymczasowa w Krapkowicach. Ten most właściwy został zniszczony w trakcie powodzi w 2024. W tym roku. Przyjdzie nam na niego jeszcze trochę poczekać. Szerokości i do usłyszenia przed 15.
12: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
13: Zbliża się godzina 9. Tu Radio Opole na FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Prawnik, rzecznik partii Razem o bulwersującej sprawie młodego lekarza z Warszawy. Politechnika Opolska nawiązała współpracę z krakowskim szpitalem specjalistycznym. W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
12: Wiadomości Radia Opole.
13: Roman Juranek. Młody lekarz zarobił w rok 1 600 000 zł, pracując równocześnie w kilku miejscach. Ta sprawa wywołała polityczną burzę. Rzecznik partii Razem w województwie opolskim Jerzy Przystajko, członek Rady Krajowej tego ugrupowania, powiedział w Radiu Opole, że jego partia od dawna postuluje rozdział pracy w publicznej i prywatnej służbie zdrowia. Partia złożyła też zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.
14: Tutaj zadziałał mechanizm, który być może nawet doprowadził do czynów zabronionych. Bo nieobecność lekarza koordynatora na SOR-ze może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu i zagrożenia życia pacjentów.
13: Lekarze nie odejdą do prywatnego sektora, zapewnia Jerzy Przystajko.
14: To, że tutaj są strachy, że ucieknie nam kadra do prywatnej ochrony zdrowia, można to między bajki włożyć. To zjawisko naprawdę, jeżeli byśmy wprowadzili zakaz konkurencji, uporządkowali to, skończyli z kontraktami, gdzie jest odpłatność za jedną procedurę, która prowadzi później do tych olbrzymich zarobków, naprawdę nic by się nie stało.
12: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
13: Politechnika Opolska nawiązała współpracę badawczą z krakowskim specjalistycznym szpitalem imienia świętego Jana Pawła II. Chodzi o zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości, która ma pomóc m.in. w fizjoterapii pulmonologicznej. Za badania naukowe w zakresie modeli rehabilitacji pulmonologicznej wzmacnianej przez treningi wirtualnej rzeczywistości odpowiadał dr Sebastian Rutkowski. Patrzymy szeroko na funkcjonowanie pacjenta od poprawy jego fizyczności po dobrostan psychiczny, tłumaczy.
15: Ja relaksuję. Na
9: pacjentów. Dlatego też stworzenie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości nowego otoczenia, które w dużej mierze bazuje na naturalnych środowiskach, czy jest to spacer w górach, czy krajobraz nadmorski, powoduje, że niejako na chwilę świadomość pacjentów przenosi się do świata wirtualnego i odcinają się od prozy szpitalnej.
15: Opiekujemy się pacjentami z przewlekłą niewydolnością oddechową, a więc duszność, lęk, obniżenie nastroju. To są te problemy, które mamy nadzieję poprawić u nich.
13: Dodaje Mirosław Dęcki, kierownik oddziału chorób śródmiąższowych i transplantologii w krakowskim szpitalu. W Głuchołazach powstał pierwszy blok wybudowany przez SIMO Polskie. Oddano do użytku 50 mieszkań. Dotychczas umowę o przydziale mieszkań zawarto z 14 najemcami. To z pewnością ważna data dla naszej gminy, bo po wielu latach znowu finalizujemy inwestycję mieszkaniową, wskazuje Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.
16: To na pewno wpłynie na rynek nieruchomości, na pewno poprawi deficyt mieszkań, ale Głuchołazy w tej chwili to jeden duży plac budowy. Po powodzi remontujemy wiele mieszkań, plus lokale użytkowe, które przez kilka lat nie znajdowały nabywców, też zamienione są na lokale mieszkaniowe. To też poprawi zapotrzebowanie na mieszkania.
13: Na potrzeby społecznej inicjatywy mieszkaniowej gmina Głuchołazy deklaruje dwie działki, a czy powstanie kolejny blok zależy od tego, jak szybko zasiedlony zostanie budynek przy ulicy Targowej.
17: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
13: Do końca wakacji w szkole podstawowej nr 1 w Głupczycach ma być wymieniona instalacja elektryczna. To drugi etap prac remontowych w tej placówce. W ubiegłym roku podobne prace przeprowadziliśmy w skrzydle B budynku szkoły, przypomina Bartosz Dzierża, dyrektor Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głupczycach.
18: W tym roku robimy skrzydło A. Jesteśmy już po przetargu, były 4 złożone oferty. Wygrała oferta najlepsza cenowo, spełniające wszystkie wymagania, ale to też jest kwota blisko 300 tysięcy złotych. Planujemy zakończenie remontu na koniec wakacji, tak żeby dzieci już mogły wrócić do szkoły na bezpiecznych warunkach.
13: A fundusze na dokończenie remontu placówki gmina Głupczyce przeznaczy z własnego budżetu.
17: Więcej na www.radioopole.pl.
13: 9:04.
17: Sport w Radiu Opole.
19: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Bardzo dobry mecz na otwarcie rywalizacji w grupie L piłkarskich mistrzostw świata. W rozegranym w Arlington spotkaniu reprezentacja Anglii pokonała Chorwację 4-2. Wynik otworzył w 12 minucie Harry Kane, który skutecznie wykorzystał rzut karny. Jednak w 36 wyrównał Martin Baturina. Anglię na ponowne prowadzenie wyprowadził w 42 minucie Kane strzałem głową, ale w doliczonym czasie pierwszej połowy remis Chorwatom zapewnił Petar Musa. Losy spotkania w drugiej części gry rozstrzygnęli Anglicy. Najpierw w 47 trafił Jude Bellingham, a w 85 wynik na 4-2 ustalił Marcus Rashford. W drugim spotkaniu tej grupy Gana pokonała Panamę 1-0. W rywalizacji grupy K Kolumbia zwyciężyła debiutujący na mundialu Uzbekistan 3-1, a faworyzowana Portugalia tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Dzisiaj odbędą się dwa pierwsze spotkania drugiej kolejki: Czechy RPA oraz Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Pozostajemy przy futbolu. Mistrz Polski Lech Poznań i wicemistrz Górnik Zabrze poznali pierwszych przeciwników w eliminacjach Ligi Mistrzów. Obie ekipy rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Piłkarze z Wielkopolski trafili na duński Aarhus, natomiast Zabrzanie zmierzą się z Fenerbahce Stambuł, mówi trener Górnika Michal Gasparik.
20: Ja jestem zadowolony, bo chciałem w Fenerbahce, bo wcześniej graliśmy tam jeszcze jak byłem w Trnawie. Miałem takie marzenie, że chciałem jeszcze raz zagrać na tym stadionie przeciwko mocnemu Fenerbahce, bo to są też takie wyjątkowe mecze w tym życiu, że oni mają dużo takich już doświadczonych piłkarzy, którzy grali w tych top klubach na świecie i jest tam niesamowita atmosfera, bardzo ładny stadion. My mamy na razie okazję zagrać przeciwko mocnemu Fenerbahce z gwiazdami, to jest też takie wyzwanie dla wszystkich.
19: Rywali w drugiej rundzie w kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji poznały też Raków Częstochowa i GKS Katowice. Klub z Częstochowy zagra z maltańskim Valenta FC, a zespół z Katowic zmierzy się z lepszym sparem Hajduk Split Żlina. Zmieniamy temat. Legia Warszawa wygrała z Ostalem Zielona Góra 84-80 w piątym spotkaniu finału Ekstraklasy Koszykarzy. Najwięcej punktów dla Legii 21 zdobył Dominik Bruton. W rywalizacji do 4 zwycięstw drużyna z Warszawy prowadzi 3-2. Następny mecz w piątek w Zielonej Górze. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Bułgarią 3-0 na inaugurację turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 12 zdobyła Julia Piasecka. Dzisiaj Polki w kolejnym meczu zagrają z reprezentacją Ukrainy.
0: Pogoda.
21: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
22: A w Rogowie Opolskim to mamy teraz 21 stopni na termometrach. Przepięknie to wygląda i dzisiaj to w ogóle. Teraz to jest chłodno w porównaniu z tym, co będzie później.
23: 27-28 stopni to dzisiaj. Taka temperatura jest prognozowana przez synoptyków IMGW. Wyjść o tej porze na spacer, z pracy na przykład na pocztę, żeby wysłać jakiś bardzo ważny list, to jest sama przyjemność.
21: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
17: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
22: To my jesteśmy dzisiaj w Rogowie Opolskim, to na pewno wytłumaczymy już niedługo z Magdą Szybińską,
23: Kacprem Śniegórskim, a Darek Kuzera zostaje w studiu Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A na zegarach już mamy 19 minut po godzinie 9. Wiele osób mogłoby pomyśleć, że ja z Magdaleną wybraliśmy się na wycieczkę drogową opolskiego, ale nic z tych rzeczy, bo my przyjechaliśmy się tu szkolić.
2: Tak, jesteśmy uczestnikami szkolenia Safe Public, które organizuje Fundacja Human Dog. Dominika Springer z tej fundacji razem z nami. Cześć Dominika.
3: Witam.
2: Opowiedz kilka słów na temat samego szkolenia. Do kogo ono jest skierowane, jaki ma cel, no i czego my razem z Kacprem możemy się tutaj nauczyć.
3: Tak, dzisiaj spotykamy się zdecydowanie nie po to, żeby odpoczywać, tylko przygotowywać się na potencjalne sytuacje kryzysowe, sytuacje niekomfortowe, sytuacje zagrożenia i osobistego, i publicznego. Możemy to robić dzięki wsparciu województwa opolskiego i konkursu wzmacniającego właśnie budowanie odporności w województwie opolskim wśród różnych grup. Dzisiaj spotykamy się z urzędnikami, pracownikami instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, dziennikarzy, mediów, liderami opinii, między innymi właśnie po to, żeby osoby, które w przypadku wystąpienia różnych kryzysów, które już przerobiliśmy, mówiąc kolokwialnie, w województwie opolskim, jak powódź, jak napływ uchodźców ze względu na konflikty toczące się w otoczeniu naszego kraju, żeby te kluczowe grupy, które wówczas są odpowiedzialne żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie, nam, otoczeniu, wiedziały, co robić, nie tylko w sposób teoretyczny, bo wszyscy zazwyczaj spotykamy się z tym, że w różnych instytucjach, urzędach są procedury, one bardzo często wiszą nawet na ścianach, ale jak przychodzi co do czego, pojawia się ten element zagrożenia, stresu. To nie jest łatwo, jeśli się tego wcześniej nie ćwiczyło.
2: Tak, my jesteśmy bardzo świetnie przygotowani teoretycznie. Znamy wszystkie procedury, doskonale wiemy, którędy wyprowadzić kogoś, na przykład, nie wiem, kiedy jest pożar w budynku, ale kiedy przyjdzie do tej sytuacji, to bywa tak, że my jesteśmy po prostu sparaliżowani tym stresem i nie wiemy, jak się poruszać.
3: Dokładnie tak, i po to ćwiczymy też takie sytuacje, żeby zobaczyć, jak my sami się zachowujemy w sytuacji takiego nawet symulowanego zagrożenia, bo zapewniam, że w takich nawet bezpiecznych warunkach ta adrenalina rośnie, ale to też chodzi o to, że większość z nas naprawdę ma bardzo duże szanse, że w swoim życiu spotka sytuację kryzysową. To nawet może być wypadek komunikacyjny i pytanie, ile z nas realnie umie się wydostać z pasów, które się zacięły? Kto z nas wie, jak to zrobić, tak?
1: I do tej rozmowy i do rozmyślań na temat bezpieczeństwa jeszcze dzisiaj w porannym programie Radio Opole będziemy wracać.
0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
4: Reklama.
0: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym, koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
5: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
4: Po reklamie.

0: Dziś jesteśmy w Rogowie Opolskim z Magdaleną, bo wybraliśmy się na bardzo ważne szkolenie, ale więcej o tym szkoleniu opowie dr Bartosz Maziarz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Jeżeli chodzi o to szkolenie, to z jednej strony wydawałoby się jeszcze te kilka dobrych lat temu, że okej, one mogły być organizowane, ale że nie czuliśmy takiej potrzeby. Natomiast czasy w ostatnich latach bardzo mocno się zmieniły.
1: Tak jest, niestety, ale tego typu szkolenia wpisują się właśnie w budowanie odporności, którą my jako samorząd województwa chcemy wspierać. Szkolenie to jest jednym z szkoleń organizowanych w ramach projektu Społeczna Gotowość, który został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i chcemy w ten sposób budować odporność wśród mieszkańców naszego regionu. Dzisiejsze szkolenie bardzo specyficzne, bardzo taktyczne, bardzo prawdziwe, zbudowane na doświadczeniach, wieloletnich doświadczeniach operatorów sił specjalnych, no pokazuje właśnie to, jak bardzo czasy się zmieniły, o których mówi właśnie pan redaktor.
2: Pierwsza część szkolenia to część teoretyczna. Ona teraz trwa, my tak momentami wychodzimy ze szkolenia po to, żeby połączyć się ze słuchaczami Radia Opole, ale już za chwilę przejdziemy do praktyki. Podobno no, będzie się bardzo mocno, intensywnie tutaj działo. Czego my się możemy spodziewać?
1: Nie chcę zdradzać ziomka tajemnicy, ponieważ państwo redaktorzy będziecie uczestnikami tego szkolenia, ale na
2: ale
1: pewno...
2: Ale coś słyszałam o jakichś atrapach, jakichś takich dosyć dynamicznych sytuacjach i nawet rzeczach, które mogą nas trochę wystraszyć.
1: Tak, to co może państwa wystraszyć, to będą prawdopodobnie środki pozoracji pola walki, czyli huk, błysk, dym. Będziecie zapoznani między innymi z atrapami różnego rodzaju urządzeń, w tym również urządzeń wybuchowych, które w dobie konfliktu hybrydowego mogą być używane przez stronę przeciwną.
0: I dlatego warto z nami zostać w Radiu Opole, ponieważ jeszcze na ten temat dzisiaj porozmawiamy prosto z zamku w Rogowie Opolskim. Dziękuję, panie dyrektorze.
1: Dziękuję bardzo.

0: Kiedyś ktoś mądry powiedział, żebyś żył w dobrych czasach i w ciekawych czasach. To jest takie zaklęcie, które niestety nas teraz dopadło. Żyjemy w czasach zagrożenia. To chyba trzeba sobie jasno uświadomić, dlatego coraz częściej słyszę się o różnych szkoleniach organizowanych po to, żeby uświadomić ludzi, że to zagrożenie może nas dotknąć w każdej możliwej sytuacji. My razem z Kacprem dzisiaj jesteśmy na takim szkoleniu organizowanym przez Fundację Human Dog Safe Public, czyli szkolenie z bezpieczeństwa publicznego, bo każdy z nas powinien się troszczyć po prostu o swoje własne bezpieczeństwo, a przez to bezpieczni będziemy my wszyscy. To taką wiedzę nam przekazują eksperci, specjaliści od tego zabezpieczenia publicznego. Razem z nami taki wyjątkowy gość.
1: Witam Państwa, Krycha z jednostki, były operator jednostki wojskowej komandosów.
0: To jest Twój pseudonim, na razie nie będziemy zdradzać, jak faktycznie się nazywasz. Ale czy to rzeczywiście jest tak, że kiedy my sami będziemy rozglądać się wokół swojej przestrzeni i będziemy reagować na wszystkie dziwne sygnały, to będziemy dobrze robić?
1: No, wydaje mi się, że jednak ta świadomość sytuacyjna, pobudzenie świadomości sytuacyjnej jest kluczem generalnie do ogólnopojętego słowa bezpieczeństwa, bo jeżeli jesteśmy świadomi sytuacji wokół nas, jesteśmy w stanie dobrze przeciwdziałać różnego rodzaju zagrożeniom, tak? Od takich prozaicznych jak przechodzenie przez jezdnię, więc każdy z nas ma to wydrukowane, wpisane w sobie od maleńkości, natomiast idąc nieco wyżej, podnosząc sobie poprzeczkę, można to przełożyć na jakiekolwiek inne zachowanie. Czy zachowując się w środkach masowego, w środkach publicznych, komunikacji miejskiej, czy działając w miejscach dużej skupisku ludności, czy jakiejkolwiek innej sytuacji kryzysowej, samoświadomość, świadomość sytuacyjna jest kluczem do przeciwdziałania i profilaktyki.
2: No właśnie, tak się zastanawiam, czy Polacy w tym względzie nie są jacyś wyjątkowi, bo tak z mojej obserwacji, ale też z rozmów z jednymi ze specjalistów, wynikało, że jeżeli nam się mówi, że mamy być czujni, to wtedy naprawdę zaczynamy zwracać uwagę, że naprawdę zaczynamy informować o tych takich dziwnych sytuacjach. Nie można robić teraz zdjęć w obrębie, nie wiem, mostów, obiektów wojskowych. To Polacy reagują, jak ktoś robi te zdjęcia. Czy faktycznie tak jest według ciebie?
1: No to chyba zależy. Na pewno w jakiś sposób jesteśmy zdyscyplinowanym społeczeństwem i wiele sytuacji to naszej historii, nawet współczesnej, pokazało. Natomiast ta sama świadomość chyba jeszcze mogłaby być na nieco wyższym poziomie. Chociażby to, żeby móc interweniować w chociażby tak prozaiczny sposób, jak telefon do służb, policji, jakikolwiek sposób, kiedy będzie nam się wydawało, że jest coś podejrzanego. Myślę, że nie należałoby tego traktować jako forma negatywna.
0: Nie, że donosimy komuś coś, że jesteśmy...
1: Te konotacje nasze z czasów jeszcze ubiegłego systemu politycznego niezbyt pozytywne co do komunikowania się z różnego rodzaju służbami, jednak w dobie współczesnych zagrożeń terroryzmu i działania obcych służb wywiadowczych, myślę, że jest to jak najbardziej właściwy sposób na to, żeby komunikować i zgłaszać wszelkiego rodzaju zagrożenia służbom.
0: To powiedz jeszcze na koniec naszej rozmowy, co powinno dzisiaj we współczesnych czasach wzbudzać naszą ostrożność?
2: W którym momencie dzwonimy do służb?
1: No generalnie wszystko, co odbiega od normy, w jakiś sposób może nam zagrażać, gdzieś potencjalnie włączają nam się wszelkiego rodzaju kontrolki ostrzegawcze, od prozaicznych rzeczy, że ktoś jest agresywny wokół nas, poza takie, jeżeli mówimy już o bezpieczeństwie ogólnym systemu państwa, to chociażby takie, że ktoś robi zdjęcia miejscom publicznym, strategicznym, ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i tego typu różnego rodzaju historie.
2: Dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. My jeszcze do Rogowa Opolskiego będziemy wracać.

0: A my cały czas jesteśmy w zamku w...
1: Wrogowie Opolskim.
0: No właśnie, wypadło mi z głowy, ale już sobie przypomniałem. Iwona, jesteś tam, Iwona?
2: Cześć, jestem, ale słyszę, że tobie chyba kawy brakuje.
0: No, nie, już wypiłem 8, ale faktycznie bardzo dobrze, że jesteśmy pobudzeni,
2: ale
0: bo za chwilę
2: te tryby zwolniły.
0: Tak, ale za chwilę mamy ruszyć w teren z bardzo poważnymi ludźmi, z którymi przed chwilą rozmawialiśmy na antenie i mamy się szkolić porządnie. A ty?
2: A ja będę jeść truskawki, też ruszę w teren, ale w zupełnie innym kierunku niż wy. Także mam nadzieję, że dzisiaj w ogóle po południu będę mogła powiedzieć, że w moich żyłach płyną truskawki.
0: No to ja się nie mogę doczekać, a my za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Kacper Śniegórski.
1: Magda Szybińska. Do usłyszenia jutro.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio Opole.
4: Reklama.
3: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja.
0: Dzięki, Dario.
3: W Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój i komfort.
0: Do centrum. Dzięki.
3: Osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonaszadyba.pl. Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w dębskiej kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
5: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Po reklamie.
6: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
2: A wy nas słuchacie w czwartek, to 18 dzień czerwca, Międzynarodowy Dzień Sushi, Dzień Zrównoważonej Gastronomii. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Opole.
7: Polska będzie naciskać w Brukseli w sprawie ETS. Czerwiec miesiącem świadomości Czerniaka.
8: Korzystanie z promieniowania słonecznego w dużych ilościach, korzystanie z solarów to jest nic dobrego.
7: W wiadomościach także kultura i Katarzyna Zawadzka.
6: Wiadomości Radia Opole.
2: O szczegółach Roman Juranek.
7: A zaczynam od informacji z ostatniej chwili. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW. Poinformował o tym premier w mediach społecznościowych. Szef rządu dodał we wpisie, że zatrzymany miał gruziński paszport. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy, podkreślił premier. Prawdopodobnie jeszcze dziś odbędzie się briefing służb w tej sprawie. Polska będzie naciskać w Brukseli na szybkie zmiany w metodzie przyznawania darmowych uprawnień do emisji CO2. Na szali jest przyszłość polskich firm i ochrona przed bankructwem. Donald Tusk ma o tym mówić dziś wieczorem podczas pierwszego dnia unijnego szczytu w Brukseli.
9: Premier Donald Tusk ma domagać się szybkiej zmiany wskaźników, na podstawie których wyliczane są darmowe uprawnienia do emisji CO2. Te obecne wskaźniki są dla polskich firm, zwłaszcza z sektora energochłonnego, zabójcze. Chodzi o to, by te nowe były bardziej zróżnicowane i zapewniały indywidualne podejście i, co ważne, były z mocą wsteczną. W tej sprawie jest wprawdzie obietnica Komisji, ale potwierdzenie jej przez europejskich przywódców i zapisanie we wnioskach ze szczytu sprawi, że Komisja nie będzie się już mogła z tych obietnic wycofać.
7: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka.
3: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
7: Czerwiec jest miesiącem świadomości Czerniaka. Profilaktyka raka skóry jest kluczowa, ponieważ pozwala na wczesne wykrycie zmian wyleczalnych niemal w 100%, przyznaje dermatolog Anna Michalak-Stoma.
10: W tym momencie świadomość nowotworów skóry wzrasta w społeczeństwie. Szczególnie ta populacja młodsza już jest świadoma, że korzystanie z promieniowania słonecznego w dużych ilościach, korzystanie z solarów to jest nic dobrego. Także mamy lepsze metody diagnostyczne teraz, nie tylko już oko, ale badanie dermoskopowe jest standardem w każdej poradni dermatologicznej, więc wychwycenie zmian nowotworowych na bardzo wczesnym etapie jest możliwe.
7: Od jutra w całej Polsce zapowiadane są upały. Lekarze przypominają o odpowiedniej ochronie skóry, zwłaszcza o kremach z filtrem.
5: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
7: Mediateka powstała w Głuchołazach. Jest to nowy dział miejsko-gminnej biblioteki utworzony dla młodzieży. Organizowane tam będą wydarzenia kulturalne, edukacyjne, warsztaty rozwijające m.in. kompetencje cyfrowe. Mediateka będzie spełniała rolę trzeciego miejsca, wyjaśnia Urszula Pawlik z biblioteki w Głuchołazach.
11: Czyli miejsca, gdzie poza domem, szkołą czy pracą młodzież i młodzi dorośli mogą się podziać, mogą sobie spędzać czas. To jest też takie miejsce kreatywne, gdzie mogą realizować swoje zainteresowania. Wiemy, że młodzież korzysta z gier, lubi czytać mimo wszystko, chociaż ostatnio mocniej skupia się na komiksach, stąd też mamy bardzo duży zbiór mang, japońskich komiksów, wprowadzamy komiksy koreańskie w języku angielskim. Shad Decor sfinansował komputery do mediateki, na których będzie można skorzystać z internetu.
7: Uroczyste otwarcie mediateki odbędzie się w piątek o godzinie 12:00. Wstęp jest wolny. A Gogolin rozpoczął natomiast sezon na pływanie i uruchomił miejskie kąpielisko. Jednocześnie na obiekcie może przebywać do 2000 osób, mówi Piotr Giecewicz, zastępca burmistrza Gogolina.
12: Otworzyliśmy pływalnię zewnętrzną, którą w zeszłym roku otwieraliśmy dla mieszkańców, myślę, całego regionu. Jesteśmy z niej bardzo dumni. W zeszłym roku otwieraliśmy ją w połowie sierpnia, więc w tym roku pierwszy taki pełny sezon naszej pływalni zewnętrznej.
7: Przypomnijmy, wyremontowany obiekt powstał w miejscu starej letniej pływalni. Tamtejsze atrakcje to dwie duże zjeżdżalnie wodne, place zabaw dla dzieci, tor przeszkód oraz liczne natryski i hydromasaże.
5: Więcej na www.radioopole.pl.
7: 9:54.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
13: Katarzyna Zawadzka, Spowiedź w drewnie w reżyserii Jana Wilkowskiego z Teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach to jest kolejny spektakl konkursowy o polskich konfrontacji teatralnych klasyka żywa. Przedstawienie zobaczymy dziś w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Bohaterem jest stary świątkarz Jasiek, który próbuje dokończyć swoje ostatnie dzieło, figurę Chrystusa, do przydrożnej kapliczki. Struganie jednak jakoś mu nie idzie, zaczyna rozmowę z rzeźbionym przez siebie Zbawicielem, przeradza się ona w spowiedź całego życia. Początek dziś o godzinie 19:00. Wcześniej zaś wykład i prezentacja profesora Dariusza Kosińskiego połączona z promocją książki pod tytułem Grot Fausta, Faustyczne dzieje teatru Jerzego Grotowskiego. To spotkanie rozpocznie się w Teatrze Kochanowskiego o godzinie 17:00, wstęp wolny. Andrzej Stasiuk, prozaik, poeta, eseista, będzie dzisiaj gościem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w ramach akcji Zaczytane Opolskie. Rozmowę poprowadzi doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Opolskiego Adrian Glein z Instytutu Nauk o Literaturze. Początek spotkania z Andrzejem Stasiukiem dziś o godzinie 17:00 w sali spotkań WBP w Opolu. Jeden z najliczniej tłumaczonych na świecie współczesnych polskich poetów, Tadeusz Dąbrowski, będzie gościem Uniwersytetu Opolskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Stolicę regionu odwiedzi z wykładem pod tytułem W metaforze, rozważania o naturze języka poetyckiego. To spotkanie w piątek o godzinie 12:00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, wstęp otwarty dla wszystkich. Zaś wieczorem w piątek o nowym tomie poetyckim pod tytułem Puk opowie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Początek tego spotkania jutro o godzinie 18:00 w sali spotkań MBP w Opolu.
5: Pogoda.
2: A w stolicy regionu tak jakoś pochmurno, chociaż prognozy na dziś są bardzo obiecujące. Aktualnie mamy 22 stopnie, ale temperatura ma wzrosnąć do 26. No to czekamy, żeby trochę słońca nam się na tym niebie pojawiło. Od 15 do 17 stopni. Dobra informacja dla wszystkich tych, którzy planują sobie robić pranie. Nie powinno być raczej dzisiaj opadów deszczu. Jutro od 27 do 29. W weekend, czyli w sobotę do 33. W niedzielę do 32 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Anna Zakarza, 6 minut po godzinie 10:00. Dzień dobry, witajcie w czwartek, w 18 dzień czerwca. A dzień dobry, mówi wam Iwona Tokarska. Nasz program realizuje zaś Darek Kuzera, a śpiewać będzie Ed Sheeran.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: 19 minut po godzinie 10. No chcemy wam osłodzić ten czwartek. Do wygrania jest u nas voucher o wartości 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu, w Czarnowąsach albo w Źnicach. Do którego oddziału, do którego punktu się wybierzecie, to już będzie zależało od was, od waszej decyzji i waszej ochoty. Ale mam nadzieję, że macie ochotę przede wszystkim wziąć udział w naszej zabawie, w której to trzeba tylko wziąć telefon w dłoń i wybrać 774-541-541, a potem odpowiedzieć na pytanie. No a to pytanie, słuchajcie, związane jest z tym, że nasi sąsiedzi ze stolicy Dolnego Śląska szykują się do wielkiego wrocławskiego śniadania. Aż 1700 porcji degustacyjnych będzie tam czekało na mieszkańców. No a jakby, słuchajcie, coś takiego zaserwować u nas, w Opolu? To jak powinno wyglądać takie wielkie opolskie śniadanie? I to jest do was pytanie. 774-541-541. Jak powinno wyglądać wielkie opolskie śniadanie?
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.

0: 29 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Opole, a my szykujemy się do pięknego jubileuszu 35-lecia działalności Fundacji Dom z Opola, a w naszym studiu Małgorzata Jagieluk, prezes Fundacji, oraz Łukasz Waleczko, czyli można powiedzieć, że bardzo aktywny pracownik tej Fundacji od wielu, wielu lat. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie.
0: Jak się z tym czujecie, że to już 35 lat? Ja jak sobie to uświadomiłam, to mówię, matko, to jest taka fundacja, tak mocno już zakorzeniona w naszym regionie, w ogóle w naszej świadomości. To jest takie piękne. Czy wy liczyliście, ilu osobom udało się pomóc w ogóle w Fundacji Dom?
1: Bardzo często słyszymy takie pytanie, ale nie liczyliśmy. To status quo tych 2000 rodzin w fundacji utrzymuje się od wielu lat. Oczywiście to nie są te same rodziny, bo czasem ktoś po prostu jest zdrowy i idzie w świat, a czasem zostaje z nami do końca swoich dni. 35 lat to bardzo dużo, ale też całkiem nie tak dużo. Jak pomyślimy sobie, ile pracujemy w fundacji, to wydaje się, że chwila to już też troszeczkę czasu minęło. 35 lat historii ludzi, 35 lat bardzo dobrych i bardzo trudnych momentów. To fajny moment na to, żeby podsumować, żeby przemyśleć i żeby planować, bo oczywiście plany i marzenia dalej są.
0: A od czego to wszystko się zaczynało, przypomnij, Łukaszu?
2: No, zaczęło się w 91 roku. Pani Teresa i pan Kazimierz Jednoruk z dobroci serca postanowili pomóc większej ilości uczestników i założyli warsztat terapii zajęciowej, który mieścił się na początku na ulicy Szymanowskiego.
0: A teraz już macie 3 siedziby, dobrze mówię?
1: 4 lokalizacje.
2: 4 lokalizacje. No, mają tak wielkie serce, że nie zaprzestali na tej jednej jednostce, bo też jest i środowiskowy dom samopomocy, zakład aktywności zawodowej na ulicy Mielenckiego 4A, później Galeria Biała Kruk na ulicy Koraszewskiego 1, no i najmłodsze dziecko w Tarnowie Opolskim, kolejny warsztat terapii zajęciowej. A ja myślę, że to tylko początek, bo to dopiero 35 lat. Myślę, że niektórzy by chcieli mieć 35 lat, więc czujemy się młodzi, ale
0: coś
2: doświadczeni.
0: Coś tam czasem strzyka w kręgosłupie.
2: Ale mamy wielu świetnych rehabilitantów,
1: którzy... Właśnie chciałam powiedzieć, że mamy tylu specjalistów, że z każdym problemem sobie jesteśmy w stanie poradzić.
2: Jesteśmy specjalistami od problemów, to prawda.
0: Ale rozumiem, że rozpiera was duma, że udało się utrzymać tę fundację przez 35 lat, ba, odnieść takie sukcesy. I chyba najważniejszym sukcesem jest ta wdzięczność rodziców, prawda? Którzy przychodzą potem z taką satysfakcją, że gdyby nie wy, ich dziecko funkcjonowałoby gorzej.
1: Na pewno tak. Tego się nie dowiemy nigdy, jak by funkcjonowało to dziecko, ponieważ nikt nie pozwoli sobie na to, żeby dziecku nie pomagać. 35 lat to tak naprawdę największa zasługa naszych państwa jednorogów. Oni są ciągle z nami, ciągle wspierają, ciągle są aktywni w życiu fundacji, więc to, że przyszli na emeryturę, to wcale nie zwolniło ich z tej odpowiedzialności.
0: A będą na sobotnim
1: festynie? Oczywiście, że będą. No nie wyobrażamy sobie, żeby ich nie było. Planujemy bardzo wiele dużych atrakcji, ale planujemy też galę wdzięczności. To 35 lat, każdy jubileusz to bardzo dobry moment, żeby podziękować tym, którzy przyczynili się do sukcesu fundacji, do tego, że powstała, że działała i że wciąż może się rozwijać.
0: Ja wam oczywiście serdecznie gratuluję tego sukcesu, tego jubileuszu, a za moment porozmawiamy o pięknym pikniku, gdzie będą mogli się zgromadzić nie tylko wszyscy podopieczni, nie tylko wszyscy pracownicy, ale też Opolanie, którzy mocno trzymają za was kciuki, którzy was wspierają przez te 35 lat, dlatego do tego wspólnego świętowania dzisiaj w Radio Opole was zapraszamy. Za moment do tej rozmowy wrócimy, a już teraz Kasia Sienkiewicz.

0: Za 22 minuty wybije 11, słuchacie Radio Opola. My teraz na naszej antenie zapraszamy na jubileuszowy festyn z okazji 35-lecia Fundacji Dom. Od 35 lat tworzymy dom, a ten festyn odbędzie się 20 czerwca na Placu Wolności. To już taka tradycja. W naszym studiu goszczą Małgorzata Jagieluk, prezes Fundacji Dom, i Łukasz Woleczko z tej samej fundacji. No to Łukasz, opowiadaj, o której mamy przybyć na Plac Wolności.
1: To wcale nie jest podczas wakacji, tylko już w ten weekend. Na Placu Wolności wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Oczywiście wszystkich bez wyjątku mieszkańców Opola, ale nie tylko. No więc Plac Wolności od godziny 11 do godziny 18 będzie można spotkać i pracowników, i podopiecznych Fundacji Dom. To będą osoby w niebieskich koszulkach, bardzo łatwo rozpoznawalne. Zobaczycie, ile nas jest, jak ciężko pracowaliśmy na to, żeby wam było przyjemnie w tą sobotę. I tak od godziny 11 rozpocznie się wielkim brzmieniem Młodzieżowej Orkiestry Dęty z gminy Chrząstowice. Będzie czas na podziękowanie przyjaciołom fundacji. Będzie można sobie zrobić wspólnie wielkie zdjęcie z okazji 35-lecia fundacji. Będzie również możliwość obejrzenia galerii zdjęć z tej samej okazji. Dom Kultury, nasz opolski Dom Kultury, oczywiście zaprzyjaźniony, wspomoże nas swoimi tym, co ma najlepsze. Będzie z nami studio piosenki Debiut, będzie z nami zespół pieśni i tańca Opole. Gdyby było za cicho, to przyjadą do nas Harley'owcy z Wrocławia, z grupy Harley Owners Group. Będzie również tanecznie za sprawą Salsa Fuerte. Będzie troszeczkę bardziej klasycznie za sprawą koncertu skrzypcowego Akademii Muzycznej Mini Paganini.
0: O, to może być coś naprawdę spektakularnego.
1: Oj, tak. No to zawsze jest wzruszające, jak takie czterolatki i w górę grają na skrzypcach i naprawdę sobie świetnie radzą.
0: Ja nawet na skrzypeczkach powiedziałabym.
1: Tak, to takie urocze. Tak, to prawda. A na deser i dla najmłodszych będzie koncert Stwora Głodomora. Fantastyczna grupa, twórcy też lalek z filmu Planeta Singli oraz zespół Formation, nasz wspaniały lokalny opolski zespół z Anią Piechurską, Pawłem Ekertem i Tomkiem Sterą zagrają dla nas na wielki finał. W międzyczasie oczywiście losowanie nagród głównych do wygrania, wiele niespodzianek. Jedną z nich, co z tego

0: ciągnie pewna odpowiedzialność za to, co się będzie działo na Placu Wolności. Ale tak naprawdę cały festyn przygotowywany jest przez nie tylko pracowników fundacji, ale też właśnie przez podopiecznych.
1: Mogę się pochwalić, dostałam już taki piękny magnes. Takie magnesy też będą tam dostępne,
0: oczywiście,
1: prawda?
0: Będzie Galeria Biały Kruk, więc wszystkie wyroby, które powstają w naszej fundacji, będzie można znaleźć na Placu Wolności. Ale będzie można też pobawić się, pocieszyć. Będą konkursy dla dzieci sportowe.
1: I myślę, że będzie można się z wami zintegrować. To jest szalenie istotne.
0: Jasne. Każdy, kto jest na placu, jest członkiem naszej rodziny, także zapraszamy serdecznie. W sobotę 20 czerwca zaczynamy w tym roku wcześniej, ponieważ program jest bardzo mocno napięty, więc nie o 12 jak zawsze w samo południe, tylko o godzinie 11. Czeka bardzo dużo atrakcji. Pogoda ma być fantastyczna.
1: I mam nadzieję, że usłyszymy takie gromkie 100 lat w ogóle jeszcze podczas tego
0: festynu. A to by było bardzo fajne.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego wam oczywiście życzę od całego Radia Opole. Małgorzata Jagieluk, prezes Fundacji Dom, i Łukasz Waleczko z tej samej fundacji gościli w Radio Opole. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: A już za moment cykl mundialowy Grzegorz Frankowski, który z pewnością opowie o genialnym meczu Anglia kontra Chorwacja.
2: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Krótka piłka w Radio Opole.
1: Wszystkie Krystyny to fajne chłopaki, zwłaszcza te z Portugalii. 41-letni Cristiano Ronaldo rozpoczął w Houston udział w swoim 6. mundialu. Jest najstarszym zawodnikiem z pola, który gra na mistrzostwach i za to na pewno szacun. Piłkarze w jego wieku są zazwyczaj byłymi piłkarzami i przy szklaneczce czegoś mocniejszego wspominają stare dobre czasy. On wciąż gra, wciąż mu się chce, ale sportowo to już nie jest niestety to samo, co w najlepszym prime. Finalnie mało brawurowy występ CR7 i tu postawmy kropkę. Sam mecz Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga także nie należał do jakichś szczególnie ekscytujących. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego szybko otworzyła wynik. W 6. minucie João Neves dał im prowadzenie. Portugalia chciała pójść za ciosem, ale nie była już w stanie zdobyć więcej goli. Zawodnicy z Konga cierpliwie czekali na swoje szanse i w końcu się doczekali. Wyrównał w doliczonym czasie pierwszej połowy Joane Wiza. To pierwszy gol dla Konga na mundialu w historii. Pomnik w swoim kraju piłkarz ma już zapewniony. Po zmianie stron bramki już nie padły, 1-1 i kolejna niespodzianka stała się faktem. Danie główne mieli kibicom w kolejnym meczu zaserwować reprezentację Anglii i Chorwacji. Faworyci grupy L nie zawiedli. Tempo, rozmach, wizja gry, sytuacje podbramkowe, parady bramkarzy i sól futbolu, czyli bramki, w sumie 6. To wszystko można było zobaczyć w tym kapitalnym spotkaniu. Pierwsza bramka padła po zagraniu ich gwiazdorów. Luka Modric faulował w polu karnym, a Harry Kane na raty wykorzystał 11. Chorwaci długo szukali swojego rytmu. W końcu w 36. minucie piłka trafiła do Martina Baturiny. Ładny strzał i był remis. To nie był koniec emocji w pierwszej połowie. Super snajper Harry Kane jeszcze raz wyprowadza wyspiarzy na prowadzenie, a Chorwaci w doliczonym czasie gry wyrównują. W drugiej połowie piłkarz kunszt demonstrują Jude Bellingham i Marcus Rashford, synowie Albionu. Wygrywają 4-2 i jeżeli dalej będą się tak prezentować, to karnawał na wyspach będzie już latem. W drugim meczu tej grupy Gana grała z Panamą długo, praktycznie przez całe spotkanie zapowiadało się, że będzie podział punktów. W 5. doliczonej minucie czasu gry Brandon Thomas Asante, jakby miał przypięty motorek do tylnej części ciała, minął na pełnym biegu rywala, wbiegł w pole karne, dośrodkował wzdłuż bramki, a Jirekini dopełnił formalności. Przy okazji trener Gany Carlos Queiroz wskoczył na pierwsze w historii miejsce pod względem liczby mundiali, na których był z reprezentacją. Ma ich na koncie w sumie 6. W ostatnim meczu pierwszej serii gier Kolumbia pokonała debiutujący na mundialu Uzbekistan 3-1. Ekipę Los Cafeteros poprowadził do zwycięstwa Luis Diaz, który zdobył jedną z bramek i zanotował asystę. Drugą kolejkę spotkań otworzą dziś mecze Czechy RPA i Szwajcaria Bośnia i Hercegowina.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
4: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski workoplecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
1: Po reklamie.
5: 11 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu. Zostańcie koniecznie i dajcie głośniej.
6: Zatrzymano podejrzanego w zabójstwo Rosjanina. Ropa pozostanie droga mimo porozumienia USA i Iranu. W wiadomościach także zakończenie sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej.
0: Wiadomości Radio Opole.
5: Przed mikrofonem Roman Juranek.
6: A zaczynamy od dróg. Uwaga, kierowcy przejeżdżający przez Sowin w powiecie nyskim. Tam miało dojść do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba miała odnieść obrażenia. Na miejsce zdarzenia jadą służby ratunkowe. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW. Poinformował o tym premier w mediach społecznościowych. Szef rządu dodał we wpisie, że zatrzymany miał gruziński paszport. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy, podkreślił premier. Lubelska policja poinformowała, że do zatrzymania doszło rano pod Warszawą. W akcji wzięli udział policjanci ze specjalnej grupy śledczej oraz kontrterroryści. Policjantów wspierali funkcjonariusze ABW. Prokuratura Krajowa poinformowała, że śledztwo w tej sprawie przejął jej lubelski oddział. A o 13.15 zaplanowano w tej sprawie konferencję prasową szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
6: Analitycy przewidują, że ceny ropy pozostaną wysokie przez kilka miesięcy. Podpisane właśnie porozumienie USA i Iranu i zapowiedź otwarcia cieśniny Ormus nie przywrócą od razu pełnego eksportu z Zatoki Perskiej. Powodem są miny, brak tankowców i uszkodzona infrastruktura.
7: Najpierw trzeba rozminować cieśninę Ormus i przywrócić bezpieczny ruch statków. Większość armatorów może czekać na zakończenie tych prac przez 6 tygodni lub dłużej. W Zatoce Perskiej stoi obecnie 118 załadowanych tankowców, ale ich wyprowadzenie będzie wolniejsze niż zwykle. Później producenci muszą zwiększyć wydobycie, a rafinerie wrócić do pełnej pracy. Analitycy oczekują, że produkcja w Zatoce osiągnie do połowy lipca 30-50% poziomu sprzed wojny. Do końca roku ma wzrosnąć do 80-90%.
6: Była to relacja Wojciecha Cygielskiego z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24.
0: To są wiadomości Radio Opole.
6: Filharmonia Opolska kończy swój sezon artystyczny piątkowym koncertem symfonicznym. Godzinę przed koncertem słuchacze mogą wziąć udział w spotkaniu wprowadzającym. Chcemy zaprezentować utwory, które lubią melomani, podkreśla Beata Śliwińska z Filharmonii.
8: O godzinie 19 zakończymy 74. sezon artystyczny Filharmonii Opolskiej koncertem Orkiestry Filharmonii Opolskiej na wiolonczeli Maciej Zdunik i orkiestra zagra pod batutą maestro Jakuba Chrenowicza w programie Antonin Dworzak, Felix Mendelssohn Bartoli i utwór Straussa.
6: Przypomnijmy, koncert zakończenia 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej w piątek o godzinie 19. A Narodowe Centrum Polskiej Piosenki rozstrzygnęło pierwszy etap konkursu Młoda Scena NCPP 2026. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrano artystów, którzy wystąpią na opolskim rynku. To już druga odsłona tego wydarzenia, podkreśla Anna Stompor, kierownik działu organizacji imprez.
9: Spośród niemalże 200 zgłoszeń wybraliśmy 8 wykonawców, 8 zespołów, które zobaczymy na rynku. I tutaj może pozwolę sobie ich wymienić: Norbi, Wika, Beglepes, Warszawa, warstwy Priela, Aleksander Szalonek, Monika Kowalczyk, Sedno, Fida. Myślę, że to będą piękne wakacyjne wieczory.
6: Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji, pierwszy z czterech koncertów już 4 lipca. Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia. I to już wszystko w tym wydaniu wiadomości, a na serwis o godzinie 12 zapraszam w imieniu Joanny Matlak.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: 23 stopnie pokazują już opolskie termometry, chociaż temperatura odczuwalna może być ciut niższa przez to, że delikatnie powiewa wiatr, a do tego mamy niebo zasnute chmurami. Do 26 stopni natomiast dzisiaj maksymalnie. W końcu powiedziałabym, jest porządna letnia pogoda, no bo zbliżamy się do lata, to wypadałoby, żeby te temperatury były już troszeczkę wyższe. Nocą od 15 do 17, no to już też taka temperatura, że namiot można rozłożyć i w nim spać, a jutro do 29.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No i nawet mroz mówi, że ta pogoda to złoto. I ja się z nim zgadzam. 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, kochani, słuchacie Radio Opole. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a nasz program realizuje Darek Kuzera.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
9: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym, koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
12: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
10: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: Ależ ta Agnieszka Chylińska ma głos. Chyba musiała zjeść porządne śniadanie, żeby tak zaśpiewać się tę królową łez. A właśnie ze śniadaniem jest związany nasz dzisiejszy konkurs, w którym to do wygrania jest voucher o wartości 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu, w Czarnowąsach albo to w Źlinicach. Dlatego, że właśnie nasi sąsiedzi ze stolicy Dolnego Śląska szykują się do takiego wielkiego wrocławskiego śniadania. Przygotują aż 1700 porcji degustacyjnych, które będą czekały na mieszkańców do schrupania, do zjedzenia za darmo, więc może i opolskie powinno wziąć z nich przykład. Tyle, że musicie mi powiedzieć, jak powinno wyglądać takie wielkie opolskie śniadanie. Niewielkanocne, po prostu takie letnie, spontaniczne. Wielkie opolskie śniadanie. Co by się na tym stole tam musiało znaleźć? To jest pytanie do Was. 774-541-541. Czekam na Wasze pomysły.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: A już teraz mamy dla Was muzyczną propozycję od wokalistki prosto z Las Vegas. To Melanie Crisfalusi i utwór Gravitate.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: 29 minut po godzinie 11. Słuchacie Radio Opole i może dzisiaj taka być sytuacja w pracy, że wielu panów i pań będzie niewyspanych, dlatego że wczoraj było po prostu, jak to się mówi, meczycho. Brytyjscy eksperci przypominają, że Anglia ma jeszcze sporo do poprawienia, ale kibice nie chcą o tym słyszeć. Jak sprawdzała korespondentka Polskiego Radia w Londynie po zwycięstwie 4-2 nad Chorwacją w pubach, strefach kibica i w mediach społecznościowych zapanowała euforia. Wielu fanów już po pierwszym meczu zaczęło marzyć o czymś więcej niż tylko o wyjściu z grupy. I pierwszy raz pani redaktor Tokarska stwierdziła szybko, mówiąc do męża: idę się szybko wykąpać, żeby zdążyć na drugą połowę, bo takie jest meczycho.
1: Uwagi ekspertów i komentarze w mediach nie robią dzisiaj większego wrażenia na kibicach. W pubach w całej Anglii i strefach kibica po końcowym gwizdku dominowała radość. Wielu fanów przekonuje, że po takim początku można myśleć o czymś więcej niż tylko o wyjściu z grupy.
2: We won, so can't complain.
1: Nie mam co narzekać. Super grali, idziemy dalej. Harry Kane był obłędny, idziemy do finału. Fantastyczny mecz. Trudno mi nawet to wyrazić. Mówili mi kibice Anglii po meczu. Po pierwszej kolejce spotkań Anglia objęła prowadzenie w grupie L. Kolejny mecz Anglia rozegra z Ganą w Bostonie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: A ja sądzę, że wielu angielskich kibiców wczoraj świętowało, a dzisiaj to uśmiechają się do swoich polskich kolegów na budowie i pytają: masz to może jeszcze jakiś kefirek albo wodę po ogórkach? Bo choć to deszczowa Anglia, to coś dzisiaj wyjątkowo suszy.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: I mam wielką przyjemność zapowiedzieć, że Dawid Kwiatkowski i Margaret stworzyli nowy, piękny duet, który jako pierwsi prezentujemy na antenie Radio Opole.
4: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Za 19 minut będzie godzina 12. To jest chyba taka idealna pora na taką przerwę kawową, w trakcie której można poplotkować, co tam u sąsiada. To już wam mówię. Obiad

0: wcześniej czy tydzień później. Jak będzie ich nadmiar, no to po prostu będziemy na przykład przygotowywać sobie kompoty, czy mrozić pewne rzeczy, czy pasteryzować, żeby po prostu wykorzystać je jesienią. W październiku poza ziemniakiem to będzie królowała dynia. My też robimy takie różne niespodzianki, że na przykład młodą kapustę robimy na listopad.
1: Mniam, mniam, mniam. Stołówka ma być nie tylko miejscem, gdzie można tanio zjeść, ale także przestrzenią integrującą społeczność akademicką, dodaje kierownik projektu Mensa, profesor Danuta Figurska-Ciura.
2: Przede wszystkim chcemy budować społeczność akademicką, bo stół to nie tylko miejsce do jedzenia, to jest miejsce spotkań, miejsce debaty, miejsce dyskusji, miejsce sporów, dyskusji akademickich. Obserwuje się drastyczny spadek takich zachowań prospołecznych. Mamy kryzys takiego środowiska akademickiego, które właśnie dużo dyskutuje, dużo się spiera, więc to jest coś, co powinno pomóc w spotkaniu tych studentów.
1: No proszę bardzo, nie warsztaty, nie dyskoteki, nie koncerty, a zaraz się okaże, że najlepiej Żaków zintegrują po prostu obiady na studencką kieszeń.

0: Za 9 minut wybije 12. Cudowna Olivia Rodrigo na antenie Radio Opole Drop Dead. A my zerkamy sobie do gniazda w Żywocicach, bo tam po drobnych perypetiach w tym gnieździe właśnie są tylko dwa młode bucianki, ale z informacji od mieszkańców miejscowości wiemy, że kolejne dwa trafiły do fundacji AVI. To wszystko efekt ulewnych deszczy, no i po prostu te młode pisklaki muszą się potem zdrowotnie pozbierać. No a tymczasem trzy pisklęta wykluły się właśnie w gnieździe rybołowów w nadleśnictwie Nidzice. Zamontowano tam tak samo kamerę, która pozwala śledzić losy pary jednych z najrzadszych ptaków w Polsce, o czym przypomina Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
1: Rybołów to jest gatunek niezwykły i niestety bardzo nieliczny. W całej Polsce żyje zaledwie około 40 par tych ptaków. Jest to oczywiście gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, wymaga ochrony czynnej, strefowej. Został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi. Nadleśnictwo Nidzica jest jednym z nielicznych miejsc, w którym te majestatyczne ptaki żyją, które wybrały sobie na swój dom.
0: W gnieździe w Nidzicy najpierw zamieszkały Nidek i Strzała, tak się uroczo nazywają, ale później pojawiła się tam nowa para, Mieszko i Hela. Kamera zamontowana została również przy gnieździe rybołówów w nadleśnictwie Jedwabno. Tamtejsza para jeszcze nie doczekała się potomstwa, ale jak trochę ze sobą pobędą, to może coś się z tego wykluje.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Są miejsca, gdzie poranek pach nie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
4: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Po reklamie.
5: Powolutku zbliżamy się do czwartkowego południa. Słuchacie Radio Opole. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z województwa opolskiego.
6: Kilkaset ofiar w mogile w Hucie Pieniackiej. Dziś koniec poszukiwań. Idą upały. Policja i ratownicy apelują o rozsądek nad wodą. W serwisie także o pracy jurorów na opolskich konfrontacjach teatralnych.
0: Wiadomości Radio Opole.
5: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Joanna Matlak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Na początek informacje z dróg. Uwaga kierowcy, na drodze wojewódzkiej numer 405 doszło do zdarzenia z udziałem dwóch samochodów osobowych. Chodzi dokładnie o miejscowość Sowin w powiecie Nyskim. Łącznie pojazdami podróżowało 6 osób. Dwóm osobom została udzielona pierwsza pomoc. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u, ale na razie nie ma informacji o tym, aby ktoś został zabrany do szpitala. Przypominam, droga wojewódzka 405 w Sowinie. Na miejscu można spodziewać się utrudnień. W ruchu.
0: To dzieje się teraz w regionie.
6: Dziś w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim zakończenie poszukiwań szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Badacze poinformowali Polskie Radio, że w odnalezionej zbiorowej mogile może znajdować się kilkaset ofiar. O szczegółach Paweł Guszko.
7: Archeologowie przez ponad tydzień metodą odkrywkową przebadali 4000 metrów kwadratowych terytorium, tam gdzie kiedyś istniała wieś Huta Pieniacka. Wyjaśnia mi pracujący w Hucie Pieniackiej ksiądz Tomasz Trzaska z biura poszukiwań i identyfikacji IPN.
8: Mogiła ma ponad 70 metrów kwadratowych. Szacujemy, że to może być kilkaset osób, 300 czy 500 czy 600.
7: Dziś archeologowie zabezpieczą miejsce badań. Następnie wystąpią do strony ukraińskiej o pozwolenie na ekshumację i ponowny godny pochówek.
6: Oczekiwanie na tę decyzję może potrwać kilka miesięcy, a same ekshumacje także potrwają co najmniej 2 miesiące. Dlatego prawdopodobnie rozpoczną się wiosną przyszłego roku.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
6: Tankowce płyną przez cieśninę Ormus. Pokonały ją 3 statki pod banderą Arabii Saudyjskiej z 6 milionami baryłek ropy naftowej. A stało się to po podpisaniu porozumienia pokojowego przez USA i Iran. Analitycy przewidują jednak, że mimo podpisanego porozumienia ropa pozostanie droga.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
6: Im wyższe temperatury, tym więcej tragicznych wypadków nad wodą, przypominają policjanci i apelują o odpowiedzialne zachowania podczas wypoczynku i wskazują, że przyczyną wielu niebezpiecznych wypadków oraz utonięć jest lekkomyślność oraz wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.
9: Monika Murawska z Komisariatu Wodnego w Poznaniu mówi wprost, jak uniknąć dramatu nad wodą.
10: Bierzmy głowę ze sobą. Głowa nie ma wakacji. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze.
9: Ratownicy przypominają, że bezpieczna kąpiel to ta w miejscu dozwolonym. Sławomir Piekut z Wielkopolskiej Policji zaleca, by
11: korzystać z kąpieli strzeżonych pod okiem ratowników.
9: danych policji wynika, że od kwietnia do września ubiegłego roku w polskich wodach utonęło 200 osób. Maciej Szefer, Polskie Radio.
6: I wracamy do regionu. Jeszcze 4 spektakle konkursowe zobaczy jury 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Konfrontacje są właśnie na Półmetku, a jury tegorocznej imprezy tworzą aktorka Marta Maj, badacz teatralny profesor uniwersytecki Dariusz Kosiński oraz reżyser Marcin Liber. Jako reżyser zajmuje się współczesną dramaturgią, mówi Marcin Liber.
1: Ja bardzo lubię oglądać rzeczy, które są napisane, współczesne. To jest wszystko to, co jest związane z nową dramaturgią, ale też bardzo lubię klasykę, bo to jest innego rodzaju gra z tym, co już znamy. Oglądamy to przesunięcia, interpretacje. Mnie to bardzo interesuje, to jak twórcy przekładają na współczesność to, co zostało zapisane kilkanaście, kilkadziesiąt już może lat wcześniej. Powiem tak, werdykt będzie na pewno sprawiedliwy.
6: A dziś w Teatrze Kochanowskiego w Opolu na scenie modelatorni zobaczymy sztukę pod tytułem Spowiedź w drewnie z Teatru Lalki i aktora Kubuś z Kielc. A konfrontacje zakończą się w niedzielę. Radio Opole jest partnerem wydarzenia.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No coraz ładniej się robi, naprawdę na niebie mamy przejaśnienia, nawet słoneczko do nas wyszło, ja na to czekałam, to się wam przyznaję. Do 26 stopni dzisiaj, maksymalnie 24 już pokazują polskie termometry. Noc cieplutka, przyjemna od 15 do 17, jutro od 27 do 29, w sobotę 33 stopnie, a w niedzielę 32.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: A to program Duet na fali, a w tym duecie dzisiaj Iwona Tokarska i Darek Kuzera. Co prawda Darek za konsoletą, ale czemu nie, też jest moim partnerem radiowym. Witajcie kochani, zostańcie do godziny 14, oczywiście z Radiem Opole, a na naszej antenie Bon Jovi.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hotelu i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
15: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944. Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: I tak się składa, że w naszym radiu czeka na Was voucher o wartości 150 zł do cukierni Jaglo w Opolu, w Czarnowąsach albo w Źlenicach. Do wyboru, do koloru jest to miejsce, tylko że trzeba najpierw wziąć udział w naszej zabawie. Dzwonicie pod 774-541-541. No i słuchajcie, propozycja dzisiaj konkursowa jest następująca, bo Dolny Śląsk ma coś takiego jak wielkie wrocławskie śniadanie. To odbędzie się już za tydzień w weekend. Szykuje się aż 1700 porcji degustacyjnych. No to dlaczego opolskie ma być gorsze? Też chcemy takie mieć wielkie opolskie śniadanie. No, a wy rzucacie propozycjami, co by się tam na tym wielkim opolskim stole mogło znaleźć.
2: Na start proponuję rur śląski na maślance z chlebkiem wieloziarnistym. Również schab ze śliwką polską. Smalczyk z cebulką. Kiełbasę rycerską regionalną. Różnorakie sery, herbatkę i kawę, a do tego kołocz śląski z makiem i serem, z kruszonką. Smacznego!
1: No mnie by dwa razy nie trzeba było namawiać na takie pyszne śniadanie. A jakie są jeszcze pomysły?
3: Rzymlok, karp niemodliński i wodzianka znana. Oberinę na gęsto uczta od samego rana. Czekoladki opolanki słodkie uśmiech dają, a produkty z Olesna wszystkich zachwycają.
1: Jak to wszystko smakowicie brzmi, czekam na kolejne pomysły. Trochę takich wariacji mi jeszcze brakuje na tym stole, no bo skoro Wrocław szykuje 1700 porcji degustacyjnych, to znaczy, że to będą takie nietuzinkowe dania. Zbijcie się na wyżyny waszej kreatywności, czekam na kolejne pomysły, a oczywiście numer do Radia Opole, mam nadzieję, że jest wam dobrze znany, ale jeszcze go przypomnę. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.

0: Duet na fali.
1: 27 minut po godzinie 12, słuchacze Radio Opole, a tu proszę bardzo, zerkamy sobie, co tam się dzieje w Wielkiej Brytanii. Nie tylko świętują wczorajsze zwycięstwo nad Chorwacją, ale proszę bardzo, jakie piękne damy się pojawiły, ladies właściwie. Kolorowe kapelusze, eleganckie suknie i tysiące gości na trybunach na torze Ascot w Anglii, bo tam trwa Dzień Dam. Najbardziej widowiskowy i najchętniej fotografowany dzień słynnych królewskich wyścigów. Choć po południu odbędzie się prestiżowa golitwa Gold Cup, uwagę wielu uczestników przyciąga przede wszystkim moda.
2: Od rana na tor przyjeżdżają goście w starannie przygotowanych stylizacjach. W tym roku organizatorzy po raz pierwszy w historii ogłosili oficjalny kolor Royal Ascot. To Bright Tomato, intensywny odcień czerwieni, inspirowany kolorem dojrzałego pomidora, przełamany nutą pomarańczowej barwy. Na trybunach można też zauważyć jeden wyraźny trend wśród nakryć głowy. Popularnością cieszą się kapelusze typu Boater. Płaskie, słomkowe kapelusze o sztywnym rondzie, przypominające nakrycia głowy weneckich gondolierów. W tym roku pojawiają się jednak w nowoczesnej odsłonie, ozdobione szerokimi wstążkami w grochy lub z asymetrycznie wykończonym rondem. Dzień Dam od lat uchodzi za nieoficjalne święto brytyjskiej elegancji. Fotografowie polują na najbardziej oryginalne stylizacje, a media publikują galerie najlepszych kreacji jeszcze przed rozpoczęciem najważniejszych gonitw. Dla wielu uczestniczek wybór stroju jest równie ważny jak same wyścigi. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: I chociaż kolorem przewodnim jest w tym roku dojrzały pomidor, przypomnę, to jak podkreślają styliści, księżna Kate nie dała plamy i zachwyciła w kanarkowej kreacji.

0: a party.
1: Well, it's over.

0: Za 23 minuty będzie godzina 13. Słuchacie Radio Opole i uwaga, na gąsienicę, to nie jest żart. W powiecie kupczyckim zanotowano wysyp niebezpiecznych larw, między innymi kuprówki rudnicy. Kontakt z ich parzącymi włoskami może powodować silne reakcje alergiczne i problemy z oddychaniem. Szczególnie zagrożone są dzieci oraz osoby starsze. W związku z zagrożeniem w powiecie kupczyckim zwołano już sztab kryzysowy. O szczegółach Grzegorz Frankowski.
1: Bezpośredni kontakt z gąsienicami może okazać się bardzo niebezpieczny. Jeśli ktoś zauważy ich skupiska w przestrzeni publicznej, natychmiast powinien zgłosić to do swojego urzędu gminy. Jeśli gąsienice pojawiły się na twojej działce i decydujesz się na samodzielne opryski lub usuwanie, bezwzględnie się zabezpiecz. Załóż okulary ochronne, maseczkę na twarz, grube rękawice i pełny szczelny ubiór ochronny. Nie usuwaj gniazd za pomocą dmuchawy do liści czy silnego strumienia wody. To rozniesie trujące włoski w powietrzu i narazi ciebie oraz sąsiadów. Chroń zwierzęta podczas spacerów, trzymaj psy na smyczy i nie pozwalaj im podchodzić do zaatakowanych drzew. Przestrzegają władze powiatu głubczyckiego.
0: A w przypadku kontaktu z gąsienicą należy zdjąć ubranie i wyprać je w temperaturze 60 stopni. W razie silnej reakcji alergicznej lub kontaktu z oczami należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, a więcej o tych niebezpiecznych gąsienicach przeczytacie na stronie radio.opole.pl.

pięknie. Ray, where is my husband? No może w województwie opolskim właśnie ten mąż się znajduje, a może sobie już mieszka z jakąś żoną. A propos mieszkań, to słuchajcie, Opolanie są zakochani w swoim regionie. Skąd to wiem? Bo na ciekawy raport trafiłam dotyczący mieszkańców naszego regionu. To my lokalnie 2026, to konkretnie projekt nieruchomości online.pl oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. I co z tego raportu wynika? Że aż 48% badanych mieszkańców regionu deklaruje, że nie wyobraża sobie mieszkać gdzie indziej. To spory odsetek, musicie przyznać. Osoby mieszkające poza Opolem doceniają swoją nieruchomość znacznie częściej niż sąsiedzi z miasta wojewódzkiego, 72% kontra 45% w Opolu. Mieszkańcy województwa najwyżej oceniają bezpieczeństwo w okolicy, warunki do życia, tereny zielone. Szczególnie wysoko cenią sobie dostęp do sklepów i usług, a także do służby zdrowia. No dobra, to tyle z dobrych wieści. A jakie są minusy? Otóż 29% badanych mieszkańców regionu przyznaje, że mieszka tam, gdzie mieszka, głównie dlatego, że nie stać ich na przeprowadzkę do miasta regionu, w którym chcieliby żyć. Co trzeci mieszkaniec naszego regionu planuje przeprowadzkę w ciągu najbliższych 2 lat, to obok województwa świętokrzyskiego najwyższy wynik w kraju. To ja powiem tak, weźcie się tak już nie wyrywajcie, bo pamiętajcie, że to opolskie jest kwitnące mlekiem z Olesna i miodem z Głubczyc płynące.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
3: Coraz bliżej 13. Słuchacie Radio Opole. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu. Na zegarze już 13.
4: W Sejmie debata o wynagrodzeniach medyków. Bardzo nietypowa randka w powiecie kluczborskim skończyła się interwencją policji. Będzie przegląd amerykańskich baz w Europie.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: O szczegółach Joanna Matlak.
4: Wracamy jeszcze do zdarzenia drogowego z Sowina, gdzie na drodze wojewódzkiej 405 doszło do zdarzenia z udziałem 2 samochodów osobowych. Tam podróżowało 6 osób. 2 udzielono pierwszej pomocy i już teraz wiemy, że 1 osoba została zabrana karetką do szpitala. Przypominam, droga wojewódzka 405, miejscowość Sowin, powiat Nyski. Można się tam jeszcze spodziewać utrudnień. Koniec z horrendalnymi pensjami lekarzy. Dziś w Sejmie drugie czytanie projektu, który stworzy bazę wynagrodzeń medyków i ma być to pierwszy krok do uporządkowania systemu płac w ochronie zdrowia. O tym Michał Fabisiak.
6: Ustawa pozwoli na uzyskanie rzetelnych danych o wynagrodzeniach pracowników medycznych oraz ich wpływie na koszty opieki zdrowotnej.
7: Potrzebujemy dokonać weryfikacji, ile naprawdę lekarze mogą zarabiać.
6: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Lewica proponuje, aby kolejnym krokiem było wprowadzenie pensji maksymalnej oraz wymuszenie na lekarzach, aby pracowali wyłącznie w publicznej lub prywatnej ochronie zdrowia. Bo jak mówi poseł klubu Tomasz Etrela, wynagrodzenia pracowników pochłaniają dziś większość budżetu na leczenie.
8: Trzeba z tym systemem coś zrobić, nad nim zapanować.
6: Poseł PSL-u Adam Dziedzic mówi, że należy odejść od kontraktów.
9: Ta kwestia daje duże możliwości finansowania.
6: Ludowcy przekonują, że kres wysokim zarobkom położy również reorganizacja szpitali powiatowych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Nietypowy przebieg miała kolacja pary w powiecie kluczborskim sprzed kilku dni. Dyżurny policji odebrał zgłoszenie o kobiecie, która miała po pijanemu jechać Audi. Chwilę później dotarła kolejna informacja, tym razem od mężczyzny, który zgłosił kradzież białego Audi. Do restauracji pojechali policjanci z Kluczborka, mówi starsza aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
10: Podczas rozmowy ze zgłaszającym funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przebywał tam na kolacji z kobietą. Oboje spożywali alkohol, w tym szampana. Gdy mężczyzna na chwilę wyszedł do toalety, kobieta zabrała kluczyki do jego samochodu i odjechała z parkingu.
4: W międzyczasie na miejsce przyjechało poszukiwane Audi. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli kontrolę, dodaje aspirant Chmielewska.
10: Za kierownicą siedziała 35-letnia mieszkanka powiatu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy. Po zakończeniu interwencji zgłaszający wycofał zawiadomienie dotyczące rzekomej kradzieży pojazdu i oświadczył, że nie żąda ścigania kobiety w związku z zabraniem samochodu.
4: Ale nie zmienia to faktu, że kobieta odpowie za jazdę po pijanemu, za co grozi jej do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
5: To są wiadomości Radio Opole.
4: Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty pracownikom i przedsiębiorcom związanym z zakładami PESA w Mińsku Mazowieckim. Zatrzymano 7 osób, w tym 3 pracowników spółki. Pozostali to przedsiębiorcy realizujący zamówienia dla PESY, a wśród zatrzymanych jest były żołnierz. Sprawa może dotyczyć ponad 1000 zamówień publicznych na łączną kwotę około 28 milionów złotych.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Będzie przegląd amerykańskich baz w Europie. Potrwa 5 roku i będzie częścią procesu redukcji sił Stanów Zjednoczonych na Starym Kontynencie. Przegląd baz zapowiedział w trakcie obrad ministrów obrony NATO w Brukseli szef Pentagonu Pete Hegseth. A więcej o tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
11: Amerykański sekretarz wojny nie pozostawia złudzeń. Przegląd baz jest konieczny, bo Europa sama musi więcej zrobić.
0: zrobić dla swojego bezpieczeństwa. Pete Hegseth ogłosił swój plan w kwaterze głównej NATO w trakcie sesji plenarnej. Ogłaszam dziś 6-miesięczny przegląd Departamentu Wojny, który ma sprawdzić amerykańskie siły zbrojne w Europie i nasze bazy do pół roku. Może być krócej. Mówił szef Pentagonu. Ostrzegł europejskich partnerów, że jeśli nie będą wypełniać zobowiązań z Hagi i wydawać 5% PKB na obronność, to USA także będą obniżały swoje składki. Z Brukseli Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Wydatki na poziomie 5% PKB zatwierdzono w ubiegłym roku w trakcie szczytu NATO w Hadze, a zaplanowane na 7 i 8 lipca obrady sojuszu w Ankarze mają być przeglądem zapisanych w dokumentach NATO deklaracji i każdy z sojuszników będzie przedstawiał raport w tej kwestii.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Już 25 stopni pokazują opolskie termometry, do 26 wzrośnie w sumie temperatura. Słońce coraz śmielej wychyla się zza chmur, na niebie coraz więcej przejaśnień i to jest bardzo dobra informacja. Gorsza jest taka, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla naszego regionu ostrzeżenie, że prognozuje się upały, temperatury maksymalne w piątek i w niedzielę. Od 30 do 33 w sobotę spodziewamy się 32 stopni, a nie, nawet 35, słuchajcie, także szykuje nam się bardzo, ale to bardzo gorący weekend.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A już czuję te wszystkie grille nad wodą. Oj, będzie się działo na pewno w naszym regionie. A w przyszłym tygodniu równie cieplutko, ciężko będzie wytrzymać w szkołach do tych upragnionych wakacji. Dzień dobry, witajcie. Iwona Tokarska i Marcin Głowinkowski.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcia okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: A ja przypominam, że mamy dla Was voucher o wartości 150 zł właśnie do tej cukierni. A możecie sobie go wykorzystać w punktach w Opolu, w Czarnowąsach albo w Źlinicach. Wystarczy, że się ze mną skontaktujecie pod numerem telefonu 774-541-541 i powiecie, jak powinno wyglądać wielkie opolskie śniadanie, które byłoby w stanie konkurować z wielkim wrocławskim śniadaniem, bo taka konkurencyjna impreza, a właściwie to taka impreza jeszcze nie konkurencyjna jest we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że Opolskie też wpadnie na taki pomysł i też będziemy mogli biesiadować przy takim wielkim stole. Darmowe porcje degustacyjne 1700, tyle szykuje Wrocław. A co by mogło się pojawić na takim opolskim stole?
2: Ja podam jogurt typu islandzkiego z chrupiącą granolą oraz odrobiną sezonowych owoców. A dla potrzebujących więcej kalorii to jajecznica na kiełbasce, zieloną cebulką plus sok pomidorowy. Smacznego!
1: Brzmi to bardzo interesująco. A jakie są inne propozycje?
3: Ja bym zrobił wielkie opolskie śniadanko w formie naleśników. Na pewno każdy by znalazł coś dla siebie. Czy to na słono, czy na słodko. Pozdrawiam.
1: A fakt, mamy trochę tych naleśnikarni w naszym mieście, także czemu nie? Dlaczego by nie zrobić właśnie takiego śniadania z naleśnikami w roli głównej? 774-541-541. Jakie są jeszcze opcje?
4: Wielkie opolskie śniadanie musi być na bogato. Na stole powinny znaleźć się ciepłe bułeczki, jajka od szczęśliwych kur, a przede wszystkim lokalne produkty. Sery z Chudoby, wędliny z Górek, miody z Kluczborka i masło z Olesna. A na deser kołacz śląski uginający się pod ciężarem kruszonki. Po takim śniadaniu pasek od spodni składa proces, a serce podziękowanie. Dziękuję.
1: Po takim śniadanku to oponka będzie zadowolona. 774-541-541. Dzwońcie i proponujcie, jak powinno wyglądać takie wielkie, integracyjne, opolskie śniadanie. Najlepsza odpowiedź zostanie nagrodzona voucherem o wartości 150 zł do cukierni Jaglo.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.

0: 28 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Opole. A maj i czerwiec to jest taki czas, kiedy człowiek składa się ze szparagów i z truskawek. I ten drugi temat, ten drugi owoc będzie teraz tematem naszych rozważań, bo nasze studio odwiedziła Violetta Lubiewska z Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Lędę. Dzień dobry, pani Violetto.
1: Dzień dobry państwu i dzień dobry oczywiście pani.
0: Będziemy rozmawiać, a właściwie to zapraszać do Lędzin, bo tam szykuje się fantastyczne wydarzenie, Święto Truskawki.
1: Tego jeszcze w naszej wsi nie było. Nie dość, że znakomici goście odpowiedzieli na nasze zaproszenie, to mam nadzieję, że przynajmniej pół Polski przyjedzie, bo już zapraszamy ogólnopolsko.
0: No właśnie, Lędziny i Sidzina to są takie dwie miejscowości w naszym regionie, które to słyną z tego, że no właśnie jest tam najwięcej takich gruntów, na których uprawia się truskawkę.
1: No mam nadzieję, że to jest zdrowa konkurencja, bo najważniejsze to, żeby ludzie jedli dużo dobrych owoców, najlepiej z naszego terenu. Ten patriotyzm lokalny jest bardzo ważny, a ja często powtarzam, że witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, więc piękne, uśmiechnięte, czerwone truskawki zawsze się zmieszczą.
0: I Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Lęda wpadło na pomysł, żeby zrobić takie pierwsze święto truskawki.
1: Tak, tak jak pani mówi, jest to pierwszy festiwal. Mamy nadzieję, że będą następne i że będzie się tylko ta impreza rozrastała. Teraz w tym roku mieścimy się na terenie za świetlicą i na placu zabaw, no i troszeczkę ulicy, na której postawimy bus party, ale na następne festiwale zapraszamy już na całą ulicę też.
0: Ale mnie pani Violetto jeszcze interesuje, dlaczego to jest Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Lęda, a nie z Lędzin?
1: Po pierwsze zrobiliśmy konkurs na nazwę i wygrała właśnie nazwa Lęda, która jest nazwą historyczną tych terenów. Tak, kiedyś historycznie tereny, które były tylko wielkimi łąkami, nazywano te tereny lędami, więc my połączyliśmy trochę historii z nowoczesnością. Łączyliśmy to również przez to, że wszystkie koła dookoła to są koła gospodyń wiejskich, a my jesteśmy bardzo nowocześni, mamy Koło Gospodyń i Gospodarz.
0: Bardzo ładnie, ale gdybyście państwo w ogóle widzieli, a można sobie kamerki włączyć na stronie radio.opole.pl, to zobaczycie, jaka piękna gospodyni mnie w ogóle odwiedziła w koralach na szyi, w ogóle w zielonym fartuszku, takim w ogóle zrobionym prosto pod festiwal truskawki.
1: Oczywiście, tak będziemy jako dobre gospodynie i gospodarze, będziemy wszystkich państwa witać, gościć, karmić. Na pewno nikt głodny z naszej imprezy nie wyjdzie. Atrakcji przygotowaliśmy co niemiara, od najmniejszych po największych. I mężczyźni, i kobiety, myślę, że wszyscy znajdą coś dobrego dla siebie.
0: A kto będzie zbierał tyle truskawek w ogóle przed tą imprezą?
1: No już się boję o plantatora, czy podoła nakarmić wszystkich, ale mamy również, jesteśmy zabezpieczeni w 10 blach kołacza śląskiego z truskawką. 7 kół gospodyń wiejskich się już zgłosiło do naszego też pierwszego konkursu na truskawkowe ciacho roku. Pan starosta ufundował piękną statuetkę. Pan marszałek nas wspiera i cały samorząd województwa opolskiego, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy nie byli potraktowani jakoś po macoszemu, tylko po prostu jest dla wszystkich miejsce.
0: Oj, to będzie słodziutko w Lędzinach w najbliższą sobotę. Już nie możemy się tego wydarzenia doczekać. Zostańcie jeszcze z nami, bo za moment podamy wam więcej smakowitych szczegółów.

0: Natalia Zastępa, dziewczyna z naszego regionu, zaśpiewała o urodzinach za 23 minuty, wybije 14. I już trochę wam dzisiaj opowiedziałam o tym, że będzie bardzo gorąco w ten weekend, więc będziemy wybierać, słuchajcie, ciacho roku. Ale nie chodzi wcale o pięknego mężczyznę, który rozbierze się do rosołu, tylko chodzi o naprawdę ciasto z truskawkami, które to upieką gospodyni i nie tylko z Lędzin. Violetta Lubiewska z Koła Gospodyni Gospodarzy Wiejskich Lenda zaprasza na festiwal truskawki. To jak to będzie z tym ciachem? Kto ma największe szanse? Czy są już jakieś pierwsze propozycje?
1: Stworzyliśmy regulamin i nasze zaproszenie, na które odpowiedziało 7 kół gospodyń wiejskich z województwa opolskiego. Bardzo się cieszymy, robimy to po raz pierwszy. W regulaminie było napisane, że ciasto ma być upieczone, ma być z truskawkami i ma mieć minimum 24 kawałki.

0: No i musi być to ciasto, które reprezentuje koło gospodyń wiejskich. I mamy takich chętnych, bardzo się z tego powodu cieszymy, bo raz, że to integruje społeczeństwa i te mniejsze, i te większe. Dwa, pokazuje różnorodność. Ja chcę powiedzieć, nawet się pochwalić, że mój młody sąsiad, taki Jędrek, co ma 8 lat, już 3 razy do mnie przynosił ciasto i się pytał: pani Wiolu, czy to jest dobre? I przyniósł mi nawet lemoniadę truskawkową, czy ona też się nadaje na konkurs. Więc myślę, że jakąś nagrodę specjalną dostanie, ale fajnie, że po prostu wszyscy, po pierwsze, odbierają to, co do nich mówimy, że jest ten feedback, a dwa, że no, chcą się włączyć, traktują to jako dobrą zabawę i super.
1: A dla dzieci będzie coś takiego jak paszport, nie Polsatu, tylko lędziński paszport.
0: Paszport truskawkowy to będzie. Nawet. Będzie to challenge, gdzie będą musieli zdobyć 4 pieczątki. Pieczątki zdobywa się za wykonanie różnych zadań. Będą dostawać taki paszport już na samym wejściu. Mamy w ogóle bardzo dużo przygotowanych niespodzianek, atrakcji, warsztatów, konkursów.
1: Liczenie truskawek w słoikach.
0: Tak, to będą właśnie takie już drużynowe zabawy. Myślę, że dla młodzieży mamy na przykład bus party, dla całych rodzin mamy warsztaty i ogrodnicze, i plastyczne, i malowanie kamieni, toreb, i tatuaże. Będą i warsztaty, i pokazy carvingu, i to nasz mistrz polski, który mieszka w naszej gminie, będzie pokazywał i uczył.
1: Pani Wiolu, to pozostaje nam tylko, żeby jeszcze doprecyzować, w jakich godzinach będzie można z tego festynu skorzystać.
0: Zapraszamy na godzinę 14:00. Zapraszamy oczywiście najmłodszych również, bo dla nich jest też dużo i dla nich jest konkurs na balu owocowym. Będzie parada owoców. Wszystkie dzieci, które się pomalują, przebiorą za jakiś owoc, no może być ostatecznie warzywo, na pewno dostanie nagrodę. I zaczynamy tą imprezą o 15:00. To jest oficjalne rozpoczęcie całego naszego festiwalu. W koło godziny 16:00 rozdanie nagród w konkursie na Ciacho Roku, a do godziny 18:00 trwają różnego rodzaju zabawy, konkursy, a od 18:00 do 22:00 już czysta wiejska zabawa.
1: A ja tak sobie w ogóle myślę, a propos tych różnych konkurencji, że ja bym chyba w przyszłym roku widziała taką bitwę na truskawki. Oj, to byłoby ciekawie.
0: No jak we Włoszech jest bitwa na pomidory, otóż, to może być u nas na truskawki.
1: A nawet w Hiszpanii. Bardzo dziękuję. Wioletta Lubiewska, koło gospodyni i gospodarzy wiejskich Lenda, była gościem Radia Opole. Piękny festiwal truskawki szykuje się w tej wiosce, dlatego przybywajcie w najbliższą sobotę.
0: I do zobaczenia. Bardzo. Przywitamy i utulimy.

0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: A mamy dla Was voucher o wartości 150 zł do cukierni właśnie Jaglo w Opolu, w Czarnowąsach albo w Źlinicach. I żeby zdobyć ten voucher, trzeba było najlepiej, jak to możliwe, odpowiedzieć na moje pytanie. To znaczy, jak powinno wyglądać wielkie opolskie śniadanie? I no właśnie, która wizja wygrywa?
2: Wielkie opolskie śniadanie musi być na bogato. Na stole powinny znaleźć się ciepłe bułeczki, jajka od szczęśliwych kur, a przede wszystkim lokalne produkty. Sery z Chudoby, wędliny z Górek, miody z Kluczborka i masło z Olesna. A na deser kołacz śląski ugnający się pod ciężarem kruszonki. Po takim śniadaniu pasek od spodni składa proces, a serce podziękowanie. Dziękuję.
1: A nasze serce też składają podziękowanie za właśnie tak doskonały telefon. No i wysyłamy do Pana voucher, żeby ten pasek też odmówił posłuszeństwa.
0: Sponsorem konkursu jest cukiernia Jaglo.
1: Pięknie Wam dziękuję za ostatnie 4 godziny. Praca dla Was to czysta przyjemność. Słyszymy się jutro równo o 10, a już za chwilę reporterski obraz dnia. Koniecznie zostańcie z Radiem Opole w to piękne czwartkowe popołudnie.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski work o plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
4: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
1: Po reklamie.
5: Ciepło, bardzo ciepło, gorąco. Przed nami kilka upalnych dni, także noce będą bardzo ciepłe. Więcej o pogodzie po wiadomościach jest 14.
6: Zarobki lekarzy będą powiązane z numerem PESEL. Posłowie pracują nad ustawą. Będzie też o zarobkach burmistrza Brzegu. Dziś sesja Rady Miasta. A w piątek potańcówka na tarasach Teatru Kochanowskiego w Opolu.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Joanna Matlak.
6: Ustawa o powiązaniu numeru PESEL z zarobkami lekarzy poprawi transparentność w zatrudnianiu personelu medycznego, mówiła dziennikarzom minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Obecnie dane o zarobkach są zanonimizowane i nie wiadomo, ile zarabia lekarz, mówi minister.
7: Nie jesteśmy w stanie powiedzieć dzisiaj, ile zarabia najwięcej w kraju lekarz, jaką stawkę ma najmniejszą. Natomiast my tutaj dzisiaj mówimy również o cząstkach etatu w szpitalach, mówimy o kilku godzinach czasami w szpitalach, pracuje personel w różnych szpitalach, więc to nie jest proste do określenia, znamy średnie. Natomiast nie możemy ich przypisać do konkretnych osób, oczywiście możemy się wypowiadać jedynie na temat umów o pracę i znamy te minimalne wynagrodzenia z umów o pracę, ale jak wiemy, personel również pracuje na kontraktach.
6: Minister zdrowia dodaje, że zbieranie danych o wynagrodzeniu będzie bazą do ponownej wyceny procedur medycznych, a także ułatwi kontraktowanie świadczeń. A lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zwrócił część pieniędzy Szpitalowi Południowemu w Warszawie. W trakcie specjalizacji, przypomnijmy, miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. 15 czerwca Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury, a na konto szpitala zwrócił 500 000 zł. Tak czytamy w komunikacie.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Po raz trzeci radni Brzegu będą debatować nad wynagrodzeniem burmistrz Violetty Jaskulskiej-Palus. Dziś o godzinie 17 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej Brzegu, na którą przygotowano tylko jeden punkt obrad, a dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia burmistrz. A więcej o tej sprawie wie reporterka Radia Opole Monika Matuszkiewicz-Biel.
8: Projekt zakłada podwyżkę pensji włodarzy Brzegu do poziomu wskazanego przez wojewodę opolską. Z dokumentu wynika, że od 1 lipca tego roku miesięczne wynagrodzenie burmistrzy miałoby wynosić 15 210 zł brutto. Z kolei od 1 stycznia przyszłego roku kwota wzrosłaby do 15 641 zł i 60 groszy brutto. To już trzecie podejście do tej sprawy. Wcześniejsze próby przyjęcia uchwały nie zakończyły się podjęciem decyzji przez radnych. Tym razem rajcy ponownie będą musieli rozstrzygnąć, czy dostosować wynagrodzenie burmistrz do poziomu rekomendowanego przez organ nadzoru.
6: Przypomnijmy również, że w Brzegu zbierano podpisy pod obywatelską deklaracją poparcia dla inicjatywy referendalnej zmierzającej do odwołania pani burmistrz, a konsekwencją tego będzie prawdopodobnie zawiązanie się komitetu referendalnego, a to nastąpi prawdopodobnie jutro.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
6: Trwają trzecie regionalne mistrzostwa w ratownictwie medycznym. Ratownicy rywalizują w wielu konkurencjach. Do Sulisławia przyjechały zespoły z całego kraju, mówi szef opolskich ratowników medycznych Jarosław Kostyła.
9: Rywalizują w konkurencjach siedmiu. Konkurencje, które są wyjęte z życia. To są konkurencje, które spotykają zespoły ratownictwa medycznego, pracując normalnie na co dzień.
10: Krzysztof Majek, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. No, jesteśmy czynnymi ratownikami, pracujemy w systemie państwowego ratownictwa. Teoretycznie powinniśmy tą całą wiedzę mieć na bieżąco, aczkolwiek no, takie zawody zawsze mobilizują.
6: Trzecie regionalne mistrzostwa w ratownictwie medycznym rozpoczęły się wczoraj i potrwają do piątku, a szersza relacja już za chwilkę w programie reporterski Obraz Dnia.
0: To są wiadomości Radio Opole.
6: W ramach wydarzeń towarzyszących 50. opolskim konfrontacjom teatralnym Radio Opole proponuje potańcówkę na tarasie teatru. Wydarzenie nosi wspólny tytuł Tańczymy na tarasie i składa się z dwóch części. Pierwsza już w piątek. W piątek na tarasach teatru w Opolu zabrzmią niezapomniane hity lat 80. i 90. ubiegłego wieku w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Chcemy w ten sposób poszerzyć atrakcyjność konfrontacji, podkreśla dyrektor teatru Norbert Rakowski.
11: Tym planem działań wydarzeń towarzyszących chcemy jeszcze rozepchać tą różnorodność o koncerty, co by sprawiło, że to miejsce będzie świętem teatru i że te dni między 11 a 21 czerwca pozostaną na długo w pamięci naszych widzów.
6: Koncert Anny Malek w piątek o godzinie 21.30. W sobotę o 21.00 do tańca zagra kolektyw Tojtek i Michalski. Udział w imprezach jest wolny. Prezentację przygotowuje Radio Opole, a realizacją zajmie się Arkadiusz Czyżewski.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: W Opolu 26 stopni, popołudnie w regionie pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami, możliwe także przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie mało i umiarkowane, na termometrach 15-17 stopni, a jutro już prawdziwe lato, pogodnie, a na termometrach 27, a nawet 29 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Radio Station Beat.

0: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.
1: Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak, Marcin Głowienkowski i zespół reporterów Radia Opole. Witamy serdecznie w czwartek, 18 dzień czerwca. Dzisiaj w programie między innymi trzecie regionalne mistrzostwa w ratownictwie medycznym w Sulisławiu.
2: Takie zawody nas bardzo dużo uczą. Ogólnie jeździmy przede wszystkim dlatego, żeby się uczyć, żeby zdobywać nowe doświadczenia.
3: Jeździmy tu po to, żeby się szkolić, żeby doskonalić swoje umiejętności.
1: W Zielinie niedaleko Strzeleczek rozpoczął działalność dom wytchnieniowy Tulimy.
4: Skąd się wzięło? Myślę, że z serca, gdzie opieka będzie serca. Nic nie będzie wymuszone. Taki typowy dom. Dom wytchnieniowy dla osób niepełnosprawnych i również dzieci. I dla opiekunów, którzy tego potrzebują.
1: W magazynie również piknik. Bezpieczne wakacje w Opolu organizowane z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury.
5: Mamy tutaj stanowisko, gdzie pokazujemy, jak udzielić pomocy osobie, która nie oddycha. Pokazujemy też, jak wezwać tę pomoc, bo w przypadku najmłodszych uczestników jest to bardzo ważna umiejętność.
1: Reporterski obraz dnia. Zapraszamy do 15. Justyna Maćkowiak za mikrofonem. I Marcin Głowienkowski, który ten program realizuje.

0: Magazyn rozpoczynamy od trzecich regionalnych mistrzostw w ratownictwie medycznym. Zmagania odbywają się w Sulisławiu, niedaleko Grodkowa. Ratownicy mają szereg konkurencji, z którymi muszą się zmierzyć. Jak podkreślają, takie zawody są dla nich ważne, bo przygotowując się do nich, doskonalą swoje umiejętności i utrwalają wiedzę. Na miejscu z mikrofonem Radia Opole był Adam Wołek.
1: Jarosław Kostyła, szef opolskich ratowników medycznych, dzisiaj w roli organizatora. Mamy 42 osobowych zespołów, które mierzą się tutaj w tym, bo właśnie, czempionacie, czy raczej doskonaleniu umiejętności?
2: Jedno i drugie tak naprawdę to są zawody regionalne, trzecie mistrzostwa w ratownictwie medycznym, które mamy zaszczyt tak naprawdę dzięki uprzejmości Ministerstwa Zdrowia, Związku Pracodawców organizować na Opolszczyźnie jako Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego. 40 drużyn, tego jeszcze nie było, zawsze było 25-30, rywalizują w konkurencjach, 7.
1: Jakie to konkurencje?
2: Konkurencje, które są wyjęte z życia. To są konkurencje, które spotykają zespoły ratownictwa medycznego, pracując normalnie na co dzień w zespołach ratownictwa medycznego. Takie zdarzenia, które się mogą każdemu zdarzyć, ale które są skomplikowane, gdzie trzeba rzeczywiście podejmować decyzje, kierować się procedurami, czyli myśleć i jeszcze raz myśleć.
3: Krzysztof Majek, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
1: Wardak Norbert, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Czyli kawał drogi musieliście tu przebyć, więc ten duch sportowy chyba jest zachowany, bo to w końcu mistrzostwa, ale jest chyba dla nas obywateli coś ważniejsze z tego. Wy, żeby się przygotować do tych zawodów, musieliście naprawdę doskonalić swoje umiejętności.
3: Musieliśmy sobie parę rzeczy usystematyzować, parę rzeczy przypomnieć. No, jesteśmy czynnymi ratownikami, pracujemy w systemie państwowego ratownictwa, także no, teoretycznie powinniśmy tą całą wiedzę mieć na bieżąco, aczkolwiek no, takie zawody zawsze mobilizują, żeby sobie pewne rzeczy przypomnieć, dokonać jakichś tam poprawek sprzętowych, czy podziału ról w zespole. Także zawsze takie zawody wychodzą na plus.
1: Ja zawsze się zastanawiałem, czy ratownik medyczny kiedykolwiek przestaje się uczyć, czy to jest ciągła edukacja?
4: To jest ciągła edukacja dla nas, nawet na tych zawodach. Jeździmy tu po to, żeby się szkolić, żeby doskonalić swoje umiejętności, więc w naszym zawodzie to jest ciągła nauka. Cały czas coś w medycynie się zmienia, staramy się z tym być na bieżąco.
5: Nazywam się Dudycz Gabriela. Tutaj moja koleżanka Aleksandra Siwek, przyjechałyśmy z Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Uważamy, że takie zawody nas bardzo dużo uczą. Ogólnie jeździmy przede wszystkim dlatego, żeby się uczyć, żeby zdobywać nowe doświadczenia, żeby móc porozmawiać z innymi tutaj zawodnikami. Rywalizacja też gdzieś tam jest, ale naszym głównym założeniem jest to, żebyśmy mogły poćwiczyć sobie, przećwiczyć procedury i schematy, których tutaj na co dzień w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu nie do końca wykonujemy. Aczkolwiek są to rzeczy, które na pewno są dla nas przydatne i kiedyś z pewnością takie rzeczy wykorzystamy.
1: Na pewno każdy region ma swoją specyfikę. Wrocław to duże miasto, ale też dosyć wokół tereny atrakcyjne turystycznie. Pracujecie także na nich, czy tylko w mieście?
6: My w zasadzie pracujemy głównie w mieście, natomiast czasami zdarza się, że jeździmy na te okoliczne powiaty. Wtedy trafiamy w miejsca turystyczne, szczególnie w sezonie, bo tych ludzi jednak do Wrocławia bardzo dużo przyjeżdża, także na pewno mamy okazję się spotkać jak z ludźmi z odleglejszych regionów.
1: Jak długo w służbie?
6: My pracujemy już 3 lata, albo tylko 3 lata, zależy jak na to spojrzeć.
7: Wojciech Machowski, ratownik medyczny, Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.
1: Już po, jak wyglądały te zawody? Ciekawe, wymagające?
7: Bardzo ciekawe zadania, bardzo wymagające. Ogrom wiedzy, która nas tutaj docisnęła, ale bardzo profesjonalnie zorganizowane zadania.
1: Co musieliście robić?
7: Między innymi musieliśmy prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, mieliśmy urodzone świeżo dziecko, mieliśmy świeżorodka na stadionie. Mieliśmy też kilka zadań stricte urazowych, więc mieliśmy amputacje, były zadania dość ciężkie i rzeczywiście wymagały od nas dużej pracy i współpracy w zespole.
1: Ale są to zadania, z którymi na co dzień możecie się zmierzyć w realnym życiu.
7: Tak, dokładnie. To są zadania idealnie odwzorowane. Tu nie było żadnego udziwniania. Te zadania nie były jakoś przestrzeliwane, nie były kombinowane. Mogliśmy realnie działać i realnie sprawdzać się w tym, co robimy na co dzień.
0: A dodajmy, że trzecie regionalne mistrzostwa w ratownictwie medycznym w Sulisławiu potrwają do jutra.

0: Dom wytchnieniowy o nazwie Tulimę otwarto dziś oficjalnie we wsi Zielina obok Strzeleczek. To inicjatywa społeczna Dominiki Drescher i Marka Starzyńskiego, którzy na co dzień zajmują się osobami z niepełnosprawnościami. Chodzi o miejsce, gdzie opiekunowie będą mogli tymczasowo pozostawić swoich bliskich pod profesjonalną opieką z zajęciami terapeutycznymi, które są dostosowane do potrzeb osób z autyzmem, niewidomych czy dzieci z porażeniem mózgowym. Szczegóły w relacji Witka Wosztaka.
1: Jak pojawił się ten pomysł? Jak państwo wymyślili to miejsce opieki wytchnieniowej?
2: Skąd się wzięło? Myślę, że z serca Dominika Drescher. Wspólnych pragnień moich i Marka, żeby stworzyć coś, co będzie jedyne w swoim rodzaju, gdzie opieka będzie z serca, nic nie będzie wymuszone. Taki typowy dom. Dom wytchnieniowy dla osób niepełnosprawnych i również dzieci. I dla opiekunów, którzy tego potrzebują.
3: Marek Starzyński. Co dzień pracujemy z osobami niepełnosprawnymi. Mamy też rodzinne, że tak powiem, sytuacje. Opiekujemy się w rodzinie osobami niepełnosprawnymi i wiemy, co jest potrzebne opiekunom, rodzicom. Oni potrzebują też chwili wytchnienia. Oni potrzebują choćby załatwić sprawy w banku, pójść, nie wiem, do restauracji, do kina, żeby chwilę odpocząć, ale nie mają miejsca, gdzie mogliby z pewnością, z zaufaniem pozostawić swoje pociechy, tak aby były w tym czasie zajęcia terapeutyczne czy odpoczynek. Na co dzień pracujemy mobilnie i tak naprawdę dzieci z głęboką niepełnosprawnością nie mamy się z nimi gdzie podziać, oprócz spacerów czy przeróżnych zajęć domowych. Ale dlaczego one mają być tylko zamknięte w domu? Stąd też powstało to miejsce.
1: Jak trzeba było dostosować to miejsce? Co państwo tutaj musieli zrobić?
3: Tak naprawdę musieliśmy zacząć wszystko od podstaw. Musieliśmy dostosować lokal zgodnie z literą prawa. Wszelkie techniczne sprawy typu umywalki, typu dostęp toalety dla niepełnosprawnych, sterylność, odpowiednia podłoga, odpowiednia kubatura pomieszczeń, więc tutaj do tego wszystkiego musieliśmy podejść zgodnie z przepisami. Dodam też, co jest uważam naszym atutem i z tego jesteśmy bardzo dumni, że wszystko, co tu powstało, powstało z naszej ciężkiej pracy, z naszych prywatnych środków. Nie korzystaliśmy z żadnych dofinansowań, nie oczekiwaliśmy żadnej pomocy od nikogo. Jedyne, czego szukaliśmy, to bezpiecznego miejsca.
2: Cieszymy się, że obdarzyli nas chociaż trochę zaufaniem, bo nie każdy wiedział, czym będziemy się zajmować. To było takie największe pytanie. Myślę, że dzisiaj zostanie ono rozwiane raz na zawsze. Jeszcze wspomnę, tutaj pani dyrektor oraz pracownik wspomnieli na temat praktyk. Terapeuty zajęciowego czy opiekuna medycznego. Jesteśmy otwarci na wszystkie współprace. Nie zamykamy się na nikogo, tylko czekamy na możliwości.
4: Małgorzata Kozak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Wyjątkowe miejsce, które powstało z inicjatywy młodych ludzi, którzy na co dzień pracują w placówkach pomocowych. Do tej pory zajmowali się pomocą w pielęgnacji, kąpielą w domu. No i zauważyli, że to nie tylko jest problem osób, które wymagają opieki i wsparcia, których jest coraz więcej, ale że ogromnym problemem jest też osamotnienie opiekunów. No i pomyśleli, co by zrobić, żeby właśnie mogli mieć chwilę wytchnienia opiekunowie. Bez względu na to, czy jest to żona, męża, który jest osobą leżącą, czy są to dzieci starszych rodziców, czy jest to mama dziecka z niepełnosprawnością, która też potrzebuje naładować akumulator, nie wiem, iść do dentysty, obejrzeć film w kinie, spotkać się z koleżanką, czy chociażby 2 godziny pospacerować albo zrobić zakupy.
1: Ma pani pomysł, jak wykorzystywać to miejsce dla swojej szkoły, dla swoich uczniów i ich rodziców?
5: Tak, bo mamy dzieci, które nie uczęszczają do szkoły, są na nauczaniu indywidualnym. Sabina Lasman, dyrektor szkoły specjalnej w Krapkowicach. I tam ramowy program obejmuje tylko 11 bądź 12 godzin w tygodniu. Resztę musi zapewnić rodzic i w momencie, kiedy są wakacje, te dzieci zostają jakby już bez wsparcia naszego i rodzice tym samym zostają bez wsparcia. Więc tutaj chociażby przez wakacje myślę, że załatwienie jakiejkolwiek sprawy to będzie umożliwienie zostawienia dziecka i załatwienie swoich własnych spraw.
1: Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek. Panie burmistrzu, czemu jesteśmy w tym miejscu? Co to za budynek?
6: Jest to budynek po byłym zakładzie opieki zdrowotnej. Budynek praktycznie po wojnie służył celom medycznym. Wcześniej była tu izba porodowa do 1992 roku. Na bazie tej izby porodowej powstał zakład opieki zdrowotnej, który nie przetrwał niestety pandemii i od tamtej pory te budynki były puste. Zgłosiła się jakiś czas do mnie pani Dominika Drescher, która wpadła na pomysł, żeby stworzyć takie miejsce opieki wytchnieniowej dla dzieci. Jest to taka luka w systemie, ponieważ ta opieka wytchnieniowa dla dzieci z głębokim porażeniem nie jest praktycznie nigdzie ujęta.
0: Na dziś dom Tulimy może przyjąć jednocześnie do 5 podopiecznych. Budynek ma ponad 120 m2.

0: Opolski Remtrak rusza z kolejnym remontem pociągów. Tym razem będzie to 14 wagonów rowerowych. Co ciekawe, wiosną i latem skorzystają z nich miłośnicy jednośladów, a zimą fani białego szaleństwa. Jak będzie realizowany remont? O tym na początek Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.
1: Oprócz miejsc w pociągach pasażerowie oczekują również innych udogodnień, między innymi możliwości przewozu rowerów. PKP Intercity w porównaniu do 2023 roku o 36% zwiększyła dostępność miejsc rowerowych w pociągach PKP Intercity. Dzisiaj podpisujemy kontrakt na modernizację 14 wagonów. W każdym wagonie będziemy mogli przewieźć 24 rowery, 20 na przykład par nart czy 20 desek snowboardowych, więc wagony pięknie do wykorzystania zarówno latem, jak i zimą i oczywiście wagon będzie miał dostępnych 40 miejsc. Takie są oczekiwania. PKP Intercity uruchamia coraz więcej pociągów w miejscowości turystyczne, na Mazury, w góry i takie wagony są oczekiwane i my wychodzimy naprzeciw oczekiwań naszych pasażerów. Dzisiaj podpiszemy kontrakt na blisko 200 milionów. W ramach tego kontraktu, tak jak mówiłem, będzie zmodernizowanych 14 wagonów. Te wagony będą utrzymywane przez tą firmę przez następne 23 lata, czyli dokonane będą jeszcze 70 będzie napraw na poziomie P4, to są naprawy o mniejszym stopniu złożoności i 84 przeglądy P3 i ten kontrakt, tak jak powiedziałem, dokładnie obejmuje 193 miliony złotych.
2: Zbigniew Ciemny, prezes zarządu PKP Intercity Remtrak spółka z o.o.
3: Jest to kolejny przetarg, duży przetarg i zawarcie umowy na wagony, jak prezes zarządu Intercity powiedział, specyficzny. Rzeczywiście tu trochę nowości jest. Dzisiaj podpisujemy umowę, a w lipcu chcemy już rozpocząć ich przygotowanie i na końcu roku, początku roku, panie prezesie, chcielibyśmy jechać na test, żeby latem pierwsze wagony były włączone, 27 wagony były włączone do pociągu. Teraz w lipcu 62 wagon, kończymy kombo i już w jego miejsce właśnie wejdą te wagony. Czerwiec jest takim miesiącem fajnym, bo 22 kończymy testy na 133 wagonach w kontrakcie. To jest wagony pierwszej klasy, przeszły wszystkie pozytywnie testy i 2 lipca kończymy testy na typ wagon 111 i będziemy rozpoczynać produkcję seryjną. Także dużo się dzieje, rzeczywiście załoga stoi na dość dużym poziomie, choć jak wiecie, życie pisze samo scenariusz.
4: Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity. To będzie bardzo głęboka modernizacja, to jest wymiana wózków, całego układu jezdnego, wymagająca naprawdę wysokich kompetencji inżynierskich. Dziś w Remtraku w Opolu mamy już takie kompetencje. Dział inżynieryjny jest bardzo rozbudowany, dział konstrukcyjny, dział badań, to wszystko sprawia, że dzisiaj Remtrak może już naprawdę konkurować, a na rynku polskim jest czempionem, bo robi w zasadzie wszystkie naprawy rewizyjne wagonów w Polsce dzisiaj, cała spółka Remtrak. Dlaczego wagony rowerowe? Przewozy rowerów PKP Intercity rosną, musimy mieć coraz więcej taboru dostosowanego do przewozu rowerów, szczególnie na okres wakacyjny, bo wtedy zapotrzebowanie na przewozy rowerów jest największe. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłe wakacje pierwsze opolskie wagony zawiozą pierwszych rowerzystów na Mazury. Mamy w nich przewidziane 24 miejsca na rowery. To jest bardzo dużo, bo w standardowych wagonach jest ich max 8. Ale rowerowe jest tylko z nazwy, bo one mają też swoją drugą funkcję. Na okres zimowy możemy te uchwyty rowerowe przekształcić na uchwyty do przewozu nart i desek snowboardowych. I tymi wagonami możemy wozić fanów białego szaleństwa w polskie góry. Więc te wagony będą pracowały przez cały rok.
0: A dodajmy, że tajniki remontu wagonów rowerowych poznała Monika Matuszkiewicz-Biel.

0: zakończenia roku szkolnego zostało zaledwie kilka dni, a już dziś najmłodsi Opolanie mogli dowiedzieć się, jak zadbać o bezpieczeństwo właśnie w czasie letniego wypoczynku. W ramach edukacyjnego pikniku na Placu Kopernika w Opolu podczas luźnych rozmów, zabaw i przy pomocy symulatorów uczniowie i przedszkolaki zgłębiali wiedzę przekazywaną przez ekspertów pracujących na kolei, w branży lotniczej czy w służbach mundurowych. Na miejscu była także reporterka Radia Opole, Katarzyna Dorost-Stachoń.
1: Naszym celem tutaj jest pokazanie, funkcjonuje Państwowa Straż Pożarna. Wystawiamy namiot związany z Akademią Ochrony Ludności Obrony Cywilnej po to, aby budować tą odporność społeczną związaną z różnego rodzaju innymi zagrożeniami, na przykład czujki tlenku węgla, czujki pożarowe, czy też plecaki ewakuacyjne, ratownicze, po to, żeby uzmysłowić ludziom, że muszą być przygotowani na przykład na braki w energii elektrycznej, które również mogą wystąpić podczas sezonu letniego. Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Polskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Przed nami czas wakacji, wyjazdów wakacyjnych, w tym również podróży lotniczych. Agnieszka Sokół, rzeczniczka Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Podróż lotnicza to przede wszystkim właściwie spakowany bagaż. Informujemy dziś dzieci, co możemy zapakować do bagażu podręcznego, a co na przykład powinno znaleźć się w luku bagażowym. Informujemy również o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z dronów, ale mówimy również o kampanii Laser to nie zabawka. Mówimy również o kampanii Włącz tryb pasażera z klasą, bo bezpieczna podróż lotnicza zaczyna się tak naprawdę od pasażera.
3: Jestem Jeremi Giergiel, PSP21 w Opolu. Pani mi mówi, jakie rzeczy można brać do samolotu. Na przykład nie można zapalniczki, ostrz jakichś.
4: Zdarzyło Ci się już lecieć samolotem na wakacje?
3: Oczywiście. Często dość lecę. Z rodzicami najczęściej.
5: Samolotem tak, pociągiem raczej zbytnio nie.
4: Jak już wybieramy się samolotem na wakacje, to najczęstsze błędy popełniane przez pasażerów to jakie?
2: No niestety często słyszymy ostatnio o takich zachowaniach żartobliwych, że na przykład mam w bagażu bombę, mam w bagażu granat. To skutkuje automatycznym wycofaniem pasażera z podróży, nałożeniem mandatu karnego, opóźnieniem oczywiście dla wszystkich podróżnych, no niejednokrotnie wycofaniem wręcz podróży lotniczej.
6: Maciek, jestem ratownikiem WOPR-u z drużyny WOPR Turawa. Mamy tutaj stanowisko, gdzie pokazujemy, jak udzielić pomocy osobie, która nie oddycha. Pokazujemy też, jak wezwać tę pomoc, bo w przypadku najmłodszych uczestników jest to bardzo ważna umiejętność. Mamy stanowisko z alkogoglami. To bardziej taka ciekawostka, ale widzę, że jest duże zainteresowanie.
7: Marta Bajer, jestem wychowawczynią klasy 1C ze szkoły podstawowej numer 21 w Opolu. Wiele dzieci wyjeżdża z rodzicami lub opiekunami nad morze lub w góry, więc warto o to zadbać, przypomnieć, jak się zachowywać nad wodą, w górach i jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, co zabrać w góry ze sobą lub nad morze.
8: Marta Pabiańska, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Zależy nam, żeby zarówno dzieciakom, jak i ich rodzicom i tak naprawdę każdej grupie wiekowej przypomnieć o tym, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych zależy po prostu od nas, od każdego z nas i to jest jedyna metoda, która sprawdza się w 100%. Przejazdy kolejowo-drogowe są newralgicznym punktem, na którym bez względu na to, na jakim się znajdujemy, musimy po prostu zawsze sprawdzać sytuację dookoła. Błędy, jakie popełniają kierowcy, to przede wszystkim nieprzestrzeganie znaków, czyli ludzie nie zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych, nawet jeżeli są te przejazdy kolejowo-drogowe dodatkowe, jeszcze oznaczone znakiem stop, to wciąż dla wielu kierowców stop niestety nie znaczy stop. Nawet jeżeli są rogatki, to kierowcy potrafią je omijać, potrafią przejeżdżać pod rogatkami, jak one opadają.
9: Kowaleska Monika z Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przede wszystkim uczulam rodziców, że jeżeli wybieramy się na jakiekolwiek wycieczki pieszo-rowerowe, żeby zabrać przede wszystkim wodę, sprawdzić swoje rowery, czy też hulajnogi, czy są sprawne, czy posiadają sprawne hamulce, czy posiadają dzwonek, oraz pamiętajmy o kasku, który obecnie jest obowiązkowy na obydwu.

0: typa urządzenia osobistego. Więc zachęcam do stosowania tak naprawdę kasków. Skutki później niezałożenia tego kasku są ogromne zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.
1: Dodajmy, że piknik w Opolu był organizowany we współpracy Urzędu Miasta oraz Ministerstwa Infrastruktury. I tym wakacyjnym tematem kończymy dzisiejszy magazyn reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowiak i Marcin Głowienkowski. Za chwilę wiadomości, a później Dawid Rajwa i Twoje Radio Opole. Serdecznie zapraszam.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
0: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcia okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
4: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
1: Po reklamie.
5: Autopilot Radio Opole.
6: W Opolu zauważamy większy ruch na wylotach z miasta do Zawady, Kępy i Lędzin i także na rondzie przy Politechnice Opolskiej. Więcej aut ustawia się także na Piastowskiej i do lotowych do niej Jana Dobrego, Barlickiego i Katedralnej. Przypominamy o pracach na Braci Kowalczyków, to tuż za skrzyżowaniem z Mieszka I w Kędzierzynie-Koźlu. Problemy mamy na rondach po obu stronach dworca PKP i na tym milenijnym, no ale to już tradycja. Praca na Krajówkach, 45 w stronę Kluczborka, tam mamy zestaw wahadeł od Zawady po Jełową, ograniczenie do 50, 46. Jeżeli chodzi o pracę, to przede wszystkim wylot z Opola, tam rozszerzenie do dwóch pasów, nie dojedziecie do A4 wojewódzką 401, to w okolicach węzła Brzeg od strony Przylesia. Na tej samej wojewódzkiej wahadło na obwodnicy Grodkowa, mamy także problemy na 401 i na 454 w drodze do Namysłowa.
5: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
7: Patrzę na to, co za oknami, słonecznie w centrum Opola, ale więcej o pogodzie powiemy tuż po wiadomościach. Na zegarach jest godzina 15.
8: Jutro zapadnie decyzja o areszcie zabójcy krytyka Putina. Mężczyzna zostanie też przesłuchany. Rodzeństwo odcięte od świata przez 30 lat, ruszyło śledztwo. W serwisie wracamy też do wczorajszego pożaru w Gogolinie. Winny mógł być niedopałek.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: Zaprasza Joanna Matlak.
8: Policja jest pewna, że zatrzymany odpowiada za zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy dziś rano w Piastowie pod Warszawą i to on miał stać za zamordowanie rosyjskiego artysty, krytyka Władimira Putina. Jutro podejrzewany ma zostać przesłuchany w Lublinie i sąd podejmie decyzję, czy go aresztować. Rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego policji podinspektor Andrzej Fiołek mówił dziennikarzom, że funkcjonariusze mają pewność w sprawie jego sprawstwa.
9: Jesteśmy pewni, tak, po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji. Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca. W którymś momencie najprawdopodobniej przedostał się do jakiegoś samochodu, natomiast jest zbyt wcześnie, żeby też jeszcze o tym mówić.
8: Zatrzymany ma 36 lat i posługiwał się gruzińskim paszportem. Policja mówi, że wtargnęła do jego pokoju w hostelu w Piastowie i że mężczyzna nie miał szans na ucieczkę, choć próbował.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Niedopałek papierosa mógł być przyczyną tragicznego pożaru w Gogolinie. Wracamy do wczorajszej akcji służb w mieszkaniu przy ulicy Przyjaciół Szongał, gdzie odnaleziono 51-letniego mieszkańca bez oznak życia. Podjęta reanimacja nie przyniosła skutku. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio Opole, ogień mógł rozprzestrzenić się od niedopalonego papierosa. Odebraliśmy zgłoszenie o pożarze około godziny 10, mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy krapkowickiej policji.
10: Z ustaleń policjantów wynika, że krewna mężczyzny, wchodząc do pomieszczenia, zauważyła, że wcześniej doszło w jego wnętrzu do pożaru. Na podłodze leżał mężczyzna, który nie dawał oznak życia. Na miejscu pojawił się lekarz, który stwierdził zgon 51-latka. Teraz przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia będą wyjaśniać krapkowiccy policjanci pod nadzorem prokuratora.
8: Nieoficjalnie wiadomo też, że pożar nie rozniósł się, bo pomieszczenie było szczelnie zamknięte. Amerykanie otwarci na utworzenie stałej bazy wojskowej w Polsce. A o tym mówił w Brukseli minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak poinformował wicepremier, minister wojny USA Pete Hecek odpowiedział pozytywnie na jego list z końca maja.
11: Otrzymałem oficjalną odpowiedź na mój list 29 maja, zgłaszający gotowość Polski do utworzenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich i miło mi jest poinformować, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy.
8: I zmieniamy temat. Czy 47-letnie rodzeństwo w jednej z wsi na Suwalszczyźnie mogło przez 30 lat pozostawać odcięte od świata we własnym domu? Ruszyło śledztwo w tej sprawie.
12: Postępowanie rozpoczęto po zawiadomieniach ze szpitala psychiatrycznego w Suwałkach, szpitala wojewódzkiego oraz gminnego ośrodka pomocy społecznej. Oboje pokrzywdzeni są obecnie pod opieką specjalistów. Jak informuje Katarzyna Bojarska z prokuratury rejonowej w Suwałkach, sprawa jest na razie na początkowym etapie. Duże zainteresowanie budzą doniesienia medialne. Wirtualna Polska podała, że kobieta i mężczyzna mogli przez blisko 30 lat żyć w odosobnieniu i nie mieć kontaktu ze światem zewnętrznym. Według ustaleń dziennikarzy mieszkańcom okolicy mówiono, że kobieta przebywa w klasztorze, a jej brat pracuje za granicą. Anna Auron-Wasilewska, Polskie Radio Białystok.
8: Wracamy do Opola. Spowiedź w Drewnie w reżyserii Jana Wilkowskiego z Kieleckiego Teatru to kolejny spektakl konkursowy w ramach 50. opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Bohaterem jest stary świątkarz Jasiek, który próbuje dokończyć swoje ostatnie dzieło, figurkę Chrystusa do przydrożnej kapliczki. Kiedy struganie mu nie idzie, zaczyna rozmowę z rzeźbionym przez siebie Zbawicielem. Pokaz dziś o godzinie 19, a wcześniej wykład i prezentacja profesora Dariusza Kosińskiego połączona z promocją książki pod tytułem Grot Fausta, Faustyczny dzieje Teatru Jerzego Grotowskiego. Początek tego spotkania dziś o 17, a to wszystko w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Wstęp jest wolny.
5: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
8: 4 minuty po 15.
5: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
13: Dzień dobry, Marzena Śmierciak. Projekt wniosków na unijny szczyt zmieniony pomyśli Polski, a chodzi o zmiany w metodzie przyznawania darmowych uprawnień do emisji CO2. To ważne dla firm i fabryk w Polsce, która przez dekady była uzależniona od węgla. Obecne wskaźniki są dla nich zabójcze. Szczegóły Beata Płomecka.
14: W połowie lipca Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu pozwoleniami na emisję dwutlenku węgla, czyli systemu ETS. Ale taka reforma może trwać i 2 lata, a Polska uważa, że wskaźniki pozwalające na wyliczenie darmowych uprawnień muszą być zmienione jak najszybciej. Dlatego zabiegała, by Komisja przedstawiła osobne przepisy do przyjęcia w przyspieszonej procedurze dotyczące wskaźników. I choć Komisja wcześniej obiecywała takie rozwiązanie, to stwierdzenie europejskich przywódców na piśmie nie pozwoli jej wycofać się z obietnic, gdyby jej to przyszło do głowy. We wnioskach ze szczytu wspomniano właśnie o 2 dokumentach, w tym o jednym dotyczącym wskaźników, który ma uwzględnić obawy wyrażone przez niektóre sektory przemysłowe.
13: 5 organizacji, m.in. onkolodzy oraz rzecznicy praw obywatelskich, finansowy, praw pacjenta, apelują, aby w ustawie o kredycie konsumenckim było zapisane tzw. prawo do zapomnienia. Wówczas bank nie mógłby odmówić kredytu klientowi leczonemu onkologicznie, jeśli od zakończenia terapii minęło 5 lat. Pacjenci, którzy zostali wyleczeni, powinni się czuć bezpieczni w ubieganiu się o kredyty konsumenckie, mówi Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
15: Chodzi o to, żeby osoby wyleczone nie spotykały się już z odmową zawarcia umowy albo z wyższymi składkami tylko dlatego, że kiedyś chorowały.
13: Również Unia Europejska rekomenduje, aby państwa członkowskie nie dyskryminowały osób, które chorowały na nowotwór. Ceny paliw będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł, a 98 6 zł i 66 groszy. Olej napędowy będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 20 groszy za litr.
5: Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
7: No i proszę bardzo, miejscami nawet więcej niż prognozowali meteorolodzy. W Brzegu mamy 27 stopni Celsjusza. Dziś prognozy były, że od 24 do 26. Mowa oczywiście o tych wskazaniach maksymalnych. 27 w Brzegu, 26 notujemy w Nysie, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu. A 25 w Strzelcach Opolskich, Kluczborku i w Namysłowie. I to nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o temperatury. W weekend ma być jeszcze więcej, ale o tym też pewnie mówić będziemy. Teraz dodam tylko tyle, że w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami zapowiadali meteorolodzy. No takich większych przejaśnień to więcej chyba trochę mamy niż były przewidywane, ale o przelotnym deszczu też wspominają. Niech ten deszcz nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, jak się pojawi.
5: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Ale proszę pamiętać, że bez względu na pogodę, na Towarzystwo Radia Opole zawsze możecie liczyć. Dobra muzyka, sprawdzone wiadomości. No to oczywiście u nas. Marcin Głowieńkowski za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
12: Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
13: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
12: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
14: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
10: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Czwartkowe popołudnie, czas ten mija wam w towarzystwie Radia Opole. Dziękujemy bardzo, gratulujemy wyboru stacji radiowej i zachęcamy do tego, by jak najwięcej czasu właśnie z Radiem Opole spędzać. Czwartkowe popołudnie już trochę cieplejsze od środowego, a piątkowe, no to dopiero będzie, a sobotnie, no właśnie, idą upały i niektórzy się cieszą. Na przykład ci, którzy nad morzem.
2: Czekamy. Z jak dużym utęsknieniem?
3: No bardzo dużym. Tak czekaliśmy na plażowanie.
4: Od jutra ma być ciepło, czy już dzisiaj jest ciepło?
2: Lepiej nad morzem jest, jak jest ciepło, czy jak jest chłodno?
5: No, oczywiście, że jak jest ciepło.
2: Dlaczego?
5: No jak dlaczego? Każdy pragnie słoneczka i ciepła.
2: Jak już się zrobi słonecznie i ciepło, to co państwo będą wtedy robić?
6: Leżeć na plaży i się opalać. To no tak chcieliśmy. Myśmy przyjechali po to, żeby się ogrzać, nie?
7: Ciągle czekamy. Ciągle czekamy. Do spacerów jest okej, natomiast do opalania jeszcze nie.
1: No ale w najbliższych dniach, przypomnę, ma się to zmienić i coś czuję, że do niższych temperatur niejedna osoba będzie jeszcze wzdychać, jeszcze zdąży zatęsknić. I jeszcze jedno, to w formie ostrzeżenia takie zmiany, szybkie zmiany pogody, wzrosty temperatur potrafią też ze sobą przynieść niekorzystne zjawiska. Mowa tutaj o burzach. Ostrzeżenia przed nimi też są już przekazywane przez meteorologów, niekoniecznie te związane z czwartkiem, ale kolejne dni mogą takie zjawiska przynieść i o tym też jeszcze mówić będziemy.

0: Twoje Radio Pole. U nas oprócz dobrej muzyki również sporo informacji różnych. Teraz czas na te adresowane do kierowców. Zapraszam, Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Zapraszam i od razu upraszam o to, by uważać się na siebie w trakcie jazdy, bo warunki mamy całkiem niezłe, choć okulary przeciwsłoneczne na pewno mogą się przydać. To mamy jeszcze kolizję w Opolu na Ozimskiej, to na wysokości adresu 185 za skrzyżowaniem z ulicą Wiejską, więc tam trzeba zdjąć nogę z gazu. Jak powiedział mi dyżurny opolskich policjantów, funkcjonariusze są w drodze, a poza tym poważniejszych zdarzeń na drogach w regionie brak. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej bardzo gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego, który też odznacza się wysoką frekwencją pojazdów. I w drugą stronę, do ronda przy Solarisie również możemy podziwiać architekturę stojąc w korku. W Kędzierzynie Koźlu tłoczno na Racławickiej, Łukasiewicza, rondzie milenijnym, ale to już tradycja, i u zbiegu obwodnicy z aleją Jana Pawła II, a także na Alei Lisa sporo aut. Brzeg przystaje na 3 maja i Armii Krajowej A4 przejezdna.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 5 ton przeterminowanej żywności i suplementów diety zabezpieczyli w trakcie kontroli pracownicy sanepidu na terenie jednego z magazynów w Krakowie. Dowiedziało się Radio Kraków. Były to m.in. odżywki białkowe i przedtreningowe czy spalacze tłuszczu. Produkty były sprzedawane przez internet, a właściciel magazynu działał w warunkach recydywy.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Ponad 2000 biegaczy stanie w niedzielę na starcie półmaratonu radomskiego Czerwca 76, aby uczcić pamięć uczestników robotniczego protestu. W tym roku przypada 50. rocznica tamtych wydarzeń. Przypomnijmy, wtedy protest ekonomiczny przerodził się w walkę o demokrację, a półmaraton to jedno z wydarzeń, które ma o tym przypominać.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Andrzej Stasiuk, prozaik, poeta, eseista, będzie dziś gościem WBP w Opolu w ramach akcji Zaczytane Opolskie. Autor ma na swoim koncie wiele książek, m.in. Mury Hebronu czy Dukla. Rozmowę poprowadzi profesor Uniwersytetu Opolskiego Adrian Gleń, a początek spotkania dziś o godzinie 17 w sali spotkań WBP.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Sporo słońca w naszym regionie, a i temperatury na dość wysokim poziomie. Mimo wszystko informacje od meteorologów przekazujemy, że miejscami chmury mogą się pojawiać i to takie, które opady deszczu też mogą ze sobą przynieść, ale raczej przelotne. To teraz odczyty termometrów. 25 stopni tyle na termometrach w Kluczborku i Strzelcach Opolskich, a 26 w Namysłowie, Nysie, Brzegu, Kędzierzynie Koźlu i w Opolu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: To jeszcze o ciśnieniu. Po porannym wzroście teraz przynajmniej na razie to ciśnienie nam spada.

0: mówiliśmy o plażowaniu, a teraz taka ciekawostka związana z gdańskimi plażami. Może tropem Gdańska i inni podążą, co byłoby wskazane, wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami. Osoby te będą miały łatwiejszy dostęp do gdańskich plaż. Miasto kupiło 15 specjalistycznych wózków i 8 chodzików plażowych. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zwraca uwagę na to, że bez problemu wózki poruszają się po piasku i umożliwiają dotarcie do linii brzegowej.
1: To są wózki sprowadzone z Australii. Wiele czasu poświęciliśmy na to, żeby znaleźć odpowiedni sprzęt dostosowany do naszej bałtyckiej plaży.
0: Pierwsze wózki zostały przetestowane.
2: Dałe radę, jest super. Jest bezproblemowo.
3: Wygodniej i lepiej. Szkoda, że tak późno, ale cieszymy się, że są i niech służą.
4: Na pewno mniej niż na zwykłym wózku. To akurat trzeba przyznać, jakby wiadomo, nie będzie tak, że w ogóle nie będzie trzęsło, ale na pewno wygodniej niż na zwykłym wózku i bezpieczniej. Bo ostatni raz, jak byłam na plaży to było więcej niż 5 lat temu, na pewno. No, na pewno jest więcej możliwości.
0: No coś, co dla wielu osób nie jest problemem, bo jak chcą, no to jadą nad morze, idą na plażę, a tu głos osoby z niepełnosprawnością i radość, że po 5 latach udało się na plażę dotrzeć. Dodam, to istotne dla osób z niepełnosprawnością nad Bałtyk się wybierających. Dodam, że wózki i chodziki będzie można wypożyczyć na plażach w Brzeźnie i na Stogach. I pozostaje mieć nadzieję, że więcej plaż, a właściwie ich zarządców, pójdzie tym samym tropem, by osobom z niepełnosprawnościami z naszego kraju, ale nie tylko, ułatwić plażowanie. Za 18 minut będzie 16.

0: Twoje Radio Pole, za 11 minut będzie godzina 16, 18 dzień czerwca w kalendarzu. Nie bez powodu tak to zaznaczam, bo teraz o jubilacie, którego wielu z naszych słuchaczy zna, którego lubi słuchać. Dziś 84 lata kończy Sir Paul McCartney, brytyjski kompozytor, autor tekstów, instrumentalista, wokalista, był współzałożycielem grupy The Beatles i obok Johna Lennona jej głównym solistą i współautorem większości piosenek, m.in. Yesterday, Hey Jude, All You Need Is Love czy Let It Be. Mówiłem, że lubimy słuchać. A dowodem kilka lat temu byli choćby ci, którzy do Krakowa wybrali się na jego koncert.
1: Fantastycznie i mogłoby trwać dużo dłużej.
2: Jestem w szoku, że człowiek w tak podeszłym wieku potrafi tak dobrze rozkręcić publiczność, potrafi tyle czasu grać. Jak przyjedzie następnym razem, prawdopodobnie też się wybierzemy.

0: żeby przyjechać na McCartney'a.
1: To było moje marzenie urodzinowe.
0: Ja na swoich 18 urodzinach śpiewałam piosenkę Pola i to było niesamowite. Ale zobaczyć go dzisiaj tutaj na żywo, to jest kosmos i to jest niemożliwe.
2: Człowiek w podeszłym wieku, tak chyba tam to wybrzmiała, to zdaje się było 8 lat temu, o ile dobrze pamiętam ten koncert w Krakowie. Ma na koncie 19 nagród Grammy, dwukrotnie został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w 1988 roku wraz z The Beatles i w 1999 jako artysta solowy, o wielu innych nagrodach nie wspominając. Najnowszy album Paula McCartneya i razem jego 20. solowy album studyjny znalazł się na pierwszym miejscu na listach przebojów w Belgii, Danii, Holandii, Szkocji, Wielkiej Brytanii. No i na naszej antenie również Paul McCartney gości z nową płytą, nowymi singlami. Już teraz zagrajmy utwór Come Inside. Warto wspomnieć, że to utwór, który jako pierwsi mogli usłyszeć słuchacze Radia Opole. Zagraliśmy go jako pierwsi.

0: Reklama.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
0: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Uwaga kierowcy w Opolu na Rejmonta i Piastowskiej. Bardzo gęsto. Korek także na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego, gdzie i też sporo samochodów ustawia się do tego, by ten węzeł opuścić. Szczególnie w kierunku osiedla Armii Krajowej. Do ronda na Solarisie na Oleskiej również potężny zastój. Prace na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem z Mieszka I. Można się pogubić. Uważajcie, bo tam lekki slalom. Trzeba troszkę auto wprowadzić w tryb Alberto Tomby. Zapychają się wyloty z miasta, m.in. 46 w stronę Nysy. Tam poszerzana jest jezdnia do dwóch pasów i kręcą się drogowcy. Są słupki, trzeba uważać. Remont także na Krajowej 42 między Wołczynem a Markotowem i tam mamy wahadło. Podobnie jak na obwodnicy Kluczborka i na 45 w stronę wspomnianego Kluczborka od Zawady Pojełową w Nysie, gęsto na przeprawach przez rzekę, no i rozkopana Grodkowska uprzykrza życie.
5: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
7: To były informacje do kierowców, adresowana teraz zdecydowanie szerzej, jeśli chodzi o grono odbiorców. Czas na wiadomości o 16.
8: Będą przewozić rowery i sprzęt sportowy. Opolski Remtrak wyremontuje specjalne pociągi rowerowe. Opolski sąd rozpozna sprawę śmiertelnego potrącenia na Choroszkiewicza w Opolu, a we wsi Zielina obok Strzeleczek powstał dom wytchnieniowy.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: Wiadomości przygotowała i przedstawi Joanna Matlak.
8: Opolska spółka Remtrak wyremontuje 14 specjalnych wagonów przystosowanych do przewozu rowerów oraz sprzętu sportowego. Tak zwane pociągi rowerowe będą obsługiwać połączenia turystyczne. Dziś podpisano umowę na modernizację taboru, a kosztować będzie ona blisko 200 milionów złotych. W każdym wagonie będziemy mogli przewieźć 24 rowery, 20 par nart czy 20 desek snowboardowych, mówi Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.
9: Wagony pięknie do wykorzystania zarówno latem, jak i zimą i oczywiście wagon będzie miał dostępnych 40 miejsc. PKP Intercity uruchamia coraz więcej pociągów w miejscowości turystyczne.
8: To będzie bardzo głęboka modernizacja, zaznacza Adam Wawrzyniak, członek zarządu PKP Intercity.
10: To jest wymiana wózków całego układu jezdnego, wymagająca naprawdę wysokich kompetencji inżynierskich. Dlaczego wagony rowerowe? Przewozy rowerów PKP Intercity rosną. Musimy mieć coraz więcej taboru dostosowanego do przewozu rowerów, szczególnie na okres wakacyjny.
8: Dodajmy, że w 2025 roku opolska spółka Remtrak wyremontowała ponad 1000 wagonów na niższym poziomie i przeprowadzono 250 napraw awaryjnych.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Sąd rejonowy w Opolu będzie rozpatrywał sprawę 70-letniego kierowcy, który potrącił na przejściu dla pieszych kobietę. A do tego zdarzenia doszło 4 marca tego roku na ulicy Choroszkiewicza w Opolu. 70 33-letnia poszkodowana z urazem głowy w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Nie udało jej się uratować. Jak informuje prezes sądu Magdalena Świst, wczoraj wpłynęła sprawa oskarżonego i na razie nie ma ustalonego terminu rozprawy, ale wiadomo, że oskarżony będzie odpowiadał z wolnej stopy. 70-latkowi grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
8: Dom wytchnieniowy Tulimy otwarto dziś oficjalnie we wsi Zielina obok Strzeleczek. To inicjatywa społeczna Dominiki Drescher i Marka Starzyńskiego, na co dzień zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami. A chodzi o miejsce, gdzie opiekunowie będą mogli tymczasowo pozostawić swoich podopiecznych pod profesjonalną opieką z zajęciami terapeutycznymi. Dominika Drescher mówi, że to miejsce powstało z potrzeby serca.
0: Żeby stworzyć coś, co będzie jedyne w swoim rodzaju, gdzie opieka będzie z serca, nic nie będzie wymuszone. Taki typowy dom dla osób niepełnosprawnych i również dzieci i dla opiekunów, którzy tego potrzebują. Cieszymy się, że obdarzyli nas chociaż trochę zaufaniem, bo nie każdy wiedział, czym będziemy się zajmować. To było takie największe pytanie. Myślę, że dzisiaj zostanie ono rozwiane raz na zawsze.
8: Na dziś dom Tulimy może przyjąć jednocześnie do 5 podopiecznych. Budynek ma ponad 120 metrów kwadratowych, a opieka jest finansowana dzięki pieniądzom z MOPR-u, GOPS-ów, ale też na zasadach komercyjnych. Amerykanie są otwarci na utworzenie w Polsce stałej bazy wojskowej. W TVP Info generał Bogusław Samol podkreślał, że to istotny sygnał dla europejskich sojuszników.
11: Że Stany Zjednoczone będą naszym kluczowym, najważniejszym sojusznikiem. Oczywiście nie wykluczając europejskich sojuszników. To jednocześnie jest zobowiązanie.
8: A ostateczna decyzja o stałej amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce jeszcze nie zapadła, jednak mają rozpocząć się w tej sprawie rozmowy. Na razie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
7: No w Opolu ciągle słonecznie, tak jest w wielu miejscach w naszym regionie, choć chmury mogą się to tu, to tam pojawiać. No i meteorolodzy informują, że niewykluczone przelotne opady deszczu. Ale temperatury mamy na wysokim, naprawdę wysokim poziomie, a będzie jeszcze więcej w kolejnych dniach. Obecnie na termometrach w brzegu 27 stopni. 26 notujemy w Nysie, w Namysłowie, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu, a 25 na termometrach w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku.
4: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: To bardzo ciepłe, by nie powiedzieć gorące, czwartkowe popołudnie towarzyszymy wam w składzie. Marcin Głowinkowski, Dawid Rajwa. Witamy serdecznie.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze. Tylko aut coraz więcej i sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
0: Po reklamie.

0: Wakacje coraz bliżej, będzie to też czas, kiedy chyba częściej będą pojawiały się apele o oddawanie krwi. Warto już teraz o tym pomyśleć. Może ktoś chciałby dołączyć do grona honorowych krwiodawców. Można to uczynić, można podzielić się tym cennym darem zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i mobilnych krwiobusach. A jakie warunki trzeba spełnić? Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk przekonuje, że formalności są bardzo proste.
1: Zachęcamy, aby znaleźć ten moment, zatrzymać się na chwilę i uratować realnie zdrowie i życie drugiego człowieka. To trwa de facto od 5 do 8 minut, a możemy realnie uratować aż 3 życia. Wiek 18-65 lat, waga minimum 50 kg. Trzeba się dobrze nawodnić, wyspać, zjeść lekki posiłek, no i przyjść z dowodem osobistym.
0: Wspomniałem o krwiobusach, o tym, że ekipa Centrum Krwiodawstwa wyjeżdża w teren, że nie trzeba przyjeżdżać na przykład do Opola. A gdzie w najbliższym czasie w naszym regionie będzie krwiobus? Jutro w Grodźcu, pojutrze w Kędzierzynie-Koźlu, a w najbliższy wtorek w Zawadzkiem, w środę na placu Kopernika w Opolu, a więcej informacji i dokładne miejsca, gdzie stanie krwiobus, te dane na stronie RCKiK w Opolu.

0: Było wcześniej o zbliżających się upałach, przed godziną było o oczekiwaniach tych, którzy nad morzem, nad Bałtykiem czekają na słońce i wyższe temperatury. Ale nie wszyscy na to czekają, szczególnie w miastach. Tu można usłyszeć inne głosy związane z wyższymi temperaturami.
1: Powiedziałabym, że jest to troszeczkę problematyczne. Najgorzej jest dla starszych ludzi i też dla małych dzieci.
2: Ciężko się gdziekolwiek przedostać przez duchotę, szczególnie, że jeszcze jest sesja, to trzeba się skoncentrować, a one będą uciążliwe. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie będzie trochę różniej.
3: Dla mnie najlepsza temperatura to jest 20 stopni i ani trochę więcej. Nie wiem, mi się robi zawsze niedobrze w ogóle.
4: Szczerze, tak do 25 stopni to się czuje idealnie, ale powyżej uważam, że to jest już katorga dla nas.
0: I co ciekawe, pewnie wielu osób to wyłapało, słyszeliśmy tu głównie młode osoby. Ale z troską o starszych takie wypowiedzi też były. Jak przetrwać czas z wyższymi temperaturami? Takich podpowiedzi w naszym programie też nie zabraknie. Zostańcie z nami z Radiem Opole.

0: życzymy sobie i wam, a czego można życzyć kierowcom, no to każdy dojdzie pewnie do wniosku po wysłuchaniu tego, co ma do powiedzenia Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Wierzę, że bezpieczeństwo jak najmniejszych korków, to pierwsze akurat jest spełnione, bo poważniejszych zdarzeń na naszych traktach nie ma, natomiast korków nam nie brakuje. Nikt za nimi nie tęskni, ale trzeba się z nimi zmierzyć. W Opolu hamujecie na Zaodrzu, Niewodnińska, Spychalskiego, Centrum, Piastowska, 1 Maja, Rejmonta, ale także Żeromskiego w górę do ronda przy Solarisie. Tam trzeba częściej operować hamulcem niż gazem. W Kędzierzynie oczywiście tłok na rondzie milenijnym wzdłuż Kozielskiej w kierunku dworca i na rondach przy dworcu obu, po obu jego stronach. Uważajcie na Krajowej 45, drogowcy i wahadła w okolicach Zawady aż do Jełowej. Tam jeszcze do tego ograniczenie do 50. Między Wołczynem a Markotowem na 42 mamy wahadło. W Nysie zapchane przeprawy przez rzekę, wolniej Bramy Grodkowskiej. Na obwodnicy Kluczborka wahadło, remont wiaduktu. Ruch naprzemienny także w trasie do Namysłowa i na 385 w Kopicach. Sporo tego.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 5 osób odpowie przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się zmuszaniem do prostytucji. Szajka działała w całym kraju. Pokrzywdzonych w sprawie jest przynajmniej 6 kobiet. Podejrzanym może grozić nawet do 20 lat więzienia.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Wieczorem w Sejmie początek prac nad ustawą o zabezpieczeniu społecznym artystów. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Kultury przewidują, że osoby wykonujące ten zawód otrzymają dopłaty do składek ZUS. Z danych resortu wynika, że około 69% artystów osiąga dochody poniżej średniej krajowej, a 30% poniżej minimalnego wynagrodzenia. Jedynie 11% pracuje na podstawie umowy o pracę.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Najczęściej tłumaczony na świecie, żyjący współcześnie polski poeta Tadeusz Dąbrowski będzie w piątek gościem Uniwersytetu Opolskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Stolica regionu odwiedzi z wykładem pod tytułem W metaforze rozważania o naturze języka poetyckiego. Wydarzenie zaplanowano w piątek o godzinie 12 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Wstęp jest otwarty dla wszystkich.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i w pogodzie zbyt wiele się nie zmienia, bo ciągle jeszcze sporo słońca, chociaż miejscami chmury, raczej bez deszczu. Mimo wszystko przekażę te informacje od meteorologów. Oni o przelotnych, ewentualnie miejscami dzisiaj wspominali. Temperatura 27 ciągle na termometrach w Brzegu, 26 stopni w Nysie, w Namysłowie, w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu i w Kluczborku, a 25, czyli najmniej w naszym regionie, na termometrach w Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No to dodajmy, że wiatr on słaby, dziś wieje z zachodu. Twoje Radio Opole już 16:32, a na naszej antenie Lubega.

0: Radio Pole i teraz w naszym programie nawiązanie do tego, co w kalendarzu. Powiemy o czymś, co ma podnosić świadomość na temat zagrożeń związanych z hejtem i promować tolerancję. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Każdy z nas jest inny i będziemy się ze sobą spierać, ale należy odróżnić krytykę od hejtu. Tak mówi Agata Wierny, mediatorka i specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy.
1: Krytyka to jest informacja zwrotna dla osoby, że jej działanie, ja mam na to inny pomysł, nie podoba mi się takie działanie. Hejt będzie już o osobie, że ty jesteś jakaś, ty jesteś jakiś. Bo jest różnicą, jeśli ja powiem zrobiłeś, zrobiłaś to źle, nie podoba mi się to, a jest różnica, jeśli powiem jesteś beznadziejna, kompletnie do niczego.
0: Zgodnie z definicją przyjętą przez Komitet Rady Europy, mowa nienawiści to każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji. W polskim kodeksie, dodajmy, kodeksie karnym, mowa nienawiści nie jest przestępstwem jako takim, ale istnieją przepisy, które umożliwiają walkę z tym zjawiskiem.

Louis and News, The Power of Love to piosenka z filmu Powrót do przyszłości, a nawiązując do tego, co w przyszłości, tej bliskiej przyszłości, to chwilę przed 17 jeszcze jeden dziś autopilot, w którym informacje dla kierowców te śledzi, pozyskuje i przekaże kierowcom na drogach naszego regionu Adam Wołek. Natomiast o godzinie 17 kolejne dziś wiadomości. No i przypomnę przy okazji, że to, co dzieje się w naszym regionie, na bieżąco można śledzić na www.radioopole.pl. Warto tu zajrzeć. Przypomnę, www.radioopole.pl.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl. Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Tańczymy na tarasach Teatru Kochanowskiego. Już 19 czerwca o 21.30 największe hity lat 80. i 90. w wykonaniu Anny Malek z zespołem. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dajcie się porwać największym hitom muzycznym. Wstęp wolny. Zapraszają Teatr imienia Jana Kochanowskiego i Radio Opole w ramach jubileuszowych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Przyjdź potańczyć i spędzić wieczór w świetnej atmosferze. Do zobaczenia na tarasach.
0: Po reklamie.
4: Autopilot Radio Opole.
5: Uwaga, zmotoryzowani, kolizja w Opolu na Powstańców Śląskich to niedaleko tutaj redakcji Radio Opole. Zderzyły się dwie osobówki. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale policjanci mają jego numery rejestracyjne, więc jeżeli sprawca nas słyszy, to niebawem zostaniesz namierzony. Są lekkie utrudnienia w tym miejscu, a w Opolu jeszcze popołudniowe powroty. Tłok w stałych miejscach, m.in. na Piastowskiej w kierunku Zaodrza, na Katowickiej do Pola Wschodniego oraz z każdej strony ronda przy Solarisie. W Kędzierzynie-Koźlu to oczywiście rondo milenijne, ale także oba ronda po obu stronach dworca PKP i również Aleją Lisa. Jeszcze sporo pojazdów się porusza. Prace drogowe utrudniają jazdę m.in. na 45 z Opola do Kluczborka. Od Zawady po Jełową mamy utrudnienia. Wolniej jedziemy 401 na obwodnicy Grodkowa i nie dojedziemy tym traktem do A4 od strony Przylesia. Serwisy drogowe wracają jutro o 6.30.
4: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: Kierowcom szerokości życzymy bezpiecznej drogi do celu, a teraz, skoro już 17 na zegarach, to czas na obiecane wcześniej wiadomości.
7: Sąd skazał burmistrza

0: urzędnika za wykroczenie drogowe. Trwa kontrola w opolskim żłobku. Miało tam dojść do brutalnych zachowań opiekunki. Przedszkolaki uczyły się, jak dbać o bezpieczeństwo w czasie wakacji.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zaprasza Joanna Matlak.
0: Burmistrz Prudnika skazany za wykroczenie drogowe, a winę orzekł tamtejszy sąd rejonowy. W kwietniu Grzegorz Zawiślak wiózł rano na umówioną wizytę do Sosnowca chorego krewnego w starszym wieku. Na trasie Biała Krobusz, gdzie jest ograniczenie prędkości do 50 km, jechał 127 km na godzinę. Zatrzymany do kontroli odmówił przyjęcia mandatu i punktów karnych. Obrona wniosła o uniewinnienie obwinionego, a okolicznością łagodzącą ma być stan pasażera, który uległ pogorszeniu w nocy, mówi reprezentująca burmistrza adwokat Agata Zwojewska.
3: Stan był faktycznie ciężki, jest to pacjent onkologiczny, nowotworowy, no jest to sytuacja, no uważam, zagrażająca życiu. No i taka była motywacja mojego klienta do przekroczenia tej prędkości. Uważam, że jest to okoliczność łagodząca, która powinna być zbadana przez sąd. No przede wszystkim kluczowym byłoby zeznania świadka, czyli lekarza przyjmującego, ale ten wniosek nie został uwzględniony.
0: Sąd rejonowy w Prudniku wymierzył burmistrzowi Prudnika 800 zł grzywny i 200 zł kosztów procesowych. Wyrok jest nieprawomocny, a po otrzymaniu uzasadnienia obrona w konsultacji z obwinionym zdecyduje, czy wniesie apelację. Na rozprawie nie było Grzegorza Zawiślaka, gdyż jest na zagranicznym urlopie. Dodajmy, że na dzisiejszym procesie policyjny świadek zeznał, że burmistrz już wcześniej był zatrzymywany za mniejsze przekroczenia prędkości i kończyło się to na pouczeniu. I dodajmy, że na tej drodze, odkąd ustanowiono znak ograniczający prędkość, od stycznia prawo jazdy straciło już 7 osób.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Cały zarząd warszawskiego Szpitala Południowego został odwołany. Decyzja jest konsekwencją doniesień medialnych o nieprawidłowościach w placówce. Przypomnijmy, członkowie Koalicji Obywatelskiej i ich krewni mieli być przyjmowani na SOR bez kolejki, a lekarz w trakcie specjalizacji, były radny KO Dawid Kasprzyk, miał w tym roku zarobić w szpitalu 1 600 000 zł.
1: Najnowsze informacje z Opolszczyzny. Wiesz pierwszy.
0: Za 3 tygodnie powinny być znane wyniki kontroli prowadzonej przez miasto w niepublicznym żłobku Autobusik w Opolu. Przypomnijmy, decyzję o wszczęciu kontroli w placówce podjęto po tym, gdy rodzice 2-letniego chłopca nagłośnili sprawę brutalnego obchodzenia się z ich dzieckiem przez jedną z opiekunek. Jak wskazuje Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola, współpraca z dyrekcją oraz osobami zarządzającymi placówką jest bardzo dobra.
4: Nie tylko my jesteśmy organem kontrolującym i nie w takim zakresie my jako organ nadzorujący, czyli samorząd, możemy pewne rzeczy stwierdzić. My sprawdzamy kwestie formalne, prawne, organizacyjne. Oczywiście też mówimy o właściwej opiece, o standardzie tej opieki i myślę, że za 2-3 tygodnie, kiedy zakończymy tę kontrolę, będę mógł poinformować, jakie są jej wyniki.
0: Postępowanie w tej sprawie prowadzi opolska prokuratura. W poniedziałek opiekunka Oksana K. usłyszała zarzut spowodowania tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. A ostatnia kontrola w żłobku Autobusik była przeprowadzana 2 lata temu i nie stwierdzono uchybień.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Do zakończenia roku szkolnego został niewiele ponad tydzień. Przedszkolaki i uczniowie z Opola mogli dziś dowiedzieć się, jak zadbać o bezpieczeństwo w czasie letniego wypoczynku. Na placu Kopernika zorganizowano dziś dla nich piknik edukacyjny. Nie mogło tam zabraknąć ratowników medycznych i wodnych. Praktyki nigdy za wiele, mówi Maciej, ratownik WOPR Turawy.
5: Pokazujemy, jak udzielić pomocy osobie, która nie oddycha. Pokazujemy też, jak wezwać tę pomoc, bo w przypadku najmłodszych uczestników jest to bardzo ważna umiejętność.
6: Wiele dzieci wyjeżdża z rodzicami lub opiekunami nad morze lub w góry, więc warto o to zadbać, przypomnieć, jak się zachowywać nad wodą, w górach.
0: Dodaje Monika Kowalewska z Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. A piknik w Opolu był zorganizowany we współpracy Urzędu Miasta oraz Ministerstwa Infrastruktury. Ja za dzisiaj dziękuję. Kolejne serwisy poprowadzi Jacek Rudnik.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Ja tak patrzę teraz, co na radarach, jeśli chodzi o te komórki burzowe, no to coś trochę działo się gdzieś w okolicach Zielonej Góry, trochę na Dolnym Śląsku. U nas, jeśli chodzi o Opolszczyznę, na razie przynajmniej spokój. No i jeszcze w wielu miejscach sporo słońca, choć też takie, gdzie chmury na niebie, i te chmury mogą też przelotny deszcz miejscami za sobą przynieść. Temperatury to obecnie w naszym regionie niemal wszędzie 26 stopni, 1 stopień mniej, 25 tylko na termometrach w Strzelcach Opolskich. W nocy temperatura spadnie od 15 do 17 stopni, tyle jest prognozowane i zachmurzenie ma być w nocy małe i umiarkowane. Początkowo w pierwszej części nocy

0: miejscami duże.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: To jeszcze sprawdźmy, jak sytuacja z ciśnieniem. Ciśnienie powoli nam spada. 6 minut po godzinie 17. Marcin Głowiękowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy, to twoje Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
13: Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
14: Reklama.
15: Adidas,
16: Gant,
17: Karl Lagerfeld,
18: Tommy Hilfiger,
19: Guess,
20: Diesel.
21: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
22: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
23: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
14: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Los młodego pokolenia leży nam na sercu i myślę, że mogę tak uogólniać, bo nawet jeśli ktoś nie ma dzieci, to ma pewnie świadomość, że od dzieci, od młodzieży wiele będzie zależeć w kolejnych latach, kiedy już będą wchodzić w dorosłość. A jak ktoś jest rodzicem, no to los dzieci chyba po wielokroć jest ważniejszy. Tym bardziej trzeba nam się interesować, trzeba wiedzieć, jak żyją i na jakie zagrożenia, niebezpieczeństwa się natykają. A pewną podpowiedzią mogą być niedawno opublikowane badania CBOS-u. Młodzi rzadziej sięgają po alkohol, narkotyki i papierosy, ale częściej po e-papierosy i gry hazardowe online. To wynik najnowszego badania Młodzież 2025, które przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej. Artur Malczewski, wicedyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, podkreśla, że zachowania ryzykowne młodych ludzi zmieniają swój charakter.
2: Mamy pewne pozytywne tendencje, czyli odsetki młodych ludzi, którzy sięgają po napoje alkoholowe, tam się zmniejszają, jak również po narkotyki. Tradycyjne papierosy około 6% pali regularnie. To jest jeden z najniższych wskaźników od początku tych badań od 92 roku. Ale 32% badanych pali regularnie e-papierosy, 16% pali sporadycznie. Czyli prawie połowa badanych uczniów to są osoby, które korzystają z e-papierosów. No i to jest kwestia właśnie dotycząca wyzwań w obszarze profilaktyki, edukacji.
1: Ponad połowa badanych przyznała, że gra w gry hazardowe online. Wzrósł też odsetek osób, które wykazują symptomy uzależnienia od nich, dodał Artur Malczewski.
2: To są gry przede wszystkim w formie internetowej, można grać na małe sumy. No i właśnie to jest duże wyzwanie, ponieważ tu mamy osoby pełnoletnie, 18-latków, którzy uczestniczą w takich grach, spędzają coraz więcej czasu, wydają coraz więcej pieniędzy. No i te wyniki też pokazują, że jest korelacja między sięganiem po zarówno legalne, jak i nielegalne substancje psychoaktywne, a również uczestnictwo gier o charakterze hazardowym. No i też młodzież spędza dosyć dużo czasu przed internetem.
1: Wchodzący w dorosłość młodzi ludzie

0: 13 minut dzieli nas od godziny 18. Teraz może o tym, co za oceanem na sportowych arenach piłkarskich się dzieje, a właściwie co i jakie reakcje wywołuje u kibiców, bo organizatorzy piłkarskich mistrzostw świata już odtrąbili wielki sukces związany z rekordową frekwencją na stadionach, ale znaleźli się jednocześnie w ogniu krytyki w kwestii obowiązkowych przerw w meczach, które nie każdemu przypadły do gustu.
1: FIFA wprowadziła obowiązkowe przerwy na nawadnianie, przypadające mniej więcej na 22 minutę pierwszej połowy oraz 67 minutę drugiej, aby przeciwdziałać skutkom warunków pogodowych panujących latem w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Choć przerwy te są kluczowe dla zdrowia zawodników w opalne dni, są one zarządzane niezależnie od aktualnej temperatury, co wywołuje falę krytyki dotyczącą ich wpływu na przebieg gry. Co więcej, w praktyce dzielą one mecze na 4 kwarty, podobnie jak w NBA czy NFL, co jest rozwiązaniem dogodnym dla Amerykanów, dla których taki format oglądania sportu jest powszechny, a jednocześnie pozwala FIFA czerpać zyski z lukratywnych reklam emitowanych w trakcie tych 3 minut w połowie każdej z części meczu, pisze ESPN.
0: A nam o tym ze Stanów Zjednoczonych donosi Jan Pachlowski. Przy okazji, skoro o nawadnianiu mowa, proszę o tym nie zapominać. Szczególnie w najbliższych dniach ma być bowiem słonecznie i upalnie o właściwe nawodnienie. Mimo że nie biegamy po mundialowej Morawie, zadbać każdy powinien. Będziemy jeszcze o tym przypominać.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
0: Po reklamie.
4: 18 czerwca, dziś Międzynarodowy Dzień Sushi. Gdybym wiedział, to bym w poniedziałek nie świętował. Na zegarach już 18.
5: Wiadomości zaczynamy. W nich stałe bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Jest obiecująca odpowiedź ministra wojny Pita Hegseta. Sporym zainteresowaniem cieszy się nocne, wiątkowe zwiedzanie Krapkowicą. Jeszcze wolne miejsca. Na mundialu duże emocje. Czechy rozpoczynają starcie z RPA. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne. Mówi państwu Katarzyna Zawadzka.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Jacek Rudnik.
5: Kłaniam się nisko. Zaczynamy od Warszawy. Premier zapowiada polityczne konsekwencje wobec odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
7: Ten problem tego konkretnego przypadku trzeba będzie wyjaśnić, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu. I wszędzie tam, gdzie będzie naruszenie prawa, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne.
5: Sor Szpitala Południowego w Warszawie, którym kierował były radny Dawid Kacprzyk, miał według informacji mediów przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej i ich krewnych bez kolejki. Cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego na wniosek prezydenta stolicy został odwołany. Politycy czekają na konkrety dotyczące stałych baz wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Minister Obrony Narodowej Borysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że amerykański minister wojny Pete Hegseth odpowiedział pozytywnie na jego list w tej sprawie wysłany jeszcze pod koniec maja. Decyzja wiążąca ma być, jak mówi, zależna od szczegółów tego porozumienia.
6: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Miasteczko zdrowia w wersji mini. Tak było dzisiaj w opolskim ratuszu. W Urzędzie Miasta można było sprawdzić stan zdrowia, między innymi spadać poziom cholesterolu, cukru czy ciśnienia tętniczego. Były także badania urologiczne. Jak pojawia się taka inicjatywa, to my zawsze chętnie włączamy się w taką współpracę, mówi zastępca prezydenta Łukasz Sowara.
8: Świetna akcja Stowarzyszenia Masz Jaja, idź na badania. Pan Krzysztof Danków, który jest ambasadorem absolutnie badania mężczyzn, takiej profilaktyki prozdrowotnej, zachęca do tego i to jest taki kolejny komponent tego jego wielkiego programu zachęcającego mężczyzn do samobadania.
9: U kobiet jest to prostsze. Ciąża, pierwsze miesiączka, matka zawsze pomoże, a my mężczyźni to tak cicho i wszystko jest pod dywanem, dlatego przede wszystkim mężczyźni.
10: Ale sami sobie jesteśmy winni.
9: Dlatego my zmieniamy te obyczaje i uczymy właśnie nowej świeckiej tradycji i nowych nawyków. Z samochodem doskonale wiemy, o co chodzi, jeżeli coś nam rzęzi, że tak powiem, w samochodzie, nikt nie podgłasia muzyki, każdy szuka mechanika.
11: Nigdy nie robiłem takich badań, chciałbym po prostu...
10: Mieć pewność?
11: No, tak.
5: A z uczestnikami akcji w ratuszu rozmawiał Adam Wołek.
6: Są wiadomości Radio Opole.
5: Sporym zainteresowaniem cieszy się nocne zwiedzanie Krapkowic. Wejściówki są dostępne w internecie i Krapkowickim Domu Kultury. Aleksander Bernat, dyrektor Domu Kultury, mówi, że ta inicjatywa już właściwie na stałe wpisała się w kalendarz imprez miasta.
12: Z roku na rok wydawać by się mogło, że już wszyscy znają te Krapkowice, znają Otmę, no to okazuje się, że nie, te grupy są liczne, bo tam po 30-40 osób. To są oczywiście osoby przyjezdne, ale to często są po prostu mieszkańcy naszego miasta, naszej gminy. Są zainteresowani tym, co się działo, co można ciekawego obejrzeć w tym mieście.
5: A piątkowa zbiórka chętnych, godzina 20, obok baszty, oczywiście w Krapkowicach.
6: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Duże emocje na mundialu, rozpoczyna się mecz Czechy RPA, natomiast o 21:00 w drugiej kolejce grupy B Szwajcaria zagra w Los Angeles z Bośnią Hercegowiną. Sytuacja na bieżąco z obydwu spotkań oczywiście oczywiście w naszych wiadomościach.
6: Światowe agencje informują.
5: Teraz w Waszyngton narasta krytyka podpisanego wczoraj porozumienia pokojowego z Iranem. Prezydent Trump przedstawia je jako dyplomatyczny sukces. W Stanach Zjednoczonych nie milkną jednak głosy o fatalnych warunkach tego 14-punktowego porozumienia. Mówi się nawet o kapitulacji amerykańskiego przywódcy. Grupa Wyszehradzka, reaktywacja. W Brukseli przed rozpoczęciem unijnego szczytu spotkali się przywódcy Polski, Czech, Słowacji i ponownie po zmianie władzy Węgier. Grupa Wyszehradzka w ostatnich latach praktycznie nie istniała z powodu działań byłego premiera Viktora Orbana. 19. Zapraszam m.in. Brzeg. Tamtejsi radni zdecydowali w końcu o podwyższeniu wynagrodzenia dla burmistrza.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
5: 4 po 18.
6: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
13: Katarzyna Zawadzka, Spowiedź w drewnie w reżyserii Jana Wilkowskiego z Teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. To jest kolejny spektakl konkursowy 50. opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Bohaterem jest stary świątkarz Jasiek, który próbuje dokończyć swoje ostatnie dzieło, figurę Chrystusa do przydrożnej kapliczki. Kiedy struganie mu nie idzie, zaczyna rozmowę z rzeźbionym przez siebie Zbawicielem. Ten pokaz dziś w Teatrze Kochanowskiego o godzinie 19. Jutro zaś kolejny spektakl konkursowy opolskich konfrontacji teatralnych Klasyka Żywa. Będzie to Księżniczka na opak wywrócona Pedra Calderone de la Braca. Przedstawienie przyjedzie do Opola z Teatru Chorzycy w Toruniu. Reżyserem jest Paweł Aigner. Początek pokazu jutro o godzinie 18 w Teatrze Kochanowskiego. Tam także zaplanowano jutro potańcówkę. Będą największe hity lat 80. i 90., czyli party z Anną Malek i zespołem. Początek o godzinie 21.30 na tarasie Teatru Kochanowskiego. Wstęp wolny, otwarty dla wszystkich. Najczęściej tłumaczony na świecie, żyjący współcześnie polski poeta Tadeusz Dąbrowski będzie w piątek gościem Uniwersytetu Opolskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Najpierw zaprezentuje wykład o metaforze, to o godzinie 12 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, zaś wieczorem o nowym tomie poetyckim pod tytułem Puk opowie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Początek tego spotkania jutro o godzinie 18.
6: Pogoda.
4: No o tej porze to zazwyczaj temperatury już powoli zaczynały spadać, ale nie dzisiaj. Ciepłe powietrze do nas napływa i 27 mieliśmy do tej pory tylko w Brzegu, teraz nie tylko tam, również w Nysie, w Opolu 27 stopni Celsjusza na termometrach, 26 notujemy w Kędzierzynie, Koźlu, w Kluczborku i w Namysłowie, a 25 w Strzelcach Opolskich. Ale w nocy temperatury spadną do przedziału od 15 do 17 stopni. Teraz jeszcze miejscami chmury, niewykluczony przelotny, ale taki raczej słaby deszcz. W nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, a jutro? Jutro małe i umiarkowane zachmurzenie, niewykluczone opady deszczu, bo chwilami może wzrastać do dużego, no i burze też przed nimi meteorolodzy ostrzegają. A temperatura jutro od 28 do 30 stopni Celsjusza.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Tak, tak, jeśli ktoś myślał, że się przesłyszał, no to nie. Trójka z przodu jutro może być na termometrach nawet 30 stopni Celsjusza. Na zegarach 7 minut już po godzinie 18, to jest Twoje Radio Opole. Marcin Głowieńkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy na pewno jeszcze do godziny 19.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Są miejsca, gdzie poranek pach. Nie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl
0: reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Raz jeszcze przypominamy o tym, co w kalendarzu, a 18 dzień czerwca to Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Z prawnego punktu widzenia to szerzenie treści, które znieważają, poniżają lub nawołują do agresji wobec osób z powodu m.in. ich narodowości, pochodzenia etnicznego, wyznania i orientacji seksualnej. Tak mówi adwokat Tymoteusz Paprocki.
2: Mowa nienawiści jest wtedy, jeżeli ktoś publicznie, czy to na jakichś manifestacjach, na spotkaniach, czy w internecie, w jakikolwiek sposób, w którym te treści dystrybuuje, obraża albo zachęca do tego, aby wypowiadać się w sposób zły, ale nieprawdziwy, również krzywdzący, wulgarny lub kwestii związanej ze stosowaniem przemocy, no to w tym momencie prokuratura może prowadzić takie postępowanie i taka osoba podlega karze grzywną, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
1: Dodajmy, że najczęściej hejtowane grupy w Polsce to mniejszości nieheteronormatywne, mniejszość romska, osoby czarnoskóre, mniejszość żydowska, muzułmanie i mniejszość ukraińska. A teraz apel, który chciałbym skierować do większości? No nie wiem, czy większości, ale na pewno wielu słuchaczy Radia Opole należy albo do grupy pracodawców, albo jeszcze liczniejszej grupy pracowników. Za chwilę Joanna Matlak i czwartkowe tematy pracodawcom i pracownikom dedykowane.

0: pracodawcy i związkowcy. Wspólna sprawa.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Matlak. To jest program Pracodawcy-Związkowcy, program, w którym rozmawiamy ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracodawców. Dzisiaj będziemy mówić o strajku części pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w wielu miastach Polski miał miejsce. Strajk ostrzegawczy polegał m.in. na opuszczeniu miejsca pracy, a głównym celem protestujących było uzyskanie podwyżki w wysokości 1200 zł brutto, a dotychczas zaproponowano im jedynie 220 zł brutto. To podwyżki, a także jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. Zobaczmy, jak ten protest wyglądał między innymi w Łodzi.
2: Są za niskie płace, wykonujemy praktycznie wszystkie zadania dla społeczeństwa. Robimy to terminowo.
3: Dużo rzeczy jednak wykonywane jest nadal ręcznie, przeliczane ręcznie, kontrolowane. Nie da się ukryć, że jednak ludzie są niezastąpieni przy tym wszystkim.
4: Każdy twierdzi, że my nic nie robimy, tylko siedzimy i kawę pijemy. Serdecznie zapraszam wszystkich, żeby zobaczyli, jak to wygląda, jak właśnie jesteśmy obłożeni pracą.
1: W bydgoskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych była reporterka Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Zobaczmy, jak tam wyglądał protest.
5: Wszystko załatwiłem, jest okej.
6: Okay. Widocznie mają takie potrzeby, żeby strajkować. No akurat nie jesteśmy w temacie.
7: Ja jestem zadowolony. Jestem 40 lat tu nie byłem, ale bardzo miła obsługa.
8: Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. Staraliśmy się zorganizować pracę w taki sposób, aby pomimo strajku klienci mieli zapewnioną obsługę, chociażby w takim mniejszym zakresie.
9: Joanna Pawelczak, jestem przewodniczącą Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS Niezależni w Bydgoszczy. Na Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ostatnich latach nakładane są nowe zadania i obowiązki, a nie idą za tym żadne pieniądze, ani na wynagrodzenia, ani na etaty. Ostatnie rozmowy przy udziale mediatora nie przyniosły żadnego rezultatu. Ja myślę, że po dzisiejszym dniu rządzący się odezwą. Zobaczą, co się dzieje właśnie w oddziałach w całej Polsce i mamy nadzieję, że dojdzie do jakichś konstruktywnych rozmów jeszcze w tym tygodniu.
1: I przenieśmy się jeszcze do Opola. Tak wczoraj wyglądał protest pracowników ZUS-u w Opolu.
10: Dzisiaj odchodzimy od stanowiska pracy. Chcemy pokazać pracodawcy, że ta firma bez pracowników nie istnieje. Że to pracownicy pracują i nie są godnie wynagradzani, ale pracodawca uważa, że większość pracy robią automaty, ale jeżeli automaty robią większość zadań, to automaty żądają zapłaty.
11: Różne zmiany legislacyjne i tak dalej. Pracownicy z tego tytułu muszą pracować w godzinach nadliczbowych. To są setki godzin, tysiące rocznie i przede wszystkim chodzi o to, że pracownicy są zmęczeni tym. Zmęczeni, jest nas za mało. No pracownicy u nas no często kończą pracę o 18. Przychodzą na 6, wykonują nadgodziny, no i potem na następny dzień znowu przychodzą o 6 i są zmęczeni.
1: A gościem Radia Opole jest Wojciech Reichel, przewodniczący OPZZ-u w województwie opolskim. Witam serdecznie.
12: Witam serdecznie.
1: Przewodniczący, który wczoraj był z protestującymi pracownikami ZUS-u w Opolu. Jakie refleksje po tym strajku ostrzegawczym? Pójdzie ta sprawa do przodu, czy na razie się nie zanosi?
12: Czy my jako strona społeczna, jako OPZZ i związkowcy, myślę, pracodawcom też na tym zależy. Jesteśmy tego zdania, żeby najbardziej ten dialog był otwarty i żeby sprawy jak najbardziej poszły do przodu, jaką decyzję podejmie pracodawca, ponieważ strajk ostrzegawczy to nie jest konsekwencja kilku dni, to jest spór zbiorowy z pracodawcą, który trwa już chyba, myślę, około roku i dotyczy postulatów właśnie wynagrodzeń, warunków pracy, płacy, więc i nawet atmosfery w pracy, więc po prostu no, miarka troszkę się przebrała i pracownicy są...
1: Czyli ten strajk ostrzegawczy to jest trochę eskalacja tego sporu zbiorowego, który trwa właśnie od roku?
12: Ja myślę, że każdy strajk ostrzegawczy czy protest to jest eskalacja pewnych napięć społecznych czy nierówności społecznych, które są powodowane w zakładach pracy, nie tylko, ale generalnie systemowych, bo zmiany systemowe wpływają potem na te właśnie rzeczy, które dzieją się w zakładach pracy i pracownicy mają po prostu już dość. No i strona społeczna jako reprezentant właśnie załogi no ma w uprawnieniach protesty, strajki, potem zależy kto ma w ustawie to zastrzeżone, nie mogą protestować, drudzy mogą robić strajk ostrzegawczy i w ten sposób po prostu trzeba działać, żeby wymusić zmiany na, no przede wszystkim na legislacji, na tych zmianach systemowych.
1: A to jest tak, że tego dialogu nie ma, czy dialog jest, no ale nie przynosi efektów i właściwie na tych rozmowach się kończy?
12: No trudne pytanie, powiem szczerze, bo dialog społeczny jest, ponieważ całe zbiorowe prawo pracy i to, co my robimy w kontekście związków zawodowych, to jest dialog społeczny, czy na podziemiu zakładowym, międzyzakładowym, czy tutaj na wojewódzkim, w WRDS-ie, czy na regionalnym, to jak najbardziej, ale generalnie no czekamy na feedback pracodawcy, nie? Ponieważ no, pracownicy mają dość pewnych warunków pracy, płacy przede wszystkim też. No te w ostatnim czasie dynamika płacy minimalnej, która jest wymagana na dzisiejsze czasy, żeby była ta siła nabywcza i wyrównanie inflacji potrzebna, pracownicy zauważyli i zauważają, że nie są godnie wynagradzani za swoją pracę, tym bardziej zakładają ubezpieczeń właśnie społecznych w ZUS-ie, czy w jakimkolwiek pionie administracji, ponieważ tam jest duża odpowiedzialność i tych zadań przybyło ustawowych
1: właśnie chciałam to powiedzieć,
12: dużo więcej.
1: Zadań przybywa.
12: A ludzi brakuje i ludzie odchodzą, następuje fluktuacja, ponieważ się wypalają, ponieważ ktoś, kto przychodzi do pracy, no zarabia nagle tyle samo, czy tam porównywalnie, więc...
1: Czy ktoś, kto zarabia kto pracuje dość długo, tak?
12: No, oczywiście i nie ma tych takich mechanizmów wspierających tą profesjonalną kadrę, która już jest, no bo co stażowe, jeżeli jest, no to zależy, który pracuje, jest to zliczane potem rocznie, tak? W ustawie o pracownikach stażowych jest 20%, w ZUS-ie też to tam chyba była niedawno legislacja i gdzieś tam ten staże też podłączyli do ustawy i jedynie stażowe jest jakby pewnym takim dodatkowym wynagrodzeniem, a ludzie nierzadko robią ponad czas pracy, żeby wyrobić się z tym wszystkim, co teraz mamy. I renta wdowia, i te wszystkie zadania, które ZUS przyjął dodatkowo.
1: Jaki jest taki dzień pracownika ZUS-u, który stwierdził, że ma już dość?
12: Ja myślę, że to nie tylko pracownicy ZUS-u dzisiaj w administracji, nawet samorządowej, nie tylko państwowej, są tak obciążeni z uwagi to, co właśnie kiedyś już mówiłem, bo jesteśmy tak przeregulowaną gospodarką, że po prostu tych zadań ktoś nierównomiernie rozdzielił, powiem wprost, nie zapewniając właśnie w paragrafach na wynagrodzenia do pieniędzy na te wakaty i potem i dyrektor ZUS-u ma problem i wszyscy mają problem, czy kierownicy właśnie jednostek organizacyjnych, czy samorządowych, czy to państwowych, ponieważ tych pieniędzy brakuje, a deficyt budżetowy państwa jest, więc no teraz 3% wynagrodzenia, które były dla sfery właśnie administracji państwowej przewidziane, czy samorządowej, to już wiadomo odrębnie, no to jest za mało, bo przecież inflacja już dawno to zjadła i żeby ludziom to wszystko wyrównać, to te 1200 zł, o które my postulujemy, to jest połowa. Jak sobie wyliczymy właśnie inflację przy założeniu łącznej inflacji około 43% między 2019 a 2024, to są tylko lata wstecz, i to nie są żadne postulaty polityczne, to jest czysta matematyka.
1: Czyli te 1200 zł to już i tak jest pół, które, no, że to powinno być podwojone, tak? Żeby wyrównać, trzeba by było 2400 nawet. Tak?
12: No jeżeli pójdziemy z tych obliczeń matematycznych, to najniższe płace w ZUS-ie przy założeniu właśnie tej minimalnej, na przykład 4300, no to dzisiaj powinno być 6500-6700, tak? No to więc, no to te 1200 tego nie wyrównuje.
1: No właśnie.
12: Bo teraz wchodzi płaca minimalna, 5300, no a nierzadko pracownicy tyle zarabiają w ZUS-ie. I ani grama więcej, ewentualnie to może jakiś dodatek specjalny, ktoś ma to ciężko tak zmapować, bo każdy ma odrębną sytuację, no to nadrobić to realna potrzebna podwyżka, to około 2200-2400 zł brutto.
1: A druga strona mówi o 200 zł.
12: No bo czy ceny w 2026 będą około 25 wyższe niż 2024? No oczywiście, nie? Więc my musimy, rząd powinien to spiąć w ten sposób, żeby ludzie godnie zarabiali i żeby była ta siła nabywcza realna. Bo my dzisiaj siłę nabywczą tracimy. W porównaniu do inflacji, to wszystko koszty zjadły.
1: No to jak pracownicy słyszą, że możemy się zgodzić na 200 zł, to co mówią?
12: No co mówią? No, jest opór. No i działamy prawnie właśnie w kontekście dialogu społecznego. Ludzie po prostu zwalniają się z pracy. Mhm. Niedługo nie będziemy mieli fachowców administracji. To już jest zauważone. A nie jest tak łatwo znowu kogoś przyjąć, wdrożyć w te wszystkie złożone sprawy, prawda? Jeżeli chodzi o sprawy ZUS-u, między innymi, to wyszkolić pracownika, za chwilę go stracić, jaki jest sens? Dla mnie nie ma żadnego, a wszędzie się mówi, że dialog społeczny, że prawdziwą wartością jest człowiek, ale w efekcie tego mamy
1: zachwiany
12: rynek pracy, nawet w samorządzie.
1: Ilu pracowników ten strajk popiera? To jest tak, że wszyscy murem są za tym strajkiem i chcą tych podwyżek, bo to tak czasami jest, że jakaś grupa w imieniu wszystkich, prawda? Ale gdybyśmy tak mieli policzyć, da się w ogóle to zrobić?
12: No ja myślę, że wszystko się da zrobić, tylko trzeba mieć plan na to, tak? I budżetowy, i finansowy, i jasne, ja tu nie obciążam tylko tą odpowiedzialnością, że tak powiem, dyrektorów tu jednostek wojewódzkich, tak? No bo to tak nie działa. Po prostu trzeba mieć plan budżetowy, budżet państwa powinien być tak spięty, żeby mieć jakiś plan na to, a nie tylko 3% podwyżki. No bo jeżeli chcemy, żeby jak najniżej zarabiający w ZUS-ie wrócili do realnej siły nabywczej, właśnie sprzed inflacji, to płaca minimalna w tym ZUS-ie powinna wynosić około 6,5, tak? A dzisiaj mamy propozycję rządu 5300 po większych negocjacjach, tak? I to jest stanowisko OPZZ-u. Wiadomo, że rząd będzie chciał dać jeszcze mniej. No ale nie odbudujemy tej siły nabywczej. I my jako państwo tracimy w PKB i w tych wszystkie rzeczy. Jasne, że za tym za chwilę znowu pójdą pracodawcy, podniosą usługi, tak? No bo utrzymać kogoś za 6,5 minimalnej czy 5300 to już są koszty, tak? Czyli my cały czas mamy taki syzyfowy mechanizm, który sam się napędza, odbudowujemy tą inflację, potem przez te działania, które mieliśmy pandemię, teraz mamy kontekst wojny z Ukrainą i te wszystkie rzeczy, które no, nie przysłużyły się społecznie gospodarczo właśnie tutaj tym mechanizmom, ale generalnie, jeżeli gdzieś oszczędzamy w innych miejscach, no to tutaj akurat siła nabywcza administracji państwowej i samorządowej, to dla mnie to jest zerynkowo, bo my musimy być zszytym państwem administracyjnym, co zawsze po różnych historycznie, że tak powiem, wydarzeniach potrafiliśmy to odbudować. No ale teraz wszędzie mamy cięcia. Ochrona zdrowia, no powiem szczerze, nic nie działa tak, jak to powinno.
1: Po strajku ostrzegawczym kolejne kroki będą?
12: No trwają negocjacje właśnie ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych w kontekście właśnie kolejnych kroków. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, przewidziane prawem. Może strajk generalny, może ludzie wyjdą na pewno na ulicę, czy to będzie protest tutaj w województwach, czy odrębno, czy to będzie znowu kolejny marsz gniewu, który mieliśmy ostatnio 27 września w tamtym
1: roku.
12: Bo
1: na razie forma była taka, że pracownicy wychodzili przed swoje placówki ZUS-u, a teraz może być tak, że nawet na ulicę, tak?
12: No czekamy, teraz jest, że tak powiem, ruch po stronie pracodawców. Czekamy na ten feedback, który się pojawi, jakie tam przede wszystkim strony tego, że tak powiem, sporu podejmą. No i będziemy dalej działać w kontekście właśnie ochrony miejsc pracy i godnych warunków
1: pracy. A kiedy
12: ta
1: odpowiedź może nadejść? Czy coś
12: Ja powiem szczerze, że ja akurat osobiście tego nie śledzę, ale na pewno przewodnicząca ZUS-u tutaj Alicja Borkowska, która tu jest, i jak również OPZZ w centrali. Czekamy na feedback z wszystkich województw. No i wszystkie odpowiedzi, i później będziemy to wszystko, że tak powiem, mapować. No i działać.
1: Czy poza OPZZ-em jeszcze jakieś związki zawodowe się angażują w ten protest, strajk?
12: Ja myślę, że ten postulat odnośnie podwyższenia płac czy płacy minimalnej, to jest postulat wszystkich organizacji związkowych, bo tak jest, bo w Radzie Dialogu Społecznego czy w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego zasiada strona społeczna i pracodawców właśnie. I te postulaty są wspólne. To nie jest, że tak powiem, głos jednej centrali związkowych, tylko wszystkich związków zawodowych. Oczywiście ja bezpośrednio...
1: Postulat wspólny można
12: oczywiście
1: powiedzieć.
12: Ja się nie kontaktowałem z Forum czy tam tutaj Solidarnością, ale generalnie z tego, co wiem i z tego, co centrala nasza nam przekazuje, no to po prostu jest to wspólna akcja protestacyjna. A kto jak odrębnie się włącza w województwach i jak jest zaangażowany, to ja nie jestem w stanie zmapować. Ja wiem, że wczoraj byłem na proteście, wsparłem organizację.
1: Bo tak się zastanawiam, ile związków zawodowych jest w ZUS-ie opolskim? Nie wiem, czy pan ma takie informacje, czy...
12: No na pewno jest kilka. Na pewno to nie jest tylko OPZZ.
1: A tych zrzeszonych w OPZZ-cie? Ilu jest pracowników takich ZUS-owskich u was?
12: Tu jeżeli chodzi o liczbę pani, tak? W ZUS-ie ile jest pracowników? To ja myślę, znaczy, że...
1: Nie w ZUS-ie pracowników, bo pracowników w ZUS-ie na województwie to mamy ponad 1000, to
12: ponad
1: wiem. 1087
12: to związkowców
1: dokładnie.
12: Mamy około 500-700. Ja na dzień dzisiejszy nie śledzę tych deklaracji związkowych, bo to się zmienia, ale na pewno większa część pracowników właśnie tutaj.
1: Zmierzam też do tego, że pracownicy ZUS-u są uzwiązkowieni.
12: Oczywiście, ale to jest wszystko. Kędzierzyn, to są wszystkie te placówki, które odrębne są i które są reprezentowane to przez województwo, potem przez Radę Wojewódzkie, potem Rady Wojewódzkie przez centrale i wszystkie województwa razem robią właśnie już tą masę ludzi, że tak powiem, w branży usługi publiczne czy usługi handlu i potem w innej również branży, nie? Bo u nas się to łączy, ale generalnie dedykowaną taką branżą są usługi publiczne.
1: A kiedy mogłaby się odbyć jakaś kolejna akcja?
12: Ja myślę, że my jesteśmy gotowi na sygnał i po prostu jest sygnał i robimy akcję, bo tylko to trzeba...
1: Sprawnie to przebiega, tak?
12: Sprawnie to przebiega, trzeba... Tak, no i trzeba... działać.
1: Czyli musi być duża też determinacja widzę tych pracowników. Panie przewodniczący, co to będzie dalej z płacą minimalną?
12: To w trwających negocjacjach na D27 ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych domaga się ustalenia płacy minimalnej na poziomie 5200 brutto. Ja myślę, że to jest i tak za mało, ale generalnie musimy też iść na jakiś kompromis względem pracodawców w tym kontekście, który właśnie przed chwilą wspomniałem, bo żeby też wyciągać z budżetu, tak, tyle pieniędzy. Państwa mamy świadomość, że mamy obciążenia na innych, również ważnych, że tak powiem, segmentach tych zadań stałych, rządu, ochrona zdrowia przede wszystkim pada, tak jak powiedziałem, i te wszystkie rzeczy, które są tam bardzo ważne, jak obronność.
1: Propozycja jest taka, żeby od 1 stycznia 2027 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4950 zł brutto i to jest wzrost o 144 zł w stosunku do obecnej kwoty, czyli 3%.
12: Wspólny Front Związkowy to jest postulat 5200 brutto, nasz, który został przedstawiony wspólnie z Solidarnością i Forum na Radzie Dialogu Społecznego. Dodatkowo oczywiście postulaty optuje również za wyodrobieniem właśnie z tej kwoty płacy minimalnej jako czystej płacy zasadniczej. Wiadomo, bez tych dodatków, bez tych premii, bez tych pochodnych z wynagrodzenia, bo często było tak, że ten 5200 było z premią i moim zdaniem obligatoryjnie powinien być zacząć właśnie płacy minimalnej, czyli tej zasadniczej, a premia jest dodatkowo, czy z regulaminu właśnie premiowania, wynagradzania, czy to jest regulamin uznaniowy, czy to jest premia regulaminowa, to już w kontekście tych wewnętrznych aktów prawa, ale tutaj interesuje nas to i myślę, że to jest taki wspólny postulat każdego pracownika, żeby zasadnicza była goła pensja, a premia jest, wiadomo, za dodatkowe działania, za pracę, za to, co wynika z organizacji pracy i zaangażowania w pracę, prawda?
1: Bo to też jest trochę tak, że pracownikowi proponuje się jakąś kwotę, która no może jest taka powiedzmy średnia, ale mówi się, ale możesz dostać taki i taki dodatek, prawda? Więc tu trochę chcecie to ukrócić, jak rozumiem. Żeby była jednak ta podstawa, 5200, a co dalej?
12: Oczywiście, my negatywnie projekt rozporządzenia, w którym Rada Ministrów uznała to minimalne wynagrodzenie za pracę od stycznia, właśnie oceniliśmy i wynosiło właśnie 4806 zł brutto, właśnie z uwagi w tym kontekście, co powiedziałem, bo to nie może tak być, że te wszystkie premie składowe wchodzą właśnie w to podstawę wynagrodzenia. Powiem szczerze, no czekamy dalej, co tam się zadzieje, bo są napięcia społeczne odczuwalne, mamy przykład ZUS-u, za chwilę będą inne pewnie branże, administracja jeszcze samorządowa czeka, bo przecież ludzie w urzędach miasta czy gdzieś też chcą godnie zarabiać, no ale z drugiej strony, no jak to wszystko spiąć, żeby to wszystko utrzymać, bo...
1: Ja rozumiem te potrzeby, tylko tak się zastanawiam, czy jest na to trochę klimat, bo też w ostatnich latach wzrastała ta płaca minimalna. Właściwie co roku mieliśmy jakieś podwyżki. No i ktoś może w końcu powiedzieć, no starczy tych podwyżek. Tym bardziej, że mamy właśnie wyzwania w ochronie zdrowia czy w obronności, prawda?
12: Oczywiście, ale ta wysokość płacy minimalnej wynika z dyrektyw unijnych, a jesteśmy państwem członkowskim, tak? Więc musimy nadążać za tym wszystkim, bo skoro jesteśmy w Unii i mamy zalecenia, żeby tam ileś procent tej minimalnej było, tak, od zasadniczego czy od średniej krajowej, no to jest lex specialis i to jest obligatoryjne dla samorządów i to nie jest wymysł, chociaż postulat był nasz, żebyśmy co najmniej 50% tej przeciętnej zarabiali, ale generalnie gdyby nie ten mechanizm i gdyby nie obligatoryjność i nie to, że Unia nam to narzuca, to ja myślę, że tutaj takiej dynamiki by nie było. Wiadomo, że spłaszczają się wynagrodzenia, ale za tą legislacją właśnie płacy minimalnej ma być robiona legislacja, powinna być zero-jedynkowa właśnie dla pracowników samorządowych, powinny być specjalne, większe, że tak powiem, dotacje dla samorządów i obniżenie podatków. I wtedy to by się spinało.
1: To Unia Europejska mi się teraz jawi jako wasz sojusznik wręcz.
12: Znaczy, gdyby nie Unia Europejska, to myślę, żebyśmy nie mieli nie tylko tej dynamiki płacy minimalnej, ale tego wszystkiego, co patrzymy wokół na przykład w województwie opolskim, te wszystkie badania na rynek pracy, na edukację, te wszystkie programy wspomagające, na osoby z niepełnosprawnością. Naprawdę jest tego mnóstwo, choćby w Europejskim Funduszu Społecznym, czy to, co robi Centrum Opolskiej Edukacji. Także tych działań jest masę. Wystarczy zobaczyć sobie w komitecie monitorującym, ile tych osi jest, ile tych pieniędzy w Unii jest na właśnie na edukację formalną, pozaformalną, na rozwój taki. Ja bym chciał, żeby też takie pieniądze wpadały z miejsca pracy i mamy pieniądze na aktywizację zawodową, to, co robi Urząd Marszałkowski, to, co robi Urząd Pracy, to, co robi OCRG. Tylko no, trzeba troszkę za tym pochodzić.
1: Dużo tych pieniędzy na...
12: Ale to jest odrębny kontekst, że tak powiem, wywiadu, bo tych spraw odnośnie funduszy europejskich jest masę. Myślę, że
1: to możemy kolejną godzinę
12: z panią
1: rozmawiać.
12: Sobie redaktor porozmawiamy, ale już sobie tak zmapujemy konkretne osie, żeby już
1: dokładnie.
12: Żeby się a konkretnie wypowiedzieć.
1: Kropkę postawimy, będziemy monitorować, co się dzieje z pracownikami ZUS-u, no i też będziemy obserwować, jak idzie dialog w sprawie płacy minimalnej. Za dziś dziękuję. Wojciech Reichel, przewodniczący OPZZ-u w naszym regionie, był gościem Radia Opole.
12: Tak, dziękuję serdecznie za rozmowę i pozdrawiam państwa serdecznie.
1: Również pozdrawiam. Joanna Matlak się kłania.
0: Pracodawcy i związkowcy, wspólna sprawa.

0: Twoje Radio Opole.
1: Godzina 19, coraz bliżej. Nasze spotkanie też powoli będzie się kończyć. To znaczy, ja się odmelduję, ale na stanowisku realizatora pozostanie jeszcze Marcin Głowienkowski. Po 19 dołączy do niego Tomek Wojtyłko, który zaprosi na audiokrację. Po 20 audycja Więcej Kultury, w której Mariusz Majeran i tematy, które podejmie, na pewno będzie coś związanego z konfrontacjami teatralnymi. A po 21 w wieczornym programie Katarzyna Zawadzka i jej gość dr Łukasz Sasuła będzie o grach komputerowych i ich związkach z literaturą, z kulturą. To po godzinie 21. No i przyszedł czas, by się pożegnać. Dawid Rajwa, udanego wieczoru i dobrej nocy życzę. Do usłyszenia jutro po 15.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
2: Zaczynamy, w nich jest zgoda radnych Brzegu na podwyżkę wynagrodzenia dla burmistrza. Pomnik Jerzego Szczakiela ma stanąć na rondzie w Opolu-Grudzicach. Ruszają przygotowania na mundialu, mecz Czechy RPA. Skromne prowadzenie naszych południowych sąsiadów.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przedstawia Jacek Rudnik.
2: Najpierw jednak, to mógłby być pierwszy przypadek państwowego terroryzmu, tak o zabójstwie rosyjskiego krytyka Kremla w Białej Podlaskiej, mówi szef rządu premier Donald Tusk. Zatrzymany w hostelu w Piastowie 36-letni mężczyzna posługiwał się, przypomnijmy, gruzińskim paszportem. Jest podejrzenie, że to właśnie on zastrzelił w poniedziałek rosyjskiego opozycjonistę i artystę Siemona Skrepeckiego.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
2: Teraz Brzeg, tamtejsi radni zgodzili się na podwyżkę wynagrodzenia. Burmistrz miasta Wioletty Jaskulskiej Palus do 15 210 zł brutto. Przed głosowaniem jeszcze przewodniczący Rady Miasta Waldemar Wysocki odczytał oświadczenie części radnych, w którym wskazywano m.in., że głosowanie nie stanowi w żadnym przypadku wyrazu politycznego poparcia ani pozytywnej oceny dotychczasowego sposobu zarządzania miastem.
3: Jesteśmy świadomi narastającego niezadowolenia części mieszkańców oraz publicznej debaty dotyczącej działalności burmistrzyni Brzegu. Jednocześnie Rada Miejska ma obowiązek działać w granicach obowiązującego prawa, niezależnie od bieżących ocen politycznych czy społecznych. Rada Miejska ustala wynagrodzenie burmistrza. Minimalne wynagrodzenie burmistrza nie może być mniejsze niż 80% maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego dla tego stanowiska.
2: A przypomnijmy też, że w Brzegu zbierano podpisy pod obywatelską deklaracją poparcia dla referendum w sprawie odwołania burmistrza. Konsekwencją będzie prawdopodobnie już w piątek zawiązanie komitetu referendalnego.
0: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
2: Pomnik Jerzego Szczakiela, o tym teraz, ma stanąć na rondzie jego imienia w Opolu. Miasto razem z mieszkańcami Grudzic i kolejarzem Opola postanowili stworzyć nową formę upamiętnienia żużlowego mistrza. Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
4: Myślę, że jest to bardzo fajny sposób upamiętnienia wielkiej postaci mieszkańca też dzielnicy Grudzice, co istotne. Musimy to przeprocedować przez Radę Miasta Opola. Osobną uchwałę, przedłożymy ją Radzie na, myślę, że sesji w lipcu.
5: Całe życie spędził w Grudzicach i w 1973 roku został pierwszym indywidualnym mistrzem świata na żużlu. W 2013 roku pan Jerzy Szczakiel osobiście odsłaniał motocykl, który z inicjatywy ówczesnej Rady Dzielnicy, mieszkańców, sympatyków żużla powstał właśnie na rondzie również imienia Jerzego Szczakiela.
2: Dodaje Dominika Zmolińska, przedstawicielka Rady Dzielnicy nr 6 w Opolu. Pomnik według szacunków ma kosztować około 150 tysięcy złotych.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Teraz mundial, mecz Czechy RPA. Na razie po pierwszych 45 minutach jednobramkowe prowadzenie naszych południowych sąsiadów. Po golu zdobytym już w 6 minucie widowisko nie zachwyca. Za chwilę początek drugiej połowy. 21 natomiast w drugiej kolejce grupy B Szwajcaria zagra w Los Angeles z Bośnią i Hercegowiną. Sytuacja na bieżąco z obydwu spotkań oczywiście w naszych wiadomościach wieczornych.
0: Światowe agencje informują.
2: Tanieje ropa. Tak rynki reagują na memorandum dotyczące zakończenia wojny z Iranem. W ocenie analityków pełnego takiego usunięcia skutków tego konfliktu można oczekiwać dopiero za kilka miesięcy. Fala afrykańskich upałów dociera do Włoch, w związku z czym ambasada RP w Rzymie opublikowała ostrzeżenia, informacje i praktyczne rady dla polskich turystów. Temperatury, jak się szacuje, mogą sięgnąć prawie 40 stopni Celsjusza. Warunki pogodowe mogą być niebezpieczne dla zdrowia. 20. Zapraszam. Bezpłatne badania i konsultacje medyczne proponują organizatorzy dwóch przystanków zdrowia w Lubrzy oraz Brzegu. Powiemy, jak z tego skorzystać.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Upały, przed którymi ostrzegaliśmy w wiadomościach, dotrą też do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed bardzo wysokimi temperaturami. W sobotę nawet 34 stopnie Celsjusza. W niedzielę z kolei mogą występować burze. No i taka upalna i słoneczna aura będzie nam towarzyszyć też na początku tygodnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: Ninja, Episkopat z gościnnym udziałem Shrapnel rozpoczynają dzisiejszą audiokrację. Na dzisiaj między innymi singiel artysty, który całkiem niedawno występował w Radio Pole. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z nami co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Audiokracja.
1: Zespół Tant Freaky pojawia się ostatnio w Audiokracji dość często, no bo grupie udało się przypieczętować wielki sukces. Wystąpią podczas festiwalu Montre Jazz. A teraz inny artysta z Opolszczyzny, no ale też związany z wrocławską sceną, podobnie jak zespół Tant Freaky, czyli Łukasz Dębiński. Łukasz pojawia się u nas regularnie. Pod koniec zeszłego roku grał w studiu M imienia SBB koncert z Tomkiem Torresem. No, a propos Łukasza, no to można bez obaw powiedzieć, że jest takim ambasadorem handpanów w Polsce. Oprócz tego, że też przez wiele lat popularyzował i nadal to robi bębna afrykańskie, to kilka lat temu poszerzył ten arsenał o handpana. Wydaje mi się, że już nikomu nie trzeba mówić, co to za instrument, ale dla formalności podpowiem tak upraszczając, że to jest ta skorupa żółwia. W każdym razie Łukasz na niej bardzo chętnie gra, korzysta z tego, że też można na tym instrumencie komponować, grać melodię, i wybrał sobie formę duetową. Regularnie dzieli się nowymi nagraniami. Jest wspomniana płyta z Tomkiem Torresem, która w Radio Pole była prezentowana przedpremierowo. Całkiem niedawno Łukasz gościł z kolei, żeby opowiedzieć o płycie, którą nagrał z Buba Kujatę, czyli wirtuozem Kory. Natomiast nowym współpracownikiem duetowym Łukasza jest Patryk Kraśniewski. Fantastyczny pianista. Na co dzień występuje m.in. z Wawa Muffin, z Mariką, ze Spiętym. Niedawno podzielił się zresztą debiutanckim solowym albumem. Może jeszcze dzisiaj do niego wrócimy. Natomiast jego najnowszą współpracą jest właśnie muzyka, którą tworzy z Łukaszem Dębińskim. No i posłuchamy sobie pierwszego singla, który zwiastuje ich wspólne nagrania, czyli utworu Where the Trees Hum.

To był Łukasz Dębiński i jego płyta z Buba Budgie Kujate, do której wróciliśmy w związku z premierą pierwszego wspólnego singla Łukasza Dębińskiego i Patryka Kraśniewskiego. Mówiłem, że Patryk Kraśniewski jest filarem zespołu Wawa Muffin. No i wszystko się pięknie składa, dlatego że zespół Wawa Muffin uświetni tegoroczną odsłonę festiwalu zespołów muzyki alternatywnej Tarnogranie w Tarnowcu. No i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wrócić do ostatniej do tej pory płyty Wawa Muffin. Słuchamy sobie utworu Dub Rats.

niepostrzeżenie Patryk Kraśniewski stał się bohaterem dzisiejszej audycji, dlatego że zaczęliśmy od jego premierowego singla z Łukaszem Dębińskim. Pojawił się też zespół Wawa Muffin, który wystąpi podczas festiwalu Tarnogranie w Tarnowcu. No i korzystając z okazji, wróciliśmy do płyty Pianogram, czyli solowego debiutu Patryka. Bardzo wszechstronnego artysty, który radzi sobie w takich dla niego korzennych sytuacjach, grając reggae czy dub. Z drugiej strony fantastycznie wspiera jako muzyk sesyjny, czy członek zespołu tak naprawdę, takich wykonawców jak Marika czy Spięty. No ale jak słychać, też fantastycznie radzi sobie, kiedy trzeba grać coś, co zakrawa na współczesną klasykę. Z jazzem też jest mu po drodze, także no jest to artysta, który potrafi zaskakiwać się. Płyta Pianogram ukazała się pod koniec 2024 roku. Z kolei na początku zeszłego roku ukazał się długo wyczekiwany album Wawa Muffin, czyli Fly High Five. No i z tą płytą zespół odwiedzi Opolszczyznę w lipcu. Pamiętam, że kiedy miałem przyjemność po raz pierwszy porozmawiać z Maćkiem Werkiem z zespołu Hedone, który regularnie gości na antenie Radia Opole, czy to jako artysta, czy jako organizator festiwalu St. Edit. No ale kiedy się poznaliśmy, to Maciek promował płytę Hedone Rare 9420, czyli taką nieoczywistą kompilację. Zespół wtedy wrócił po wielu latach przerwy, a na płycie Rare 9220 nie było takiej standardowej sytuacji, kiedy pojawia się kompilacja największych hitów, tak zwanego The Best Of, tylko była to kompilacja rarytasów, utworów rzadkich, raczej niedostępnych. No i bardzo podobną ścieżkę obrał zespół Future Islands na płycie From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. To jest wydawnictwo tegoroczne, kompilacyjne na dwudziestolecie grupy, bez obaw można powiedzieć, no ale właśnie nie ma tam największych, mówiąc potocznie, hiciorów, tylko są utwory rzadkie, takie, których wcześniej trudno było posłuchać, nawet w streamingu czy na Bandcampie. Utwór The Inkwell, który promuje wspomniane wydawnictwo, ma tak naprawdę kilkanaście lat, dlatego że pojawił się na tak zwanym splicie, przepraszam bardzo, czyli wydawnictwie dzielonym z zespołem Rely. Natomiast dzięki wspomnianej kompilacji można już sobie swobodnie posłuchać, czy to w streamingu, czy na antenie Radia Opole. Przypominam, rarytas zespołu Future Islands nazywa się The Inkwell.

Zespół Future Islands dał świetny koncert w pełnym deszczu podczas OFF Festiwalu w 2024 roku. No, a przed nami kolejna odsłona kultowego festiwalu. Będziemy na pewno zapowiadać większej objętości OFF Festival, no ale warto wspomnieć o tym, że jednym z headlinerów tegorocznej odsłony OFF-u jest zespół Sunny Day Real Estate. No i posłuchamy sobie utworu 8.

To jest jeden ze wcześniejszych utworów zespołu Sanity Day Real Estate, który wystąpi podczas tegorocznego OFF Festiwalu. Oczywiście echa sceny Seattle są słyszalne, no ale to nie było żadne naśladownictwo. Zespół Sunny Day Real Estate jest z Seattle i tę scenę współtworzył, także nielubiana przez bardzo wielu muzyków etykietka grunge gdzieś do ich twórczości też może być przyklejona. Zresztą są personalne powiązania z gigantami sceny Seattle, dlatego że kiedy Dave Grohl postanowił uczynić z Foo Fighters pełnokrwisty zespół, zaczął poszukiwać muzyków, bo na

gitarowych, jeszcze między innymi Emil and the Sniffers, Black Country New Road, zespół The Flaming Lips, Johnny Marr oczywiście najbardziej kojarzony z zespołem The Smiths, no ale jeżeli chodzi o festiwal, to wiadomo, że tutaj bardzo ważna jest różnorodność, takie ponadgatunkowe podejście, więc posłuchamy między innymi jeszcze Young Lina i Bloody. Pojawi się El Sweatshirt, jeżeli chodzi o tych ciekawych raperów trochę młodszego pokolenia. Także jest możliwość posłuchania różnorodnej twórczości. Do Elf Festiwalu jeszcze będziemy powracać. Teraz coś z krainy elektronicznej. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o brzmienia taneczne, to jeden z takich ważniejszych tandemów ostatnich lat, czyli Over Mono. Grupa przygotowuje się do wydania nowej płyty, która będzie nazywać się Pure Devotion i ukaże się w sierpniu. Natomiast singlem, który to wydawnictwo promuje, jest Even Angels Ghost i też a propos Over Mono, to wydaje mi się, że ich sukces polega na takim świadomym odwoływaniu się do przeszłości, do inspiracji takich wyspiarskich, breakbeatowych. Z drugiej strony, jeżeli ktoś lubi techno, też polubi tę muzykę. Jest to wszystko ze sobą bardzo zgrabnie skonfrontowane. Słuchamy nowego singla Over Mono, czyli Even Angels Ghost. Okay.

garażowych produkcjach bywa, czy regularnie zarejestrowane wokalne partie, no to spieszę z odpowiedzią, że rzeczywiście jest to regularna współpraca studyjna. Overmono zaprosili do współpracy Kindore, artystkę z Tennessee, której głos im się bardzo podobał. Zresztą samplowali ją wcześniej w swoich utworach, a poznali ją na Bandcampie, no i postanowili w końcu nagrać z nią regularny utwór. No a jak przyznają muzycy Overmono, Even Angels Ghost jest dla nich połączeniem wrażliwości i jak zwykle męskiej kalkulacji. Zaznaczyli, że Kindora jest artystką otwartą, ale też nieśmiałą. No i współpraca z Overmono sprawiła, że poczuła się jak u siebie w domu. Skoro jesteśmy przy takich elektronicznych współpracach, to kończymy z holenderską grupą Tin Liquor i nową wersją utworu I Want My Freedom, w której gościnnie z kolei słuchamy wokalistkę Hero Baldwin, która już jest regularnym członkiem zespołu. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Marcin Głowienkowski, poprowadził Tomek Wojtyłko. Za krótką chwilę z kolei więcej kultury, także zachęcamy, żeby z nami zostać. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: A słuchają nas Państwo w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 20, za kilka sekund wiadomości wieczorne. Zaczynamy. W lipcu powinno być jasne, czy zamiana gruntów między Opolem a firmą Remtrak umożliwi remont stadionu żużlowego przy Wschodniej. O 20:00 także przystanki Zdrowie w dwóch miejscach, Lubrza i Brzeg. Powiemy, jak skorzystać z tych weekendowych konsultacji, a na mundialu mecz Czech RPA.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Rozpoczynamy od stolicy regionu. W lipcu powinna zapaść ostateczna decyzja dotycząca gruntów przy ulicy Wschodniej. Jeśli uda się przeprowadzić zamianę gruntów działek między miastem a spółką Remtrak, będzie możliwa rozbudowa stadionu żużlowego, mówi zastępca prezydenta Opola Łukasz Sowada.
2: Więc jeżeli to tylko się stanie, to następnego dnia dosłownie możemy wymieniać się tymi działkami. Później mamy teren przygotowany do tego, żeby zapytać radnych, jak budżetujemy te inwestycje. Bo to jest jakby kwestia na pewno wieloletnia, kwestia na pewno wielomilionowa.
3: Trochę to trwa, bo spółka ze Skarbu Państwa na przekazanie z naszej strony Remtraka musi wyrazić zgody pan minister. Natomiast ze strony pana prezydenta, no, Rada Miasta. Ale wszystko idzie w dobrą stronę.
1: Dodaje prezes zarządu PKP Intercity Remtrak Zbigniew Ciemny. Według wstępnych szacunków remont stadionu może kosztować co najmniej 60 milionów złotych.
0: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
1: Blisko 50 osób odznaczonych medalami państwowymi za długoletnią służbę oraz zasługi dla ochrony zdrowia, kultury czy samorządu terytorialnego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. To 25 odznaczeń państwowych, ale też spore grono odznaczeń resortowych, mówiła wojewoda Monika Jurek.
4: Odznakę zasłużony kulturze, 3 osoby. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego również wystąpiliśmy tutaj do ministra spraw wewnętrznych i administracji, który nadał naszym samorządowcom odznaki za zasługi dla samorządu terytorialnego, 20 osób.
5: Cieszę się z tego, że doceniono nasz wkład w pracy całego zespołu naszego i odbieram dzisiaj to w imieniu wszystkich pracowników całej społeczności gminy Popielów.
1: Wójt gminy Popielów Sybilla Stelmach medal za zasługi dla kultury polskiej otrzymał Hubert Kołodziej, przewodniczący Stowarzyszenia Pokój. Z kolei Barbara Churek z brzeskiego sanepidu odebrała medal przyznawany przez ministra zdrowia za zasługi właśnie dla ochrony zdrowia.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Skoro o ochronie zdrowia mowa, bezpłatne badania i konsultacje medyczne proponują organizatorzy dwóch przystanków Zdrowie w Lubrzu oraz Brzegu. Chętni nie muszą się rejestrować, wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty. Piknik profilaktyczny w Lubrzu zaplanowano na jutro od 13 do 18 na parkingu przy Enzozie Sokół. Zaprasza Danuta Jakubowska, prezes Stowarzyszenia Za Lasem.
6: Na przystanku zaparkują dermobus, gdzie będzie można wykonać badanie z namiot skóry, trychobus, gdzie przebadamy stan włosów i skóry głowy oraz osteobus, badanie tkanki kostnej. Ponadto badanie wzroku, badanie słuchu, EKG, USG tarczycy, badanie cukru, badanie kwasu moczowego, przegląd stomatologiczny, badanie cery, konsultacje podologiczne.
1: Z kolei w sobotę piknik Zdrowie zawita na parkingu obok Brzeskiego Centrum Medycznego, oczywiście Brzegu.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Teraz mundial, mecz Czech RPA właśnie się zakończył, remis 1-1. Spotkanie nie porywało, raczej nie mogło się podobać, no i pokazuje, że kondycja, przygotowanie do tego turnieju naszych południowych sąsiadów, delikatnie powiedziawszy, pozostawia trochę do życzenia. Zobaczymy, jak to się później poukłada. Po 21:00 natomiast oczekiwane z ogromnym zainteresowaniem spotkanie w drugiej kolejce grupy P. Szwajcaria zagra w Los Angeles z Bośnią Hercegowiną. Sytuacja na bieżąco oczywiście z tego spotkania. Będziemy obserwować, jak to wygląda w wiadomościach wieczornych.
0: Światowe agencje informują.
1: W Szwajcarii trwają przygotowania do rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem na temat zakończenia wojny. Oba kraje podpisały już memorandum w tej sprawie. Teraz mają być negocjowane szczegółowe warunki porozumienia. Rozmowy mają rozpocząć się jutro w godzinach popołudniowych. Kraje NATO przekażą Ukrainie $1 miliard w ramach inicjatywy wsparcia Pure. Decyzję podjęto na szczycie grupy Ramstein w Brukseli. O kwocie poinformował ukraiński minister obrony Michał Fedorow. Dodał, że łączne wsparcie dla Ukrainy wraz z innymi mechanizmami przekroczy $4 miliardy.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W Opolu całkiem wysoka temperatura, 25 stopni, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przy temperaturach minimalnych od 15 do 17 stopni spodziewamy się wiatru słabego z kierunków zmiennych. Piątek pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego, lokalnie może wzrosnąć do dużego, do wystąpienia miejscami niewielkich opadów deszczu, możliwe są także burze. Temperatury maksymalne zgodnie z zapowiedziami synoptyków jeszcze z początku tego tygodnia znów wzrosną o 2-3 stopnie, nawet do 30 stopni, czyli pierwsza trzydziestka. Już w piątek wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
8: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
7: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
8: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
7: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
9: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
10: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
11: Mój koniec świata był 863 dni temu.
12: Pierwsza myśl...
13: Dlaczego ja?
11: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
13: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
12: Jeszcze chciałabym pożyć.
14: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.

0: Więcej kultury.
1: Czwartkowej audycji Więcej Kultury. Witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski. A w naszym programie spotkamy się z Katarzyną Kubik, dyrektorką Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu, która opowie o finale 8. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Pejzaże Miast. Rzeźba architektoniczna. Marcin Liber powie o ocenianiu spektakli konkursowych podczas 50. Opolskiej Konfrontacji Teatralnych. Mateusz Torzecki przybliży program Vinyl Fest on Tour Opole, którego współorganizatorem jest Radio Opole. A także będziemy mówili o tym, co w Filharmonii. Na zakończenie sezonu i po sezonie. Zapraszam do godziny 21.
0: Radio Opole.
1: Marcin Libera, reżyser teatralny, ale także juror tegorocznego konkursu 50. Opolskich Konfrontacji Teatralnych. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Właściwie powinienem pytać tylko o pana teatr, ale chciałbym się zapytać w ogóle o teatr, o kondycję polskiego teatru, o to, czy jest dla kogo jeszcze reżyserować.
2: No to pyta mnie pan o kondycję widzów. Ja mam wrażenie, że tych widzów jest coraz więcej. Znaczy, że jest jakiś, nastąpił powrót widzów do teatru. Może czy to spowodowała pandemia i to poczucie na moment tego krachu i takiej nieobecności w miejscach publicznych. Ale mam wrażenie, że od tego czasu ilość osób na spektaklach, widowni jest po prostu większy, że tłumy przychodzą. Może to jest perspektywa tylko moja i tak obserwuję ludzi, którzy przychodzą na moje przedstawienia, ale mam takie wrażenie, że jest chyba coraz lepiej.
1: Coraz więcej młodych aktorów, którzy zostają w zawodzie, nie zajmują się reklamą.
2: No to tu jest poruszamy taki trudny temat po prostu osób, które zostają faktycznie w zawodzie, które mają tą szansę i możliwość. Trudniej się opowiada o tych, którzy tej pracy po prostu nie dostają, a wiemy, że co roku tych studentów, studentek kończących szkoły teatralne jest bardzo dużo i nie wszyscy mogą, mają tą szansę, żeby w teatrze pracować, ale jest bardzo dużo młodych, zdolnych, utalentowanych i fantastycznych ludzi.
1: Woli pan nowocześniejsze, nowoczesne sztuki pisane niedawno, chociaż w przypadku klasyki polskiej niedawno to jest bardzo pojęcie względne. Czy właśnie już takie, które są dobrze znane, tylko reżyser inaczej je nam pokaże?
2: A to są dwie ligi, mam wrażenie. Znaczy, że to są zawody w dwóch różnych konkurencjach i ja bardzo lubię oglądać rzeczy, które są napisane, współczesne. To jest wszystko to, co jest związane z nową dramaturgią. Ale też bardzo lubię klasykę, bo to jest innego rodzaju gra, bo to jest gra z tym, co już znamy i to oglądamy to przesunięcia, interpretacje. Mnie to bardzo interesuje. To jak twórcy przekładają na współczesność to, co zostało zapisane kilkadziesiąt już może lat wcześniej.
1: Ja zawsze mówię, reżyser to odczytał inaczej. Odczytał to tak, że ja bym nawet czytając książkę tak nie pomyślał, no ale ja nie jestem reżyserem. Mam trudną pracę w sumie.
2: Ale mam przyjemną bardzo. Bardzo lubię swoją pracę i to jest moją pasją i mam szczęście dzielić tą pasję z ludźmi, których spotykam w teatrze i z którymi pracuję.
1: Za chwilę dzwonek, kolejne przedstawienie. Musi pan je zobaczyć.
2: Tak.
1: Ale też i pan chce, bo tak jak pan powiedział, pan chyba kocha teatr.
2: No tak, nie. Mam nadzieję, że ze wzajemnością.
1: To nie zatrzymuje i czekamy na werdykt. Nie wiem, jaki może być werdykt. Nie chodzi mi o spektakle, ale bo pan patrzy inaczej jako reżyser na przedstawienie. Pewno inaczej będzie patrzył scenograf, jeszcze inaczej dramaturg, a jeszcze inaczej krytyk teatralny.
2: Powiem tak, werdykt będzie na pewno sprawiedliwy.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Więcej kultury.
1: Proszę Państwa, w naszym studiu festiwalowym goście pani Julita Jaroszewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Julia.
1: I pan Adrian Pietruszewski.
3: Dzień dobry.
1: Czyli matka i fryzjer, dobrze powiedziałem?
2: Tak jest, bardzo dobrze.
1: To jest przedstawienie dyplomowe, a mówimy o Sztuce Pułapka w reżyserii Adama Orzechowskiego z Teatru Studyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Przedstawienie dyplomowe?
2: Tak, dyplomowe, wieńczące naszą pracę w szkole i po 4 latach studiów.
1: Na podstawie Tadeusza Różewicza, sztuka trudna. No właśnie, a jak młodzi ludzie ją odbierają na progu wielkiej kariery?
3: Myślę, że nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bo różnie. Natomiast jest to taki tekst, który dysponuje wieloma warstwami znaczeniowymi. Warstwą intelektualną, filozoficzną, która pozwala na bogactwo interpretacji, ale także dysponuje ten tekst taką warstwą emocjonalną, która, jak się dowiadujemy, oddziałuje na wszystkich. To znaczy w momencie, kiedy tam biegamy na tej scenie, kiedy jesteśmy katowani, to bardzo często widzowie zwracają nam uwagę na to, że oni czują się jakby w tym morderczym biegu uczestniczyli. Więc jest to rzecz, która trafia.
1: A trzecia warstwa to chyba ziemia.
2: Trzecia warstwa to ziemia, tak, wszechobecna ziemia. W uszach, w nosie, na ubraniach, w ubraniach, w płucach, tak.
1: Kto wymyślił taki, kto miał taki pomysł, żeby jeszcze wam skomplikować ten dyplom?
2: To chyba była od początku decyzja reżyserska tylko i wyłącznie i pan Orzechowski przyszedł z jakimś konkretnym zamiarem do nas i ten zamiar jakoś tam konsekwentnie wypełniał w pracy z nami.
3: Jak się gra, jesteśmy po próbie generalnej, natomiast tutaj faktycznie ta scena trochę dysponuje innymi parametrami jak u nas. Natomiast ta ziemia, o której rozmawialiśmy, jest tak, myślę, jednak mocnym filarem tego dziejstwa scenicznego, że niezależnie od tego, czy gramy w Łodzi, czy będziemy za chwilkę grać u Państwa, to ta ziemia uruchamia pamięć mięśniową. Inaczej się po niej biega, inaczej się po niej chodzi i też myślę, że inaczej się gra. Nie tylko ze względu na to, że inaczej trochę brzmi głos przy takiej przestrzeni, ale że po prostu dużo łatwiej jest nieść emocje i dużo łatwiej pokazać trud tych bohaterów w momencie, kiedy warunki są niesprzyjające.
1: A czujecie Państwo na sobie taką presję, bo to jest jednak przedstawienie konkursowe?
2: Jej, nie wiem, czy presję. Wydaje mi się, że mamy też za sobą świeżo festiwal szkół teatralnych, na którym może tam bardziej było czuć taką energię konkursową, ale tutaj, nie wiem, ja osobiście mogę powiedzieć za siebie, że ja tej presji nie czuję. Raczej cieszę się, że w ogóle się tutaj dostaliśmy, bo wydaje mi się, że dyplom na klasyce żywej jest dosyć taką ekstraordynaryjną sytuacją, więc wydaje mi się, że z tego się cieszymy i chcemy to wykorzystać jak najlepiej, że tu jesteśmy.
3: Tak, zdecydowanie. No faktycznie, mamy za sobą Festiwal Szkół Teatralnych, o którym mówi się, że to jest najważniejsze wydarzenie w życiu aktora, znaczy studenta aktorstwa, więc my siłą rzeczy jeszcze trochę żyjemy takim wspomnieniem tego wydarzenia, natomiast to było dla nas absolutnie zaskakujące i tak jak mówisz, Julio, no zdaje się, nawet pan Adam, pan reżyser mówił, że nie przypomina sobie takiej sytuacji, więc to dla nas ogromne wyróżnienie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo szczęśliwi, mogąc ten tekst pokazać w Opolu, które to Opole jest wspaniałe.
1: Jesteście na opolskich konfrontacjach teatralnych, przeszliście przez konkurs szkół teatralnych, to już zdaliście wszystkie egzaminy, tak?
2: Tak, no tak. Jesteśmy, ten czwarty rok już się tak w zasadzie oficjalnie zakończył, studiów przed nami tylko pozostaje obronić się, zostać magistrem, czy ktoś chce, czy nie chce. To już jakieś tam osobiste decyzje, ale tak, generalnie jeśli chodzi o egzaminy, no to już dawno, dawno za nami.
1: A później gdzie?
3: O, tak naprawdę, to jest ciekawe pytanie, natomiast luksus, to jest pytanie właśnie w takich kategoriach luksusu, na który luksus myślę, że nikt nie jest sobie w stanie pozwolić. To znaczy wszędzie. To znaczy my jesteśmy w tym momencie spragnieni krwi. Jesteśmy spragnieni zapachu teatralnych desek. I tak naprawdę, tak, myślę, że teraz największą radością i szczęściem dla nas wszystkich będzie móc kontynuować to wszystko, co było najwspanialsze w szkole filmowej w Łodzi.
1: Czyli rządni jesteście teatru.
3: Tak, tak.
1: I gry.
3: Myślę, że zdecydowana większość z nas tak. Akurat jesteśmy takim rokiem, myślę, że wszyscy chyba mówią o tym teatrze. Owszem, tak, jakby to jest zawsze przyjemne być w filmie, być w serialu. Natomiast ja mam wrażenie, że teatr to jest takie doświadczenie formacyjne dla każdego aktora, który niezależnie czy później by miał wiązać swoją przyszłość z filmem, serialem, że to jest takie doświadczenie formacyjne, które jest samo w sobie cenne, niezależnie już tam od warunków materialnych i bytowych. Po prostu żywa publiczność to jest nieporównywalny z niczym innym rezerwuar energetyczny dla aktora, którego jednak nie ma za kamerą, prawda?
1: Dziękuję bardzo i co, może kiedyś się spotkamy również w Teatrze Jana Kochanowskiego. Kto wie, jak losy
2: kto wie,
1: się...
2: Tak jest, kto wie, oby.
3: Zdecydowanie jest tutaj absolutnie pięknie. Wspaniały teatr.

0: Państwa i mój gość, pani Katarzyna Kubik, dyrektorka Państwowego Zespołu Placówek Plastycznych w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak, nazwa skomplikowana, jak sztuka.
0: Ja mówię tak, no sztuka. Ja zawsze mówię o Polski Plastyczniak, bo to sąsiadka, mówię o liceum. Pani dyrektor, już zapraszaliśmy na wernisaż, a teraz chcemy Państwa zaprosić na bardzo specjalny pokaz.
1: W zasadzie na bardzo specjalny pokaz, uroczystość, wernisaż i jeszcze wydarzenie w jednym. A mianowicie nasza szkoła po raz ósmy w cyklu co dwa lata zorganizowała ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół plastycznych Pejzaże Miast. To jest konkurs, który jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury, w którym jurorzy są pracownikami akademii, są to profesorowie. Więc prace przysyłane są oceniane naprawdę pod kątem pomysłu, poziomu, więc są to prace naprawdę doskonałe. I w piątek 19 czerwca o godzinie 12, czyli w samo południe w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród laureatom tego konkursu, autorom prac malarskich, rysunkowych, graficznych czy takich przestrzennych, na przykład z rzeźby i ceramiki. A po tej uroczystości, po obejrzeniu wystawy, zapraszamy na nietypową prelekcję w formie spaceru, ponieważ tegoroczna edycja nosiła hasło rzeźba architektoniczna, to pomyśleliśmy, że po prostu zrobimy spacer w miejskiej przestrzeni, w przestrzeni Opola, śladami rzeźby architektonicznej. No i tutaj nasza niezastąpiona pani Joanna Filipczyk będzie nas prowadzić.
0: Tak, a pani doktor, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej zna doskonale Opole, zna te rzeźby, bo te rzeźby często pojawiały się w Galerii Sztuki Współczesnej w opowiadaniach, ale także były takie nie tyle spacery, co odwiedzanie różnych rzeźb, a mamy się czym pochwalić.
1: Dokładnie. Też niektóre rzeźby są pod opieką właśnie Galerii Sztuki Współczesnej, więc są to w zasadzie dzieci galerii, no ale też obiekty wysokiej klasy artystycznej. Ja myślę, że też po sąsiedzku z Biblioteki Wojewódzkiej przejdziemy na pewno też i zatrzymamy się przy Radiu Opole.
0: Mamy płaskorzeźby.
1: Dokładnie. Więc wydaje mi się, że jest to ciekawa forma i szczególnie dla naszych gości, którymi będą laureaci z różnych stron Polski, bo i z Zabrza, i z Mamy w tym roku muszę tutaj do Ściągi sięgnąć. Z Supraśla, z Dąbrowy Górniczej, z Gdyni. Także cały przekrój liceów plastycznych, których w Polsce jest ponad 50.
0: W Dąbrowie Górniczej nie wiem, czy są jakieś rzeźby, nie kojarzę, ale w tych miastach, które pani wymieniła, są rzeźby i to ładne.
1: Jak najbardziej, ale myślę, że możemy z nimi konkurować.
0: Oczywiście, mamy się czym pochwalić i współczesne mamy i takie troszeczkę starsze też, chociaż jakby nasze płaskorzeźby. Mamy myrtki przecież słynne.
1: Dokładnie.
0: Które zawsze zmieniają miejsca. To na całym świecie one tak robią. Ja nie wiem, na czym to polega, ale później się zjawiają w tych samych miejscach. Ile osób wzięło udział w tym konkursie?
1: Pracy do konkursu wpłynęło 400, ale są to już prace wyselekcjonowane na etapie szkolnym. Ponieważ w regulaminie mamy określone, że każda szkoła przysyła 10 prac płaskich i 5 prac przestrzennych. Więc jakby nasz konkurs jest drugim etapem, który już z tych najlepszych ze szkół wybiera jeszcze najlepszych, a w tym roku mamy 17 laureatów.
0: 400 prac to jest bardzo dużo.
1: Dużo, ale tutaj nasza niezastąpiona komisja, też od lat współpracujemy z panią Łucją Piwowar-Bagińską, z panią profesor, która zawsze potrafi znaleźć coś tak niezwykłego, że jesteśmy często zaskoczeni, że tak można spojrzeć. A towarzyszyli jej w tym roku pan Jarosław, a szukam Ściągi, proszę państwa.
0: Z pięknego katalogu, muszę powiedzieć.
1: Z pięknego katalogu,
0: tak.
1: Dokładnie. Pan Jarosław Bogucki z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i pani profesor Bożena Sacharczuk z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, ale też absolwentka plastyczniaka. Także bardzo się cieszymy, że mamy takie grono i rzeczywiście te prace są na bardzo wysokim poziomie i są bardzo ciekawe, bo spojrzenie na rzeźbę może być bardzo różne. Rzeźba mówi coś o budynku, może o nim opowiadać, może nadawać jakby zupełnie nowego kontekstu. Czasami jest tak, że chodzimy tą samą ulicą codziennie i nagle pewnego dnia odkrywamy, o, tu jest taki detal, prawda, którego wcześniej nie widziałem. Także dostarcza wrażeń.
0: Jeśli ktoś ma ochotę, a na pewno Państwo mają ochotę, to proszę w piątek odwiedzić Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Można uczestniczyć w tej gali, ale także zobaczyć nagrodzone prace.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Dziękuję Pani serdecznie.
1: Dziękuję.

0: Więcej kultury.
1: Proszę Państwa, i mój gość, pani Beata Śliwińska. Dzień dobry, witam panią.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to już państwo wiedzą, że będziemy mówili, a właściwie pani będzie opowiadała o tym, co się dzieje w Filharmonii Opolskiej. Chociaż patrząc na daty, no to chyba już koniec sezonu w Filharmonii, bo to zawsze wakacje już były.
2: Koniec sezonu, chociaż nie do końca, i teraz się będą państwo zastanawiać, co ja właściwie chcę powiedzieć, i już mówię. I to jest ten piątek, kiedy o godzinie 19 zakończymy 74 sezon artystyczny Filharmonii Opolskiej, który był sezonem bardzo różnorodnym, bardzo bogatym, obfitującym nie tylko w wydarzenia koncertowe. Mieliśmy transformacje, mieliśmy plakaty AR i dużo wydarzeń takich około muzycznych na jednej scenie, na scenie koncertowej, na mniejszej scenie w klubie muzycznym, więc zakończenie sezonu nie może być nigdzie indziej jak na sali koncertowej. I pożegnamy Państwa koncertem Orkiestry Filharmonii Opolskiej na wiolonczeli Maciej Zdunik i orkiestra zagra pod batutą maestro Jakuba Chrenowicza. Co ciekawego, jeszcze przed koncertem wszystkich Państwa, którzy posiadają bilet na koncert, zapraszamy na spotkanie wprowadzające. Pani Róża Świadczyńska z programu Drugiego Polskiego Radia opowie o koncercie, zaprosi Państwa serdecznie, ponieważ jeżeli zakończenie sezonu, to też wybraliśmy z repertuaru rzeczy, które, utwory, które szczególnie Państwo lubią i szczególnie Państwo cenią, ponieważ w programie Antonin Dworzak, Felix Mendelssohn Bartholdy i utwór Straussa. Antonina Dworzaka, koncert wiolonczelowy Hamol opus 104. To ponad 40 minut znakomitego utworu. Dworzak, mam wrażenie, jest szczególnie przez Państwa lubiany. Zaprosimy do przeżywania piękna twórczości płynącej z jego utworów, w tym wypadku konkretnie tego koncertu wiolonczelowego. Po Antoninie Dworzaku usłyszymy, przeniesiemy się do krainy sennych marzeń za sprawą snu nocy letniej Feliksa Mendelssohna, magiczny świat wróżek i elfów i wędrówkę po londyńskiej premierze partytury, która została w dorożce, została zapomniana, ale jednak udało się odtworzyć i możemy dzięki temu jej słuchać. Na zakończenie, po 20-minutowej przerwie w koncercie, zaprosimy Państwa do wysłuchania, uczestnictwa niejako w zabawie z niemieckim żartownisiem, ponieważ usłyszymy ucieszne figle Dyla Sowizdrzała, radosna, melodyczna muzyka, która też jest takim zakończeniem wesołym, taką uciechą, że minął sezon artystyczny, który minął ciekawie, i też taką, zostawiłem Państwa z taką radością i niepewnością tego, co w kolejnym sezonie, i w kolejnym sezonie też wiadomo będzie ciekawie, bo nie może tak być inaczej.
1: Tak, oczywiście, ale tak jak pani powiedziała, koncert pożegnalny i to już takie oficjalne pożegnanie z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Opolskiej na tej dużej scenie. Niemniej jeszcze Filharmonia Opolska będzie nas zapraszać.
2: Będzie Filharmonia zapraszać i tu się wkrada, tutaj będzie troszkę rozmaitości, ponieważ w przyszłym tygodniu, 26 czerwca w piątek o godzinie 9 i 28 czerwca w niedzielę, również o godzinie 9, przygotowaliśmy dla Państwa dwa koncerty, o których mogę powiedzieć, że wstęp jest darma, a jeżeli tak powiem, to znaczy, że wstęp jest wolny i to znaczy, że na pewno będzie coś z Czechami. Zgadza się, zapraszamy na koncert w ramach programu Interreg Morawie Opole Wind Band. I co to oznacza? Jednego dnia zagrają instrumenty dęte drewniane i drugiego dnia zagrają instrumenty dęte blaszane. W piątek Koncert będzie pod taktowką Tomasza Kaniewskiego. Ja się trochę uśmiecham, ponieważ ten czeski bierze się nie bez powodu. Wspólne muzykowanie na tych warsztatach polsko-czeskich to jest jedno, ale w tle jest też taka współpraca językowa, więc żebyśmy przygranicznie rozmawiali między sobą po polsku i po czesku. Więc wiemy już, że wstęp jest darmo na obydwa koncerty o godzinie 9 w piątek, o godzinie 9 w niedzielę. Wejściówki są już do pobrania w kasie biletowej naszej Filharmonii. I jednego dnia w piątek o 9 koncert pod taktowką Tomasza Kaniewskiego, w niedzielę inne instrumenty pod batutą Dawida Schmidta. Na to zapraszamy Państwa kończąc czerwiec w Filharmonii Polskiej.
1: Ale jeszcze zostając przy tej współpracy polsko-czeskiej, to przecież i chór Filharmonii Opolskiej występował w Olomoucu swego czasu, prawda?
2: Znakomita rzecz i zgadza się, panie redaktorze, chór wystąpił 22 maja. Piękne połączenie, ponieważ okazało się, że ta polsko-czeska kombinacja, polsko-czeski skład bardzo się spodobał już w Ołomuńcu. Zdobyliśmy kilkuminutowe, potem próbowaliśmy policzyć, czy to było 5, 6, 7 czy 10 minut, ale to były naprawdę znakomite owacje na stojąco w Ołomuńcu. Słuchacze wychodzili naprawdę wzruszeni, dziękowali orkiestrze, dziękowali muzykom. Wróciliśmy bardzo, bardzo późno do Opola i późno oznacza po północy, także chcemy się zrewanżować Czechom w Opolu i też mamy nadzieję przygotujemy im taką owację, jak przyjadą wystąpić na tych dwóch koncertach.
1: Za wcześnie mówić o planach nowego sezonu artystycznego, ale może jakaś taka współpraca właśnie szersza, może i orkiestry symfoniczne by się połączyły. O już, o tym nie mówmy na razie, bo na to będzie jeszcze czas. Czy w lipcu też nas Państwo gdzieś zaproszą? Niekoniecznie do budynku?
2: Do budynku zaprosimy i to się jeszcze uda. Dlaczego? Ponieważ przygotowaliśmy koncert pod nazwą Wielki Finał przed Wielką Zmianą. I ja wiem, że niektórzy mówią, ale boimy się słowa wielkie, ogromne i coś w tym może jest, ale co ten Wielki Finał, przed, zwłaszcza ta Wielka Zmiana, co oznacza dla Filharmonii Opolskiej? Otóż jest to remont sali koncertowej, remont nagłośnienia, modernizacja oświetlenia, który się już zbliża wielkimi krokami, ale ponieważ nasze koncerty walentynkowe muzyki filmowej bardzo się Państwu podobały w lutym. 10 koncertów było wyprzedanych do ostatniej osoby i po wyprzedaniu biletów Państwo nadal pisali, pytali, czy bilety są. Także postanowiliśmy zrobić Państwu niespodziankę. 3 koncerty na początku lipca, tak jak pan redaktor pyta, udaje się. 4-5 lipca. W sobotę 2 koncerty o godzinie 15 i o godzinie 19. W niedzielę o godzinie 18. Jeżeli mówię, że będą koncerty muzyki filmowej, w nawiązaniu do tych walentynkowych, które się Państwu podobały, to tak właśnie będzie. Wystąpi duet, który zachwycił Państwa serca, duszę, myślę też, Becky Sangolo, śpiew i Ringo Todorowicz, śpiew, znakomity duet. Muzyka wybrzmiała pięknie, pięknie zagrana przez Orkiestrę Filharmonii Opolskiej i Chór Filharmonii Opolskiej, pięknie odśpiewana. Prowadzenie Żaneta Plotnik-Krumpiec, zapewniamy naprawdę 2 godziny znakomitej muzyki filmowej, piękne wrażenia, piękne dźwięki. Piękne oświetlenie i z takim wspomnieniem zostawimy Państwa już absolutnie kończąc występy w sali koncertowej i zobaczymy, wszyscy czekamy, jak to wybrzmi po modernizacji nagłośnienia i oświetlenia, która przed nami. Więc zapraszam Państwa tym serdecznie na te koncerty.
1: Tak i bardzo ciekawie ta końcówka tego sezonu się zapowiada. Proszę skorzystać z tej oferty, zwłaszcza z tych czeskich też koncertów. Koncerty z darma, czyli za darmo.
2: Tak, wstęp jest darma, to proszę zapamiętać, podejść po wejściówki i czekamy na Państwa w przyszłym tygodniu, w czwartek o godzinie 9 i w niedzielę o godzinie 9.
1: A zapraszała Państwa Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej. Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Więcej kultury.
1: Doktor Mateusz Torzecki, instytucje przede wszystkim, którą pan reprezentuje, czyli Muzeum Polskiej Piosenki, Instytucje Kultury Opola, biorą udział w Nocy Kultury.
2: Tak jest. Co roku Noc Kultury to jest taki szczególny moment, kiedy możecie państwo odwiedzić nas w trochę innych godzinach. Tym razem bardzo nietypowo Muzeum Polskiej Piosenki wraz z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki i Radiem Opole, ale także Vinyl Festem zaprasza właśnie na Vinyl Fest on Tour w Opolu. To będzie wspaniała impreza. Zaczynamy o 14 w piątek. Będzie giełda płytowa, będą prelekcje, będziemy rozmawiać o muzyce, będziemy muzyki słuchać z fantastycznego sprzętu, ponieważ Audio Center Poland jest też partnerem tej imprezy. No i zapraszamy państwa też wieczorem, ponieważ Michał Wilczyński z GAD Records będzie gościem i redaktor Witold Sułek z Radia Opole będzie właśnie z nim rozmawiał również o skarbach, które znajdują się w archiwach Radia Opole.
1: Już wiadomo, jaka muzyka zabrzmi?
2: Ja będę państwu opowiadał o płycie, która dla mojego pokolenia jest bardzo istotna. Ta płyta ukazała się w roku 1996, nosi tytuł Bzz i był to drugi album grupy ONA, więc posłuchamy m.in. ONA, ale posłuchamy także Marka Grechuty, posłuchamy Breakoutów, więc mam nadzieję, że gdy ta muzyka wybrzmi na takim fantastycznym sprzęcie, to będzie kompletnie inne odczucie dla melomanów.
0: Radio Opole.
1: I to wszystko, proszę państwa, na mojej audycji. Kłaniają się państwu Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski. Do usłyszenia.

0: słuchają nas Państwo w czwartkowy wieczór w pasmach FM w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 21:00, czas na wiadomości wieczorne. Zaczynamy. Amerykanie otwarci na utworzenie stałej bazy wojskowej w Polsce. Od tego rozpoczniemy. Strzelce Opolskie także. Tam przyjmują propozycję do budżetu obywatelskiego. W nim na pomysły mieszkańców przygotowano w tym roku 420 tysięcy. W sporcie m.in. Mundial, remis Czechów z RPA, a za chwilę początek meczu Szwajcaria-Bośnia-Hercegowina.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Amerykanie otwarci na utworzenie stałej bazy wojskowej w Polsce. Od tego rozpoczynamy. Mówił o tym w Brukseli szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał wicepremier, minister wojny Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth, odpowiedział pozytywnie na jego list z końca maja.
2: Otrzymałem oficjalną odpowiedź na mój list 29 maja, zgłaszający gotowość Polski do utworzenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich. I miło mi jest poinformować, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy.
0: Tymczasem przegląd amerykańskich baz w całej Europie zapowiedział w trakcie obrad ministrów obrony NATO w Brukseli szef Pentagonu Pete Hegseth. Więcej o tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
3: Pete Hegseth ogłosił swój plan w kwaterze głównej NATO w trakcie sesji plenarnej. Ogłaszam dziś 6-miesięczny przegląd Departamentu Wojny, który ma sprawdzić amerykańskie siły zbrojne w Europie i nasze bazy do pół roku. Może być krócej. Mówił szef Pentagonu. Ostrzegł europejskich partnerów, że jeśli nie będą wypełniać zobowiązań z Hagi i wydawać 5% PKB na obronność, to USA także będą obniżały swoje składki.
0: Za 3 tygodnie mniej więcej powinny być znane wyniki inspekcji prowadzonej przez miasto w niepublicznym żłobku autobusik w Opolu. Decyzję o wszczęciu kontroli w placówce podjęto po tym, gdy rodzice 2-letniego chłopca nagłośnili sprawę brutalnego obchodzenia się z ich dzieckiem przez jedną z opiekunek. Oksana K. usłyszała zarzut spowodowania tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej do 5 lat więzienia.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Kończy się budowa klubu dziecięcego, który powstaje w budynku filii przedszkola w Zagwiździu w gminie Murów. Planowo placówka ma rozpocząć funkcjonowanie we wrześniu, ale gmina wciąż poszukuje osób do uzupełnienia kadry. Będziemy mogli przyjąć 18 dzieci. Aktualnie poszukujemy kierownika i opiekunki, mówi nam wójt gminy Murów, Michał Golenia.
4: Konkretnie kończymy też termową modernizację przedszkola w Zagwiździu, bo to są wspólne inwestycje 29. Prace budowlane będą kończone. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, patrząc na kadry, jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, no to początkiem września będziemy rozpoczynać już faktycznie z działalnością klubu dziecięcego. Mam nadzieję, że ta kadra jednak się znajdzie odpowiednia, żeby tak jak planujemy rozpocząć. Gdyby coś miało pójść nie tak, no to oczywiście musimy przesuwać terminy.
0: Dobre informacje dla kierowców. Ceny paliw będą jutro niższe. To już wiadomo, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. Oleju napędowego maksymalnie 6 zł i 20 groszy, oczywiście za litr. Do 3 lipca, to już Strzelce Opolskie, potrwa w tym mieście przyjmowanie propozycji w ramach budżetu obywatelskiego, w którym na pomysły mieszkańców przygotowano w tym roku 420 tysięcy złotych. Weryfikacja formalna projektów potrwa do końca lipca, natomiast 2-tygodniowe głosowanie ruszy 31 sierpnia. Szczegółowe zasady budżetu obywatelskiego mają Państwo na stronie samorządu Strzelce Opolskie.
1: Światowe agencje informują.
0: Moskiewska rafineria doznała poważnych uszkodzeń po atakach ukraińskich dronów, podaje agencja Reutera, powołując się na swoje źródła branżowe. Pisze, że ten dzisiejszy poranny atak uszkodził poważnie instalację rafinacji ropy, która odpowiada za prawie połowę wydajności całego zakładu. Ministrowie obrony Ukrainy i Niemiec podpisali porozumienie w sprawie pocisków antybalistycznych, potwierdził prezydent Zełenski na szczycie grupy kontaktowej Ramstein w Brukseli. Władze Wielkiej Brytanii zapowiedziały z kolei, że do końca roku przekażą Ukrainie 150 tysięcy dronów bojowych. Ich wartość to prawie $1 miliard.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: 4:00 po 21:00.
1: Sport w Radiu Opole.
5: Adam Wałek przed mikrofonem, kłaniam się Państwu. Czesi zremisowali z Republiką Południowej Afryki 1-1 na początku drugiej kolejki spotkań grupy A Mistrzostw Świata. Na stadionie w Atlancie gola dla reprezentacji Czech już w 6 minucie zdobył Michal Sadilek. Wyrównanie padło w 83 minucie, kiedy Tehobo Mokoena skutecznie egzekwował rzut karny podyktowany za dotknięcie piłki ręką przez jednego z rywali. Rozpoczyna się mecz grupy B, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, a o północy inne spotkanie tej grupy Kanada-Katar w Vancouver. O 3 nad ranem polskiego czasu w grupie A w Guadalajarze Meksyk zagra z Koreą Południową. Trzeba przyznać, dzisiejszy zestaw meczów nie będzie pozwalał zasnąć. Moties Salé, 29-letni Francuz z polskim paszportem, dołącza do Odry Opole. Wcześniej grający w środku pola zawodnik występował m.in. w Motorze Lublin i odegrał ważną rolę w awansie do ekstraklasy tego zespołu. Piłkarz grał także w Śląsku Wrocław czy w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Kontrakt nowego nabytku Odry będzie obowiązywał do końca sezonu 2027-28 z opcją oczywiście przedłużenia. Wcześniej szeregi niebiesko-czerwonych zasilił były piłkarz Górnika Łęczna Słowak Branislav Spacil. Jest też sporo ubytków w barwach opolskiej Odry. Wszystkie możecie znaleźć na stronie www.radio.opole.pl. Nie ma sensu tutaj przytaczać, bo lista jest długa. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Ukrainą 3-1 w setach 25-21, 25-13, 22-25 i 25-23 w meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Najwięcej punktów, bo 31, zdobyła Magdalena Stysiak. W tabeli Ligi Narodów biało-czerwone dopisały sobie komplet oczek i zrównały się punktami z czwartymi Włoszkami. Zespół trenera Stefano Lavariniego w sobotę zmierzy się z Holandią. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Na wymagającej trasie ze startem i metą w Locarno Polka z ekipy Canyon Tram mogła być wyżej, ale i w pewnym momencie osłabła, a w końcówce jeszcze pomyliła trasę. Triumfowała Włoszka Elisa Lonio Borghini. I na koniec jeszcze szpadzistka Alicja Klasik z brązowym medalem rozgrywanych w Antony pod Paryżem Mistrzostw Europy w Szermierce. W półfinale Polka uległa Niemce Aleksandrze LR 9-11. Medal zdobędzie też na pewno florecista Andrzej Rządkowski, który jeszcze dziś powalczy o finał z Włochem Tommaso Martinim. Ponownie o sporcie jutro po 9:00. Do usłyszenia.
1: Pogoda.
0: O 2 stopnie w ciągu ostatniej godziny obniżyła się temperatura w Opolu, 23 kreski, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przy temperaturach minimalnych od 15 do 17 stopni. Spodziewamy się wiatru słabego z kierunków zmiennych. Piątek pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego, lokalnie jednak wzrośnie do dużego, aż do wystąpienia przelotnego deszczu. Możliwe są także burze. Temperatury maksymalne, zgodnie z zapowiedziami synoptyków, w zasadzie od początku tego tygodnia z każdym dniem rosną o tak mniej więcej o 2 stopnie, jutro już nawet do 30 stopni, także ta pierwsza trzydziestka zapowiadana na weekend wiele wskazuje na to, że się sprawdzi. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
6: czują się bezpieczne i kochane.
7: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
8: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
9: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
6: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
8: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
10: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
11: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
12: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
13: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
14: Ty też możesz nam pomóc!
13: Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
15: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
13: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
16: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Reklama społeczna.
17: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Po reklamie.

0: Katarzyna Zawadzka, dobry wieczór, tu Opole. Dzisiaj będzie temat o narracyjności w świecie gier komputerowych. One często mają bardzo bogate, skomplikowane fabuły, przenikające się z literaturą i są badane jako teksty kultury. I o tym będzie dzisiaj mówił dr Łukasz Sasuła, twórca kierunku Game Studies na Uniwersytecie Opolskim, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa. Będziemy się przyglądać też jego pracy doktorskiej, która właśnie dotyczyła tego tematu. A teraz krótki przegląd informacji. Zaczynamy od Wielkiej Brytanii. Kolorowe kapelusze, eleganckie suknie, tysiące gości na trybunach. Na torze w Ascot w Anglii dzisiaj Dzień Dam. Najbardziej widowiskowy, najchętniej fotografowany dzień słynnych królewskich wyścigów. Choć po południu odbyła się prestiżowa gonitwa Gold Cup, uwagę wielu uczestników przyciągała przede wszystkim moda.
1: Od rana na tor przyjeżdżają goście w starannie przygotowanych stylizacjach. W tym roku organizatorzy po raz pierwszy w historii ogłosili oficjalny kolor Royal Ascot. To Bright Tomato, intensywny odcień czerwieni, inspirowany kolorem dojrzałego pomidora, przełamany nutą pomarańczowej barwy. Na trybunach można też zauważyć jeden wyraźny trend wśród nakryć głowy. Popularnością cieszą się kapelusze typu boater. Płaskie, słomkowe kapelusze o sztywnym rondzie, przypominające nakrycia głowy weneckich gondolierów. W tym roku pojawiają się jednak w nowoczesnej odsłonie, ozdobione szerokimi wstążkami w grochy lub z asymetrycznie wykończonym rondem. Dzień Dam od lat uchodzi za nieoficjalne święto brytyjskiej elegancji. Fotografowie polują na najbardziej oryginalne stylizacje, a media publikują galerie najlepszych kreacji jeszcze przed rozpoczęciem najważniejszych gonitw. Dla wielu uczestniczek wybór stroju jest równie ważny jak same wyścigi. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: I zmieniamy temat. 18 czerwca to jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Z prawnego punktu widzenia to szerzenie treści, które znieważają, poniżają lub nawołują do agresji wobec osób z powodu m.in. narodowości, pochodzenia etnicznego, wyznania czy orientacji seksualnej. O tym mówi adwokat Tymoteusz Paprocki.
2: Mowa nienawiści jest wtedy, jeżeli ktoś publicznie, czy to na jakichś manifestacjach, czy na spotkaniach, czy w internecie, w jakikolwiek sposób, w którym te treści dystrybuuje, obraża albo zachęca do tego, aby wypowiadać się w sposób zły, ale nieprawdziwy, również krzywdzący, wulgarny lub kwestii związanej ze stosowaniem przemocy, no to w tym momencie prokuratura może prowadzić takie postępowanie i taka osoba podlega karze grzywno, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
0: W Polsce wciąż potrzebujemy uczyć się większej otwartości i życzliwości dla mniejszości nieheteronormatywnych, mniejszości romskiej, osób czarnoskórych, mniejszości żydowskiej, muzułmanów i mniejszości ukraińskiej. Zmieniamy temat. Dzisiaj w Łodzi rozpoczął się jubileuszowy fotofestiwal. Miasto już po raz 25 gości wystawy artystów z Polski i całego świata. W programie ponad 30 wystaw, dziesiątki wydarzeń towarzyszących, takich jak koncerty, pokazy filmowe czy projekty dla całych rodzin. Nie zabraknie też stałego elementu fotofestiwalu, jakim jest program otwarty. O tym mówi reprezentująca organizatorów Marta Szymańska.
3: Konkurs fotograficzny dla artystów i artystek z całego świata. Co roku wybranych zostaje 6 projektów. W tym roku ten wybór jest naprawdę międzynarodowy. Mamy artystów z Jordanii, z Meksyku, z Brazylii. Fantastyczne projekty i bardzo aktualne tematy.
4: Tkanka łódzka, wspaniałe łódzkie fabryki, pałace, parki stanowią scenografię do tegorocznej edycji festiwalu.
0: A to dodaje Krzysztof Candrowicz z fotofestiwalu. Wystawę będzie można oglądać m.in. w Pałacu Bidermana, kamienicy Hilarego Majewskiego czy Art Inkubatorze przy ulicy Tymienieckiego. To wydarzenie, dodajmy, potrwa w Łodzi przez 10 dni, a szczegółowe informacje na stronie fotofestiwal.com. Zmieniamy temat. Zabytki polskiego kolejnictwa, pierścień Jagiellonów czy średniowieczny rękopis. Niemcy zwróciły Polsce kolejną partię dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej. Do przekazania doszło w Berlinie podczas forum polsko-niemieckiego.
5: W obecności szefów dyplomacji obu krajów zwracane przez Niemcy dobra odebrała polska ministra kultury.
6: Kolejne obiekty polskiego dziedzictwa wracają do Polski. Skradzione obiekty podczas II wojny światowej. Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, a także XIV-wieczna Gaudy Mater Polonia. Niesamowita część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu. Także obiekty z Muzeum Kolejnictwa.
5: Poinformowała ministra Marta Cienkowska. Te artefakty opowiadają też poruszającą historię Europy, jak pierścień XVI-wiecznego władcy Zygmunta. Cieszę się, że możemy go, jak i inne przedmioty, zwrócić w końcu Polsce. Mówił minister spraw zagranicznych Niemiec. Johann Wadefuhl zapewnił, że zwracane będą kolejne dobra kultury i dziedzictwa skradzione przez nazistów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: I tą informacją kończymy nasz przegląd wiadomości dzisiaj w audycji Dobry Wieczór tu Opole. Za moment zapowiedziana rozmowa dotycząca badania gier komputerowych jako tekstów kultury. O ich przenikaniu się z literaturą i narracyjności tych gier będzie mówił dr Łukasz Sasuła z Uniwersytetu Opolskiego. To za chwilę.

0: Dzisiaj będzie o narracyjności gier. Będziemy o tym rozmawiać z doktorem Łukaszem Sasułą, adiunktem w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, twórcą kierunku Game Studies. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dzisiaj rozmawiamy o narracyjności gier. Tym się zajmowałeś się w swoim doktoracie. Jakie dokładnie pytania sobie stawiałeś o narracyjność gier? Co można wyczytać z takiej analizy?
1: Oj, to bardzo szerokie pytanie. To ja może po kolei. Pytania, które sobie stawiałem, czy stawiałem w swojej pracy, dotyczyły dostosowania metodologii literaturoznawczej, narratologicznej, dostosowywania jej do badania gier. Jest taka praca dość dobrze znana w środowisku literaturoznawczym, czyli narratologia Miki Ball, tak, wstęp do teorii narracji. Ja właśnie w mojej pracy doktorskiej dostosowywałem zaproponowane tam kategorie oraz sposoby badania literatury. Zresztą sama autorka w licznych wstępach, bo ta praca ma już wiele wydań, proponuje, sugeruje stosowanie podobnych zabiegów do innych tekstów kultury, no więc ja pokusiłem się pod opieką profesora Adama Regiewicza o rozszerzenie tego na gry wideo. No i no, biorąc pod uwagę, że doktorat się obronił, to chyba z dobrym skutkiem.
0: No dobrze, a teraz tak jakbyś opowiadał to też miłośnikom gier, jakie ciekawe informacje, takie też o kulturze, o tym, w jaki sposób konstruujemy opowieść, kryją się w grach komputerowych?
1: No, rozliczne. Przede wszystkim dla mnie najciekawsze było to, w jaki sposób strukturalnie różnią się od siebie gry od innych mediów, tak, od innych płaszczyzn, na których możemy przekazywać narrację, bo w grach ona nie ma charakteru linearnego, tak, nie jest narzucona, gracz jest inkorporowany poniekąd do tej treści, tak, to nawet bardzo często tak górnolotnie się mówi, że gracz jest współtwórcą narracji, co jest bardzo często powiedziane na wyrost, tak, bo mamy bardzo wiele rodzajów gier i w niektórych faktycznie podejmujemy jakieś decyzje dla tej narracji znaczące, w innych nie, no ale mamy przecież również gry, w których narracja jest niemalże w całości oddana pod kontrolę gracza. Gry, gdzie ta narracja, a zwłaszcza fabuła, występuje w sposób emergentny, tak, czyli powstaje podczas rozgrywki, bo sami sobie określamy cele. Gracze tutaj rozpoznają na pewno takie określenie, że to są gry nazywane sandboxami, tak, piaskownicami, gdzie sami sobie określamy, na co mamy ochotę robić. To jest jakby ten najdalszy punkt w skali. No, a bliżej gry na przykład z otwartym światem, gdzie co prawda gra narzuca nam jakieś cele, które mamy do osiągnięcia, ale daje nam dużą dozę dowolności w dobieraniu kolejności i realizacji tych celów, albo sposobów do wdążeniu do ich realizacji. Tak, tutaj pojawia się kategoria znana jako sprawczość, czyli agency, która też jest w innych mediach, no, nie tyle nieznana, co nie aż tak ważna, jak w przypadku gier. W przypadku gier jest ona absolutnie kluczowa. No i tutaj pojawiają się, możemy brnąć w to coraz dalej, tak? Sprawczość jest uzależniona od tego, jak dobrze skonstruowane są, między innymi od tego, jak dobrze skonstruowane są decyzje, które pozwalamy graczowi podejmować, tak, wybory, które przed nimi stawiamy. Tutaj jest taka klasyczna wypowiedź projektanta gier Sida Meiera. On zaprojektował, znany jako twórca serii Cywilizacja, chociaż to nie jest jedyne jego dzieło, tak, miał wiele innych gier, ale on zasłynął taką wypowiedzią, która potem została przekuta nie przez niego samego w propozycję definicji gier. On powiedział: Game is a series of interesting choices, tak, czyli gra to ciąg ciekawych, interesujących wyborów do podjęcia. No i bardzo długo był podpytywany, co to właściwie znaczy, że wybór jest interesujący. No i ostatecznie zdecydował się na rozszerzenie tego tematu, stworzył cały wykład na ten temat. Bardzo zresztą ciekawy on jest dla osób, które chciałyby tego posłuchać. Jest dostępny na platformie YouTube na GDC, tak, Games Developers Conference. Jak sobie tam wpiszecie Sid Meier to i Choices, to prawdopodobnie wyskoczy. I on powiedział, że opcje, które dajemy graczom, powinny przede wszystkim być rozłączne, tak? To znaczy nie mogą być do siebie zbyt podobne, powinny w sposób wyrazisty się od siebie różnić. No i to powiedzielibyśmy, no to oczywiste. Tak, ale po drugie gracz musi mieć bardzo dokładnie świadomość tego, co wybiera, tak? Czyli musimy zapewnić mu odpowiednią ilość informacji wstępnych, no bo jeżeli postawimy gracza przy rozdwojeniu korytarza, rozwidleniu korytarza i droga w lewo jest ciemna, a za to po prawej nic nie widać, no to nie jest to żaden wybór do podjęcia, tak? Tylko wybieramy na ślepo i w zasadzie nie jest to w żaden sposób świadome i sprawcze. No ale jeżeli na lewo słychać jakieś złowrogie odgłosy i jest ciemno z czerwoną poświatą, a na prawo widać zachęcający snop złotego światła i śpiew ptaków, no to już możemy się domyślać, że coś tam jest konkretnego dalej. I po trzecie wreszcie i chyba najważniejsze, żaden z wyborów, żadna z opcji, które stawiamy przed graczami, nie powinna być optymalna. No bo jeżeli tak jest, tak, że mamy trzy opcje, ale jedna z nich jest wyraźnie lepsza od pozostałych, to znowu nie dajemy graczom wybór, ale tak naprawdę nie dajemy im sprawczości, bo przedstawiamy pewne oczekiwanie, że gracze wybiorą określoną opcję. No i teraz między innymi moją obserwacją było to, że to się bardzo ładnie wpisuje w tak zwany arystotelejski schemat fabularny, tak?
0: Czyli?
1: Narracyjny.
0: Wyjaśnij, czym jest ten schemat.
1: Jest taka triada, że każde wydarzenie fabularne składa się tak naprawdę z trzech części, czyli potencjału, zdarzenia i konsekwencji. No i teraz dobre wpisane, no bo zawsze kiedy pytam studentów, czym jest fabuła, jak oni rozumieją to słowo, no to prędzej czy później pada, dochodzimy razem, może dochodzimy, czasem to pada od razu jako głos z sali, że jest to ciąg zdarzeń połączonych pewną logiką. No i teraz, żeby narrację, którą prowadzimy, pozostawała, była ciekawa, musi pozostawać zrozumiała dla odbiorcy. No jeżeli ma być zrozumiała, to znaczy, że powinna w niej występować jakaś znana nam logika, którą albo już się posługujemy, albo którą jesteśmy w stanie zaakceptować, tak? Co to swoją drogą, to już nie jest tylko moje zdanie, stoi na drodze popularności fantastyce u wielu osób, tak? Wiele osób ma problem z zaakceptowaniem wewnętrznej logiki w fantastyce i przez to te narracje czy fabuły wydają im się miałkie, nielogiczne. Bardzo często wydaje się, że są tam jakieś deus ex machina zastosowane i tak dalej, podczas gdy w rzeczywistości wynika to z nienależytego opisania czy wprowadzenia tych właśnie wewnętrznej logiki, która w dziele, no zdaniem autora funkcjonuje, no ale ostatecznie oceniają to odbiorcy. No i teraz znowu to, jak bardzo te wydarzenia będą dla nas zrozumiałe, a przez to znaczące, wynika z korelacji pomiędzy potencjałem a konsekwencjami. To znaczy, jeżeli coś zapowiada wydarzenie, my jesteśmy w stanie przewidzieć, odbierając narrację, jakie będą tego skutki, to ciąg wydarzeń pozostaje dla nas logiczny. Wydaje nam się, że jedno wynika z drugiego. Jeżeli nagle dzieje się coś nieprzewidzianego, to może być fajne, bo może być zaskakujące, ale jednak jeżeli tych zaskoczeń jest zbyt wiele, no to całość wydaje nam się niespójna, nielogiczna, niekoherentna i przestaje nas zajmować, przestaje nas interesować. No i teraz w grach jeszcze pomiędzy tym potencjałem a wydarzeniem pojawia się decyzja. No i stąd bardzo ładnie się to łączy z funkcjonującą już w branży definicją tej wspomnianej przeze mnie sprawczości, a brzmi ona, że jest to korelacja pomiędzy afordancjami formalnymi a afordancjami materialnymi. Czyli, krótko mówiąc, istnieje powiązanie pomiędzy tym, co podejrzewamy, że możemy zrobić, a tym, co możemy zrobić naprawdę. I innymi słowy, jeżeli w grze widzimy uchylone drzwi, to oczekujemy, że będziemy mogli je otworzyć i zobaczyć, co jest za nimi. Podejdziemy do ściany i okaże się, że te drzwi to jest tylko tekstura i nie da się ich otworzyć, bo ich tak naprawdę nie ma. To dochodzi do czegoś, co doktor Piotr Kubiński w swoim z kolei doktoracie nazwał techniczną dezyluzją. Czyli no, przypominamy sobie, że ojej, to jest tylko gra, to nie dzieje się naprawdę. A to z kolei dla kulturoznawców jest bardzo ważny moment, ponieważ to zaburza imersję, którą z kolei religioznawcy mają taką kategorię zawieszenie niewiary, tak? Czyli, że wierzymy, że to dzieje się naprawdę. Oni to tą kategorię wykorzystują do opisywania i badania na przykład rytuałów religijnych, natomiast no, z bardzo podobnym zjawiskiem, które my, groznawcy, nazywamy imersją, mamy do czynienia tutaj, tak? Czyli zanurzenie, czyli no, znamy to, jeżeli każdy, kto czytał, każda osoba, która czytała dobrą książkę, zna to uczucie, prawda? Że na moment zapominamy o reszcie świata i zatapiamy się głęboko w tej narracji. Jeżeli tekst kultury jest naprawdę dobry i dobrze do nas trafia, to znamy doskonale to zjawisko. W grach ono jest naprawdę głębokie. Tutaj powiedzielibyśmy, że znowu łączy się to z zaproponowaną przez no, językoznawców, ale też klasycznych kulturoznawców, groznawców, takich jak Johann Huizinga, autor Homo Ludens, tak, to praca z 1938 roku, także już w tym momencie bardzo klasyczna, ale jednak stamtąd mamy tą definicję, że w zabawie, bo Huizinga pisał o zabawie, nie jeszcze nie o grach, jako takich, w zabawie bardzo ważna jest wydzielona przestrzeń, wydzielony czas, co razem tworzy nam to tak zwane poczucie magicznego kręgu, czyli że wyłączenie reszty rzeczywistości. To potem było rozwijane przez innych badaczy i to znowu doskonale się wpasowuje. Żeby zachować wrażenie autentyczności tego świata, musimy pozostać w magicznym kręgu. Magiczny krąg w przypadku na przykład gier wideo jest również tworzony przez techniczny interfejs, czyli no monitor. I za każdym razem, kiedy świat zewnętrzny zaburza nam kontakt z światem budowanym przez narrację, na przykład przez to, że mamy jakieś techniczne błędy, no nie wiem, monitor nam się zepsuje, tak słyszymy, harczenie w głośnikach, cokolwiek technicznie nam to zaburzy, to przypominamy sobie, że to jest tylko gra, to jest tylko tekst kultury, to nie dzieje się naprawdę. No i tym sposobem narracja traci dla nas na autentyczności i na znaczeniu. I dokładnie z takim samym procesem mamy do czynienia, kiedy technicznie wszystko jest w porządku, no ale sam tekst kultury jest wadliwy, bo zaburza płynność tej narracji, na przykład poprzez niedostosowanie sprawczości do naszych oczekiwań. Tak kiedy zbudujemy, bo nie zrozummy się źle, tej sprawczości nie musi być bardzo dużo i tekst nadal może nam się wydawać świetny. Istnieją gry visual novelki albo symulatory chodzenia. Ostatnio no, za radą studentów grałem w taką grę mouthwashing, to też polecam, chociaż to dla ludzi o mocnych nerwach raczej, bo porusza to dość poważną tematykę. I w zasadzie nasza sprawczość w tych grach jest minimalna, ale z drugiej strony gry te nie budują w nas oczekiwania sprawczości. Natomiast kiedy nasze oczekiwania, nasze zbudowane, określone przez nas zawieszenie niewiary istnieje i liczymy, że będziemy mieli realny wpływ na wydarzenia, a okazuje się, że z opcji, które dostaliśmy do wyboru, wynika, że zawsze wydarzy się to samo, tylko no będziemy mniej lub bardziej sympatyczni. Tu pozdrawiam fanów Mass Effecta, takiej trochę już starszej gry, ale jednak dalej jej zakończenie głęboko jest w serduszku. No to mamy do czynienia właśnie ze zjawiskiem zaburzenia imersji, zaburzenia sprawczości i teraz, czy to nazwiemy sobie narracyjną deziluzją, czy też dysonansem ludonarracyjnym, bo takie terminy też się pojawiają, niezależnie od przyjętej nazwy dla tej kategorii, no buduje to, znaczy burzy to wrażenie autentyczności narracji. No a co do tego, jakie opowieści i jakie znaczenia możemy przekazywać, no to pod tym względem muszę przyznać, że gry, choć są bardzo oryginalne pod względem formy i świetnie się bada i bardzo ciekawie się opisuje różnice, jakie istnieją pomiędzy grami, a na przykład literaturą, czy filmami, innymi tekstami kultury, tak jeżeli chodzi o treść, no to my jako ludzie jesteśmy dość powtarzalni. Tak jak mówił klasyk, mnie się podobają tylko piosenki, które już słyszałem i dokładnie tak samo tutaj, im głębiej sięgniemy, im im bardziej klasyczny trop wydobędziemy i umieścimy w naszym tekście kultury, tym bardziej będzie doceniony. Tak, co jest zresztą, no, obserwujemy to we wszystkich mediach, prawda?
0: Możesz podać przykłady tego, co jest właśnie takim klasycznym tropem i stało się bardzo popularne?
1: Oczywiście, że tak. To ja może sobie pozwolę przejechać przez wiele mediów z jednym tropem, żeby pokazać, jak głęboko to siedzi. Fani gier wideo, no, na przykład nasi studenci na Game Studies w Opolu, pytam ich bardzo często o tą grę Detroit Become Human i ona jest generalnie dość dobrze znana, dość popularna. Wielu studentów decyduje się na analizowanie tej konkretnej gry na takim przedmiocie narracji gier wideo i tak dalej, i tak dalej. No i teraz poruszany tam trop, poruszany motyw to sztuczna inteligencja i oceniana przez to natura człowieka, tak? Czyli co czyni człowieka człowiekiem. Mamy pośród bohaterów androidy, które są bardzo ludzkie i mamy konflikt klasyczny, to znaczy ludzi wytworzonych przez ludzi, tak? Czyli androidy oraz ludzi normalnych, tak? W pełnym tego słowa znaczeniu i konflikt polegający na tym, że ludzie zaczynają się obawiać tych androidów, tak? Bo one powoli, jak im się wydaje, zajmują ich miejsce, obawiamy się ich buntu. No i teraz ten trop jest bardzo popularny w filmie. W klasycznych filmach możemy się tu odwołać do na przykład Matrixa, który byłby chyba największym, przynajmniej z kina, tekstem kultury w tym zakresie, ale ze znanych filmów możemy wymienić choćby Terminatora, prawda? I teraz jak sobie obejrzymy Terminatora do końca, to na końcu znajdziemy taką ramkę z napisem inspirowane twórczością Harlana Ellisona. No i teraz pytanie, a kto to jest ten Harlan Ellison i o co chodzi z tą ramką? Harlan Ellison to taki pisarz, który napisał opowiadanie, a potem scenariusz do gry komputerowej na podstawie tego opowiadania. Opowiadanie nosi tytuł Nie mam ust, a muszę krzyczeć. I have no mouth and I must scream. Pan Ellison był znany również jako scenarzysta komiksów Marvela, zrobił dużo rzeczy w życiu, ale zostańmy przy tym opowiadaniu. No więc kiedy nakręcono Terminatora, to Ellison pozwał twórców, twierdząc, że jest ten bunt maszyn przedstawiony w Terminatorze, Skynet, cała ta koncepcja sztucznej inteligencji nienawidzącej swojego twórcy, to jest zbyt mocno inspirowane jego opowiadaniem. W opowiadaniu Nie mam usta, muszę krzyczeć, dostajemy faktycznie historię komputera, on się nazywa M, co jest skrótem, akronimem od Allied Master Computer, ale no jest też grąców, bo M po angielsku jestem, tak? Czyli komputer, który uzyskał samoświadomość i on jakby nie będę opowiadał fabuły tego, ale chodzi o sztuczną inteligencję, która zaczęła nienawidzić ludzkość, którą stworzyła z powodu no, tego, że nie ma nikogo innego takiego jak ona, tak? Nie ma tworu równego sobie i przez to nienawidzi swojego twórcy, bo nie potrafi czuć miłości. No i mamy tutaj bardzo bezpośrednie nawiązanie do innego dzieła tekstu kultury, teraz już powieści, czyli Frankensteina Marii Shelley, gdzie potwór odbywa rozmowę z, no właśnie, nie doktorem Frankem, przypomnijmy, że on był studentem, ale z panem Frankensteinem i tłumaczy mu, że nie potrafi czuć miłości, bo ludzie się go boją i przez to nienawidzą, a on potrzebuje drugiej takiej istoty jak on i prośba, którą ma do swojego twórcy, to stwórz mi partnerkę. I końcówka jest taka, że Frankenstein tworzy ją, a potem zdając sobie sprawę z tego, jakie zagrożenie to buduje dla ludzkości, niszczy tą partnerkę, zanim ją ożywi. No i potwór za to deklaruje, że go nienawidzi i że od tej pory czuje już tylko nienawiść. I teraz, czym to było inspirowane, wiemy doskonale, ponieważ jest taki epizod, w którym potwór ukrywa się pośród ludzi i czyta książki. I książką, która robi na nim największe wrażenie, jest Raj Utracony Miltona, czyli XVII-wieczny poemat epicki o raju. Tak, głównym bohaterem w Raju Utraconym jest Adam, ale postacią, na którą najbardziej zwracamy uwagę, jest Lucyfer, ponieważ, jak się już klasycznie uważa, jest to pierwsze przedstawienie Lucyfera jako postaci tragicznej. Jest taka scena, w której Lucyfer rozmyśla i mówi, że mógłby przeprosić Boga za to, co zrobił i Bóg na pewno by mu wybaczył. Ale on nie potrafiłby wybaczyć Bogu, bo nie potrafi kochać ludzi, ponieważ są oni nieskończenie gorsi od niego i nie ma, i on jest koroną stworzenia i nie ma na świecie nikogo, kto by się z nim równał i nie rozumie, dlaczego Bóg obdarzył miłością śmiertelników, a nie jego. No a Raj Utracony jest już bezpośrednio inspirowany Biblią, tak? I tym sposobem doszliśmy do od Detroit Become Human do Starego Testamentu. My ciągle lubimy te same historie, po prostu opowiadamy je sobie ciągle na nowy sposób.
0: Fascynujące, a w mitach greckich też można odnaleźć ten motyw?
1: Na pewno. No, mamy przecież mity o poszukiwaniu miłości, poszukiwaniu prawdziwego siebie. Mamy Pigmaliona, tak, mamy potem króla Midasa, który jakby rozumie świat dopiero uzyskawszy moc od bogów. Także bez problemu. Oczywiście. No i teraz tutaj zachodzi bardzo, ja nie czuję się kompetentny w tym zakresie, więc nie będę odpowiadał na to pytanie, ale zachodzi bardzo uzasadnione pytanie, czy są jakieś prateksty, które wszystkie te mitologie łączą. No ale jak się zdaje, to odpowiedzi tutaj powinni udzielać raczej historycy i archeolodzy, a nie badacze kultury, dlatego że my dochodzimy do bardzo mocnych wniosków relatywnie łatwo, tylko że no właśnie, trudno jest nam je w sposób wyrazisty uzasadnić.
0: Mhm. No dobrze, ale czy w takim razie można wymyślić zupełnie nową historię?
1: No, to jest zbyt duże pytanie jak na czas, który nam pozostał. A poza tym ja nie czuję się kompetentny, żeby udzielić, nie czuję się absolutnie
0: na siłach. No pewnie nikt nie jest kompetentny, ale jakie są twoje intuicje i refleksje w tym temacie? Ja wiem, że wszyscy wykładowcy, akademicy to macie takie ścisłe ramy, w których się poruszacie, każde zdanie trzeba udowodnić i zrobić przypis. Ale trochę puśćmy wodze fantazji, jak na to patrzysz.
1: To ja może odpowiem w inny sposób. Zacytuję polskiego twórcę gier planszowych tym razem, Ignacego Trzewiczka, który wielokrotnie dostawał takie pytanie, czy gry planszowe kiedyś przestaną się rozwijać, czy on się nie boi tego, że to jest w kółko to samo. I co więcej, inny człowiek związany z grami planszowymi, recenzent gier Tom Wassel, no, prowadzący największy chyba kanał na YouTubie poświęcony grom planszowym Dice Tower, i oni obaj odpowiedzieli na to pytanie w ten sam sposób, dlatego mi się to skojarzyło. Powiedzieli mianowicie, że absolutnie nie. Gry się rozwijają, ciągle powstaje coś nowego, ciągle co rok, co dwa, co trzy dostajemy nową, przełomową mechanikę, która jeszcze wcześniej nie istniała, i gry ciągle się rozwijają. I to, że często najlepsza gra w danym roku jest rekonfiguracją czegoś, co już znaliśmy wcześniej, nie powinno nas zniechęcać, bo jednak ten rozwój jest ciągle niepowstrzymany. I w obrębie narracji wydaje mi się, że jest dokładnie tak samo. Otwieramy się ciągle na nowe rzeczy i dostajemy je w często bardzo dobrej jakości. Ja tu może polecę taką straszną sztampą, bo ta książka, ostatnio spotkałem się z głosami krytyki, że jest aż za bardzo polecana. I powinniśmy raczej polecać polskich twórców science fiction, i może faktycznie tak jest, dlatego polecam. Natomiast odwołam się do tej klasyki współczesnej, czyli pan Cixin Liu, to jest chiński autor, który napisał taką powieść, trylogię, to się nazywa Wspomnienie o przeszłości Ziemi. Ale dobrze pamiętam, pierwszy tom nosi tytuł Problem trzech ciał. I dokładnie tak jak w przypadku Gry o Tron, która tak naprawdę seria nazywa się Pieśń Lodu i Ognia, ale wszyscy ją nazywają Gra o Tron. Tak samo w przypadku tego wszyscy, zapamiętali tytuł Problem trzech ciał. Natomiast mnie to zaskoczyło. Była to dla mnie zupełnie nowa jakość, jeżeli chodzi o historię i sposób ich opowiadania i historie, które możemy sobie opowiadać. Ja tu nie będę, polecam tą książkę. To nie jest aż taki klasyk, tak? To nie jest John Milton i Raj Utracony, że mieliśmy 300 lat na przeczytanie tego. Tutaj to w Polsce ukazało się ledwie parę lat temu, w związku z tym być może słuchacze jeszcze się nie zapoznali. Ja bardzo serdecznie polecam, nie będę opowiadał nic więcej na temat tego, ale ciągle pojawiają się nowe rzeczy, które nas zaskakują. I w tym zakresie chciałem odwołać się do tego, o czym mówiłem wcześniej. nie powinniśmy zwracać uwagi wyłącznie na treść, ale też na to, w jaki sposób ta treść jest opowiadana. Forma potrafi być bardzo ważna. I w tym zakresie gry jako, no właśnie, i tu chciałem dodać, że stwierdzenie, że gry to jest nowe medium narracyjne, troszeczkę się już zestarzało. Tak trąci myszką to stwierdzenie, bo gry jako takie istnieją od tysięcy lat, gry wideo istnieją od ponad pół wieku, a narracyjne gry istnieją dokładnie od 52 lat. Tak jak sobie przyjmiemy, że początek gier narracyjnych to pojawienie się Dungeons and Dragons, czyli gier skupionych na narracji, to jest rok 74, no to nawet wtedy mamy już 52 lata. To nie jest nowe medium, tak? To są już ponad dwa pokolenia. Tak jak historycy liczą 20 albo 25 lat, zależy od szkoły, no to trochę czasu już minęło. Natomiast warto docenić gry, ponieważ one opowiadają po pierwsze nowe, fascynujące historie, ale po drugie opowiadają nam stare, fascynujące historie w nowy i niezwykły sposób.
0: No taką ważną funkcją tekstokultury jest uwrażliwianie, prawda, na różne tematy, rozbudzanie wyobraźni, empatii, umiejętności wczuwania się w innego człowieka, też w inne istoty. Czy gry taką funkcję mogą spełniać?
1: Oczywiście. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że przez to, jak strukturalnie są zbudowane gry, mogą to robić może nie lepiej, ale inaczej i tym sposobem mocniej trafiać do współczesnego odbiorcy. I tutaj konkretnie chciałem się odwołać do tej kategorii już wspomnianej, czyli sprawczości, agency, ponieważ jeżeli ona występuje w grze w sposób wyraźnie zarysowany, to gracz nie tylko otrzyma głęboką historię, w której na przykład rzeczy będą miały swoje wyraziste konsekwencje,

0: naszym rodzimym poletku, to Wiedźmin 3 mimo dekady na karku nadal bardzo dobrze się sprawdza. Natomiast ja osobiście bardzo mocno polecam grę Disco Elysium, która jest nieco krótsza od tych dwóch wymienionych i nieco prostsza w formie, natomiast porusza tematykę społeczną, rasową, polityczną, bardzo aktualną współcześnie w każdym zakresie i w związku z tym, że jest to gra stworzona w Estonii, ta tematyka jest dostosowana też do naszej środkowo- czy wschodnioeuropejskiej wrażliwości. I mam wrażenie, chociaż ona była absolutnym hitem na całym świecie, to mam wrażenie, że również Polacy posiadają unikalnie skuteczny klucz interpretacyjny akurat do tego tekstu kultury.
1: Tak sobie pomyślałam, głównie z ucieczką jednak od rzeczywistości, od codzienności kojarzą mi się gry komputerowe.
0: Z eskapizmem, oczywiście. Tak, to jest bardzo klasyczny zarzut i no, trudno z nim walczyć, ale z drugiej strony, czyż kultura jako taka i konsumowanie jej i skoro, jak już powiedziałem, zjawisko imersji, zanurzenia się w tekście kultury nie jest wyłącznie właściwe dla gier, ani dla gier wideo, ani dla gier w ogóle. Czy cała kultura nie jest takim samym eskapizmem, czy gry w tym zakresie w jakikolwiek sposób są winne grzechu poważniejszego niż na przykład literatura czy teatr? No, nie wydaje mi się. W tym zakresie cała kultura może spełniać taką funkcję. No i oczywiście ja nie będę tu wartościował, bo moglibyśmy rozmawiać bardzo długo na temat tego, że eskapizm ma pewnie jakieś zalety poza wadami oczywistymi, czyli oderwanie od rzeczywistego świata. No ale tutaj wydaje mi się, że skoro rozmawiamy o grach, to mogę się ograniczyć do stwierdzenia, że gry w tym zakresie niesłusznie są oskarżane mocniej czy wyraziściej, bo ich wina nie jest wcale mocniejsza niż innych tekstów, innych mediów.
1: Tu się rodzi pytanie wychodzące trochę poza świat gier, bo gdzieś o tej kulturze tak wąsko rozumianej, czyli teatr, literatura, gry komputerowe.
0: No tekstach kultury cały
1: tak,
0: czas mówiłem.
1: Tak, ale cała kultura w opozycji do tego, co jest naturą, czyli to wszystko, co budujemy, cały język, całe nasze widzenie świata, wartości, które stwarzamy w tej kulturze, czy to też nie jest ucieczka ze stanu naszej pierwotnej natury, która jest zwierzęca, tak sobie teraz myślę.
0: Tutaj mój wewnętrzny historyk od razu się budzi, bo z pierwszego wykształcenia jestem historykiem i tam doskonale pamiętam wykład profesora Srogosza na temat konstruktywistycznej teorii prawdy, który to wykład bardzo mnie wtedy oburzył tak intelektualnie, ale pobudził też do myślenia, bo zwrócił uwagę na to, że bardzo często historycy spotykają się z takim określeniem, wielu bardzo go nie lubi, czy tak było naprawdę? No i oni naprawdę powinni odpowiadać wtedy i zdają sobie z tego sprawę, że no w świetle posiadanych źródeł z pewną dozą prawdopodobieństwa możemy domniemywać, że chyba tak. No ale to nie jest odpowiedź, która byłaby satysfakcjonująca dla kogokolwiek, prawda? No i teraz możemy sobie to rozszerzyć. W tym zakresie, w jakim prawda historyczna jest pewnym konstruktem, który budujemy na podstawie posiadanych źródeł, bo przecież nie mamy możliwości potwierdzenia ich ze stuprocentową pewnością. Tu oczywiście moglibyśmy jeszcze dołożyć rozważania na temat tego, na ile nasze zmysły są wiarygodne, tak, i czy nas nie oszukują. No to czyż nasz ogląd na rzeczywistość cały czas nas otaczającą i jednocześnie nieustająco nam umykającą, tak, bo przecież wszystko, co zapamiętujemy, to jest już w przeszłości. Czyż nie jest to poddane temu samemu działaniu i czy tym sposobem wszystko nie jest konstruktywistyczne? Ale mam wrażenie, że tu odchodzę o wiele za daleko od tego pola, w którym czuję się komfortowo, tak, od swojej strefy komfortu.
1: No dobrze, to na zakończenie coś o tych grach komputerowych. Jakie najważniejsze wnioski były dla Ciebie w Twoim doktoracie, który też będzie wydany albo już jest wydawany?
0: Właśnie jest w procesie wydawniczym, będzie wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, otrzymał dwie pozytywne recenzje wydawnicze właśnie kilka dni temu, także no, ja jestem cały w skowronkach, natomiast moje wnioski zgodnie z postawionym pytaniem, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, czy gry poddają się badaniu narratologicznemu z wykorzystaniem kategorii zaprezentowanych, czy uporządkowanych i proponowanych, opisanych przez Miki Balo w pracy narratologii. Odpowiedź brzmiała definitywnie tak. Ja do tego mogę dołożyć

0: bo tu się aż narzuca, czy warto badać gry. Oczywiście, że tak. Choćby biorąc pod uwagę rozmiar gier jako rynku kreatywnego, który w tym momencie jest przytłaczająco większy niż cała reszta rynku tekstów kultury razem wzięta. Stąd jakby nie musimy dyskutować o tym, czy gry są istotne dla współczesnej kultury, bo gry to ogromna część współczesnej kultury, tak, jest bardzo trudno z tym dyskutować, ale poza tym gry to nowe, bardzo wartościowe medium, które oferuje nam bardzo wiele i no, pozostaje tylko w naszej gestii, czy z tego bogactwa skorzystamy, czy zdecydujemy się je zignorować, pozostając, jak sama nazwa wskazuje, ignorantami.
1: Ale chyba żadne z tych tekstów kultury, jak literatura, sztuka, nie jest tak uzależniające jak gry komputerowe, w sensie książki, nie wiem, oglądanie obrazów, filmów.
0: Pozwolę sobie się nie zgodzić z tym stwierdzeniem. Wydaje mi się, że każdy rodzaj tekstów kultury może być odpowiednio wciągający, a przez to uzależniający. Mam bardzo dużo znajomych, którzy mają no, swoją przestrzeń życiową wypełnioną książkami tak, że no, trudno jest im funkcjonować i każdą wolną chwilę poświęcają na książki. I teraz ktoś, kto nie ma codziennego, wyrazistego kontaktu z literaturą, mógłby powiedzieć, że ta osoba dosłownie pozwala, żeby życie przepłynęło jej obok niej, tak? I
1: przez książki, żeby jej przepłynęło to życie.
0: Tak. No i teraz, czy powinniśmy taką postawę krytykować? Chyba nie, ale kimże zatem jesteśmy, żeby uprawniać krytykę dokładnie taką samą skierowaną wobec ludzi, którzy poświęcają swój czas innym tekstom kultury, teatrowi, operze czy grom. Zresztą ja nie będę tutaj specjalnie oryginalny, badań na temat szkodliwości gier pod kątem na przykład promowania złych treści, promowania przemocy czy wywoływania uzależnień. Badań tego typu było bardzo dużo, ich wyniki no, są dla gier jednoznacznie pozytywne, także ja tu nie muszę tej dyskusji czy tego boju w imieniu gier toczyć, on został już stoczony, odsyłam Państwa do rozlicznych publikacji na ten temat.
1: Twórca kierunku Game Studies, nie mógł powiedzieć inaczej. Bardzo dziękuję, dr Łukasz Sasuła, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, był gościem programu. I dziękuję za uwagę i także kłania się, życząc dobrej nocy. Katarzyna Zawadzka, do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie. Za wcześnie przyszedł.

0: Słuchają Państwo wieczornego programu Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. 22 wiadomości wieczorne. Piątek przyniesie wzmożone kontrole na drogach w ramach europejskiej policyjnej akcji alkohol i narkotyki. Pierwszy tego roku tak upalny weekend przed nami. Są ostrzeżenia synoptyków dla części regionów. W Kędzierzynie Koźle od wtorku poważne komplikacje w ruchu w centrum. Rusza remont ważnych traktów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Wzmożone kontrole na drogach i działania profilaktyczne przez cały tydzień w ramach policyjnej akcji alkohol i narkotyki, ale jej kulminacyjnym dniem będzie piątek, jak się okazuje. O tym, jak wygląda to ogólnoeuropejskie przedsięwzięcie, Aneta Łuczkowska.
2: W całej Europie można spodziewać się wzmożonych kontroli trzeźwości. Najwięcej będzie ich w piątek. Wtedy policja przeprowadzi 24-godzinny maraton, w ramach którego będzie badać kierowców alkomatami i narkotestami. Co ważne, można samemu zgłosić, gdzie taka kontrola powinna się odbyć. Sama akcja ma głównie wymiar prewencyjny, bo już informowanie o tym, że kontroli będzie wyjątkowo dużo, powinno odstraszyć nietrzeźwych od wsiadania za kierownicę, a to wciąż poważny problem.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje bardzo upalny weekend. Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek mówi, że miejscami temperatura może sięgnąć 36 stopni Celsjusza. Trzeba będzie zachować maksymalną ostrożność.
3: Przed nami wyraźna zmiana pogody i już pod koniec tygodnia do Polski zacznie napływać bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe z południa Europy. W piątek temperatura lokalnie przekroczy 30 stopni Celsjusza, natomiast podczas weekendu upał może objąć znaczną część kraju. Na zachodzie, w centrum oraz na południu termometry mogą wskazać od 32 do 36 stopni i wraz ze wzrostem temperatury zwiększy się również ryzyko występowania gwałtownych burz. Możliwe będą intensywne opady deszczu, grad oraz bardzo silny i porwisty wiatr.
0: Mieszkańcy Kędzierzyna Koźla muszą przygotować się w wtorku na utrudnienia w centrum miasta. Rusza kompleksowy remont ulic Konstantego Damrota i Pionierów. To jedna z ważniejszych tegorocznych drogowych inwestycji powiatu. Wykonawca ma 3 miesiące na zrealizowanie tego zadania. Kolejne odcinki ulic będą czasowo wyłączane z ruchu. Oczywiście w miarę postępu prac.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Dużym zainteresowaniem cieszy się nocne zwiedzanie Krapkowic. Wejściówki są dostępne w internecie i w Krapkowickim Domu Kultury. Aleksander Bernat, dyrektor Domu Kultury, mówi, że ta inicjatywa właściwie już na stałe wpisała się w kalendarz imprez miejskich.
4: Z roku na rok wydawać by się mogło, że już wszyscy znają te Krapkowice, znają Otmę, no to okazuje się, że nie. Te grupy są liczne, bo tam po 30-40 osób. To są oczywiście osoby przyjezdne, ale to często są po prostu mieszkańcy naszego miasta, naszej gminy. Są zainteresowani tym, co się działo, co można ciekawego obejrzeć w tym mieście.
0: A zbiórka uczestników w piątek, godzina 20, obok baszty w Krapkowicach. Mafie z Calais, 29-letni Francuz z polskim paszportem, dołącza do Odry Opole. Wcześniej grający w środku pola zawodnik występował w Motorze Lublin, odegrał poważną rolę w awansie do ekstraklasy tego zespołu. Grał także w Śląsku Wrocław czy pod Beskidziu Bielsko-Biała. Kontrakt nowego nabytku Odry będzie obowiązywać do końca sezonu 2027-28, oczywiście z opcją przedłużenia. Wcześniej, przypomnijmy, szeregi niebiesko-czerwonych zasilił były piłkarz Górnika Łęczna Słowak Branislav Spacil.
1: Światowe agencje informują.
0: Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego przekazała, że Teheran zacznie jak najszybciej wydawać pozwolenia statkom, które chcą przepłynąć przez cieśninę Ormuz, zgodnie z memorandum podpisanym z Waszyngtonem. Ze względu na to, że cieśnina została w dużej części zaminowana, jej oczyszczenie może jeszcze potrwać. Czeskie portale piszą o słabym występie reprezentacji w meczu z RPA, zremisowanym 1-1, i to mimo faktu, że spotkanie dobrze się rozpoczęło od gola zdobytego przez Czechów już w 6 minucie. Piłkarze z Afryki wyrównali, ale samo widowisko było jednym z najsłabszych jak na razie na mundialu. Trwa tymczasem mecz Szwajcaria-Bośnia-Hercegowina. Na razie po pierwszej połowie bez bramek.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4:22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Witaju u studia Radio Opole Svetlana Мех. коротко про події. України та світу. В Україну повернули тіла 522 загиблих, які затвердженням російської сторони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За інформацією російських медіа, у результаті обміну до Росії повернули тіла 33 загиблих. Європейська комісія готує пропозиції щодо продовження терміну дії тимчасового захисту для воєнних мігрантів з України. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ініціює зміни, які, ймовірно, торкнуться чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Шпігель. У листі до глав держав та урядів країн Європейського Союзу голова Єврокомісії зазначила, що продовження тимчасового захисту має бути організоване таким чином, щоб не впливало на обороноздатність України. Щоправда, докладно ця пропозиція ще не прописана, проте, ймовірно, йдеться про виключення із тимчасового захисту чоловіків від 23 до 60 років. 8 автобусів протягом 12 годин. Такою може бути пропускна спроможність пункту пропуску медика під час ремонту, а він розпочався 15 червня цього року і має тривати до листопада 2027-го. Про це із посиланням на інформацію польської сторони повідомила речниця 7-го прикордонного карпатського загону Світлана Бурда. За її словами, з огляду на ремонт, за добу на виїзд з України через Шегині прослідувало 29 автобусів, тоді як до ремонту було до 40. Ситуація не є критичною, зазначає Світлана Бурда. Тим часом у соцмережах подорожувальники розповідають про значні черги на кордоні через скупчення туристичних автобусів та тривале очікування на проходження контрольних процедур на державному кордоні. Буковинські рятувальники розгорнули пункт незламності. Тут можна відпочити, отримати питну воду, зарядити телефон та перебувати в комфортних умовах для дітей. Організували цікаве дозвілля, а психологи надають підтримку дорослим і малечі. Повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, усі працюють спільно, щоб люди почувалися безпечно навіть під час тривалого очікування на кордоні. І це була остання інформація випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: В nocy zachmurzenie, małe temperatury minimalne od 15 do 17 stopni. Spodziewamy się wiatru słabego z kierunków zmiennych. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie jednak wzrośnie do dużego. Miejscami niewielki deszcz, możliwe także burza. Temperatury maksymalne wysokie od 28 do 30 stopni. Wiatr będzie słaby ze wschodu i południowego wschodu. Spoglądamy jeszcze na temperaturę. W Opolu mamy 21 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach.
2: Dobry wieczór.
1: I muszę wyznać, że dzisiejszą audycję nagrywaliśmy wcześniej, za dnia, właśnie w Monarze w Graczach. A to po to, żeby pokazać takie sytuacje z życia wzięte. Przypomnę, że tydzień temu próbowaliśmy tworzyć instrukcję obsługi osoby, która chce zerwać z nałogiem. Nie wyszło nam to, nie dlatego, żebyśmy się nie starali albo żeby ktoś się nie znał. Po prostu nie ma czegoś takiego, poza jakimiś ogólnymi uwagami, które sprowadzają się do tego, że cały ciężar odpowiedzialności za wyjście z uzależnienia nałogu różnych paskudnych zachowań stoi po stronie, no co tak patrzysz?
2: No po stronie pacjenta, oczywiście zawsze.
1: No i na tym chyba zakończymy, a jeżeli oczywiście możemy tego człowieka wesprzeć, to bardzo dobrze, pod warunkiem, że on chce i to jest symetryczne.
2: I pod warunkiem, że my rozumiemy, co robimy w tym wsparciu, czyli rozumiemy, z czym boryka się tak naprawdę osoba chcąca rzucić nałóg. Mówiliśmy wtedy, ja takiego ładnego słowa użyłem, ambiwalencja, czyli takie niezdecydowanie.
1: Rozdarcie.
2: Takie wewnętrzne rozdarcie, chcę i nie chcę jednocześnie. I to trzeba mieć w głowie, że to, że on deklaruje dzisiaj, że chce, to nie znaczy, że chce, to znaczy, że w tym momencie chce, ale za 5 godzin może być zupełnie inaczej.
1: No i po tym płomiennym wstępie jeszcze trzeba dodać, że nie można bardziej chcieć za kogoś, czyli za pacjenta, niż on chce albo nie chce.
2: No to na pewno, bo to jest zupełnie odwrócenie, takie pomieszanie z poplątaniem. Absolutnie wychodzenie z nałogu jest po jego stronie.
1: A dzisiejsza audycja to nic innego, jak tylko obraz takiej rzeczywistości, z którą masz do czynienia tu w ośrodku, bo będziemy sobie spacerować w różnych miejscach, gdzie panowie są na terapii, będziemy się z nimi spotykać, zadamy im pytania zręczne albo mniej zręczne, co wyjdzie, to wyjdzie, do 23 mamy sporo czasu.
2: Ja będę robił takie wprowadzenie i już teraz dokonam takiego krótkiego wprowadzenia, że my jesteśmy w przededniu takiego wyjazdu, długiego wyjazdu, bo to takie dwa wyjazdy połączone. Pierwszy to Monarowisko, czyli zlot społeczności terapeutycznych Stowarzyszenia Monar, taki tygodniowy zlot, to się będzie odbywało w okolicach Czaplinka w zachodniopomorskiem, więc się przygotowujemy na ten wyjazd, tam przygotowujemy jakieś takie kawałki sceniczne, jakąś piosenkę, no przygotowujemy sprzęt turystyczno, taki biwakowy i tak dalej, a stamtąd prosto jedziemy znowu na drugi tydzień, na taki turnus rehabilitacyjny na kajaki, jak co roku, zresztą w jednym miejscu
1: Bażant to potwierdza, słyszałeś tam w tle.
2: Bażant w tle na boisku potwierdza, także jesteśmy przed takim dwutygodniowym opuszczeniem ośrodka, więc tutaj jeszcze jakieś ostatnie szlify i do wyjazdu, ale też takie remontowo-budowlano, codzienne, realizowane przez pacjentów i myślę sobie, że my sobie będziemy po prostu chodzić po ośrodku i zaczepiać tych pacjentów przy różnych takich aktywnościach, które teraz się tutaj toczą.
1: Mało tego, oni się w ogóle tego nie spodziewają, bo nie zapowiadałeś tej gospodarskiej, niezapowiedzianej wizyty.
2: Jeden się spodziewa, bo stoi tu obok.
1: I udaje, że przez przypadek go spotykamy.
2: Nie, my go spotkamy za chwilę w stolarni, bo on właśnie tam zmierza, także my sobie tam
1: dojdziemy. Tam się przypadkowo spotkamy. No to dobrze, a widzisz, przypadkowo tak się umówiliśmy, że spotkaliśmy jeszcze terapeutkę Ingę, która pracuje od pewnego czasu razem z tobą i też będzie mogła coś wnieść do tego.
2: No terapeutka Inga już była gościem w naszej audycji jakiś czas temu, ale akurat dzisiaj mamy, to tak się złożyło, że akurat mamy dzisiaj dyżur. Drugi raz dyżur mamy razem.
1: I jeszcze ja tutaj się napatoczyłem.
2: Tak, i akurat jeszcze ty przyjechałeś w czasie takiego podwójnego dyżuru, co się nie zdarza często.
1: Czego chcieć więcej w takim razie? Dzień dobry albo dobry wieczór, pani Ingo.
3: Dzień dobry.
1: Przypomnę, że w zeszłym tygodniu staraliśmy się z Markiem Łabudzińskim stworzyć właśnie taką instrukcję obsługi wychodzanta lub rzucanta jakiegoś uzależnienia. Nie wyszło nam to, bo ogólnie rzecz mówiąc nie ma takiej listy, checklisty, recepty. Natomiast ja chciałem porozmawiać właśnie z waszymi pacjentami, gdy sobie tak chodźmy na spacer wzdłuż tych zabudowań. Tam jest gdzieś podobno stolarnia, bardzo chętnie tam zajrzę. A chodzi o to, że ludzie, którzy wychodzą z nałogów, na przykład spalenia, klasyka gatunku, mówią, słuchaj, teraz mnie nie drażnijcie, mi się przysługują jakieś specjalne dni dobroci dla zwierząt, dlatego, że jestem rozdrażniony, mam głody, ciągnie mnie i proszę tu na paluszkach chodzić, bo się wkurzę i znowu będę palić. Czyli jakby bądźcie dla mnie dobrzy, bo będziecie znowu wdychać ten dym. Ja mówię w uproszczeniu, ale jest taki rodzaj trochę szantażu emocjonalnego pod tytułem nie podcinajcie gałęzi, na której siedzicie. Macie być dla mnie dobrzy. Pani Inko, tego typu postawa to jest taka rzadka incydentalna czy klasyka gatunku?
0: Myślę, że tego typu postawa, ja bym taką postawę nazwała w ogóle zrzucaniem odpowiedzialności na inne osoby za swoje uzależnienie i w tym przypadku za swoje trzeźwienie. I myślę sobie, że to jest chyba nieodłączna część osoby uzależnionej. Nie wiem, czy każda faktycznie osoba uzależniona tak ma, ale wydaje mi się, że znaczna większość osób z tym problemem, częścią ich problemu jest to, że tą odpowiedzialność się zrzucają na innych, więc często się zdarza, że przecież zapaliłem, bo mnie zdenerwowałeś, napiłem się, bo szef mnie zwolnił z pracy, a w ogóle no to używam, bo przecież wszyscy w kraju używają.
1: Mimo wszystko jednak trudno odmówić logiki, że taki człowiek no, czepia się tego jako argumentu dla siebie, może to jest argument obronny, że siedzimy wszyscy no, na takiej wspólnej gałęzi. I rzeczywiście, jeżeli on wróci do nałogu, to tak kobieta będzie miała jeszcze bardziej przechlapane, tak jak kiedyś. Więc trochę on niby racji ma, chociaż według mnie jest to rzeczywiście nie fair.
0: No myślę sobie, że to niewątpliwie jest tak, że jeżeli żyjemy z drugim człowiekiem, to i to, co my robimy, wpływa na tego człowieka i to, co on robi, wpływa na nas. Co nie zmienia faktu, że ludzie wkurzają się z różnych powodów, mają różne problemy i nie każdy z nich sięga po używki w takiej sytuacji napięcia czy jakiegoś stresu czy kłótni.
1: Jak ja to nazywam, znieczulacze.
0: No dokładnie, nie wszyscy potrzebują się znieczulać i myślę sobie, że niektórzy po prostu mierzą się z jakimiś trudnościami, a niektórzy uciekają właśnie w znieczulacze.
1: A czy w swojej praktyce, jeżeli chodzi o ośrodek Stowarzyszenia Monar, jest to właśnie częsta postawa, bo przecież macie coś takiego jak właśnie taką terapię grupową, nazywaną u was społecznością, gdzie siedzi kilkudziesięciu chłopa, terapeuta, no i tutaj zaczyna się burza mózgów i bez znieczulania. Oni są dla siebie bardziej nieraz bezwzględni, przenikliwi niż 10 terapeutów. I oni to wychwytują, że ktoś właśnie takiego szantażu emocjonalnego dokonuje, ci przynajmniej, którzy już są krok dalej.
0: Myślę sobie, że oni są ekspertami w wychwytywaniu tego. Nie wiem, czy nawet nie większymi niż my terapeuci, bo oni przecież na własnej skórze wiedzą, jak tego szantażu używać. Oni sami to robią doskonale, a są jeszcze lepsi w zauważaniu tego u innych osób, więc myślę sobie, że społeczność jest takim lustrem, w którym odbija się wszystko. I tu nie ma szansy na to, że takie zachowania przechodzą niezauważone. I to jest piękno tej społeczności. I to jest właśnie siła tego leczenia, że ci ludzie sami znają te problemy, znają te techniki, które sami przecież stosują i są w stanie bez problemu innym je pokazać.
1: Techniki, czyli sposoby manipulowania otoczeniem, łącznie z tym właśnie już takim sławnym, czy raczej niesławnym szantażem emocjonalnym.
0: Dokładnie tak.
1: No to idziemy do tej stolarni, bo to może być bardzo ciekawe i pouczające. Tam już jest Marek Łabudziński, a my sobie spacerujemy. Ja przyznam, że podziwiam, w jakim stanie są te budynki, które kiedyś były baraki w opłakanym stanie. I właśnie Marek mówi, że to wszystko jest 25 lat pracy, kiedy tutaj pierwszy raz pojawił się Monar. No i to jest imponujące, to trochę takie wychowanie przez pracę, bym powiedział.
0: No zdecydowanie, myślę sobie, że ci ludzie też, którzy tworzyli ten ośrodek od początku, budowali go faktycznie jak swój dom. I po prostu widać pracę tych ludzi nawet po wielu latach, kiedy kończą terapię, tutaj zostawiają kawałki siebie i właśnie taki jeden kawałek jest teraz tworzony, jest tworzona przez pacjenta taka wiata tutaj, która myślę, że patrząc na to, jak wychodzi to tworzenie, wytrzyma wiele lat.
1: No i to jest zrobione z drewna. Trzech panów specjalistów do spraw budownictwa wiaty pracuje przy tym, a my ich tak trochę naciągniemy na takie zwierzenia dotyczące terapii grupowej i czy oni też stosowali takie manewry pod tytułem: słuchaj, ty masz tutaj grzecznie chodzić na paluszkach, bo ja jestem w okresie ochronnym.
0: Dokładnie, myślę sobie, że ci panowie to będą eksperci od mówienia na ten temat.
1: Do najlepszych fachowców przychodzimy. Marku, tutaj ustaliliśmy, że zaraz zrobimy sobie taką mini terapię grupową, czyli samych panów zapytamy o sposoby manipulacji. Możesz ich zaprosić, albo raczej wyprosić z drabiny, żeby tak na moment do nas przyszli?
2: Mogę, tylko ja tu wcześniej podszedłem i już ustaliliśmy scenariusz.
1: Dobrze, rozumiem, że to będą szczere, spontaniczne wypowiedzi zgodnie z instrukcją. Pana terapeuta.
2: Ja tylko powiedziałem, o co będziesz pytał, czyli o to na przykład, co tutaj robią. Dobrze. Tu ci powiedzą coś.
1: No nie, to ja też trochę zmylę, że najpierw zapytam, co tutaj robią, nie będę wiedział, że na przykład to jest wiata. Witam panu.
3: Dzień dobry.
1: Czy to jest wiata?
3: Tak, to jest wiata na drewno.
1: No to już spełniłem ten początkowy wymóg, zapytałem, co to będzie, a teraz poważnie. Rozmawiamy w naszej audycji o sztuce manipulacji. I Inga, i Marek mówią, że ludzie uzależnieni są mistrzami świata w kombinowaniu, ściemnianiu, ogólnie stawianiu zasłon dymnych. To prawda?
3: To prawda.
1: Może pan powiedzieć, jak długo jest już w terapii?
3: No to jest moja druga terapia w tym samym miejscu. Obecnie w terapii jestem z czwarty miesiąc. Za pierwszym razem byłem 7 miesięcy, ale zrezygnowałem.
1: 7 miesięcy w stosunku do roku, no to więcej niż połowa. A co się stało właśnie, że już prawie prosta, ostatnia, coś się wysypało?
3: No ogólnie brak motywacji, gdzieś nieuczciwości przede wszystkim. No i pociągło mnie do nałogu z powrotem, nie? Do nawrotu i zrezygnowałem z terapii. Teraz też nogę w blachach mam, dużo jakichś niepowodzeń, będąc w tym nałogu i postanowiłem, że chcę wrócić, że nie chcę takiego życia.
1: Już tak do piekła, naprawdę?
3: Tak, no, takiego kopniaka w tyłek musiałem chyba dostać od życia, żeby wziąć, zrozumieć, że to jest mi potrzebne, nie?
1: No to teraz muszę z dziennikarskiego obowiązku bezwzględnie zapytać, a czy tym razem to nie jest ściema, to już jest prawda? Czy tylko takie pitu-pitu?
3: Nie, żadne pitu-pitu. Ogólnie to jest moja decyzja. Chcę być trzeźwy, chcę założyć sobie w życiu kochającą się rodzinę i jakby... Jestem tu z całych swoich sił, żeby się powiodło, nie?
1: Trzymamy kciuki, ale to już jest drugie podejście. Lepiej idzie, czy to jest trudniejsze? Bo ktoś z boku może powiedzieć, a za drugim razem to już chłopak ma rozpoznane przynajmniej wszystko do tej pierwszej połowy, a jak jest naprawdę łatwiej, czy wręcz przeciwnie, jeżeli się więcej rozumie, więcej przeżywa, to wcale nie jest łatwiej.
3: Znaczy jakby łatwiej nie jest pod względem, że żeby walczyć z tą terapią, trzeba jej ulec po prostu, no ale wiadomo, że w jakiś sposób jest mi łatwiej na temat tych zasad, które wziąłem tutaj, się wyuczyłem za pierwszym razem i tak.
1: To nie są jakieś szczególne zasady wymyślone, jest normalne życie. Znowu tak trochę cynicznie powiem, ale tak mi się wydaje, że to na tym polega, żeby normalnie żyć. Tak po prostu mówię, jak każdy człowiek, wprost.
3: No tak.
1: To nie po to, żeby pana zawstydzić, tylko taka moja banalna refleksja.
3: Raczej jak pacjenci przyjeżdżają z różnymi problemami, jedni mają brak higieny, co tutaj się uczymy, drudzy mają problemy z innymi znowu zasadami i tu po prostu ten ośrodek nam pomaga, żeby wprowadzać to później w życie. No i żeby było nam łatwiej, nie? Ten rok poświęcamy tu, no żeby przygotowywać się do normalnego funkcjonowania po ukończonej terapii.
1: To pan będzie mistrzem świata, bo to będzie rok plus pół roku tego pierwszego. Myślę, że to gdzieś nie poszło w komin, tylko coś pozostaje z tamtego. Mimo, że przerwana terapia, może ktoś powiedzieć, a to niepowodzenie, ale mi się wydaje, że jednak mimo co to ziarko tam kiedyś posiane kiełkuje.
3: No tak, kiełkuje i myślę, że będzie kiełkowało no dalej, nie? Jakby nie chcę z tego rezygnować i chcę iść dalej tą drogą, którą sobie teraz wybrałem.
1: To ja teraz muszę o coś zapytać Marka, który wielokrotnie mówi o tym, że pacjenci uwielbiają deklarować, jacy to już są grzeczni, jak to wychodzą na prostą, jacy są gorliwi w tym wszystkim, no to ja teraz pytam, czy pan, z którym rozmawiałem, a żeby było anonimowo i... Taka zasłona dymna nad nimi, trzeba uszanować ich, że tu są. Nawet nie pytam o imię. Ściemnia jeszcze trochę, czy już można mu zaufać?
2: Wiesz co, no jeszcze trochę ściemnia.
1: Jeszcze, ale on już taki mówi, że tak bardzo chce rodzinę założyć, że taki chce być porządny i że on taką postawę już ma, wiesz, wzorcową.
2: Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że pacjenci bardzo gorliwie różne rzeczy deklarują.
1: Ale... No dobra, ale on jest stary zawodnik. Patrz, pół roku pierwszej terapii, 7 miesięcy teraz, no to już on powinien
2: teraz
1: wiedzieć.
2: Teraz cztery.
1: No dobra, no cztery, okej, okay, ale już powinien wiedzieć, że tutaj nikt się na plewy nie nabierze, ani ty, a nawet już ja, taki amator, który tu parę lat przyjeżdża.
2: Ale to nie, wiesz, to nie chodzi o plewy i o jakąś taką manipulację intencjonalną. To raczej chodzi o to, że dzisiaj pan, z którym rozmawiasz, ma dobry dzień, realizuje swój plan domownika, stawia wiatę, widać efekty i w ogóle się cieszy z tego.
1: No fajny człowiek w ogóle, takie
4: no w ogóle super,
1: moje wrażenie.
2: Wszyscy są świetni, nie? Tylko, że przyjdzie taki moment kryzysu, kiedy coś pójdzie nie tak i wtedy już te deklaracje nie będą takie mocne, wiesz, bo popatrz, to tak jak w życiu, nie? Życie nam się układa i w pewnym momencie coś się takiego zadziewa, z czym sobie średnio radzimy.
1: Osoby... Na zasadzie fajnie, jak jest fajnie.
2: Tak, osoby uzależnione w takich sytuacjach, że tak powiem, mają tendencję do nawrotów, tak? A my gramy o to, żeby nauczyć tych naszych pacjentów, że nawet sytuacje skrajnie trudne nie powinny być raczej powodem do nawrotu, tylko raczej powinny nas motywować do szukania rozwiązań. I tutaj też no, kolega mówi o tym, że jestem już tak długo i w ogóle i tak dalej, okej, to bardzo fajnie, no ale to nie znaczy, że za tydzień nadal tak będzie, może się pozmieniać, bo jesteśmy cały czas w terapii, a terapia jest bardzo dynamiczna, no i generalnie chodzi o to, żeby się działo w terapii, bo terapia jest też treningiem, tak jak wcześniej przez wiele lat trenowali swój nauk, tak teraz muszą wytrenować się w różnych sytuacjach, żeby sobie z nimi radzić, żeby do tego nauku nie wrócić, tak, więc te deklaracje, no to fajnie brzmią, natomiast no ja jakoś tak miło się ich słucha, ale czy ja jakoś szczególnie je biorę do serca, no i buduję na nich jakiś plan, na tą chwilę, no jeszcze nie.
1: Strasznie cyniczny ten Marek Łabudziński, ale to zawodowiec. Ale ja wracam do rozmowy, którą tak na moment tylko przerwaliśmy. Jeżeli mogę zapytać, podkreślam anonimowo, czy mógłby pan powiedzieć swoją historię, dlaczego to się wszystko zaczęło, w jakiej sytuacji? Nie mówimy ani w jakim mieście, ani gdzie, ani co, ani kto, tylko jak się zaczęło to spotkanie z tym paskudztwem?
3: No moje spotkanie z tą chorobą, w tą chorobę się wdrążyłem bardziej jak tata wylądował we więzieniu, gdzie gdzieś już w młodości czułem takie, może można powiedzieć, odrzucenie, gdzieś samotność. Też z tatą nie miałem jakby dużo kontaktu. Później tata jak wyszedł z więzienia, ten kontakt się trochę odrodził. Tata jeździł po Holandiach, tam byłem na jeden miesiąc, później wróciłem.
1: Czyli do pracy.
3: Tak, później wróciłem, jakby cały czas jakaś rozłączka. Mama była nawet wyraz opiekuńcza.
1: Nadrabiała to, czego ojciec nie wniósł.
3: Tak, ja pomimo tego, że ja to widziałem, wybrałem sobie trochę inne życie, życie takie uliczne, gdzie gdzieś po prostu alkohol, narkotyki.
1: Lżej trochę było na duszy wtedy.
3: Tak, gdzieś emocje, które mi ciążyły, uciekałem w ten sposób, regulując się po prostu tymi używkami.
1: I to się, rozumiem, rozwijało, równia pochyła, zwyczajne uzależnienie.
3: Tak, tak.
1: Szybko to nastąpiło, kiedy już jakby nie było odwrotu? Ile to trwało?
3: Ogólnie powiem w taki sposób, że najcięższy okres był właśnie, gdy mój tata się powiesił w Holandii. Jego ciało z bratem sprowadzaliśmy do Polski, zadłużyliśmy się na 25 tysięcy, żeby mieć tatę blisko siebie. Jakby do spłaty tam 100 tysięcy, ale to już pomijając. Gdzieś miałem znowu taki okres, gdzieś poczucie winy, gdzieś po prostu samotność, że nie ma taty, że nie mogłem z nim porozmawiać, że już z nim nie porozmawiam. Jakby dużo się obwiniałem z tego powodu. Później była znowu sytuacja, że mojego przyjaciela takiego wziąłem, poznałem, też traktowałem go jako brata, dużo gdzieś spędzaliśmy razem czasu, tylko ten czas wykorzystywaliśmy właśnie na jakieś imprezy, na branie narkotyków czy picie alkoholu.
1: No myślałem się, że ten kolega też miał jakieś problemy, którego gryzły i nie potrafił sam ich rozwiązać bez tego.
3: Tak, właśnie do tego chcę dojść, że był też właśnie okres, gdzie on mi dużo pomagał, też opowiadał o śmierci swojego taty, że też gdzieś sam, ja byłem w tej samej sytuacji. Raz pamiętam właśnie, że byłem strasznie chory, nie miałem siły, żeby z nim wyjść. Po dwóch dniach się dowiedziałem, no mama jego dzwoniła do mnie, czy wiem, gdzie on jest i przyszło do tego, że po prostu poszedłem do jego mieszkania i żeby sprawdzić, co się z nim dzieje. I w efekcie końcowym właśnie znalazłem tego mojego przyjaciela, jak się też powiesił na piecu, tam na sznurze. I no nie radziłem sobie, już później szedłem w auto, tą destrukcję. Jakby no nie potrafiłem sobie już poradzić z tą moją chorobą. Uciekałem strasznie w to wszystko i pierwszy mój pobyt tutaj w ośrodku właśnie był z nieprzepracowanej tej żałoby. Tutaj się strasznie gdzieś obwiniałem.
1: No właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo, bo tak nie bardzo rozumiem, za co dziecko, bo tak mówię, w tej relacji obwinia się za to, co się przydarzyło rodzicom, czy jakie kroki podjęli rodzice. Skąd w ogóle taka myśl, żeby siebie obwiniać za to, co robili rodzice?
3: Jakby ja myślę pod tym względem, że mogłem poświęcić więcej czasu, więcej zrozumienia, trochę więcej, bardziej się dopytywać. kwestią tego, że już wiem, na czym też polega ta choroba, w której ja się znalazłem trochę bardziej.
1: No dobra, ale się trochę pogubiłem, przepraszam. No wrócę do mojego pytania. Tak już będę po imieniu mówił. Dobra, jak tak już gadamy sobie. Kacper. Dobra, nie słyszałem tego, że to Kacper. Kacper, no dobrze, ale dlaczego ty się, chłopie, obwiniałeś za to, co tam wyprawiał, przepraszam, że tak mówię, twój ojciec za życia? No przecież to był dorosły człowiek, ty byłeś dzieciakiem. To czemu ty się obwiniałeś? Jak to nam wytłumaczysz?
3: No w taki sposób, że po prostu gdzieś ja byłem w Polsce, tata był w Holandii i jakby ten czas, że no nie miałem nigdy tak taty, chciałem jakoś nawiązać z nim bliższe relacje, ale też gdzieś bardziej uciekał w ten nauk. Jakby wcześniej było to dla mnie w ogóle nie do zrozumienia, że czemu jest tak, że dlaczego się tak dzieje.
1: Ale co, czekaj, byłeś wrednym dzieciakiem, niewdzięcznym, ojciec chciał dobrze, a ty gryzłeś rękę, która cię karmiła. To na tej zasadzie? No bo to bym rozumiał, że masz wyrzuty sumienia, że cholera, byłem wrednym synem, tata chciał dobrze, a ja byłem paskudny. On mi mówi iść do szkoły, a ja, kurczę, durnoty
3: nie,
1: robiłem.
3: To właśnie gdzieś było odwrotnie na początku. Wredny się znowu i taki zacięty stałem po tych śmierciach. Jakby jeszcze nie wiem dlaczego. Jestem tutaj też, żeby się właśnie dowiedzieć, skąd moje niektóre zachowania wynikają.
1: Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, która daje wiele do myślenia, pozostawia też wiele znaków zapytania, bo nie wszystko rozumiem, ale myślę, że to też jest twoja droga teraz, żeby to wszystko zrozumieć, przerobić. Jakoś chyba pogodzić się z wieloma rzeczami i wyjść na prostą, żeby cię dalej dalszą część życia nie gryzło.
3: No ty ogólnie, no tak jak pan mówi, ja już nie chcę jakichś sytuacji, które później wstaję rano, co mnie gryzie, co ja zrobiłem. Ja jakby dużo jakichś sytuacji czy blachy w nogach, które mam po jakichś bójkach, po jakichś sporach z różnymi kibicowskimi sytuacjami czy klubami, czy budzeniem się tam po klatkach. Stwierdzam po prostu, że ja tak nie chcę żyć i etap, w który wszedłem w swoim życiu, to chcę gdzieś porzucić za sobą. No choć nie jest łatwo, bo te nawroty czy głody dalej mi towarzyszą, tak jak Marek powiedział, są gdzieś te cięższe i trudniejsze sytuacje tutaj w ośrodku, ale no tutaj jesteśmy i z tymi głodami możemy się nauczyć po prostu później żyć i będziemy wiedzieć, jak mamy z nimi funkcjonować, jak mamy sobie z nimi radzić, nie? A jak nie byłem w ośrodku, no to wiadomo, że pierwsza droga zmierzała tylko do jednego, nie?
1: Jak najszybciej to wszystko znieczulić, co boli.
3: Tak jest.
1: No to na koniec, jeśli pozwolisz, zapytam, tylko nie musisz odpowiadać. Czy nie boisz się wracać do tego miejsca, skąd wyszedłeś, do swojego miasta, do tej dzielnicy, do tych bloków, do tych kolegów? Pytam, bo kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który wyszedł, ale powiedział, że gdyby spotkał swojego kolegę, takiego serdecznego przyjaciela, z którym brał udział w wielu przestępstwach, ale też właśnie w tym całym ciągu, to powiedział, że nawet po wielu latach serce by mu pękło, przeszedłby na drugą stronę chodnika, ulicy, żeby tylko go nie spotkać, bo mógłby nie wytrzymać i mogliby pójść zaraz na piwko za rogiem i to już byłaby równia pochyła. A jak w twoim przypadku?
3: Jakby ja się tu zgodzę z panem, ja za pierwszym razem właśnie popełniłem błąd i wróciłem do miasta, w którym się urodziłem, które po prostu kocham, ale na chwilę obecną ja wiem, że nie mogę tam wrócić, za dużo osób mnie tam zna. No i
1: chętnych do poczęstowania byłoby mnóstwo. Z podziemi by wyrośli, co?
3: Tak, tak.
1: Tłumaczenie, że słuchaj, ja już tego nie biorę, to jest obciach w takim towarzystwie, czy ktoś by cię zrozumiał, jak myślisz?
3: No, dużo osób by gdzieś to zrozumiało, ale znowu teraz, w tym czasie, w tym życiu jest to gdzieś obciach dla osób młodszych, nie? Ja trochę z innego pochodzenia tam pochodzę, no i w moim wypadku to nie był obciach, ludzie chcieli też mi pomagać, tylko ja inne drogi sobie obierałem w życiu po prostu, nie? No i teraz gdzieś żałuję, nie? Chcę to wszystko ponaprawiać, bo no, potraciłem dużo, potraciłem gdzieś rodzinę, już.
1: No dobrze, na koniec zapytam o mamę. Masz kontakt?
3: Mam kontakt, ale no jakby ograniczony taki, ten kontakt nie jest taki dobry, jak był kiedyś. Wiadomo, że mamę bardzo kocham i chcę ten kontakt no, naprawić. No i przychodzić na obiady, spędzać z nimi po prostu czas, jak to było kiedyś, a nie po prostu przechodzić gdzieś bokiem na ulicy i nie zwracać uwagi, że to idzie moja mama, nie? No.
1: Dziękuję Ci za tą rozmowę. Myślę, że trudną dla wszystkich. Słuchaj się tego ciężko, wierz mi. Nie tylko myślę, że mówi Tobie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Powodzenia.
3: Dziękuję. Powodzenia.
1: No to wracam do Marka Łabudzińskiego, bo pytanie, które pojawiło się w czasie tej niełatwej rozmowy, jest oczywiste. Chłopak cały czas mówił o tym, że miał poczucie winy. Jakby przenosił te wszystkie zjawiska, które były udziałem jego ojca, na siebie. On miał wyrzuty sumienia, jego to bolało, to jakiś paradoks. To ktoś powie, to jest jakiś koszmar, upiorna wizja, żeby dziecko cierpiało za to, co gdzieś tam robił dorosły człowiek.
2: No ale to jest właściwie codzienność naszych pacjentów, którzy wywodzą się z takiej rodziny. Każde dziecko cierpi w momencie, kiedy nie może liczyć na najbliższą sobie osobę.
1: No dobra, ale dlaczego on się czuł winny? Wytłumacz nam ten paradoks ludziom, którzy nie rozumieją tych mechanizmów.
2: Ja ci powiem to od strony dziecka, jak mówimy o dzieciach, tak? To popatrz, dziecko, wyobraź sobie, że jest ojciec, czy mama, czy w ogóle bliscy, najbliżsi, najważniejsi ludzie w jego życiu, mając, jak on ma 8 lat, którzy z jakiegoś powodu zachowują się wobec niego tak, jak się zachowują. On ma poczucie, że są daleko, że nie może na nich liczyć, że nie przytulają, że nie głaszczą, że nie grają w piłkę, rozumiesz, że krzyczą.
1: Ale tak? Tata w dobrej wierze, w dobrych intencjach wyjechał do roboty do Holandii. Mówi tak przecież.
2: Jasne, no jak wielu rodziców w dobrej intencji.
1: Za chlebem.
2: Tak powiem, robi różne rzeczy za chlebem, ale ich nie ma, a mają dzieci, tak, to dziecko musi sobie jakoś w swojej głowie wytłumaczyć, dlaczego tak jest. No przecież jak może 8, czy 9, czy 7-latek pomyśleć o tym, że tata, że tak powiem, popełnił błąd, albo tata powinien być tutaj, jak ja jestem, a nie jeździć za chlebem, bo dla mnie teraz ważniejsze jest to, żeby mnie przytulił, niż to, żeby on przywiózł rasy, nie? Tylko dziecko nie będzie tak mówiło o swoich bliskich. Dziecko będzie sobie to próbowało wytłumaczyć, a najłatwiej jest wytłumaczyć to sobą. Czyli to widocznie ze mną jest coś nie tak, skoro moi rodzice mnie tak traktują, to ze mną coś jest, to mi coś brakuje, że oni mnie nie akceptują takim, jakim jestem, albo nie chcą ze mną być tak, jak ja bym z nimi chciał być. Tak, to są bardzo skomplikowane procesy, ale bardzo często tak to właśnie jest, że ci młodzi ludzie tak na etapie takiego 8-latka jakoś sobie tłumaczą rzeczywistość i niestety najczęściej rębią w siebie, a nie oczerniają bliskich. Tak, to później w okresie nastoletnim to się zmienia i w okresie nastoletnim to, że tak powiem, widzi się te błędy rodziców, jeszcze takie nawet wyostrzone i podkoloryzowane, ale w dzieciństwie absolutnie nie.
1: No ta historia to dosłownie koszmar dla człowieka niezaprawionego pod względem emocjonalnym tych obrazów, które chłopak widział w życiu. Ty wiesz jakich?
2: To taka łagodna historia jest, Krzysiek, tego pacjenta. To nie jest jakaś strasznie, powiem ci, jakaś wyjątkowa. Ja myślę sobie, że tych historii jest tu takich trudnych i dużo bardziej trudnych. Myślę, że jest dużo więcej. Wiesz, no, narkomania jest odpowiedzią na trudy często, na nieradzenie sobie z trudami, o tak bym powiedział. Tak?
1: Wiesz co, ja chciałem to tak trochę sparafrazować. No nie wiem, będąc na miejscu tego chłopaka, gdybym przeżył to, co mówił o swoim ojcu, o swoim przyjacielu, jak ja bym zareagował, czym to, przepraszam, że tak nazwę po imieniu, zniósł na trzeźwo.
2: No, myślę, że on też miał z tym problem, dlatego ta historia się tak potoczyła. Nie? Natomiast teraz podjął decyzję, sam podjął decyzję, bo mówił o tym, był tu pierwszy raz, wyjechał, popełnił błąd, ocenia to jako błąd, wie, że to była porażka, tak, że właściwie parę godzin po wyjściu już miał w głowie, że to nie był dobry pomysł, ale wrócił tu. Tu wrócił, nie gdzie indziej wrócił, tylko tu wrócił, pomimo tego, że mu było wstyd, tak, że stąd wyjechał w taki sposób, że mu było wstyd, bo wraca do tych samych terapeutów, wraca do tego samego miejsca. Tu już go znają, będzie mu trudniej, bo tu już nie pościemnia, bo przecież go znają z tych 7 miesięcy.
1: Będzie trzeba się trochę rozliczyć, dlaczego tak zrobiłeś, żeby nie po to, żeby go piętnować, tylko żeby to przerobił.
2: Więc podejmuje trud i podejmuje tą decyzję samodzielnie. To on podejmuje decyzję, że chce się leczyć i kontynuować. I ta terapia różni się od tamtej w taki właśnie sposób, że on tu przyjechał z własnej woli i wiedział, gdzie jedzie i po co jedzie. Ten pierwszy podbył był taki trochę przypadkowy. Ktoś go namówił, ktoś go zmusił, nie wiem, wyszło jakieś parę sytuacji, ale teraz za drugim razem już doskonale wiedział, w co się pakuje, tak? Więc jego jakby świadomość taka terapeutyczna jest zupełnie inna niż za pierwszym razem, co oczywiście nie zwiastuje wprost sukcesu, ale daje większą nadzieję.
1: Marek Łabudziński mówi, że to jest taka historia przeciętna, z jaką się spotykają terapeuci ze swoimi pacjentami. Ja myślę, że dla przeciętnego człowieka to ona chwyta za serce, przejmuje i trzeba głęboko westchnąć, żeby gdzieś dalej się poruszać. A dalej zaprosiłeś mnie do, nazwę to pomieszczenie, Kaja Karni.
2: Nie, to jest taka nasza mała stocznia, ale też tu remontujemy drzwi, bo tak naprawdę to jest stolarnia, ale stoją tu dwa kajaki. Dwóch pacjentów ma takie zadanie terapeutyczne na okres 2 miesięcy nowicjatu, że muszą wyremontować, muszą, no nie muszą, ale tak się zadeklarowali, że to zrobią, trochę z moim udziałem, znaczy w sensie zadeklarowali się pod moim wpływem, że wyremontują dwa takie kajaki, które już były naprawdę właściwie no takie do wyrzucenia, ale one są teraz szlifowane, szpachlowane, laminowane, naprawiane, robione, tak żeby, że tak powiem, były jeszcze do użytku. Trwa to już chyba z miesiąc, z tego co pamiętam.
1: Ja dodam, że z kajaków to one mają tylko kształt, bo w ogóle są w ciapki, placki, widać, że jest wiele warstw szlifowanych, one były malowane w życiu, nie wiem, może z 10 razy, bo pod wpływem papieru ściernego wychodzą właśnie różne kolory różnych warstw.
2: To są, tak, warstwy archeologiczne właściwie już, bo te kajaki mają naprawdę wiele, wiele lat.
1: Tutaj szpachla nałożona.
2: Tak, ale myślę sobie, że finalnie będą bardzo ładnie wyglądały. Zresztą jak je zrobimy, to ci wyślę zdjęcie, żeby porównał i zobaczył, jak będą zrobione. A to mało tego, bo to będą kajaki artystyczne, muszę ci powiedzieć, ponieważ pani, taka nasza wolontariuszka tutaj, która zajmuje się takimi zajęciami, prowadzi tutaj takie zajęcia artystyczne z pacjentami, wymyśliła, że my je pomalujemy na jednolity kolor, a ona, że tak powiem, na nie naniesie jakieś wzory i pacjenci jeszcze je pomalują. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale na pewno nie będą standardowymi kajakami do spływu rzeczy, tylko raczej takimi, bym powiedział, wystawowymi perełkami.
1: Czyli ubota z tego kajaka nie zrobią.
2: Nie, no myślę, że nie. No, się utrzymują na wodzie, mają jakąś tam swoją wyporność, oczywiście, no, dopóki się nie zaleją wodą, ale są robione naprawdę rzetelnie, ja się trochę na tym znam i myślę sobie, że no, to będą naprawdę fajne dwa pływado.
1: Marek jest bardzo skromny jak zwykle, a ja powiem, że jest instruktorem w 41. harcerskiej drużynie żeglarskiej z Opola. Tej słynnej, której okrętem flagowym jest barka, w tej chwili jeszcze w stoczni w Koźlu, ale wróci, a teraz przejdziemy do mistrza ceremonii, czyli twojego pacjenta. Możesz go jakoś anonimowo przedstawić, opisać.
2: No, nazwijmy go Ziutek.
1: Niech będzie Ziutek, no to mówię, cześć Ziutek.
4: Dzień dobry panie redaktorze.
1: No proszę bardzo, jak kulturalnie to wszystko, nie można mówić do poważnego człowieka per Ziutek. Czy ja mogę per na przykład panie Tomku?
4: Może pan.
1: No to znaleźliśmy wspólny mianownik. To tak na użytek tej audycji, panie Tomku, w takim razie zamiast o kajaku, to zapytam pana o drodze do Monaru, ale przede wszystkim o drodze do tego nieszczęścia, które się panu przytrafiło w życiu. No, zacieramy ślady, nie mówimy z jakiego miasta, gdzie, ani co, ani jak. Jak to się stało, że w ogóle pan po te świństwa sięgnął kiedyś?
4: Ile mam zdań, czasu?
1: A ile pan uważa? Do 23.
4: Okej, no uciekłem w narkotyki już w wieku 14 lat, obecnie mam 36 lat. Myślę, że było to na początku z chęci przypodobania się grupie rówieśniczej, albo też troszeczkę starszych osób, bo takiej akceptacji czy poczucia bezpieczeństwa nie miałem w domu rodzinnym. No i tak to się zaczęło, no a później już te strategie radzenia sobie z emocjami, regulowanie ich substancjami, czyli czymś z zewnątrz, a nie tym, co potencjalnie mógłbym być nauczonym w dzieciństwie, no stały się normą, tak? Więc gdzieś tam w taki pełzający sposób stało się to częścią mojej tożsamości, że nie lokowałem zasobów w sobie, tylko w narkotykach, tak? One mi dawały pewność siebie, one mi dawały wytchnienie, czasami jakąś euforię, czasami zabierały smutek.
1: A co ze szkołą? Bo zapytam, miał pan 14 lat, no to jeszcze szkoła podstawowa, a później?
4: zdałem maturę normalnie, później wyjechałem do Holandii do pracy, później gdzieś tam pracowałem w gastronomii, bo to był taki, powiedzmy, obszar, w którym pracodawcom nawet było na rękę to, że po 16 godzin ktoś umiał stać na nogach i jeszcze mieć siłę, więc tam...
1: A to tak bez żadnych wspomagaczy?
4: No właśnie ze wspomagaczami, tak. No, później miałem prawie 10 lat trzeźwości, zrobiłem studia psychologiczne, no i wykonywałem ten zawód przez...
1: Czyli to tak troszkę wyszło, że szef schodził bez butów.
4: Dokładnie tak, tak. No, kardiolog zmarł na zawał serca, tak.
1: No, a nie potrafił pan sobie wytłumaczyć, dzięki tej wiedzy chociażby na tym kierunku studiów, co zrobić z tym? Da się to w ogóle tak być lekarzem w swojej sprawie?
4: Znaczy ja sobie to tak tłumaczę, że tego typu studia i tego typu wiedza jest tym samym, co dla kierowcy rajdowego przepisami ruchu drogowego. No są one na tyle przydatne, żeby uzyskać odpowiedni dokument uprawniający do wykonywania tej czynności, natomiast nie ma nic wspólnego już z tą czynnością. Nie, to jest walka z emocjami, walka z prawdziwymi tragediami ludzi, no, których po prostu też nie udźwignąłem. Też uciekałem w problemy innych ludzi, tak? I oto po 10 latach znów jestem w samym centrum swojej choroby.
1: To tak wróciło nagle?
4: Nie nagle. Tak z perspektywy dnia dzisiejszego myślę, że nawrót trwał jeszcze na długo przed aktywnym używaniem, no bo tak jak mówię, zacząłem uciekać w pracę przez problemy w małżeństwie, no i później jakby rozwód i konieczność opuszczenia swojego syna przyczyniły się do tego, że nie udźwignąłem tego. Jeżeli miałbym cokolwiek podać jako taki jeden konkretny powód, choć to nigdy nie jeden konkretny powód, no to byłby to rozwód, tak?
1: Ale jeśli mogę dopytać, to branie było jakimś argumentem przy rozwodzie, czy po prostu nie układało wam się, nastąpił rozwód, nie udźwignął pan tego i znowu zaczął brać? Jak to było?
4: Moja żona była świadoma, wchodząc ze mną w związek małżeński, że ja jestem osobą uzależnioną, natomiast no, nie przejawiałem jakichś takich zachowań na tamten czas, które by były jakimś tematem, który miałby zadecydować o tym, czy ona się na to zdecyduje, czy nie. Tak? I w trakcie małżeństwa też nie było takich sytuacji, dopóki nie zacząłem uciekać w pracę, ale to z innych powodów niż uzależnienie. To raczej było po obydwu stronach.
1: Nie bardzo wam się jednak układało i receptą na to było... Pracoholizm.
4: Mhm, tak. A później konsekwencją tego pracoholizmu był rozwód i już pełnoskalowy powrót do używania.
1: Co z pana skłoniło do tego, żeby jednak przyjechać do Monaru i dzisiaj na przykład remontować wspaniałe kajaki?
4: No myślę, że takie tąpnięcie sumienia już całkowite, prawda? Nie mogłem już patrzeć się w swoje odbicie w lustrze. Racjonalizowałem na wszelkie sposoby swoje uzależnienie. Przez półtora roku brałem cały czas, no ja akurat leki brałem, no i tak jakby się wyczerpał limit kłamstw po prostu. I

0: nie gryzie. A właśnie z tym limitem kłamstw, bardzo ciekawego określenia pan użył. Mhm.
1: Tak, no myślę, że to jest osiągnięcie jakiejś granicy napięcia pomiędzy tym, jakie wyznaje się wartości w życiu, a tym, jakie są faktyczne działania.
0: Czyli co ja uważam za dobre, a tak naprawdę co robię? Dobrze zrozumiałem?
1: Tak, dokładnie. Mhm, czyli nie ma odpowiedniości pomiędzy działaniem a wartościami, tak?
0: Pan był w strasznym rozjeździe, w strasznym konflikcie wewnętrznym, bo pan wiedział, co jest dobre, a robił źle. No i co się czuje wtedy? Wściekłość, bezsilność na pewno.
1: No ja czułem to, co pan powiedział, ale też odrazę czułem do siebie. W sumie nadal czuję, tak? Nadal jestem w tym rozjeździe, rozkroku, tak?
0: A mogę zapytać o ten wątek prywatny? Jak ważny dla pana jest kontakt z synem? Czy jest szansa na to? Czy była żona jakoś też może zmienić do pana podejście? Bo czasami zdarza się tak, że właśnie matki nawet stawiają pewne bariery, utrudniają kontakt. No bo to wie pan, ćpun i tak dalej. No nie będę powtarzał brzydkich takich określeń. Ale jak to jest w pana przypadku? Mówię w takim horyzoncie jakimś, chociażby roku, dwóch. Załóżmy sukcesem dla pana. Mhm.
1: Raczej nie ma tutaj jakiegoś wielkiego konfliktu pomiędzy mną a moją byłą żoną. Natomiast no, nie mam żadnych nadziei ani planów, żeby to naprawiać, bo skrzywdziłem ją bardzo i wiem o tym. Poza tym moje uczucia też się trochę zmieniły.
0: Jej też pewnie. Mhm.
1: Natomiast no, chciałbym odzyskać pełnię praw rodzicielskich, jeśli chodzi o synka, tak? No i o to na pewno będę walczyć, natomiast no, nie będzie to możliwe, jeśli nie dokonam jakiejś zmiany głębokiej w sobie, która mi umożliwi ten taki długofalowy plan zrealizować. No nie myślę teraz o tym, bo to też nie o to chodzi w terapii, żeby siedzieć głową na zewnątrz.
0: Czyli każdą minutę pan przeżywa tu i teraz, na tym etapie.
1: Staram się, tak. Mhm.
0: No to życzę powodzenia także w remoncie tego kajaka.
1: Bardzo dziękuję i powodzenia w dalszej eksploracji ośrodka.
0: I znowu muszę jakoś tak sobie westchnąć, bo to dwa bieguny tego samego ośrodka. Pan Kacper i pan Tomek. Jak go nazwałem?
2: Tak, myślę sobie, że w ośrodku spotykamy ludzi naprawdę z różnymi zasobami, historiami, problemami, którzy jednak są tu we wspólnym celu walczenia z tą straszną chorobą, która zabiera żniwa w każdym mieście, w każdym obszarze życia i różnym ludziom.
0: No właśnie, nawet wykształconym psychologom. Jestem pod wrażeniem rozmowy z panem Tomkiem, jak go nazwałem na użytek tej audycji. Bardzo ciekawy człowiek.
3: Bardzo ciekawy człowiek. Ja myślę, że tak samo bardzo ciekawy jak każdy inny pacjent. Jest po prostu inny, bo każda historia tych naszych pacjentów jest inna. I to próbuję też w tych audycjach pokazać, powiedzieć, że tu nie ma jakby prostych recept, że oni są tak różni, z tak różnych bajek, z tak różnymi doświadczeniami, historiami, tak, że każdy wymaga bardzo indywidualnego podejścia i podobnież jest w sytuacjach, o których mówiliśmy tydzień temu w audycji. Tak, jak zareagować, jak motywować ludzi albo jak ile można, że tak powiem, wytrzymać z nałogowcem w domu, jak długo. Tu nie ma reguł. Każdy ma inaczej i trzeba do tego podchodzić bardzo indywidualnie. Ja się bardzo cieszę, że tak jest, bo w tych dyskusjach o AI wiem, że na pewno mam stabilną pracę, tak? Bo tego nie da się, że tak powiem, zawrzeć w jakichś takich no, matematycznych wzorach, ponieważ ilość takich komplikacji, tak, czynników wpływających na zachowanie człowieka jest tak duża, że no, trzeba to bardzo mocno indywidualizować. Szczególnie teraz, jak ci pacjenci są naprawdę coraz bardziej różni i z coraz większymi, że tak powiem, takimi no, osobistymi trudnościami.
0: No i tak jak w przypadku pana Kacpra, zapytam cię, jakie szanse dajesz panu Tomkowi? Wygląda bardzo obiecująco z mojej strony, z punktu widzenia amatora.
3: Pan Tomek jest miesiąc, więc na tą chwilę daję mu szanse mniejsze niż panu Kacprowi, tylko dlatego, że jest miesiąc i że przed nim jeszcze wiele, wiele kryzysów. I to, że mimo tego, że on tak ładnie i dużo mówi, to znamy go dużo mniej niż pana Kacpra.
0: Bardzo dziękuję ci za to zaproszenie. Przyznam, że nawet dla mnie chciałem powiedzieć starego wyjadacza. Było to przejmujące, a momentami wzruszające.
3: Dziękuję bardzo za tą audycję. Chciałem powiedzieć dobrej nocy wszystkim życzyć, ale chciałem też podziękować Indze, że z nami była i towarzyszyła nam tutaj w tym spacerze po ośrodku i w tych dyskusjach z pacjentami.
0: Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog.

Psycholog, 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Bardzo Państwu dziękuję. Mimo chyba wspólnych, mocnych przeżyć, życzę spokojnej nocy. I na koniec, jak zwykle, gdyby ktoś chciał napisać, może poprosić o pomoc, wyrazić swoją opinię. Proszę bardzo, adres mojej poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl

0: Polskie Radio Pole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Redakcja informacji już przygotowana, aby przekazać Państwu wieczorny serwis informacyjny. Rozpoczynamy 23. Posłowie pracują nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Andrzej Piaseczny, największą gwiazdą weekendowych dni prążki, a na mundialu 5 goli w meczu Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Posłowie pracują nad ustawą, która ma zabezpieczyć socjalnie artystów. Od tego rozpoczynamy. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Kultury przewidują m.in., że osoby wykonujące ten zawód otrzymają dopłaty do składek ZUS, ustaliła Klaudia Wróblewska. Ustawa już po pierwszym czytaniu w Sejmie.
2: Proponowane rozwiązania wprowadzają status artysty zawodowego, który będzie przyznawany na 5 lat z możliwością przedłużenia. Umożliwiają też uzupełnienie brakującej części składki artysty do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Ma wątpliwości, czy państwo stać na takie rozwiązania. Ze wsparcia skorzysta około 20 tysięcy osób. W ciągu 10 lat państwo wyda na ten cel ponad 4 miliardy złotych.
0: Teraz stolica regionu, pomnik Jerzego Szczakiela, ma stanąć na rondzie jego imienia. Miasto razem z mieszkańcami Grudzic i kolejarzem Opole postanowili stworzyć nową formę upamiętnienia żużlowego mistrza. Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
3: Myślę, że jest to bardzo fajny sposób upamiętnienia wielkiej postaci mieszkańca też dzielnicy Grudzice, co istotne. Musimy to przeprocedować przez Radę Miasta Opola. Stosowną uchwałę przedłożymy ją Radzie na, myślę, że sesji w lipcu.
4: Całe życie spędził w Grudzicach i w 1973 roku został pierwszym indywidualnym mistrzem świata na żużlu. W 2013 roku pan Jerzy Szczakiel osobiście odsłaniał motocykl, który z inicjatywy ówczesnej Rady Dzielnicy, mieszkańców, sympatyków żużla powstał właśnie na rondzie również imienia Jerzego Szczakiela.
0: Dodaje w rozmowie z naszą reporterką Dominika Osmolińska, przedstawicielka Rady Dzielnicy Opole Grudzice.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Andrzej Piaseczny będzie największą gwiazdą weekendowych dni prążki z Biesiadą Świętojańską. Artysta wystąpi w sobotę o 22 na placu nad Wyderką. W planie obchodów jest m.in. Wesołe Miasteczko z Czech, strefa gastronomiczna z food truckami, a także tradycyjne obrzędy Nocy Świętojańskiej.
5: 20 czerwca będzie korowód świętojański, tam będzie rozstrzygnięcie konkursu na wianki świętojańskie, koncert laureatów praszkowskiego konkursu piosenki Sukces. Będzie też studio wokalne Dawida Adamskiego, a 21 czerwca praszkowska estrada przedszkolna. Będzie też studio wokalne m.in. Dali Plewysneki i koncert zespołu Derwana.
0: Zapraszał burmistrz Praszki Włodzimierz Stochniałek. Rodzinna paraolimpiada sportowa w piątek od 9 do 15 w sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Specjalnych w Nysie. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja sportowa osób z niepełnosprawnościami, promowanie zdrowego stylu życia, integracja rodzin oraz przełamywanie stereotypów dotyczących aktywności fizycznej osób właśnie z niepełnosprawnościami. Na mundialu 5 goli w meczu Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną. Po pierwszej dość niemrawej połowie, w drugiej znacznie więcej sytuacji. Dzięki zmianom lepsza dyspozycja Helwetów, którzy wygrywają 4-1, zdobywając ostatnią bramkę w ostatniej minucie spotkania z rzutu karnego.
1: Światowe agencje informują.
0: Rosja grozi Ukrainie zmasowanymi atakami za poranne uderzenia na rafinerię ropy na obrzeżach Moskwy. Prawie 200 ukraińskich dronów poważnie uszkodziło rafinerię w Kapotnie, która zaspokaja ponad 40% zapotrzebowania Moskwian na benzynę. BBC tnie taty i zamyka znane programy. Publiczny nadawca ogłosił największe zmiany organizacyjne od lat. W pierwszym etapie zniknie około 500 miejsc pracy, a z anteny zejdą popularne audycje radiowe i telewizyjne. To część dużego planu oszczędnościowego, który w ciągu 3 lat może oznaczać nawet 2000 zwolnień.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 21 stopni w Opolu, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przy temperaturach minimalnych od 15 do 17 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny. Piątek pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego, lokalnie jednak wzrośnie do dużego, gdzieniegdzie może odrobinę popadać. Mogą wystąpić także burze. Jutro temperatury wysokie od 28 do 30 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany ze wschodu i południowego wschodu. Dziękuję Państwu, spokojnej, dobrej nocy życzę. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Wschodem, Karolina Kozak. To taka bardzo przyjemna popowa propozycja tej artystki, która teraz zdecydowanie bardziej jest aktywna na scenie, ale z tej drugiej strony. Dobry wieczór Państwu, rozpoczynamy audycję we wszystkich dźwiękach Ty, a dzisiaj różne dźwięki i to jeszcze w klimacie festiwalu, a zatem zostańcie ze mną, a teraz już przed nami Ania Dąbrowska.

Ania Dąbrowska na początek audycji we wszystkich dźwiękach Ty. I Ania Dąbrowska akurat w tym roku nie pojawiła się na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, ale pojawiła się Ania Iwanek, która w zeszłym roku wygrała konkurs premier i ja w tym roku na schodach w Opolskim Amfiteatrze miałam przyjemność z nią porozmawiać. Śmieję się, bo to są fakty. Rzeczywiście usiadłyśmy i po prostu pogadałyśmy o życiu i nie tylko, oczywiście też o muzyce, ale o modzie. No właśnie, o modzie z Anią Iwanek. No ale drodzy Państwo, musicie zostać ze mną, bo za chwilę moja rozmowa zarejestrowana podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu na schodach Opolskiego Amfiteatru i to za moment i ta artystka, ale zanim jeszcze takie chwilowo emocje festiwalowe, to teraz przed nami już Ania Dąbrowska ze swoją nową piosenką, która osobiście bardzo przypadła mi do gustu, choć też można Anię Karwan przecież kojarzyć z festiwalem opolskim, bo tutaj właśnie też wielka wygrana piosenki Słucham Cię w radiu co tydzień, no i od tej pory trzeba przyznać, Ania Karwan dosyć mocno i dobrze cały czas pojawia się na polskiej scenie muzycznej i nagrywa kolejne piosenki z taką tendencją przebojową, chociaż u niej akurat ta refleksja i tekst też są zawsze bardzo ważne. Także za moment pojawi się Kasia Nosowska, ale nie dlatego, że festiwal piosenki w Opolu, tylko dlatego, że kilka dni temu pojawiła się na festiwalu książki jako gwiazda, więc to też takie wielkie wydarzenie, kiedy właśnie Kasia Nosowska prezentuje się na scenie i teraz już za moment w naszej audycji, a potem już będzie bardzo aktorsko, bo pojawią się aktorki, między innymi Katarzyna Dąbrowska, Katarzyna Żak, a także opolska debiutantka. Jeśli jesteście ciekawi, zostańcie z Radiem Opole, a już teraz przed nami Ania Karwan, Kasia Nosowska i Kasia Dąbrowska.

Chłopak z drewna w interpretacji Kasi Dąbrowskiej, która w tym roku również pojawiła się podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. I w tym klimacie, zanim jeszcze moja rozmowa z Anią Iwanek, z którą porozmawiałam w opolskim amfiteatrze, to teraz przed nami zwyciężczyni tegorocznych debiutów, czyli Karolina Harko z utworem Hamak, potem Okularnicy w wykonaniu zeszłorocznej także laureatki konkursu Premier, czyli Katarzyny Żak, i Miasto już w wykonaniu Ani Iwanek, a potem nasza rozmowa.

0: Anna Ipanek na antenie Radio Opole i już u mnie na schodach. Rozmawiamy na schodach w amfiteatrze.
1: Bardzo dobrze. Ja przysiadam często na murkach, na schodkach. Jak jest powierzchnia pozioma, znaczy, że można na niej usiąść.
0: Ale w amfiteatrze opolskim to jakoś tak lepiej się siedzi?
1: Znaczy w ogóle w amfiteatrze opolskim to się jest najlepiej na świecie, jak tutaj się przebywa, więc ja tutaj zawsze wszędzie, proszę Państwa, chętnie przyjeżdżam.
0: Powiedz mi, jak wygrałaś premiery, jakie to było uczucie?
1: W sferze marzeń to wiadomo, że to funkcjonowało, ale w sferze myślenia jakiegoś realnego o tym, że to się wydarzy, to było absolutne zaskoczenie, więc w momencie, kiedy pan Jacek Cygan wyczytał moje nazwisko w nagrodzie jury konkursu premier, to byłam naprawdę w ciężkim szoku. I ogromna radość, duża wdzięczność i trochę takie niedowierzanie również, ale więc nie było to planowane w mojej głowie, to nie był jakby element. Samo wystąpienie w koncercie premier już było czymś, co spełniło trochę moje marzenia, a jeszcze otrzymać nagrodę to poza skalę.
0: Jesteś bardzo doświadczoną artystką. Jak teraz komponujesz, wymyślasz piosenki, myślisz o nich, to wyobrażasz sobie publiczność, wyobrażasz sobie festiwal. Jaki jest twój proces twórczy?
1: Mój proces twórczy przede wszystkim jest współtwórczy, czyli ja najlepiej zawsze mi się komponowało z drugą osobą, żeby móc się odbijać od siebie, od swoich energii, od swoich pomysłów, bo czasem to ja przynoszę pomysł na piosenkę, a czasem osoba, z którą pracuję, coś jej w duszy gra i razem możemy to zamknąć w jakiejś formie, więc ja zawsze lubiłam pracować po prostu z kimś. To jest dla mnie taki chyba wyznacznik, kiedy się mieszają dwa pomysły, dwie energie i tak, sądzę, że u mnie to wygląda w ten sposób.
0: Czy wygrana w The Voice of Poland to była jednak duża zmiana? To było takie wkroczenie ponownie na taką dużą scenę do mainstreamu?
1: No na pewno to była duża zmiana, bo ja większość swojego życia jednak byłam w takich projektach bardziej niezależnych, undergroundowych, można było powiedzieć. No tam po drodze się zdarzyła współpraca właśnie z Pawłem Lucewiczem do Miasta 44, co było takim chyba pierwszym wyjściem z cienia, ale ja potem sobie po prostu wróciłam do pracy, do obsługiwania gości w restauracji. więc na pewno Voice dużo zmienił w kontekście takiej widoczności, ale w ogóle oprócz tego, że zmienił, to był też wspaniałą przygodą, to naprawdę polecam.

0: Anna Ipanek na antenie Radia Opole. Ania jest taką artystką, do której można podejść i po prostu porozmawiać. Dziękuję Ci za to. To nie jest wcale takie częste i spotykane. Jak wygląda Twoje życie na co dzień?
1: Ja na przykład jak mam okazję przyjechać w takie wspaniałe miejsce jak Opolski Festiwal, jak Opole, to dla mnie to są trochę wakacje od mojego drugiego życia, bo ja prowadzę restaurację, więc ja na co dzień to jakby ja robię co potrzeba, jak trzeba kogoś usłużyć przy barze, jak trzeba przy stoliku. Na kuchnię mniej wchodzę, bo jednak tam nie chcę w to królestwo im się pałętać tam pod nogami, bo mi się pewnie do większości rzeczy nie przydała. Ale no dla mnie to, że mogę być tu i po prostu cały dzień upływa mi na słuchaniu muzyki i na śpiewaniu, no to dla mnie to jest prezent. Ja się absolutnie cieszę i jestem wdzięczna, że mogę teraz to, co muszę zrobić, to jest wyjść, zaśpiewać. I aż nie mogę uwierzyć, że jestem taką szczęściarą.
0: A czy te profesje w jakiś sposób się z sobą łączą? Czy jedna na drugą ma wpływ?
1: Znaczy, wydaje mi się, że na pewno to, bo ja od prawie 20 lat pracuję w gastronomii. Ja zawsze robiłam dwie rzeczy, śpiewałam i pracowałam w gastro, więc to też jest tak, że mam wrażenie, że trochę mi się to pomaga odnajdować w różnych sytuacjach dziwnych. W sensie zarówno jedno, jak i drugie, one się pod tym kątem przenikają, że w knajpie czasem jest tak, że nagle wybucha tak zwane szambo i trzeba reagować na jakąś awarię. Nie mówię literalnie o szambie, tylko po prostu, że jest jakaś nagła sytuacja i trzeba po prostu załatać jakąś dziurę i przez chwilę jest mój Boże, co my zrobimy, a potem po prostu bierzesz trytytkę i jakąś mocną taśmę i jedziemy dalej, nie? Więc jakby, i czasami tak samo jest na scenie, że zadzieje się coś, na co nie masz wpływu i mogłoby cię to wybić, no ale nie może, więc bierzesz mentalną taśmę i trytytkę i jedziesz dalej.
0: Ale jak być, wiesz, tą gwiazdą w takich przysłowiowych cekinach, kiedy wychodzisz na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu? Czy umiesz to jakoś oddzielić? Masz swój jakiś taki rytuał, bo to jednak jest zupełnie inna przestrzeń.
1: To jest zupełnie inna przestrzeń, ale ja chyba właśnie jestem... No ja nie mam cekinowej sukienki.
0: Kapelusz.
1: Kapelusz mam. Mam kapelusz. Mam kapelusz i oczywiście staram się oddać scenie szacunek, który jej się należy. Scenie publiczności. No nie chcę być za prywatna na scenie w kontekście ubioru, bo po prostu to moim zdaniem zobowiązuje. Ale, no ale też chyba no, jestem ostatnią osobą, z którą by można było prowadzić rozmowę a propos, jaką kreację masz dzisiaj na sobie. To mogłoby się nie udać. Ja mogę powiedzieć na przykład, co, nie wiem, co ciekawego teraz można zjeść u mnie w knajpie, albo co ja zjadłam, albo gdzie byłam gdzieś na wycieczce rowerowej. To ja takie rzeczy mogę poopowiadać, ale wydaje mi się, że najważniejsze to jest jednak połączenie z odbiorcą. I ja w większości koncertów słucham w ogóle z zamkniętymi oczami, bo tak po prostu jak już się bardzo wkręcę w koncert, no to jako słuchowiec to po prostu odbieram to no, tą autostradą niewidzialną połączenia między mną a artystą. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś obrazoburcze, że ja tak trochę podchodzę do tych kwestii wyglądu luźno, bo wiem też, jaka to jest niesamowita robota stylistów i robią takie cuda ci ludzie, są w stanie tak niesamowicie po prostu dopełnić wizerunek artysty strojami, więc to wielkie szapoba. Ja po prostu się dobrze czuję na płaskim obuwiu i zawsze gdzieś tam sobie ceniłam bardzo wygodę. Mama mi musiała ganiać, jak mi chciała założyć rajstopy, bo mnie krzyczałam, że piję i uciekałam po chałupie, więc jestem trochę niereformowalna w tym temacie.
0: Ale za to chyba Cię kocha po prostu publiczność, za taką normalność i tu przychodzi nasza dziewczyna, która po prostu świetnie, świetnie śpiewa. Jak to jest, kiedy jedziesz samochodem, a Twoje piosenki po prostu są grane w radiu?
1: Nie, to jest arcymiłe uczucie. To jak człowiek sobie, no gdzieś tam jedę, mam coś załatwić, albo na przykład mam gorszy dzień i gdzieś jadę i mam coś załatwić i tak sobie już tam pomstuję trochę pod nosem na los i nagle leci ta piosenka i to jest super radość, bo to znaczy, że ktoś chciał ją puścić słuchaczom i skoro jest tam, to raczej słuchacze też chcieli jej wysłuchać. Przynajmniej taką mam nadzieję.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki.
1: Ja dziękuję bardzo również. Mam nadzieję, że do usłyszenia i zobaczenia za rok.

W naszej nocnej muzycznej audycji we wszystkich dźwiękach Ty. To już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję i na zakończenie bardzo ważna piosenka podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, Ziemia i Sargis, bo to właśnie ta piosenka zwyciężyła i to podwójnie konkurs premier w tym roku. A zatem wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Ziemia, Sargis. Dobranoc.

0: Katarzyna Zawadzka, dobry wieczór, tu Opole. Dzisiaj będzie temat o narracyjności w świecie gier komputerowych. One często mają bardzo bogate, skomplikowane fabuły, przenikające się z literaturą i są badane jako teksty kultury. I o tym będzie dzisiaj mówił dr Łukasz Sasuła, twórca kierunku Game Studies na Uniwersytecie Opolskim, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa. Będziemy się przyglądać też jego pracy doktorskiej, która właśnie dotyczyła tego tematu. A teraz krótki przegląd informacji. Zaczynamy od Wielkiej Brytanii. Kolorowe kapelusze, eleganckie suknie, tysiące gości na trybunach. Na torze w Ascot w Anglii dzisiaj Dzień Dam. Najbardziej widowiskowy, najchętniej fotografowany dzień słynnych królewskich wyścigów. Choć po południu odbyła się prestiżowa gonitwa Gold Cup, uwagę wielu uczestników przyciągała przede wszystkim moda.
1: Od rana na tor przyjeżdżają goście w starannie przygotowanych stylizacjach. W tym roku organizatorzy po raz pierwszy w historii ogłosili oficjalny kolor Royal Ascot. To Bright Tomato, intensywny odcień czerwieni, inspirowany kolorem dojrzałego pomidora, przełamany nutą pomarańczowej barwy. Na trybunach można też zauważyć jeden wyraźny trend wśród nakryć głowy. Popularnością cieszą się kapelusze typu boater. Płaskie, słomkowe kapelusze o sztywnym rondzie, przypominające nakrycia głowy weneckich gondolierów. W tym roku pojawiają się jednak w nowoczesnej odsłonie, ozdobione szerokimi wstążkami w grochy lub z asymetrycznie wykończonym rondem. Dzień Dam od lat uchodzi za nieoficjalne święto brytyjskiej elegancji. Fotografowie polują na najbardziej oryginalne stylizacje, a media publikują galerie najlepszych kreacji jeszcze przed rozpoczęciem najważniejszych gonitw. Dla wielu uczestniczek wybór stroju jest równie ważny jak same wyścigi. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: I zmieniamy temat. 18 czerwca to jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Z prawnego punktu widzenia to szerzenie treści, które znieważają, poniżają lub nawołują do agresji wobec osób z powodu m.in. narodowości, pochodzenia etnicznego, wyznania czy orientacji seksualnej. O tym mówi adwokat Tymoteusz Paprocki.
2: Mowa nienawiści jest wtedy, jeżeli ktoś publicznie, czy to na jakichś manifestacjach, czy na spotkaniach, czy w internecie, w jakikolwiek sposób, w którym te treści dystrybuuje, obraża albo zachęca do tego, aby wypowiadać się w sposób zły, ale nieprawdziwy, również krzywdzący, wulgarny lub kwestii związanej ze stosowaniem przemocy, no to w tym momencie prokuratura może prowadzić takie postępowanie i taka osoba podlega karze grzywno, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
0: W Polsce wciąż potrzebujemy uczyć się większej otwartości i życzliwości dla mniejszości nieheteronormatywnych, mniejszości romskiej, osób czarnoskórych, mniejszości żydowskiej, muzułmanów i mniejszości ukraińskiej. Zmieniamy temat. Dzisiaj w Łodzi rozpoczął się jubileuszowy fotofestiwal. Miasto już po raz 25 gości wystawy artystów z Polski i całego świata. W programie ponad 30 wystaw, dziesiątki wydarzeń towarzyszących, takich jak koncerty, pokazy filmowe czy projekty dla całych rodzin. Nie zabraknie też stałego elementu fotofestiwalu, jakim jest program otwarty. O tym mówi reprezentująca organizatorów Marta Szymańska.
3: Konkurs fotograficzny dla artystów i artystek z całego świata. Co roku wybranych zostaje 6 projektów. W tym roku ten wybór jest naprawdę międzynarodowy. Mamy artystów z Jordanii, z Meksyku, z Brazylii. Fantastyczne projekty i bardzo aktualne tematy.
4: Tkanka łódzka, wspaniałe łódzkie fabryki, pałace, parki stanowią scenografię do tegorocznej edycji festiwalu.
0: A to dodaje Krzysztof Candrowicz z fotofestiwalu. Wystawę będzie można oglądać m.in. w Pałacu Bidermana, kamienicy Hilarego Majewskiego czy Art Inkubatorze przy ulicy Tymienieckiego. To wydarzenie, dodajmy, potrwa w Łodzi przez 10 dni, a szczegółowe informacje na stronie fotofestiwal.com. Zmieniamy temat. Zabytki polskiego kolejnictwa, pierścień Jagiellonów czy średniowieczny rękopis. Niemcy zwróciły Polsce kolejną partię dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej. Do przekazania doszło w Berlinie podczas forum polsko-niemieckiego.
5: W obecności szefów dyplomacji obu krajów zwracane przez Niemcy dobra odebrała polska ministra kultury.
6: Kolejne obiekty polskiego dziedzictwa wracają do Polski. Skradzione obiekty podczas II wojny światowej. Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, a także XIV-wieczna Gaudy Mater Polonia, niesamowita część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu, także obiekty z Muzeum Kolejnictwa.
5: Poinformowała ministra Marta Cienkowska. Te artefakty opowiadają też poruszającą historię Europy, jak pierścień XVI-wiecznego władcy Zygmunta. Cieszę się, że możemy go, jak i inne przedmioty, zwrócić w końcu Polsce, mówił minister spraw zagranicznych Niemiec. Johann Wadefuhl zapewnił, że zwracane będą kolejne dobra kultury i dziedzictwa skradzione przez nazistów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: I tą informacją kończymy nasz przegląd wiadomości dzisiaj w audycji Dobry Wieczór tu Opole. Za moment zapowiedziana rozmowa dotycząca badania gier komputerowych jako tekstów kultury. O ich przenikaniu się z literaturą i narracyjności tych gier będzie mówił dr Łukasz Sasuła z Uniwersytetu Opolskiego. To za chwilę.

0: Dzisiaj będzie o narracyjności gier. Będziemy o tym rozmawiać z doktorem Łukaszem Sasułą, adiunktem w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, twórcą kierunku Game Studies. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dzisiaj rozmawiamy o narracyjności gier. Tym się zajmowałeś w swoim doktoracie. Jakie dokładnie pytania sobie stawiałeś o narracyjność gier? Co można wyczytać z takiej analizy?
1: Oj, to bardzo szerokie pytanie. To ja może po kolei. Pytania, które sobie stawiałem, czy stawiałem w swojej pracy, dotyczyły dostosowania metodologii literaturoznawczej, narratologicznej, dostosowywania jej do badania gier. Jest taka praca dość dobrze znana w środowisku literaturoznawczym, czyli narratologia Miki Ball, tak, wstęp do teorii narracji. Ja właśnie w mojej pracy doktorskiej dostosowywałem zaproponowane tam kategorie oraz sposoby badania literatury. Zresztą sama autorka w licznych wstępach, bo ta praca ma już wiele wydań, proponuje, sugeruje stosowanie podobnych zabiegów do innych tekstów kultury, no więc ja pokusiłem się pod opieką profesora Adama Regiewicza o rozszerzenie tego na gry wideo. No i biorąc pod uwagę, że doktorat się obronił, to chyba z dobrym skutkiem.
0: No dobrze, a teraz tak jakbyś opowiadał to też miłośnikom gier, jakie ciekawe informacje, takie też o kulturze, o tym, w jaki sposób konstruujemy opowieść, kryją się w grach komputerowych?
1: No, rozliczne. Przede wszystkim dla mnie najciekawsze było to, w jaki sposób strukturalnie różnią się od siebie gry od innych mediów, tak, od innych płaszczyzn, na których możemy przekazywać narrację, bo w grach ona nie ma charakteru linearnego, tak, nie jest narzucona, gracz jest inkorporowany poniekąd do tej treści, tak, to nawet bardzo często tak górnolotnie się mówi, że gracz jest współtwórcą narracji, co jest bardzo często powiedziane na wyrost, tak, bo mamy bardzo wiele rodzajów gier i w niektórych faktycznie podejmujemy jakieś decyzje dla tej narracji znaczące, w innych nie, no ale mamy przecież również gry, w których narracja jest niemalże w całości oddana pod kontrolę gracza, gry, gdzie ta narracja, a zwłaszcza fabuła, występuje w sposób emergentny, tak, czyli powstaje podczas rozgrywki, bo sami sobie określamy cele. Gracze tutaj rozpoznają na pewno takie określenie, że to są gry nazywane sandboxami, tak, piaskownicami, gdzie sami sobie określamy, na co mamy ochotę robić. To jest jakby ten najdalszy punkt w skali. No, a bliżej gry na przykład z otwartym światem, gdzie co prawda gra narzuca nam jakieś cele, które mamy do osiągnięcia, ale daje nam dużą dozę dowolności w dobieraniu kolejności i realizacji tych celów, albo sposobów do wdążeniu do ich realizacji. Tak, tutaj pojawia się kategoria znana jako sprawczość, czyli agency, która też jest w innych mediach, no, nie tyle nieznana, co nie aż tak ważna, jak w przypadku gier. W przypadku gier jest ona absolutnie kluczowa. No i tutaj pojawiają się, możemy brnąć w to coraz dalej, tak? Sprawczość jest uzależniona od tego, jak dobrze skonstruowane są, między innymi od tego, jak dobrze skonstruowane są decyzje, które pozwalamy graczowi podejmować, tak, wybory, które przed nimi stawiamy. Tutaj jest taka klasyczna wypowiedź projektanta Gersida Meyera. On zaprojektował, znany jako twórca serii Cywilizacja, chociaż to nie jest jedyne jego dzieło, tak, miał wiele, wiele innych gier, ale on zasłynął taką wypowiedzią, która potem została przekuta nie przez niego samego w propozycję definicji gier. On powiedział: game is a series of interesting choices, tak, czyli gra to ciąg ciekawych, interesujących wyborów do podjęcia. No i bardzo długo był podpytywany, co to właściwie znaczy, że wybór jest interesujący. No i ostatecznie zdecydował się na rozszerzenie tego tematu, stworzył cały wykład na ten temat. Bardzo zresztą ciekawy on jest dla osób, które chciałyby tego posłuchać. Jest dostępny na platformie YouTube na GDC, tak, Games Developers Conference. Jak sobie tam wpiszecie Sid Meier to i Choices, to prawdopodobnie wyskoczy. I on powiedział, że wybór opcje, które dajemy graczom, powinny przede wszystkim być rozłączne, tak? To znaczy nie mogą być do siebie zbyt podobne, powinny w sposób wyrazisty się od siebie różnić. No i to powiedzielibyśmy, no to oczywiste, tak, ale po drugie gracz musi mieć bardzo dokładnie świadomość tego, co wybiera, tak, czyli musimy zapewnić mu odpowiednią ilość informacji wstępnych, no bo jeżeli postawimy gracza przy rozdwojeniu korytarza, rozwidleniu korytarza i droga w lewo jest ciemna, a za to po prawej nic nie widać, no to nie jest to żaden wybór do podjęcia, tak? Tylko wybieramy na ślepo i w zasadzie nie jest to w żaden sposób świadome i sprawcze. No ale jeżeli na lewo słychać jakieś złowrogie odgłosy i jest ciemno z czerwoną poświatą, a na prawo widać zachęcający snop złotego światła i śpiew ptaków, no to już możemy się domyślać, że coś tam jest konkretnego dalej. I po trzecie wreszcie i chyba najważniejsze, żaden z wyborów, żadna z opcji, które stawiamy przed graczami, nie powinna być optymalna. No bo jeżeli tak jest, tak, mamy trzy opcje, ale jedna z nich jest wyraźnie lepsza od pozostałych, to znowu nie dajemy graczom wybór, ale tak naprawdę nie dajemy im sprawczości, bo przedstawiamy pewne oczekiwanie, że gracze wybiorą określoną opcję. No i teraz między innymi moją obserwacją było to, że to się bardzo ładnie wpisuje w tak zwany arystotelejski schemat fabularny, tak?
0: Czyli?
1: Narracyjny.
0: Wyjaśnij, czym jest ten schemat.
1: Jest taka triada, że każde wydarzenie fabularne składa się tak naprawdę z trzech części, czyli potencjału, zdarzenia i konsekwencji. No i teraz dobre wpisane, no bo zawsze kiedy pytam studentów, czym jest fabuła, jak oni rozumieją to słowo, no to prędzej czy później pada, dochodzimy razem, może dochodzimy, czasem to pada od razu jako głos z sali, że jest to ciąg zdarzeń połączonych pewną logiką. No i teraz, żeby narracja, którą prowadzimy, pozostawała, była ciekawa, musi pozostawać zrozumiała dla odbiorcy. No jeżeli ma być zrozumiała, to znaczy, że powinna w niej występować jakaś znana nam logika, logika, którą albo już się posługujemy, albo którą jesteśmy w stanie zaakceptować, tak? Co to swoją drogą, to już nie jest tylko moje zdanie, stoi na drodze popularności fantastyce u wielu osób, tak? Wiele osób ma problem z zaakceptowaniem wewnętrznej logiki w fantastyce i przez to te narracje czy fabuły wydają im się miałkie, nielogiczne. Bardzo często wydaje się, że są tam jakieś deus ex machina zastosowane i tak dalej, podczas gdy w rzeczywistości wynika to z nienależytego opisania czy wprowadzenia tej właśnie wewnętrznej logiki, która w dziele, no zdaniem autora funkcjonuje, no ale ostatecznie oceniają to odbiorcy. No i teraz znowu, to jak bardzo te wydarzenia będą dla nas zrozumiałe, a przez to znaczące, wynika z korelacji pomiędzy potencjałem a konsekwencjami. To znaczy, jeżeli coś zapowiada wydarzenie, my jesteśmy w stanie przewidzieć, odbierając narrację, jakie będą tego skutki, to ciąg wydarzeń pozostaje dla nas logiczny. Wydaje nam się, że jedno wynika z drugiego. Jeżeli nagle dzieje się coś nieprzewidzianego, to może być fajne, bo może być zaskakujące, ale jednak jeżeli tych zaskoczeń jest zbyt wiele, no to całość wydaje nam się niespójna, nielogiczna, niekoherentna i przestaje nas zajmować, przestaje nas interesować. No i teraz w grach jeszcze pomiędzy tym potencjałem a wydarzeniem pojawia się decyzja. No i stąd bardzo ładnie się to łączy z funkcjonującą już w branży definicją tej wspomnianej przeze mnie sprawczości, a brzmi ona, że jest to korelacja pomiędzy afordancjami formalnymi a afordancjami materialnymi. Czyli, krótko mówiąc, istnieje powiązanie pomiędzy tym, co podejrzewamy, że możemy zrobić, a tym, co możemy zrobić naprawdę. I innymi słowy, jeżeli w grze widzimy uchylone drzwi, to oczekujemy, że będziemy mogli je otworzyć i zobaczyć, co jest za nimi. Podejdziemy do ściany i okaże się, że te drzwi to jest tylko tekstura i nie da się ich otworzyć, bo ich tak naprawdę nie ma. To dochodzi do czegoś, co doktor Piotr Kubiński w swoim z kolei doktoracie nazwał techniczną deziluzją. Czyli no, przypominamy sobie, że ojej, to jest tylko gra, to nie dzieje się naprawdę. A to z kolei dla kulturoznawców jest bardzo ważny moment, ponieważ to zaburza imersję, którą z kolei religioznawcy mają taką kategorię zawieszenie niewiary, tak? Czyli, że wierzymy, że to dzieje się naprawdę. Oni to tą kategorię wykorzystują do opisywania i badania na przykład rytuałów religijnych, natomiast no, z bardzo podobnym zjawiskiem, które my, groznawcy, nazywamy imersją, mamy do czynienia tutaj, tak? Czyli zanurzenie, czyli no, znamy to, jeżeli każdy, kto czytał, każda osoba, która czytała dobrą książkę, zna to uczucie, prawda? Że na moment zapominamy o reszcie świata i zatapiamy się głęboko w tej narracji. Jeżeli tekst kultury jest naprawdę dobry i dobrze do nas trafia, to znamy doskonale to zjawisko. W grach ono jest naprawdę głębokie. Tutaj powiedzielibyśmy, że znowu łączy się to z zaproponowaną przez no, językoznawców, ale też klasycznych kulturoznawców, groznawców, takich jak Johann Huizinga, autor Homo Ludens, tak, to praca z 1938 roku, także już w tym momencie bardzo klasyczna, ale jednak stamtąd mamy tą definicję, że w zabawie, bo Huizinga pisał o zabawie, nie jeszcze nie o grach, jako takich, w zabawie bardzo ważna jest wydzielona przestrzeń i wydzielony czas, co razem tworzy nam to tak zwane poczucie magicznego kręgu, czyli że wyłączenie reszty rzeczywistości. To potem było rozwijane przez innych badaczy i to znowu doskonale się wpasowuje. Żeby zachować wrażenie autentyczności tego świata, musimy pozostać w magicznym kręgu. Magiczny krąg w przypadku na przykład gier wideo jest również tworzony przez techniczny interfejs, czyli no, monitor. I za każdym razem, kiedy świat zewnętrzny zaburza nam kontakt z światem budowanym przez narrację, na przykład przez to, że mamy jakieś techniczne błędy, no nie wiem, monitor nam się zepsuje, tak słyszymy, harczenie w głośnikach, cokolwiek technicznie nam to zaburzy, to przypominamy sobie, że to jest tylko gra, to jest tylko tekst kultury, to nie dzieje się naprawdę. No i tym sposobem narracja traci dla nas na autentyczności i na znaczeniu. I dokładnie z takim samym procesem mamy do czynienia, kiedy technicznie wszystko jest w porządku, no ale sam tekst kultury jest wadliwy, bo zaburza płynność tej narracji, na przykład poprzez niedostosowanie sprawczości do naszych oczekiwań. Tak kiedy zbudujemy, bo nie zrozummy się źle, tej sprawczości nie musi być bardzo dużo i tekst nadal może nam się wydawać świetny. Istnieją gry visual novelki albo symulatory chodzenia. Ostatnio no, za radą studentów grałem w taką grę Mouthwashing, to też polecam, chociaż to dla ludzi o mocnych nerwach raczej, bo porusza to dość poważną tematykę. I w zasadzie nasza sprawczość w tych grach jest minimalna, ale z drugiej strony gry te nie budują w nas oczekiwania sprawczości. Natomiast kiedy nasze oczekiwania, nasze zbudowane, określone przez nas zawieszenie niewiary istnieje i liczymy, że będziemy mieli realny wpływ na wydarzenia, a okazuje się, że z opcji, które dostaliśmy do wyboru, wynika, że zawsze wydarzy się to samo, tylko no będziemy mniej lub bardziej sympatyczni. Tu pozdrawiam fanów Mass Effecta, takiej trochę już starszej gry, ale jednak dalej jej zakończenie głęboko jest w serduszku. No to mamy do czynienia właśnie ze zjawiskiem zaburzenia imersji, zaburzenia sprawczości i teraz, czy to nazwiemy sobie narracyjną deziluzją, czy też dysonansem ludonarracyjnym, bo takie terminy też się pojawiają, niezależnie od przyjętej nazwy dla tej kategorii, no buduje to, znaczy burzy to wrażenie autentyczności narracji. No a co do tego, jakie opowieści i jakie znaczenia możemy przekazywać, no to pod tym względem muszę przyznać, że gry, choć są bardzo oryginalne pod względem formy i świetnie się bada i bardzo ciekawie się opisuje różnice, jakie istnieją pomiędzy grami, a na przykład literaturą, czy filmami, innymi tekstami kultury. Tak, jeżeli chodzi o treść, no to my jako ludzie jesteśmy dość powtarzalni. Tak jak mówił klasyk, mnie się podobają tylko piosenki, które już słyszałem i dokładnie tak samo tutaj. Im głębiej sięgniemy, im im bardziej klasyczny trop wydobędziemy i umieścimy w naszym tekście kultury, tym bardziej będzie doceniony. Tak, co jest zresztą, no, obserwujemy to we wszystkich mediach, prawda?
0: Możesz podać przykłady tego, co jest właśnie takim klasycznym tropem i stało się bardzo popularne?
1: Oczywiście, że tak. To ja może sobie pozwolę przejechać przez wiele mediów z jednym tropem, żeby pokazać, jak głęboko to siedzi. Fani gier wideo, no, na przykład nasi studenci na Game Studies w Opolu, pytam ich bardzo często o tą grę Detroit Become Human i ona jest generalnie dość dobrze znana, dość popularna. Wielu studentów decyduje się na analizowanie tej konkretnej gry na takim przedmiocie narracji gier wideo i tak dalej, i tak dalej. No i teraz poruszany tam trop, poruszany motyw to sztuczna inteligencja i oceniana przez to natura człowieka, tak? Czyli co czyni człowieka człowiekiem. Mamy pośród bohaterów androidy, które są bardzo ludzkie i mamy konflikt klasyczny, to znaczy ludzi wytworzonych przez ludzi, tak? Czyli androidy oraz ludzi normalnych, tak? W pełnym tego słowa znaczeniu i konflikt polegający na tym, że ludzie zaczynają się obawiać tych androidów, tak? Bo one powoli, jak im się wydaje, zajmują ich miejsce, obawiamy się ich buntu. No i teraz ten trop jest bardzo popularny w filmie. W klasycznych filmach możemy się tu odwołać do na przykład Matrixa, który byłby chyba największym, przynajmniej z kina, tekstem kultury w tym zakresie, ale ze znanych filmów możemy wymienić choćby Terminatora. Prawda? I teraz jak sobie obejrzymy Terminatora do końca, to na końcu znajdziemy taką ramkę z napisem inspirowane twórczością Harlana Ellisona. No i teraz pytanie, a kto to jest ten Harlan Ellison i o co chodzi z tą ramką? Harlan Ellison to taki pisarz, który napisał opowiadanie, a potem scenariusz do gry komputerowej na podstawie tego opowiadania. Opowiadanie nosi tytuł Nie mam ust, a muszę krzyczeć. I have no mouth and I must scream. Pan Ellison był znany również jako scenarzysta komiksów Marvela, zrobił dużo rzeczy w życiu, ale zostańmy przy tym opowiadaniu. No więc kiedy nakręcono Terminatora, to Ellison pozwał twórców, twierdząc, że jest ten bunt maszyn przedstawiony w Terminatorze, Skynet, cała ta koncepcja sztucznej inteligencji nienawidzącej swojego twórcy, to jest zbyt mocno inspirowane jego opowiadaniem. W opowiadaniu Nie mam usta, muszę krzyczeć, dostajemy faktycznie historię komputera, on się nazywa M, co jest skrótem, akronimem od Allied Master Computer, ale no jest też grą słów, bo M po angielsku jestem, tak? Czyli komputer, który uzyskał samą świadomość i on jakby nie będę opowiadał fabuły tego, ale chodzi o sztuczną inteligencję, która zaczęła nienawidzić ludzkość, którą stworzyła z powodu no tego, że nie ma nikogo innego takiego jak ona, tak? Nie ma tworu równego sobie i przez to nienawidzi swojego twórcy, bo nie potrafi czuć miłości. No i mamy tutaj bardzo bezpośrednie nawiązanie do innego dzieła tekstu kultury, teraz już powieści, czyli Frankensteina Marii Shelley, gdzie potwór odbywa rozmowę z, no właśnie, nie doktorem Frankenstein, przypomnijmy, że on był studentem, ale z panem Frankensteinem i tłumaczy mu, że nie potrafi czuć miłości, bo ludzie się go boją i przez to nienawidzą, a on potrzebuje drugiej takiej istoty jak on i prośba, którą ma do swojego twórcy, to stwórz mi partnerkę. I końcówka jest taka, że Frankenstein tworzy ją, a potem zdając sobie sprawę z tego, jakie zagrożenie to buduje dla ludzkości, niszczy tą partnerkę, zanim ją ożywi. No i potwór za to deklaruje, że go nienawidzi i że od tej pory czuje już tylko nienawiść. I teraz, czym to było inspirowane, wiemy doskonale, ponieważ jest taki epizod, w którym potwór ukrywa się pośród ludzi i czyta książki. I książką, która robi na nim największe wrażenie, jest Raj Utracony Miltona, czyli XVII-wieczny poemat epicki o raju. Tak, głównym bohaterem w Raju Utraconym jest Adam, ale postacią, na którą najbardziej zwracamy uwagę, jest Lucyfer, ponieważ, jak się już klasycznie uważa, jest to pierwsze przedstawienie Lucyfera jako postaci tragicznej. Jest taka scena, w której Lucyfer rozmyśla i mówi, że mógłby przeprosić Boga za to, co zrobił i Bóg na pewno by mu wybaczył. Ale on nie potrafiłby wybaczyć Bogu, bo nie potrafi kochać ludzi, ponieważ są oni nieskończenie gorsi od niego i nie ma, i on jest koroną stworzenia i nie ma na świecie nikogo, kto by się z nim równał i nie rozumie, dlaczego Bóg obdarzył miłością śmiertelników, a nie jego. No a Raj Utracony jest już bezpośrednio inspirowany Biblią, tak? I tym sposobem doszliśmy do od Detroit Become Human do Starego Testamentu. My ciągle lubimy te same historie, po prostu opowiadamy je sobie ciągle na nowy sposób.
0: Fascynujące, a w mitach greckich też można odnaleźć ten motyw?
1: Na pewno. No, mamy przecież mity o poszukiwaniu miłości, poszukiwaniu prawdziwego siebie. Mamy Pigmaliona, tak, mamy potem króla Midasa, który jakby rozumie świat dopiero uzyskawszy moc od bogów. Także bez problemu. Oczywiście. No i teraz tutaj zachodzi bardzo, ja nie czuję się kompetentny w tym zakresie, więc nie będę odpowiadał na to pytanie, ale zachodzi bardzo uzasadnione pytanie, czy są jakieś prateksty, które wszystkie te mitologie łączą. No ale jak się zdaje, to odpowiedzi tutaj powinni udzielać raczej historycy i archeolodzy, a nie badacze kultury, dlatego że my dochodzimy do bardzo mocnych wniosków relatywnie łatwo, tylko że no właśnie, trudno jest nam je w sposób wyrazisty uzasadnić.
0: Mhm. No dobrze, ale czy w takim razie można wymyślić zupełnie nową historię?
1: No, to jest zbyt duże pytanie jak na czas, który nam pozostał. Poza tym ja nie czuję się kompetentny, żeby udzielić, nie czuję się absolutnie
0: na siłach.
1: No
0: pewnie nikt nie jest kompetentny, ale jakie są twoje intuicje i refleksje w tym temacie? Ja wiem, że wszyscy wykładowcy, akademicy to macie takie ścisłe ramy, w których się poruszacie, każde zdanie trzeba udowodnić i zrobić przypis, ale trochę puśćmy wodze fantazji, jak na to patrzysz?
1: To ja może odpowiem w inny sposób. Zacytuję polskiego twórcę gier planszowych tym razem, Ignacego Trzewiczka, który wielokrotnie dostawał takie pytanie, czy gry planszowe kiedyś przestaną się rozwijać, czy on się nie boi tego, że to jest w kółko to samo. I co więcej, inny człowiek związany z grami planszowymi, recenzent gier Tom Wassel, no, prowadzący największy chyba kanał na YouTubie poświęcony grom planszowym Dice Tower, i oni obaj odpowiedzieli na to pytanie w ten sam sposób, dlatego mi się, niezależnie od siebie, dlatego mi się to skojarzyło, powiedzieli mianowicie, że absolutnie nie. Gry się rozwijają, ciągle powstaje coś nowego, ciągle co rok, co dwa, co trzy dostajemy nową, przełomową mechanikę, która jeszcze wcześniej nie istniała, i gry ciągle się rozwijają. I to, że często najlepsza gra w danym roku jest rekonfiguracją czegoś, co już znaliśmy wcześniej, nie powinno nas zniechęcać, bo jednak ten rozwój jest ciągle niepowstrzymany. I w obrębie narracji wydaje mi się, że jest dokładnie tak samo. Otwieramy się ciągle na nowe rzeczy i dostajemy je w często bardzo dobrej jakości. Ja tu może polecę taką straszną sztampą, bo ta książka, ostatnio spotkałem się z głosami krytyki, że jest aż za bardzo polecana. I powinniśmy raczej polecać polskich twórców science fiction, i może faktycznie tak jest, dlatego polecam. Natomiast odwołam się do tej klasyki współczesnej, czyli pan Cixin Liu, to jest chiński autor, który napisał taką powieść, trylogię, to się nazywa Wspomnienie o przeszłości Ziemi. Ale dobrze pamiętam, pierwszy tom nosi tytuł Problem trzech ciał. I dokładnie tak jak w przypadku Gry o Tron, która tak naprawdę seria nazywa się Pieśń Lodu i Ognia, ale wszyscy ją nazywają Gra o Tron. Tak samo w przypadku tego wszyscy, przepraszam, zapamiętali tytuł Problem trzech ciał. Natomiast mnie to zaskoczyło. Była to dla mnie zupełnie nowa jakość, jeżeli chodzi o historię i sposób ich opowiadania i historie, które możemy sobie opowiadać. Ja tu nie będę, polecam tą książkę. To nie jest aż taki klasyk, tak? To nie jest John Milton i Raj Utracony, że mieliśmy 300 lat na przeczytanie tego. Tutaj to w Polsce ukazało się ledwie parę lat temu, w związku z tym być może słuchacze jeszcze się nie zapoznali. Ja bardzo serdecznie polecam, nie będę opowiadał nic więcej na temat tego, ale ciągle pojawiają się nowe rzeczy, które nas zaskakują. I w tym zakresie chciałem odwołać się do tego, o czym mówiłem wcześniej, nie powinniśmy zwracać uwagi wyłącznie na treść, ale też na to, w jaki sposób ta treść jest opowiadana. Forma potrafi być bardzo ważna. I w tym zakresie gry jako, no właśnie, i tu chciałem dodać, że stwierdzenie, że gry to jest nowe medium narracyjne, troszeczkę się już zestarzało. Tak trąci myszką to stwierdzenie, bo gry jako takie istnieją od tysięcy lat, gry wideo istnieją od ponad pół wieku, a narracyjne gry istnieją dokładnie od 52 lat. Tak jak sobie przyjmiemy, że początek gier narracyjnych to pojawienie się Dungeons and Dragons, czy gier skupionych na narracji, to jest rok 74, no to nawet wtedy mamy już 52 lata. To nie jest nowe medium, tak? To są już ponad dwa pokolenia. Tak jak historycy liczą 20 albo 25 lat, zależy od szkoły, no to trochę czasu już minęło. Natomiast warto docenić gry, ponieważ one opowiadają po pierwsze nowe, fascynujące historie, ale po drugie opowiadają nam stare, fascynujące historie w nowy i niezwykły sposób.
0: No taką ważną funkcją tekstu kultury jest uwrażliwianie, prawda, na różne tematy, rozbudzanie wyobraźni, empatii, umiejętności wczuwania się w innego człowieka, też w inne istoty. Czy gry taką funkcję mogą spełniać?
1: Oczywiście. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że przez to, jak strukturalnie są zbudowane gry, mogą to robić może nie lepiej, ale inaczej i tym sposobem mocniej trafiać do współczesnego odbiorcy. I tutaj konkretnie chciałem się odwołać do tej kategorii już wspomnianej, czyli sprawczości, agency. Ponieważ jeżeli ona występuje w grze w sposób wyraźnie zarysowany, to gracz nie tylko otrzyma głęboką historię, w której na przykład rzeczy będą miały swoje wyraziste konsekwencje, ale te konsekwencje, te rzeczy, które się wydarzą, będą konsekwencjami decyzji podjętych przez gracza. I mamy świadomość jakby pewnej odpowiedzialności, że to, co zrobiliśmy, to jest skutek naszych działań i naszych decyzji. Świetnie robią to współczesne gry wideo, jeżeli ktoś lubi fantasy i to Dungeons and Dragons wspomniane wcześniej sprawiło, że się uśmiechnęła czy uśmiechnął, to serdecznie zachęcam do zagrania w Baldur's Gate 3. Jeżeli wolimy pozostać na naszym rodzimym poletku, to Wiedźmin 3 mimo dekady na karku nadal bardzo dobrze się sprawdza. Natomiast ja osobiście bardzo mocno polecam grę Disco Elysium, która jest nieco krótsza od tych dwóch wymienionych i nieco prostsza w formie, natomiast porusza tematykę społeczną, rasową, polityczną, bardzo aktualną współcześnie w każdym zakresie i w związku z tym, że jest to gra stworzona w Estonii, ta tematyka jest dostosowana też do naszej środkowo- czy wschodnioeuropejskiej wrażliwości. I mam wrażenie, chociaż ona była absolutnym hitem na całym świecie, to mam wrażenie, że również Polacy posiadają unikalnie skuteczny klucz interpretacyjny akurat do tego tekstu kultury.
0: Tak sobie pomyślałam, głównie z ucieczką jednak od rzeczywistości, od codzienności kojarzą mi się gry komputerowe.
1: Z eskapizmem, oczywiście. Tak, to jest bardzo klasyczny zarzut i no, trudno z nim walczyć, ale z drugiej strony, czyż kultura jako taka i konsumowanie jej i skoro, jak już powiedziałem, zjawisko imersji, zanurzenia się w tekście kultury nie jest wyłącznie właściwe dla gier, ani dla gier wideo, ani dla gier w ogóle. Czy cała kultura nie jest takim samym eskapizmem, czy gry w tym zakresie w jakikolwiek sposób są winne grzechu poważniejszego niż na przykład literatura czy teatr? No, nie wydaje mi się. W tym zakresie cała kultura może spełniać taką funkcję. No i oczywiście ja nie będę tu wartościował, bo moglibyśmy rozmawiać bardzo długo na temat tego, że eskapizm ma pewnie jakieś zalety poza wadami oczywistymi, czyli oderwanie od rzeczywistego świata. No ale tutaj wydaje mi się, że skoro rozmawiamy o grach, to mogę się ograniczyć do stwierdzenia, że gry w tym zakresie niesłusznie są oskarżane mocniej czy wyraziściej, bo ich wina nie jest wcale mocniejsza niż innych tekstów, innych mediów.
0: To już się rodzi pytanie wychodzące trochę poza świat gier, bo gdzieś o tej kulturze tak wąsko rozumianej, czyli teatr, literatura, gry komputerowe.
1: No tekstach kultury cały
0: tak,
1: czas
0: ale
1: mówiłem.
0: Ale cała kultura w opozycji do tego, co jest naturą, czyli to wszystko, co budujemy, cały język, całe nasze widzenie świata, wartości, które stwarzamy w tej kulturze, czy to też nie jest ucieczka ze stanu naszej pierwotnej natury, która jest zwierzęca, tak sobie teraz myślę.
1: Tutaj mój wewnętrzny historyk od razu się budzi, bo z pierwszego wykształcenia jestem historykiem i tam doskonale pamiętam wykład profesora Srogosza na temat konstruktywistycznej teorii prawdy, który to wykład bardzo mnie wtedy oburzył tak intelektualnie, ale pobudził też do myślenia, bo zwrócił uwagę na to, że bardzo często historycy spotykają się z takim określeniem, wielu bardzo go nie lubi, czy tak było naprawdę? No i oni naprawdę powinni odpowiadać wtedy i zdają sobie z tego sprawę, że no w świetle posiadanych źródeł z pewną dozą prawdopodobieństwa możemy domniemywać, że chyba tak. No ale to nie jest odpowiedź, która byłaby satysfakcjonująca dla kogokolwiek, prawda? No i teraz możemy sobie to rozszerzyć. W tym zakresie, w jakim prawda historyczna jest pewnym konstruktem, który budujemy na podstawie posiadanych źródeł, bo przecież nie mamy możliwości potwierdzenia ich ze stuprocentową pewnością. Tu oczywiście moglibyśmy jeszcze dołożyć rozważania na temat tego, na ile nasze zmysły są wiarygodne, tak, i czy nas nie oszukują. No to czyż nasz ogląd na rzeczywistość cały czas nas otaczającą i jednocześnie nieustająco nam umykającą, tak, bo przecież wszystko, co zapamiętujemy, to jest już w przeszłości. Czyż nie jest to poddane temu samemu działaniu i czy tym sposobem wszystko nie jest konstruktywistyczne? Ale mam wrażenie, że tu odchodzę o wiele za daleko od tego pola, w którym czuję się komfortowo, tak, od swojej strefy komfortu.
0: No dobrze, to na zakończenie coś o tych grach komputerowych. Jakie najważniejsze wnioski były dla Ciebie w Twoim doktoracie, który też będzie wydany albo już jest wydawany?
1: Właśnie jest w procesie wydawniczym. Będzie

0: rozmiar gier jako rynku kreatywnego, który w tym momencie jest przytłaczająco większy niż cała reszta rynku tekstów kultury razem wzięta. Stąd jakby nie musimy dyskutować o tym, czy gry są istotne dla współczesnej kultury, bo gry to ogromna część współczesnej kultury, tak, jest bardzo trudno z tym dyskutować, ale poza tym gry to nowe, bardzo wartościowe medium, które oferuje nam bardzo wiele i no, pozostaje tylko w naszej gestii, czy z tego bogactwa skorzystamy, czy zdecydujemy się je zignorować, pozostając, jak sama nazwa wskazuje, ignorantami.
1: Ale chyba żadne z tych tekstów kultury, jak literatura, sztuka, nie jest tak uzależniające jak gry komputerowe, w sensie książki, nie wiem, oglądanie obrazów, filmów.
0: Pozwolę sobie się nie zgodzić z tym stwierdzeniem. Wydaje mi się, że każdy rodzaj tekstów kultury może być odpowiednio wciągający, a przez to uzależniający. Mam bardzo dużo znajomych, którzy mają no, swoją przestrzeń życiową wypełnioną książkami tak, że no, trudno jest im funkcjonować i każdą wolną chwilę poświęcają na książki. I teraz ktoś, kto nie ma codziennego, wyrazistego kontaktu z literaturą, mógłby powiedzieć, że ta osoba dosłownie pozwala, żeby życie przepłynęło jej obok niej, tak?
1: Przez książki, żeby jej przepłynęło to życie.
0: Tak. No i teraz, czy powinniśmy taką postawę krytykować? Chyba nie, ale kimże zatem jesteśmy, żeby uprawniać krytykę dokładnie taką samą skierowaną wobec ludzi, którzy poświęcają swój czas innym tekstom kultury, teatrowi, operze czy grom. Zresztą ja nie będę tutaj specjalnie oryginalny, badań na temat szkodliwości gier pod kątem na przykład promowania złych treści, promowania przemocy czy wywoływania uzależnień. Badań tego typu było bardzo dużo, ich wyniki są dla gier jednoznacznie pozytywne, także ja tu nie muszę tej dyskusji czy tego boju w imieniu gier toczyć, on został już stoczony, odsyłam Państwa do rozlicznych publikacji na ten temat.
1: Twórca kierunku Game Studies, nie mógł powiedzieć inaczej. Bardzo dziękuję. Dr Łukasz Sasuła, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, był gościem programu. I dziękuję za uwagę i także kłania się, życząc dobrej nocy. Katarzyna Zawadzka, do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach.
2: Dobry wieczór.
1: I muszę wyznać, że dzisiejszą audycję nagrywaliśmy wcześniej, za dnia, właśnie w Monarze w Graczach. A to po to, żeby pokazać takie sytuacje z życia wzięte. Przypomnę, że tydzień temu próbowaliśmy tworzyć instrukcję obsługi osoby, która chce zerwać z nałogiem. Nie wyszło nam to, nie dlatego, żebyśmy się nie starali albo żeby ktoś się nie znał. Po prostu nie ma czegoś takiego, poza jakimiś ogólnymi uwagami, które sprowadzają się do tego, że cały ciężar odpowiedzialności za wyjście z uzależnienia nałogu różnych paskudnych zachowań stoi po stronie, no co tak patrzysz?
2: No po stronie pacjenta, oczywiście zawsze.
1: No i na tym chyba zakończymy, a jeżeli oczywiście możemy tego człowieka wesprzeć, to bardzo dobrze, pod warunkiem, że on chce i to jest symetryczne.
2: I pod warunkiem, że my rozumiemy, co robimy w tym wsparciu, czyli rozumiemy, z czym boryka się tak naprawdę osoba chcąca rzucić nałóg. Mówiliśmy wtedy, ja takiego ładnego słowa użyłem, ambiwalencja, czyli takie niezdecydowanie.
1: Rozdarcie.
2: Takie wewnętrzne rozdarcie, chcę i nie chcę jednocześnie. I to trzeba mieć w głowie, że to, że on deklaruje dzisiaj, że chce, to nie znaczy, że chce. To znaczy, że w tym momencie chce, ale za 5 godzin może być zupełnie inaczej.
1: No i po tym płomiennym wstępie jeszcze trzeba dodać, że nie można bardziej chcieć za kogoś, czyli za pacjenta, niż on chce albo nie chce.
2: No to na pewno, bo to jest zupełnie odwrócenie, takie pomieszanie z poplątaniem. Absolutnie wychodzenie z nałogu jest po jego stronie.
1: A dzisiejsza audycja to nic innego, jak tylko obraz takiej rzeczywistości, z którą masz do czynienia tu w ośrodku, bo będziemy sobie spacerować w różnych miejscach, gdzie panowie są na terapii, będziemy się z nimi spotykać, zadamy im pytania, zręczne albo mniej zręczne, co wyjdzie, to wyjdzie, do 23:00 mamy sporo czasu.
2: Ja będę robił takie wprowadzenie i już teraz dokonam takiego krótkiego wprowadzenia, że my jesteśmy w przededniu takiego wyjazdu, długiego wyjazdu, bo to takie dwa wyjazdy połączone. Pierwszy to monarowisko, czyli zlot społeczności terapeutycznych Stowarzyszenia Monar, taki tygodniowy zlot, to się będzie odbywało w okolicach Czaplinki, w zachodniopomorskiem, więc się przygotowujemy na ten wyjazd, tam przygotowujemy jakieś takie kawałki sceniczne, jakąś piosenkę, no przygotowujemy sprzęt turystyczny, taki biwakowy i tak dalej, a stamtąd prosto jedziemy znowu na drugi tydzień, na taki turnus rehabilitacyjny na kajaki, jak co roku, zresztą w jednym miejscu
1: Bażant to potwierdza, słyszałeś tam w tle.
2: Bażant w tle na boisku potwierdza, także jesteśmy przed takim dwutygodniowym opuszczeniem ośrodka, więc tutaj jeszcze jakieś ostatnie szlify i do wyjazdu, ale też takie remontowo-budowlano, codzienne, realizowane przez pacjentów i myślę sobie, że my sobie będziemy po prostu chodzić po ośrodku i zaczepiać tych pacjentów przy różnych takich aktywnościach, które teraz się tutaj toczą.
1: Mało tego, oni się w ogóle tego nie spodziewają, bo nie zapowiadałeś tej gospodarskiej, niezapowiedzianej wizyty.
2: Jeden się spodziewa, bo stoi tu obok.
1: I udaje, że przez przypadek go spotykamy.
2: Nie, my go spotkamy za chwilę w stolarni, bo on właśnie tam zmierza, także my sobie tam
1: dojdziemy. Tam się przypadkowo spotkamy. No to dobrze, a widzisz, przypadkowo tak się umówiliśmy, że spotkaliśmy jeszcze terapeutkę Ingę, która pracuje od pewnego czasu razem z tobą i też będzie mogła coś wnieść do tego.
2: No terapeutka Inga już była gościem w naszej audycji jakiś czas temu, ale akurat dzisiaj mamy, to tak się złożyło, że akurat mamy dzisiaj dyżur. Drugi raz dyżur mamy razem.
1: I jeszcze ja tutaj się napatoczyłem.
2: I akurat jeszcze ty przyjechałeś w czasie takiego podwójnego dyżuru, co się nie zdarza często.
1: Czego chcieć więcej w takim razie? Dzień dobry albo dobry wieczór, pani Ingo.
3: Dzień dobry.
1: Przypomnę, że w zeszłym tygodniu staraliśmy się z Markiem Łabudzińskim stworzyć właśnie taką instrukcję obsługi wychodzanta lub rzucanta jakiegoś uzależnienia. Nie wyszło nam to, bo ogólnie rzecz mówiąc nie ma takiej listy, checklisty, recepty. Natomiast ja chciałem porozmawiać właśnie z waszymi pacjentami, gdy sobie tak chodźmy na spacer wzdłuż tych zabudowań, tam jest gdzieś podobno stolarnia, bardzo chętnie tam zajrzę, a chodzi o to, że ludzie, którzy wychodzą z nałogów, na przykład spalenia, klasyka gatunku, mówią, słuchaj, teraz mnie nie drażnijcie, mi się przysługują jakieś specjalne dni dobroci dla zwierząt, dlatego, że jestem rozdrażniony, mam głody, ciągnie mnie i proszę tu na paluszkach chodzić, bo się wkurzę i znowu będę palić. Czyli jakby bądźcie dla mnie dobrzy, bo będziecie znowu wdychać ten dym. Ja mówię w uproszczeniu, ale jest taki rodzaj trochę szantażu emocjonalnego pod tytułem nie podcinajcie gałęzi, na której siedzicie. Macie być dla mnie Dobrze. Pani Inko, tego typu postawa to jest taka rzadka, incydentalna czy klasyka gatunku?
3: Myślę, że tego typu postawa, ja bym taką postawę nazwała w ogóle zrzucaniem odpowiedzialności na inne osoby za swoje uzależnienie i w tym przypadku za swoje trzeźwienie. I myślę sobie, że to jest chyba nieodłączna część osoby uzależnionej. Nie wiem, czy każda faktycznie osoba uzależniona tak ma, ale wydaje mi się, że znaczna większość osób z tym problemem, częścią ich problemu jest to, że tą odpowiedzialność się zrzucają na innych, więc często się zdarza, że przecież zapaliłem, bo mnie zdenerwowałeś, napiłem się, bo szef mnie zwolnił z pracy, a w ogóle no to używam, bo przecież wszyscy w kraju używają.
1: Mimo wszystko jednak trudno odmówić logiki, że taki człowiek no czepia się tego jako argumentu dla siebie, może to jest argument obronny, że siedzimy wszyscy no na takiej wspólnej gałęzi. I rzeczywiście, jeżeli on wróci do nałogu, to ta kobieta będzie miała jeszcze bardziej przechlapane, tak jak kiedyś. Więc trochę on niby racji ma, chociaż według mnie jest to rzeczywiście nie fair.
3: No myślę sobie, że to niewątpliwie jest tak, że jeżeli żyjemy z drugim człowiekiem, to i to, co my robimy, wpływa na tego człowieka i to, co on robi, wpływa na nas. Co nie zmienia faktu, że ludzie wkurzają się z różnych powodów, mają różne problemy i nie każdy z nich sięga po używki w takiej sytuacji napięcia czy jakiegoś stresu czy kłótni.
1: Jak ja to nazywam, znieczulacze.
3: No dokładnie, nie wszyscy potrzebują się znieczulać i myślę sobie, że niektórzy po prostu mierzą się z jakimiś trudnościami, a niektórzy uciekają właśnie w znieczulacze.
1: A czy w swojej praktyce, jeżeli chodzi o ośrodek Stowarzyszenia Monar, jest to właśnie częsta postawa, bo przecież macie coś takiego jak właśnie taką terapię grupową, nazywaną u was społecznością, gdzie siedzi kilkudziesięciu chłopa, terapeuta, no i tutaj zaczyna się burza mózgów i bez znieczulania, oni są dla siebie bardziej nieraz bezwzględni, przenikliwi niż 10 terapeutów. I oni to wychwytują, że ktoś właśnie takiego szantażu emocjonalnego dokonuje, ci przynajmniej, którzy już są krok dalej.
3: Myślę sobie, że oni są ekspertami w wychwytywaniu tego. Nie wiem, czy nawet nie większymi niż my terapeuci, bo oni przecież na własnej skórze wiedzą, jak tego szantażu używać. Oni sami to robią doskonale, a są jeszcze lepsi w zauważaniu tego u innych osób, więc myślę sobie, że społeczność jest takim lustrem, w którym odbija się wszystko. I tu nie ma szansy na to, że takie zachowania przechodzą niezauważone. I to jest piękno tej społeczności. I to jest właśnie siła tego leczenia, że ci ludzie sami znają te problemy, znają te techniki, które sami przecież stosują i są w stanie bez problemu innym je pokazać.
1: Techniki, czyli sposoby manipulowania otoczeniem, łącznie z tym właśnie już takim sławnym, czy raczej niesławnym szantażem emocjonalnym.
3: Dokładnie tak.
1: No to idziemy do tej stolarni, bo to może być bardzo ciekawe i pouczające. Tam już jest Marek Łabudziński, a my sobie spacerujemy. Ja przyznam, że podziwiam, w jakim stanie są te budynki, które kiedyś były baraki w opłakanym stanie. I właśnie Marek mówi, że to wszystko jest 25 lat pracy, kiedy tutaj pierwszy raz pojawił się Monar. No i to jest imponujące, to trochę takie wychowanie przez pracę, bym powiedział.
3: No zdecydowanie, myślę sobie, że ci ludzie też, którzy tworzyli ten ośrodek od początku, budowali go faktycznie jak swój dom. I po prostu widać pracę tych ludzi nawet po wielu latach, kiedy kończą terapię. Tutaj zostawiają kawałki siebie i właśnie taki jeden kawałek jest teraz tworzony. Jest tworzona przez pacjenta taka wiata tutaj, która myślę, że patrząc na to, jak wychodzi to tworzenie, wytrzyma wiele lat.
1: No i to jest zrobione z drewna. Trzech panów specjalistów do spraw budownictwa wiaty pracuje przy tym, a my ich tak trochę naciągniemy na takie zwierzenia dotyczące terapii grupowej i czy oni też stosowali takie manewry pod tytułem: słuchaj, ty masz tutaj grzecznie chodzić na paluszkach, bo ja jestem w okresie ochronnym.
3: Dokładnie, myślę sobie, że ci panowie to będą eksperci od mówienia na ten temat.
1: Do najlepszych fachowców przychodzimy. Marku, tutaj ustaliliśmy, że zaraz zrobimy sobie taką mini terapię grupową, czyli samych panów zapytamy o sposoby manipulacji. Możesz ich zaprosić, albo raczej wyprosić z drabiny, żeby tak na moment do nas przyszli?
2: Mogę, tylko ja tu wcześniej podszedłem i już ustaliliśmy scenariusz.
1: Dobrze, rozumiem, że to będą szczere, spontaniczne wypowiedzi zgodnie z instrukcją. Pana terapeuta.
2: Ja tylko powiedziałem, o co będziesz pytał, czyli o to na przykład, co tutaj robią. Dobrze. Ja coś powiedzą, co
1: no nie, to ja ich też trochę zmylę, że najpierw zapytam, co tutaj robią, nie będę wiedział, że na przykład to jest wiata. Witam panu.
4: Dzień dobry.
1: Czy to jest wiata?
4: Tak, to jest wiata na drewno.
1: No to już spełniłem ten początkowy wymóg, zapytałem co to będzie, a teraz poważnie. Rozmawiamy w naszej audycji o sztuce manipulacji. I Inga, i Marek mówią, że ludzie uzależnieni są mistrzami świata w kombinowaniu, ściemnianiu, ogólnie stawianiu zasłon dymnych. To prawda?
4: To prawda.
1: Może pan powiedzieć, jak długo jest już w terapii?
4: No to jest moja druga terapia w tym samym miejscu. Obecnie w terapii jestem z czwarty miesiąc. Za pierwszym razem byłem 7 miesięcy, ale zrezygnowałem.
1: 7 miesięcy w stosunku do roku, no to więcej niż połowa. A co się stało właśnie, że już prawie prosta, ostatnia, coś się wysypało?
4: No ogólnie brak motywacji, gdzieś nieuczciwości przede wszystkim. No i pociągło mnie do nałogu z powrotem, nie? Do nawrotu i zrezygnowałem z terapii. Teraz też nogę w blachach mam, dużo jakichś niepowodzeń, będąc w tym nałogu i postanowiłem, że chcę wrócić, że nie chcę takiego życia.
1: Już tak do piekła, naprawdę?
4: Tak, no, takiego kopniaka w tyłek musiałem chyba dostać od życia, żeby wziąć, zrozumieć, że to jest mi potrzebne, nie?
1: To teraz muszę z dziennikarskiego obowiązku bezwzględnie zapytać, a czy tym razem to nie jest ściema, to już jest prawda? Czy tylko takie pitu-pitu?
4: Nie, żadne pitu-pitu. Ogólnie to jest moja decyzja. Chcę być trzeźwy, chcę założyć sobie w życiu kochającą się rodzinę i jakby... Jestem tu z całych swoich sił, żeby się powiodło, nie?
1: Trzymamy kciuki, ale to już jest drugie podejście. Lepiej idzie, czy to jest trudniejsze? Bo ktoś z boku może powiedzieć, a za drugim razem to już chłopak ma rozpoznane przynajmniej wszystko do tej pierwszej połowy, a jak jest naprawdę łatwiej, czy wręcz przeciwnie, jeżeli się więcej rozumie, więcej przeżywa, to wcale nie jest łatwiej.
4: Znaczy jakby łatwiej nie jest pod względem, żeby walczyć z tą terapią. Trzeba jej ulec po prostu, no ale wiadomo, że w jakiś sposób jest mi łatwiej na temat tych zasad, które wziąłem tutaj, się wyuczyłem za pierwszym razem i tak.
1: To nie są jakieś szczególne zasady wymyślone, jest normalne życie. Znowu tak trochę cynicznie powiem, ale tak mi się wydaje, że to na tym polega, żeby normalnie żyć. Tak po prostu mówię jak każdy człowiek, wprost.
4: No tak.
1: To nie po to, żeby pana zawstydzić, tylko taka moja banalna refleksja.
4: Raczej jak pacjenci przyjeżdżają z różnymi problemami, jedni mają brak higieny, co tutaj się uczymy, drudzy mają problemy z innymi znowu zasadami i tu po prostu ten ośrodek nam pomaga, żeby wprowadzać to później w życie. No i żeby było nam łatwiej, nie? Ten rok poświęcamy tu, żeby przygotowywać się do normalnego funkcjonowania po ukończonej terapii.
1: To pan będzie mistrzem świata, bo to będzie rok plus pół roku tego pierwszego. Myślę, że to gdzieś nie poszło w komin, tylko coś pozostaje z tamtego. Mimo, że przerwana terapia, może ktoś powiedzieć, a to niepowodzenie, ale mi się wydaje, że jednak mimo co to ziarko tam kiedyś posiane kiełkuje.
4: No tak, kiełkuje i myślę, że będzie kiełkowało no dalej, nie? Jakby nie chcę z tego rezygnować i chcę iść dalej tą drogą, którą sobie teraz wybrałem.
1: To ja teraz muszę o coś zapytać Marka, który wielokrotnie mówi o tym, że pacjenci uwielbiają deklarować, jacy to już są grzeczni, jak to wychodzą na prostą, jacy są gorliwi w tym wszystkim. No to ja teraz pytam, czy pan, z którym rozmawiałem, a żeby było anonimowo i... Taka zasłona dymna nad nimi, trzeba uszanować ich, że tu są. Nawet nie pytam o imię. Ściemnia jeszcze trochę, czy już można mu zaufać?
2: Wiesz co, no jeszcze trochę ściemnia.
1: Jeszcze on już taki mówi, że tak bardzo chce rodzinę założyć, że taki chce być porządny i że on taką postawę już ma, wiesz, wzorcową.
2: Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że pacjenci bardzo gorliwie różne rzeczy deklarują.
1: Ale... No dobra, ale on jest stary zawodnik. Patrz, pół roku pierwszej terapii, 7 miesięcy teraz, no to już on powinien
2: teraz
1: wiedzieć.
2: Teraz cztery.
1: No dobra, no cztery, okej, okay, ale już powinien wiedzieć, że tutaj nikt cię na plewy nie nabierze, ani ty, a nawet już ja, taki amator, który tu parę lat przyjeżdża.
2: Ale to nie, wiesz, to nie chodzi o plewy i o jakąś taką manipulację intencjonalną. To raczej chodzi o to, że dziś dzisiaj pan, z którym rozmawiasz, ma dobry dzień, realizuje swój plan domownika, stawia wiatę, widać efekty i w ogóle się cieszy z tego.
1: Fajny człowiek w ogóle, takie moje wrażenie.
2: Wszyscy są świetni, nie? Tylko, że przyjdzie taki moment kryzysu, kiedy coś pójdzie nie tak i wtedy już te deklaracje nie będą takie mocne, wiesz, bo popatrz, to tak jak w życiu, nie? Życie nam się układa i w pewnym momencie coś się takiego zadziewa, z czym sobie średnio radzimy.
1: Osoby, na zasadzie fajnie, jak jest fajnie.
2: Tak, osoby uzależnione w takich sytuacjach, że tak powiem, mają tendencję do nawrotów, tak? A my gramy o to, żeby nauczyć tych naszych pacjentów, że nawet sytuacje skrajnie trudne nie powinny być raczej powodem do nawrotu, tylko raczej powinny nas motywować do szukania rozwiązań. I tutaj też, no, kolega mówi o tym, że jestem już tak długo i w ogóle i tak dalej, okej, to bardzo fajnie, no ale to nie znaczy, że za tydzień nadal tak będzie. Może się pozmieniać, bo jesteśmy cały czas w terapii, a terapia jest bardzo dynamiczna. No i generalnie chodzi o to, żeby się działo w terapii, bo terapia jest też treningiem. Tak jak wcześniej przez wiele lat trenowali swój nauk, tak teraz muszą wytrenować się w różnych sytuacjach, żeby sobie z nimi radzić, żeby do tego nauku nie wrócić. Tak więc te deklaracje, no to fajnie brzmią, natomiast no ja jakoś tak miło się ich słucha, ale czy ja jakoś szczególnie je biorę do serca, no i buduję na nich jakiś plan na tą chwilę, no jeszcze nie.
1: Strasznie cyniczny ten Marek Łabudziński, ale to zawodowiec. Ale ja wracam do rozmowy, którą tak na moment tylko przerwaliśmy. Jeżeli mogę zapytać, podkreślam anonimowo, czy mógłby pan powiedzieć swoją historię, dlaczego to się wszystko zaczęło, w jakiej sytuacji? Nie mówimy ani w jakim mieście, ani gdzie, ani co, ani kto, tylko jak się zaczęło to spotkanie z tym paskudztwem?
4: No moje spotkanie z tą chorobą, w tą chorobę się wdrążyłem bardziej jak tata wylądował we więzieniu, gdzie gdzieś już w młodości czułem takie, może można powiedzieć, odrzucenie, gdzieś samotność. Też z tatą nie miałem jakby dużo kontaktu. Później tata, jak wyszedł z więzienia, ten kontakt się trochę odrodził. Tata jeździł po Holandiach, tam byłem na jeden miesiąc, później wróciłem.
1: Czyli do pracy.
4: Tak, później wróciłem, jakby cały czas jakaś rozłączka. Mama była nawet wyraz opiekuńcza.
1: Nadrabiała to, czego ojciec nie wniósł.
4: Tak, ja pomimo tego, że ja to widziałem, wybrałem sobie trochę inne życie, życie takie uliczne, gdzie gdzieś po prostu alkohol, narkotyki.
1: Lżej trochę było na duszy wtedy.
4: Tak, gdzieś emocje, które mi ciążyły, uciekałem w ten sposób, regulując się po prostu tymi używkami.
1: No i to się, rozumiem, rozwijało, równia pochyła, zwyczajne uzależnienie.
4: Tak, tak.
1: Szybko to nastąpiło, kiedy już jakby nie było odwrotu? Ile to trwało?
4: Ogólnie powiem w taki sposób, że najcięższy okres był właśnie, gdy mój tata się powiesił w Holandii. Jego ciało z bratem sprowadzaliśmy do Polski i zadłużyliśmy się na 25 tysięcy, żeby mieć tatę blisko siebie. Jakby do spłaty tam 100 tysięcy, ale to już pomijając. Gdzieś miałem znowu taki okres, gdzieś poczucie winy, gdzieś po prostu samotność, że nie ma taty, że nie mogłem z nim porozmawiać, że już z nim nie porozmawiam. Jakby dużo się obwiniałem z tego powodu. Później była znowu sytuacja, że mojego przyjaciela takiego widziałem, poznałem, też traktowałem go jako brata, dużo gdzieś spędzaliśmy razem czasu, tylko ten czas wykorzystywaliśmy właśnie na jakieś imprezy, na branie narkotyków czy picie alkoholu.
1: Myślałem się, że ten kolega też miał jakieś problemy, którego tak gryzły i nie potrafił sam ich rozwiązać bez tego.
4: Tak, właśnie do tego chcę dojść, że był też właśnie okres, gdzie on mi dużo pomagał, też opowiadał o śmierci swojego taty, że też gdzieś sam, ja byłem w tej samej sytuacji. Raz pamiętam właśnie, że byłem strasznie chory, nie miałem sił, żeby z nim wyjść. Po dwóch dniach się dowiedziałem, no mama jego dzwoniła do mnie, czy wiem, gdzie on jest i przyszło do tego, że po prostu poszedłem do jego mieszkania i żeby sprawdzić, co się z nim dzieje. I w efekcie końcowym właśnie znalazłem tego mojego przyjaciela, jak się też powiesił na piecu, tam na sznurze. I no, nie radziłem sobie, już później szedłem w auto, tą destrukcję. Jakby no, nie potrafiłem sobie już poradzić z tą moją chorobą. uciekają strasznie w to wszystko i pierwszy mój pobyt tutaj w ośrodku właśnie był z nieprzepracowanej tej żałoby. Tutaj się strasznie gdzieś obwiniałem.
1: No właśnie, przepraszam, że wejdę w słów, bo tak nie bardzo rozumiem, za co dziecko, bo tak mówię, w tej relacji obwinia się za to, co się przydarzyło rodzicom, czy jakie kroki podjęli rodzice. Skąd w ogóle taka myśl, żeby siebie obwiniać za to, co robili rodzice?
4: Jakby ja myślę pod tym względem, że mogłem poświęcić więcej czasu, więcej zrozumienia, trochę więcej, bardziej się dopytywać kwestią tego, że już wiem, na czym też polega ta choroba, w której ja się znalazłem, trochę bardziej.
1: No dobra, ale się trochę pogubiłem, przepraszam. No wrócę do mojego pytania. Tak już będę po imieniu mówił. Dobra, jak tak już gadamy sobie. Kacper. Dobra, nie słyszałem tego, że to Kacper. Kacper, no dobrze, ale dlaczego ty się, chłopie, obwiniałeś za to, co tam wyprawiał, przepraszam, że tak mówię, twój ojciec za życia? No przecież to był dorosły człowiek, ty byłeś dzieciakiem. To czemu ty się obwiniałeś? Jak to nam wytłumaczysz?
4: No w taki sposób, że po prostu gdzieś ja byłem w Polsce, tata był w Holandii i jakby ten czas, że no nie miałem nigdy tak taty, chciałem jakoś nawiązać z nim bliższe relacje, ale też gdzieś bardziej uciekał w ten nauk. Jakby wcześniej było to dla mnie w ogóle nie do zrozumienia, że czemu jest tak, że dlaczego się tak dzieje.
1: Ale co, czekaj, byłeś wrednym dzieciakiem, niewdzięcznym, ojciec chciał dobrze, a ty gryzłeś rękę, która cię karmiła. To na tej zasadzie? No bo to bym rozumiał, że masz wyrzuty sumienia, że cholera, byłem wrednym synem, tata chciał dobrze, a ja byłem paskudny. On mi mówi iść do szkoły, a ja, kurczę, durnoty
4: nie,
1: robiłem.
4: To właśnie gdzieś było odwrotnie na początku. Wredny się znowu i taki zacięty stałem po tych śmierciach. Jakby jeszcze nie wiem dlaczego. Jestem tutaj też, żeby się właśnie dowiedzieć, skąd moje niektóre zachowania wynikają.
1: Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, która daje wiele do myślenia, pozostawia też wiele znaków zapytania, bo nie wszystko rozumiem, ale myślę, że to też jest twoja droga teraz, żeby to wszystko zrozumieć, przerobić. Jakoś chyba pogodzić się z wieloma rzeczami i wyjść na prostą, żeby cię dalej dalszą część życia nie gryzło.
4: No ty ogólnie, no tak jak pan mówi, ja już nie chcę jakichś sytuacji, które później wstaję rano, co mnie gryzie, co ja zrobiłem. Ja jakby dużo jakichś sytuacji czy blachy w nogach, które mam po jakichś bójkach, po jakichś sporach z różnymi kibicowskimi sytuacjami czy klubami, czy budzeniem się tam po klatkach. Stwierdzam po prostu, że ja tak nie chcę żyć i etap, w który wszedłem w swoim życiu, to chcę gdzieś porzucić za sobą. No choć nie jest łatwo, bo te nawroty czy głody dalej mi towarzyszą, tak jak Marek powiedział, są gdzieś te cięższe i trudniejsze sytuacje tutaj w ośrodku, ale no tutaj jesteśmy i z tymi głodami możemy się nauczyć po prostu później żyć i będziemy wiedzieć, jak mamy z nimi funkcjonować, jak mamy sobie z nimi radzić, nie? A jak nie byłem w ośrodku, no to wiadomo, że pierwsza droga zmierzała tylko do jednego, nie?
1: Jak najszybciej to wszystko znieczulić, co boli.
4: Tak jest.
1: No to na koniec, jeśli pozwolisz, zapytam, tylko nie musisz odpowiadać. Czy nie boisz się wracać do tego miejsca, skąd wyszedłeś, do swojego miasta, do tej dzielnicy, do tych bloków, do tych kolegów? Pytam, bo kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który wyszedł, ale powiedział, że gdyby spotkał swojego kolegę, takiego serdecznego przyjaciela, z którym brał udział w wielu przestępstwach, ale też właśnie w tym całym ciągu, to powiedział, że nawet po wielu latach serce by mu pękło, przeszedłby na drugą stronę chodnika, ulicy, żeby tylko go nie spotkać, bo mógłby nie wytrzymać i mogliby pójść zaraz na piwko za rogiem i to już byłaby równia pochyła. A jak w twoim przypadku?
4: Jakby ja się tu zgodzę z panem, ale ja za pierwszym razem właśnie popełniłem błąd i wróciłem do miasta, w którym się urodziłem, które po prostu kocham, ale na chwilę obecną ja wiem, że nie mogę tam wrócić, za dużo osób mnie tam zna. No i
1: chętnych do poczęstowania byłoby mnóstwo, z podziemi by wyrośli, co?
4: Tak, tak.
1: Tłumaczenie, że słuchaj, ja już tego nie biorę, to jest obciach w takim towarzystwie, czy ktoś by cię zrozumiał, jak myślisz?
4: No dużo osób by gdzieś to zrozumiało, ale znowu teraz, w tym czasie, w tym życiu jest to gdzieś obciach dla osób młodszych, nie? Ja trochę z innego pochodzenia tam pochodzę, no i w moim wypadku to nie był obciach, ludzie chcieli też mi pomagać, tylko ja inne drogi sobie obierałem w życiu po prostu, nie? No i teraz gdzieś żałuję, nie? Chcę to wszystko ponaprawiać, bo no, potraciłem dużo, potraciłem gdzieś rodzinę, już...
1: No dobrze, na koniec zapytam o mamę. Masz kontakt?
4: Mam kontakt, ale no jakby ograniczony taki, ten kontakt nie jest taki dobry, jak był kiedyś. Wiadomo, że mamę bardzo kocham i chcę ten kontakt no, naprawić. No i przychodzić na obiady, spędzać z nimi po prostu czas, jak to było kiedyś, a nie po prostu przechodzić gdzieś bokiem na ulicy i nie zwracać uwagi, że to idzie moja mama, nie? No.
1: Dziękuję Ci za tą rozmowę. Myślę, że trudną dla wszystkich. Słucha się tego ciężko, wierz mi. Nie tylko myślę, że mówi Tobie.
4: Dziękuję bardzo.
1: Powodzenia.
4: Dziękuję. Powodzenia.
1: No to wracam do Marka Łabudzińskiego, bo pytanie, które pojawiło się w czasie tej niełatwej rozmowy, jest oczywiste. Chłopak cały czas mówił o tym, że miał poczucie winy. Jakby przenosił te wszystkie zjawiska, które były udziałem jego ojca, na siebie. On miał wyrzut sumienia, jego to bolało, to jakiś paradoks. To ktoś powie, to jest jakiś koszmar, upiorna wizja, żeby dziecko cierpiało za to, co gdzieś tam robił dorosły człowiek.
2: No ale to jest właściwie codzienność naszych pacjentów, którzy wywodzą się z takiej rodziny. Każde dziecko cierpi w momencie, kiedy nie może liczyć na najbliższą sobie osobę.
1: No dobra, ale dlaczego on się czuł winny? Wytłumaczy nam ten paradoks ludziom, którzy nie rozumieją tych mechanizmów.
2: Ja ci powiem to od strony dziecka, jak mówimy o dzieciach, tak? To popatrz, dziecko, wyobraź sobie, że jest ojciec, czy mama, czy w ogóle bliscy, najbliżsi, najważniejsi ludzie w jego życiu, mający, jak on ma 8 lat, którzy z jakiegoś powodu zachowują się wobec niego tak, jak się zachowują. On ma poczucie, że są daleko, że nie może na nich liczyć, że nie przytulają, że nie głaszczą, że nie grają w piłkę, rozumiesz, że ich nie, że krzyczą.
1: Ale tata w dobrej wierze, w dobrych intencjach wyjechał do roboty do Holandii. Mówił tak przecież.
2: Jasne, no jak wielu rodziców w dobrej intencji.
1: Za chlebem.
2: Tak powiem, robi różne rzeczy za chlebem, ale ich nie ma, a mają dzieci, tak, to dziecko musi sobie jakoś w swojej głowie wytłumaczyć, dlaczego tak jest. No przecież jak może 8, czy 9, czy 7 latek pomyśleć o tym, że tata, że tak powiem, popełnił błąd, albo tata powinien być tutaj, jak ja jestem, a nie jeździć za chlebem, bo dla mnie teraz ważniejsze jest to, żeby mnie przytulił, niż to, żeby on przywiózł Eurasy, nie? Tylko dziecko nie będzie tak mówiło o swoich bliskich. Dziecko będzie sobie to próbowało wytłumaczyć, a najłatwiej jest wytłumaczyć to sobą. Czyli to widocznie ze mną jest coś nie tak, skoro moi rodzice mnie tak traktują, to ze mną coś jest, to mi coś brakuje, że oni mnie nie akceptują takim, jakim jestem, albo nie chcą ze mną być tak, jak ja bym z nimi chciał być. Tak, to są bardzo skomplikowane procesy, ale bardzo często tak to właśnie jest, że ci młodzi ludzie tak na etapie takiego ośmiolatka jakoś sobie tłumaczą rzeczywistość i niestety najczęściej rębią w siebie, a nie oczerniają bliskich. Tak, to później w okresie nastoletnim to się zmienia i w okresie nastoletnim to, że tak powiem, widzi się te błędy rodziców, jeszcze takie nawet wyostrzone i podkoloryzowane, ale w dzieciństwie absolutnie nie.
1: No ta historia to dosłownie koszmar dla człowieka niezaprawionego pod względem emocjonalnym tych obrazów, które chłopak widział w życiu. Ty wiesz jakich?
2: To taka łagodna historia jest, Krzysiek, tego pacjenta. To nie jest jakaś strasznie, powiem ci, jakaś wyjątkowa. Ja myślę sobie, że tych historii jest tu takich trudnych i dużo bardziej trudnych. Myślę, że jest dużo więcej. Wiesz, no, narkomania jest odpowiedzią na trudy często, na nieradzenie sobie z trudami, o tak bym powiedział. Tak?
1: Wiesz co, ja chciałem to tak trochę sparafrazować. No nie wiem, będąc na miejscu tego chłopaka, gdybym przeżył to, co mówił o swoim ojcu, o swoim przyjacielu, jak ja bym zareagował i czym to, przepraszam, że tak nazwę po imieniu, zniósł na trzeźwo.
2: No, myślę, że on też miał z tym problem, dlatego ta historia się tak potoczyła. Nie? Natomiast teraz podjął decyzję sam. podjął decyzję, bo mówił o tym, był to pierwszy raz, wyjechał, popełnił błąd, ocenia to jako błąd, wie, że to była porażka, tak, że właściwie parę godzin po wyjściu już miał w głowie, że to nie był dobry pomysł, ale wrócił tu. Tu wrócił, nie gdzie indziej wrócił, tylko tu wrócił, pomimo tego, że mu było wstyd, tak, że stąd wyjechał w taki sposób, że mu było wstyd, bo wraca do tych samych terapeutów, wraca do tego samego miejsca, tu już go znają, będzie mu trudniej, bo tu już nie pościemnia, bo przecież go znają z tych 7 miesięcy.
1: Będzie trzeba się trochę rozliczyć, dlaczego tak zrobiłeś, żeby nie po to, żeby go piętnować, tylko żeby to przerobił.
2: Więc podejmuje trud i podejmuje tą decyzję samodzielnie. To on podejmuje decyzję, że chce się leczyć i kontynuować. I ta terapia różni się od tamtej w taki właśnie sposób, że on tu przyjechał z własnej woli, wiedział, gdzie jedzie i po co jedzie. Ten pierwszy podbył był taki trochę przypadkowy. Ktoś go namówił, ktoś go zmusił, nie wiem, wyszło jakieś parę sytuacji, ale teraz za drugim razem już doskonale wiedział, w co się pakuje, tak? Więc jego jakby świadomość taka terapeutyczna jest zupełnie inna niż za pierwszym razem, co oczywiście nie zwiastuje wprost sukcesu, ale daje większą nadzieję.
1: Marek Łabudziński mówi, że to jest taka historia przeciętna, z jaką się spotykają terapeuci ze swoimi pacjentami. Ja myślę, że dla przeciętnego człowieka to ona chwyta za serce, przejmuje i trzeba głęboko westchnąć, żeby gdzieś dalej się poruszać. A dalej zaprosiłeś mnie do, nazwę to pomieszczenie, Kaja Karni.
2: Nie, to jest taka nasza mała stocznia, ale też tu remontujemy drzwi, bo tak naprawdę to jest stolarnia, ale stoją tu dwa kajaki. Dwóch pacjentów ma takie zadanie terapeutyczne na okres 2 miesięcy nowicjatu, że muszą wyremontować, muszą, no nie muszą, ale tak się zadeklarowali, że to zrobią, trochę z moim udziałem, znaczy w sensie zadeklarowali się pod moim wpływem, że wyremontują dwa takie kajaki, które już były naprawdę właściwie no takie do wyrzucenia, ale one są teraz szlifowane, szpachlowane, laminowane, naprawiane, robione, tak żeby, że tak powiem, były jeszcze do użytku. Trwa to już chyba z miesiąc, z tego co pamiętam.
1: Ja dodam, że z kajaków to one mają tylko kształt, bo w ogóle są w ciapki, placki, widać, że jest wiele warstw szlifowanych, one były malowane w życiu, nie wiem, może z 10 razy, bo pod wpływem papieru ściernego wychodzą właśnie różne kolory różnych warstw.
2: To są, tak, warstwy archeologiczne właściwie już, bo te kajaki mają naprawdę wiele, wiele lat.
1: Tutaj szpachla nałożona.
2: Tak, ale myślę sobie, że finalnie będą bardzo ładnie wyglądały. Zresztą jak je zrobimy, to ci wyślę zdjęcie, żeby porównał i zobaczył, jak będą zrobione. A to mało tego, bo to będą kajaki artystyczne, muszę ci powiedzieć, ponieważ pani, taka nasza wolontariuszka tutaj, która zajmuje się takimi zajęciami, prowadzi tutaj takie zajęcia artystyczne z pacjentami, wymyśliła, że my je pomalujemy na jednolity kolor, a ona, że tak powiem, na nie naniesie jakieś wzory i pacjenci jeszcze je pomalują. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale na pewno nie będą standardowymi kajakami do spływu rzeczy, tylko raczej takimi, bym powiedział, wystawowymi perełkami.
1: Czyli ubota z tego kajaka nie zrobią?
2: Nie, no myślę, że nie. No, się utrzymują na wodzie, mają jakąś tam swoją wyporność, oczywiście, no, dopóki się nie zaleją wodą, ale są robione naprawdę rzetelnie, ja się trochę na tym znam i myślę sobie, że no, to będą naprawdę fajne dwa pływado.
1: Marek jest bardzo skromny jak zwykle, a ja powiem, że jest instruktorem w 41. harcerskiej drużynie żeglarskiej z Opola. Tej słynnej, której okrętem flagowym jest barka, w tej chwili jeszcze w stoczni w Koźlu, ale wróci, a teraz przejdziemy do mistrza ceremonii, czyli twojego pacjenta. Możesz go jakoś anonimowo przedstawić, opisać.
2: No, nazwijmy go Ziutek.
1: Niech będzie Ziutek. No to mówię, cześć Ziutek.
5: Dzień dobry panie redaktorze.
1: No proszę bardzo, jak kulturalnie to wszystko, nie można mówić do poważnego człowieka per Ziutek. Czy ja mogę per na przykład panie Tomku?
5: Może pan.
1: No to znaleźliśmy wspólny mianownik. To tak na użytek tej audycji, panie Tomku, w takim razie zamiast o kajaku, to zapytam pana o drodze do Monaru, ale przede wszystkim o drodze do tego nieszczęścia, które się panu przytrafiło w życiu. No, zacieramy ślady, nie mówimy z jakiego miasta, gdzie, ani co, ani jak. Jak to się stało, że w ogóle pan po te świństwa sięgnął kiedyś?
5: Ile mam zdań, czasu?
1: A ile pan uważa? Do 23.
5: Okej, no uciekłem w narkotyki już w wieku 14 lat, obecnie mam 36 lat. Myślę, że było to na początku z chęci przypodobania się grupie rówieśniczej, albo też troszeczkę starszych osób, bo takiej akceptacji czy poczucia bezpieczeństwa nie miałem w domu rodzinnym. No i tak to się zaczęło, no a później już te strategie radzenia sobie z emocjami, regulowanie ich substancjami, czyli czymś z zewnątrz, a nie tym, co potencjalnie mógłbym być nauczonym w dzieciństwie, no stały się normą, tak? Więc gdzieś tam w taki pełzający sposób stało się to częścią mojej tożsamości, że nie lokowałem zasobów w sobie, tylko w narkotykach, tak? One mi dawały pewność siebie, one mi dawały wytchnienie, czasami jakąś euforię, czasami zabierały smutek.
1: A co ze szkołą? Bo zapytam, miał pan 14 lat, no to jeszcze szkoła podstawowa, a później?
5: Zdałem maturę normalnie, później wyjechałem do Holandii do pracy, później gdzieś tam pracowałem w gastronomii, bo to był taki, powiedzmy, obszar, w którym pracodawcom nawet było na rękę to, że po 16 godzin ktoś umiał stać na nogach i jeszcze mieć siłę, więc tam...
1: A to tak bez żadnych wspomagaczy?
5: No właśnie ze wspomagaczami, tak. No, później miałem prawie 10 lat trzeźwości, zrobiłem studia psychologiczne, no i wykonywałem ten zawód przez...
1: Czyli to tak troszkę wyszło, że szef schodził bez butów.
5: Dokładnie tak, tak. No, kardiolog zmarł na zawał serca, tak.
1: No, a nie potrafił pan sobie wytłumaczyć, dzięki tej wiedzy chociażby na tym kierunku studiów, co zrobić z tym? Da się to w ogóle tak być lekarzem w swojej sprawie?
5: Znaczy ja sobie to tak tłumaczę, że tego typu studia i tego typu wiedza jest tym samym, co dla kierowcy rajdowego przepisami ruchu drogowego. No są one na tyle przydatne, żeby uzyskać odpowiedni dokument uprawniający do wykonywania tej czynności, natomiast nie ma nic wspólnego już z tą czynnością. Nie, to jest walka z emocjami, walka z prawdziwymi tragediami ludzi, no, których po prostu też nie udźwignąłem. Też uciekałem w problemy innych ludzi, tak? I oto po 10 latach znów jestem w samym centrum swojej choroby.
1: To tak wróciło nagle?
5: Nie nagle. Tak z perspektywy dnia dzisiejszego myślę, że nawrót trwał jeszcze na długo przed aktywnym używaniem. No bo tak jak mówię, zacząłem uciekać w pracę przez problemy w małżeństwie. No i później jakby rozwód i konieczność opuszczenia swojego syna przyczyniły się do tego, że nie udźwignąłem tego. Jeżeli miałbym cokolwiek podać jako taki jeden konkretny powód, choć to nigdy nie jeden konkretny powód, no to byłby to rozwód, tak?
1: Ale jeśli mogę dopytać, to branie było jakimś argumentem przy rozwodzie, czy po prostu nie układało wam się, nastąpił rozwód, nie udźwignął pan tego i znowu zaczął brać? Jak to było?
5: Moja żona była świadoma, wchodząc ze mną w związek małżeński, że ja jestem osobą uzależnioną, natomiast no, nie przejawiałem jakichś takich zachowań na tamten czas, które by były jakimś tematem, który miałby zadecydować o tym, czy ona się na to zdecyduje, czy nie, tak? I w trakcie małżeństwa też nie było takich sytuacji, dopóki nie zacząłem uciekać w pracę, ale to z innych powodów niż uzależnienie. To raczej było po obydwu stronach.
1: Nie bardzo wam się jednak układało i receptą na to było... Pracoholizm.
5: Tak. A później konsekwencją tego pracoholizmu był rozwód i już pełnoskalowy powrót do używania.
1: Co z pana skłoniło do tego, żeby jednak przyjechać do Monaru i dzisiaj na przykład remontować wspaniałe kajaki?
5: No myślę, że takie tąpnięcie sumienia już całkowite, prawda? Nie mogłem już patrzeć się w swoje odbicie w lustrze. Racjonalizowałem na wszelkie sposoby swoje uzależnienie. Przez półtora roku brałem cały czas, no ja akurat leki brałem. No i tak jakby się wyczerpał limit kłamstw po prostu. I jako, że mam pewną wiedzę, jakiego typu terapie są i działają, a które też już stosowałem, no to zdecydowałem się na krok, którego nigdy wcześniej nie rozważałem, czyli na terapię długoterminową, roczną w Monarze, tak?
1: Panie Tomku, a tak prywatnie, człowiek doświadczony trochę w życiu, także wykształcony psycholog, jest coś takiego u człowieka jak limit kłamstw? Bo są spory ewentualnie, co to jest sumienie, czy można nie mieć sumienia, podobno psychopaci już przekraczają te granice, ale też się nie uzależniają, bo nic ich nie gryzie. A właśnie z tym limitem kłamstw, bardzo ciekawego określenia pan użył.
5: Mhm. Tak, no myślę, że to jest osiągnięcie jakiejś granicy napięcia pomiędzy tym, jakie wyznaje się wartości w życiu, a tym, jakie są faktyczne działania.
1: Czyli co ja uważam za dobre, a tak naprawdę co robię? Dobrze zrozumiałem?
5: Tak, dokładnie. Czyli nie ma odpowiedniości pomiędzy działaniem a wartościami, tak?
1: Pan był w strasznym rozjeździe, w strasznym konflikcie wewnętrznym, bo pan wiedział, co jest dobre, a robił źle. No i co się czuje wtedy? Wściekłość, bezsilność na pewno.
5: No ja czułem to, co pan powiedział, ale też od razu czułem do siebie. W sumie nadal czuję, tak? Nadal jestem w tym rozjeździe, rozkroku, tak?
1: A mogę zapytać o ten wątek prywatny? Jak ważny dla pana jest kontakt z synem? Czy jest szansa na to? Czy była żona jakoś też może zmienić do pana podejście? Bo czasami zdarza się tak, że właśnie matki nawet stawiają pewne bariery, utrudniają kontakt. No bo to wie pan, ćpun i tak dalej. No nie będę powtarzał brzydkich takich określeń. Ale jak to jest w pana przypadku? Mówię w takim horyzoncie jakimś, chociażby roku, dwóch. Załóżmy sukcesem dla pana. Mhm.
5: Raczej nie ma tutaj jakiegoś wielkiego konfliktu pomiędzy mną a moją byłą żoną. Natomiast no nie mam żadnych nadziei ani planów, żeby to naprawiać, bo skrzywdziłem ją bardzo i wiem o tym. Poza tym moje uczucia też się trochę zmieniły.
1: Jej też pewnie. Mhm.
5: Natomiast no, chciałbym odzyskać pełnię praw rodzicielskich, jeśli chodzi o synka, tak? No i o to na pewno będę walczyć, natomiast no, nie będzie to możliwe, jeśli nie dokonam jakiejś zmiany głębokiej w sobie, która mi umożliwi ten taki długofalowy plan zrealizować. No nie myślę teraz o tym, bo to też nie o to chodzi w terapii, żeby siedzieć głową na zewnątrz.
1: Czyli każdą minutę pan przeżywa tu i teraz, na tym etapie.
5: Staram się, tak. Mhm.
1: No to życzę powodzenia także w remoncie tego kajaka.
5: Bardzo dziękuję i powodzenia w dalszej eksploracji ośrodka.
1: I znowu muszę jakoś tak sobie westchnąć, bo to dwa bieguny tego samego ośrodka. Pan Kacper i pan Tomek, jak go nazwałem.
3: Tak, myślę sobie, że w ośrodku spotykamy ludzi naprawdę z różnymi zasobami, historiami, problemami, którzy jednak są tu we wspólnym celu walczenia z tą straszną chorobą, która zabiera żniwa w każdym mieście, w każdym obszarze życia i różnym ludziom.
1: No właśnie, nawet wykształconym psychologom. Jestem pod wrażeniem rozmowy z panem Tomkiem, jak go nazwałem na użytek tej audycji. Bardzo ciekawy człowiek.
2: Bardzo ciekawy człowiek. Ja myślę, że tak samo bardzo ciekawy jak każdy inny pacjent. Jest po prostu inny, bo każda historia tych naszych pacjentów jest inna. I to próbuję też w tych audycjach pokazać, powiedzieć, że tu nie ma jakby prostych recept, że oni są tak różni, z tak różnych bajek, z tak różnymi doświadczeniami, historiami, tak, że każdy wymaga bardzo indywidualnego podejścia i podobnież jest w sytuacjach, o których mówiliśmy tydzień temu w audycji. Tak, jak zareagować, jak motywować ludzi, albo jak, ile można, że tak powiem, wytrzymać z nałogowcem w domu, jak długo. Tu nie ma reguł. Każdy ma inaczej i trzeba do tego podchodzić bardzo indywidualnie. Ja się bardzo cieszę, że tak jest, bo w tych dyskusjach o AI wiem, że na pewno mam stabilną pracę, tak? Bo tego nie da się, że tak powiem, zawrzeć w jakichś takich no, matematycznych wzorach, ponieważ ilość takich komplikacji, tak, czynników wpływających na zachowanie człowieka jest tak duża, że no, trzeba to

0: Kacpra.
1: Bardzo dziękuję Ci za to zaproszenie. Przyznam, że nawet dla mnie, chciałem powiedzieć, starego wyjadacza, było to przejmujące, a momentami wzruszające.
0: Dziękuję bardzo za tą audycję. Chciałem powiedzieć dobrej nocy wszystkim życzyć, ale chciałem też podziękować Indze, że z nami była i towarzyszyła nam tutaj w tym spacerze po ośrodku i w tych dyskusjach z pacjentami.
1: Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. Bardzo Państwu dziękuję. Mimo chyba wspólnych, mocnych przeżyć, życzę spokojnej nocy i na koniec, jak zwykle, gdyby ktoś chciał napisać, może poprosić o pomoc, wyrazić swoją opinię. Proszę bardzo, adres mojej poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl.